0: przechodzi przez Polskę, a Warszawa wielokrotnie przekazywała już sprzęt wojskowy. To ma być najnowocześniejsze lotnisko w Europie. Wczoraj oficjalnie podpisano kontrakt na budowę portu Polska, dawniej znanego jako CPK, czyli Centralny Port Komunikacyjny. O tym, kiedy ruszą pierwsze prace ziemne, reporter Radia Z Tomasz Kubat.
1: Pierwsza łopata zostanie wbita w połowie września. Roboty rozpocznie Budimex od tak zwanego fundamentowania, tłumaczy nowy rządowy pełnomocnik do spraw budowy portu Polska, Piotr Malepsza.
2: Ta część związana z palowaniem kilkudziesięciu hektarów i wbiciem 8200 pali o różnej długości, to jest 146 milionów złotych.
1: To dużo mniej niż 1% kosztów całej inwestycji, które szacuje się na ponad 100 miliardów złotych.
0: Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, pierwsze samoloty z portu Polska odlecą w 2032 roku. Lotnisko ma obsługiwać około 44 milionów pasażerów rocznie. Ponad połowa fabryki spalona, 250 osób bez pracy, a mieszkańcy przeżyli prawdziwy koszmar. W niedzielę w Harnowie koło Ustki zaczęła się rozbiórka zakładu, w którym wybuchł potężny pożar. Co chwila wybuchały składowane w nim chemikalia i dezodoranty. Niektóre lądowały ludziom w ogródkach. Jeden z sąsiadów zakładu opowiada naszemu reporterowi Maciejowi Bąkowi, że pożar z niewielkiego ognia błyskawicznie rozrósł się do ogromnych rozmiarów.
3: I my już swoich domów nie widzieliśmy. Widzieliśmy, dym na nas wali. I ja mówię, Boże, po domu. Po 5 minutach, bo jestem wierzący. Mówię, Panie Boże, to już po nas, po domu, ale
4: to
3: trudno, mam swój drugi.
4: To spadało na okrągło, leciało.
5: A to są co, kawałki tych dezodorantów?
3: Tak, to są popuszka.
4: Aluminium.
5: To spadały jak meteoryty.
3: Tak, to w Bydlinie spadało nawet, w Machowinie. To, a puszkę, ja mogę panu pokazać, jaka puszka za mną spadła.
0: Prokuratura w Słupsku wszczęła już śledztwo w sprawie pożaru, jednak biegli będą mogli wejść na pokorzelisko dopiero w środę. Wiemy, w jakich miastach swoje domowe mecze w Lidze Narodów rozegra piłkarska reprezentacja Polski. Po spadku z elity po raz pierwszy w historii będą walczyć w dywizji B. Ich rywalami będą Bośnia i Hercegowina, Rumunia oraz Szwecja. Dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligenza spotkał się z sekretarzem generalnym PZPN Łukaszem Wachowskim i rozmawiał o planach związku. Zapytał, co z Robertem Lewandowskim.
6: Ruszacie ze Stadionu Narodowego w Polskę?
7: Na dzisiaj wygląda to prawdopodobnie tak, że dwa mecze w tym okienku łączonym wrześniowo-październikowym, dwa mecze w Warszawie i listopadowy mecz we Wrocławiu ze Szwecją.
6: Z Robertem Lewandowskim w składzie?
7: No ja nie zakładam innego scenariusza. Mam taką nadzieję. Oczywiście wszystko będzie zależało od trenera i od zawodnika. Jestem dobrej myśli, tak? W tych rozmowach, które prowadziliśmy, jak widzę podejście Roberta, no to wierzę w to, że jeszcze ten turniej z nami.
0: Pierwszy mecz 25 września w Warszawie z Bośnią i Hercegowiną. Wznowiono przerwany przez burzę mecz piłkarskich mistrzostw świata Francja-Irak, rozgrywany w Filadelfii. Jak wiecie z Radia Z, z powodu warunków pogodowych i w związku z przepisami obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych, sędzia techniczny musiał opóźnić rozpoczęcie drugiej połowy. Do przerwy Francuzi prowadzili 1-0 po golu Kyliana Mbappé. Teraz wynik bez zmian. Rozpoczął się także mecz Norwegii z Senegalem. W nie aż tak odległym od Filadelfii Nowym Jorku też pada deszcz i też trudno powiedzieć, czy także nie będzie komplikacji. Na radioz.pl znajdziecie relacje na żywo z obydwu spotkań.
8: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: to jest dobra książka na noc.
1: Przemysław Piotrowski. Piętno. Co do filmu z kamer monitoringu, kontynuował Czarnecki, na nagraniu nie znajdował się Trochan, tylko Jan. Po porwaniu ucharakteryzował się na doktora, aby później próbować wrobić go w morderstwa i jednocześnie zwabić mnie. Najwyraźniej taki miał plan, bo o ile Trochana mógł sobie najzwyczajniej w świecie wygooglować, o tyle ty byłeś poza jego zasięgiem. No, prawie. A gdy mnie w końcu namierzył, ucharakteryzował się na mnie, aby zwabić Annę Trochan i Oksanę. Otóż to. Dlatego ta pierwsza z początku myślała, że to ty wszystko zaplanowałeś i prowadzisz jakąś chorą grę. Wyglądałeś dokładnie jak on, jota w jotę. Jan wygolił sobie nawet fragment brwi, na której masz bliznę. Ech, brudny odetchnął głęboko. Mam dość na dziś, wybacz Romek, ale trochę tego sporu, a łeb mnie dodatkowo napierdala, jakby ktoś wbijał mi w czaszkę gwoździe. Chciałem tylko, żebyś wiedział. Uznałem, że powinieneś, zanim przyjdzie tu jakiś gnojek z wewnętrznego i zacznie rozpytywać. Rozumiem, dziękuję. Mnie też przyda się trochę odpoczynku. Zanim wyjdziesz, Romek, mam prośbę. Mów śmiało. Czy możecie przekazać mediom wyniki dochodzenia w jakiś cywilizowany sposób? Wiesz, co mam na myśli. Z uwagi na dobro śledztwa? Dzięki, Romek. Od początku wiedziałem, że dobry z ciebie chłop. To ja powinienem ci podziękować. Dobra, dobra. Brudny machnął ręką. Takie pitolenie zostawmy sobie na później. Idź już i daj mi poleżeć. Bez urazy, inspektorze. Dodał i puścił do niego oko. Do zobaczenia, komisarzu. Aha, jak będziesz wychodzić, to złap jakąś pigułę i powiedz jej, żeby przyniosła tu wiadro środków przeciwbólowych. Jasne. Brudny otworzył oczy i wrócił do rzeczywistości. Na fotelu po drugiej stronie stołu, z butelką piwa w dłoni, wciąż siedziała Zawadzka. Miała zarumienioną twarz, mętne spojrzenie i właśnie sięgała po kolejnego papierosa. Sam wyjął z paczki jednego i przypalił zapalniczką. Zaciągnął się i upił łyk piwa. A te koszmary wciąż cię nawiedzają? Spytała Zawadzka, wydmuchując dym. Odeszły wraz z Janem. Od jego śmierci nie przyśnił mi się ani razu. Wiesz, że... No kurczę... Zawadzka przewróciła oczami. Miałaś wątpliwości? Nie, nie. No, to znaczy przez chwilę, gdy naopowiadałem ci o tych snach w samochodzie. Przez chwilę, gdy zobaczyłam Jana idącego wałem. Miał nawet taki sam płaszcz i pomyślałaś, że jestem jakimś popapranym schizofrenikiem. Jezu, przepraszam cię, Igor. To był tylko ułamek sekundy, głupia myśl. Nigdy nie miałeś podobnych? Brudny uśmiechnął się głupio i znów upił łyk piwa. Spojrzał w stronę okna, za którym duże płatki śniegu leniwie opadały na skąpane w mroku podwórze starej kamienicy. Zaciągnął się papierosem. Wyluzuj, Julka. W pewnym momencie sam się nad tym zastanawiałem. Nie byłem niczego pewny. Nawet tego, czy czasem nocami nie budzę się jak jakiś świr i nie kroję tych ludzi. Poważnie? Poważnie. To dlaczego nic mi nie powiedziałeś? Daj spokój, Julka. Tylko pogrążyłbym się w twoich oczach. Na pewno nie. Ma rogi i spojrzeniem pali krzyże. Pamiętasz swoje słowa? To nie tak miało zabrzmieć. Dobra, już dobra. Najważniejsze, że koszmary odeszły. Zresztą nie tylko ja się od nich uwolniłem, bo Filip też. Tyle lat człowiek twardo stąpa po ziemi i nigdy by nie pomyślał, że takie rzeczy są możliwe. Chyba dałem tej rudej pałce temat do pracy doktorskiej, prychnął. Mówisz o tej profilerce? Koniecznie chciała ze mną pogadać, to pomyślałem, że w sumie czemu nie. Samego mnie to intrygowało, bo długo myślałem, że to jakaś trauma z sierocińca. Zrozumiałem wtedy na moście, a gdy później dowiedziałem się, że podobne sny miał Filip, to nudząc się w tym szpitalu, zacząłem grzebać w sieci i odnalazłem wiele artykułów na temat współodczuwania bliźniąt jednojajowych. Potem pogadałem z Pałką, która powiedziała, że rzeczywiście w psychologii istnieją potwierdzone, choć nie do końca zbadane przykłady czegoś takiego. Wiesz, dajmy na to, że jeden z takich bliźniaków złamał nogę, to drugiemu ta sama puchła i go bolała. Nawet gdy nie wiedział o tym, co spotkało brata. Albo gdy jeden miał wypadek, to drugi od razu odczuwał niepokój i wiedział, że wydarzyła się jakaś tragedia. Co najlepsze, odległość też nie grała roli, bo znane są przypadki, że takie rodzeństwo było oddalone o tysiące kilometrów. Niepojęte. No, to wciąż nie zostało jednoznacznie zbadane, ale istnieją dowody, że takie współodczuwanie funkcjonuje. Gdybym wiedział. Gdybym, kurwa, wiedział. Daj spokój, nie mogłeś wiedzieć. Zresztą byłeś dzieckiem. I tak nie mógłbyś nic z tym zrobić. Przez ostatnie tygodnie Brudny codziennie myślał o tym, co spotkało Jana Jasinę. Jak cierpiał. Jaki był w tym wszystkim osamotniony. Jak musiał się czuć przywiązany łańcuchem jak pies. Wykorzystywany, poniżany. Zdradzony przez kobietę, która powinna otoczyć go opieką i zapewnić mu bezpieczeństwo. Z odrazą przypominał sobie, że ta kobieta była też jego matką i równie dobrze mógł znaleźć się na miejscu brata. Nie mógł opędzić się od tych myśli. Czasem kompletnie go przytłaczały i tylko obecność Oksany pozwalała mu zebrać się w sobie i wstać z łóżka. To na niej skupił całą swoją uwagę, dzięki czemu był w stanie jakoś przetrwać najtrudniejsze chwile. I choć wciąż nie odciął się zupełnie od ponurych myśli, remedium na sytuację, w której się znalazł, widział w powrocie do pracy. To dlatego nie chciał przedłużać chorobowego. Fizycznie czuł się już całkiem dobrze i choć bark i pachwina wciąż mu trochę doskwierały, mógł zacząć przynajmniej od roboty papierkowej. W jego mniemaniu to właśnie praca, pomijając nieocenioną rolę Oksany, mogła najszybciej przywrócić go do dobrej formy. Brudny dokończył piwo i zerknął na wyświetlacz dekodera. Czerwone cyferki wskazywały 4:12. Julka wychwyciła spojrzenie przyjaciela i także opróżniła swoją butelkę. Dobrze było znów spędzić z tobą trochę czasu, Igor, rzekła powoli podnosząc się z fotela. Brudny wstając dostrzegł, że przyjaciółka jest lekko zmieszana. Nie był głupi i wiedział, że pragnęłaby więcej niż tylko serdecznego, przyjacielskiego uścisku i poklepania po plecach. Wiedział też, że nie może jej tego ofiarować. Za drzwiami sypialni znajdowała się ta, która, nawet nie wiedział kiedy, skradła jego serce. Komisarz zachwiał się lekko i zrobił to, co w tej chwili powinien zrobić. Wyciągnął ręce i objął przyjaciółkę. Uściskał mocno, po męsku, nie dając nadziei na odczytanie jego intencji w jakikolwiek inny sposób. Zawadzka odwzajemniła gest, wtulając się w jego pierś, ale nie przekroczyła umownej granicy. Dziękuję, Julka, za to, że uratowałaś mi życie, za to, że jesteś tak zajebistą przyjaciółką, za to, że po prostu jesteś. Nie ma za co, Igor. Powiedzmy, że jesteśmy kwita. Zawadzka odkleiła się od piersi Brudnego i puściła do niego oko. Widzimy się na posterunku? Pewnie. Oboje poklepali się jeszcze po plecach, po czym Zawadzka ruszyła do drzwi. Zarzuciła na siebie skórzaną kurtkę z wełniastym kapturem i nie odwracając się opuściła mieszkanie przyjaciela. Brudny przez chwilę wsłuchiwał się w odgłos jej kroków, po czym lekko chwiejnym krokiem poszedł do łazienki. Kilkanaście minut później usnął na wersalce. W tym samym czasie w jednym z podzielonogórskich lasów umorusany i skrajnie wychudzony kundel walczył o życie. Choć był brzydki i nie miał oka, dysponował doskonałym węchem i właśnie złapał trop. Gdy Brudny przewracał się na drugi bok, kundel właśnie zaczynał zachłannie kopać łapami zmrożoną ziemię przy jednej z opuszczonych altanek. Wiedziony instynktem przetrwania nie miał pojęcia, że już wkrótce postawi na nogi całą zielonogórską policję. Gdy w końcu udało mu się osiągnąć cel, z głębi lasu dotarł do niego sygnał, który sprawił, że cały się zjeżył. Sfora była blisko, a księżyc świecił w pełni. Krótko później, z łupem w zębach, pobiegł w kierunku pobliskiej wsi.
0: To był fragment powieści Przemysława Piotrowskiego Piętno. Kolejny odcinek już za chwilę.

0: To jest dobra książka na noc.
1: Przemysław Piotrowski. Piętno. Romuald Czarnecki leżał wygodnie na kanapie i popijał ciepłą herbatę z miodem i cytryną. Do domu siostrzeńca, który mieścił się w centrum koło brzegu, dotarł z żoną 2 dni wcześniej, ale zaraz po przyjeździe dostał kataru i rozbolała go głowa. Nie przejął się specjalnie objawami, bo nad morzem zwykle mocniej wiało, a on nie należał do osób o przesadnie silnej odporności. Ale pomimo srogiej zimy, to właśnie tutaj czuł się najlepiej. Tu mógł odpocząć i oderwać się od pracy oraz wszystkich problemów, jakie w ostatnim czasie wygenerowała. Urlop mu się należał jak psu Buda, nawet jeśli przyznany po wcześniejszej naganie. Nie chciał o tym myśleć. Po raz pierwszy od lat było mu wszystko jedno. Potrzebował świętego spokoju. Dochodziła 21 i w telewizji właśnie rozpoczęli się Milionerzy. Lubił ten program, w którym człowiek musiał popisać się nie tylko obszerną wiedzą, ale także sprytem, taktyką i umiejętnością analizowania faktów. Czasem, nawet nie znając odpowiedzi, dało się wybrnąć z sytuacji. Wystarczyło jedynie wychwycić przesłanki sugerujące tę prawidłową. Kilkakrotnie zastanawiał się nad tym, czy sam nie powinien spróbować szczęścia, ale zwykle tłumaczył sobie, że nie będzie na stare lata pajacował. Niemniej lubił program oglądać i gdy tylko Hubert Urbański witał się z widzami, a on akurat miał wolną chwilę, kilkadziesiąt minut spędzał przed telewizorem. Wziąłeś leki? Usłyszał głos żony, która właśnie szykowała w kuchni kolację. Wezmę po jedzeniu, ale już czuję się lepiej. Został mi tylko ten dziadowski katar. W twoim wieku to i kataru nie można lekceważyć. Doskonale o tym wiesz, Romuś. Czarnecki codziennie dziękował Bogu, że ma tak wspaniałą żonę, bo należał do tego niewielkiego procentu ludzi zajmujących się ściganiem przestępców, którzy od początku do końca dzielili życie z jedną i tą samą kobietą. Podziwiał ją za to, że przez tyle lat była w stanie znosić ciągły stres związany z szeregiem uciążliwych i dla przeciętnego człowieka prawie niemożliwych do udźwignięcia utrudnień, jakie towarzyszyły pracy inspektora policji. Nieprzewidziane wyjazdy służbowe, odwoływane wakacje, samotne noce, humory męża związane z tym, czego doświadczył podczas oględzin zmasakrowanych zwłok czy rozmów z psychopatami, to wszystko musiała znosić całymi latami. Mimo to pani Czarnecka zawsze przy nim trwała i darzyła bezwarunkową miłością. Uśmiechnął się do niej, gdy chwilę później przyszła i położyła na stoliku talerz z kanapkami. Czarnecki wynurzył się spod koca, spuścił nogi na podłogę i w milczeniu zaczął jeść. Gdy zaspokoił pierwszy głód i wypił herbatę, rozłożył się wygodniej na kanapie i wziął żonę za rękę. Jadwiga odwzajemniła gest i oparła głowę na ramieniu męża. Cieszę się, że w końcu mamy trochę czasu dla siebie, szepnęła. Ja też, kochanie. Bardzo mi tego ostatnio brakowało. Aż trudno uwierzyć, że będziesz miał wolny cały grudzień. Uszczypnij mnie i powiedz, że to prawda. Inspektor delikatnie uszczypnął żonę pod żebrami. Gdy tylko to zrobił, zakręciło go w nosie i zasłaniając usta przed ramieniem, dwukrotnie kichnął. Prawda, rzekł i oboje szczerze się roześmiali. Wiesz, że Jarek i Ilona

0: przyjadą już tydzień przed świętami? Mówisz poważnie, Jadziu? To miała być niespodzianka, ale nie mogłam się powstrzymać. Nie pamiętam, abyśmy w ostatnich latach spędzili z dziećmi więcej niż 2 dni. Tylko ta ich kariera i kariera. Dlatego, gdy dowiedziałam się, że będziesz miał cały grudzień wolny, pomyślałam, że z nimi porozmawiam. I udało ci się ich namówić? W końcu jestem ich matką, prawda? To naprawdę fantastyczna wiadomość, ale... Czarnecki spojrzał na zegarek. To już za kilka dni. Ilona ma lot pojutrze, a Jarek dotrze 2 dni później. Nigdy nie przestaniesz mnie zaskakiwać. Mówiłem, że cię kocham? No... Jadwiga podniosła głowę z ramienia męża i odgarnęła opadające na twarz włosy. Możesz przypomnieć. Kocham cię. Ja też cię kocham, mężu. Delikatnie pocałowała inspektora w szyję i z powrotem ułożyła głowę na jego ramieniu. Obejrzeli do końca Milionerów, zjedli kanapki, a Czarnecki wyciągnął z szafki butelkę wina. Gdy wystarczająco się odprężyli, poszli do sypialni i kochali się. Kiedy leżeli obok siebie, delektując się ciszą i spokojem, w salonie zadzwonił telefon. Czarnecki westchnął głęboko i już chciał się podnieść, gdy Jadwiga położyła mu rękę na piersi. Nie wstawaj. To może poczekać do jutra, szepnęła. Spokojnie, Jadziu. Wyłączyłem służbowy. Zresztą powiedziałem komendantowi, że lecę na urlop na Seszele. Tym bardziej może poczekać. Sygnał urwał się tylko na chwilę, aby po kilku sekundach zabrzmieć jeszcze bardziej natarczywie. Najwyraźniej to była sprawa niecierpiąca zwłoki. Odbiorę. Może dzwoni Jarek lub Ilona, może coś się stało. Zasugerował, choć wcale nie pomyślał o dzieciach. Dobrze, tylko wracaj szybko. Czarnecki podniósł się z łóżka, włożył kapcie i skierował się do salonu. Już w lustrze dostrzegł poświatę wibrującego na stole smartfona. Wtedy przeszedł go nieprzyjemny dreszcz. Przystanął, aby się z niego otrząsnąć, po czym chwycił komórkę. To był podinspektor Grzegorz Zimny. Grzegorz, mam nadzieję, że masz coś na swoje usprawiedliwienie, bo jak doskonale wiesz, jestem właśnie na urlopie, a dokładnie na Seszelach. I nie żartuj, Romek, ty i Seszele z naszej lichej pensji. Dobrze, nie mędrkuj, mów o co chodzi. Wiesz, że nigdy bym cię nie niepokoił, gdybym nie musiał, ale znaleźliśmy coś, o czym musisz wiedzieć. Jestem na urlopie. Komendant doskonale o tym wie. I wybacz, ale nie interesuje mnie nic, co nie jest związane z moją żoną, gorącą herbatą i ciepłym kocem. Uwierz mi, że powinieneś to wiedzieć. Czarnecki doskonale zdawał sobie sprawę, że Zimny to konkretny gość i nie zawracałby mu głowy pierdołami. Czy tego chciał, czy nie, musiał wysłuchać, co jego podwładny ma do powiedzenia. Dobrze, mów, Grzegorz. 2 dni temu na komendę zgłosił się niejaki Zygmunt Krakus, który przyniósł w worku na śmieci ludzkie przedramię. Okazało się, że należało do kobiety między 30 a 40 rokiem życia, a tkanka jeszcze nie zdążyła się do końca rozłożyć. Czyli świeża sprawa. Pewnie morderstwo. Rozumiem. Nawet dość makabryczna historia. Ale czy naprawdę musiałeś dzwonić z tym do mnie? Nie powiedziałem ci wszystkiego. Grzegorz, według relacji tego faceta ramię pod jego płotem obgryzał jakiś kundel. I w sumie nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że... Zimny zawiesił głos, a Czarnecki usłyszał, jak jego podwładny nerwowo przełknął ślinę. Że co? Że na kościach są ślady ludzkich zębów. Czarnecki poczuł, jak w jednej chwili zaciska mu się żołądek. Wzdrygnął się i nerwowo przygryzł dolną wargę. Ktoś jeszcze o tym wie? Spytał po chwili. Na razie tylko ja i patomorfolog. Krzywicki? Tak. I niech tak na razie zostanie, Grzegorz. Jeszcze nie skończyłem. Mów więc. I tak już zepsułeś mi humor. Wczoraj wieczorem dostaliśmy 2 zgłoszenia z osiedla Słowackiego, że zaobserwowano coś podejrzanego. Co, Grzegorz? Co? No właśnie, do końca nie wiadomo. Najpierw na ulicy Nowej, a następnie Pileckiego dostrzeżono jakąś postać. jakąś postać, mów jaśniej, bo zachowujesz się dziwnie. Bo nie wiem, Romek, jak mam ci to powiedzieć. Co ci ludzie zeznali do jasnej cholery? No, powiedzieli, że widzieli wilkołaka. Czarnecki zamknął oczy i zazgrzytał zębami. Dopiero co zakończyło się jedno z najtrudniejszych i najbardziej szokujących śledztw w historii polskiej kryminalistyki. A szykowała się sprawa, która już na starcie mogła rywalizować z wyczynami Jana Jasiny. Wilkołaki nie istnieją, Grzegorz. Czarnecki spróbował racjonalnie podejść do zaistniałej sytuacji. No też to wiem, ale nie mogliśmy ich całkiem zignorować, gdy dziś nad ranem otrzymaliśmy zgłoszenie o zaginięciu jednej z zakonnic. Zakonnic? Siostry Teresy z parafii Podwyższenia Krzyża Świętego. Tego wieczora wyszła na spacer i już nie wróciła. Gdzie ta parafia? Na osiedlu Słowackiego w Zielonej Górze. Czarnecki pomyślał, że nici z rodzinnego spotkania. Gdy się rozłączał, zastanawiał się, co powie żonie. Pewny był tylko jednego. On znów ją zawiedzie, a ona znów mu wybaczy.
1: To był ostatni fragment powieści Przemysława Piotrowskiego Piętno. Kolejnej książki na noc słuchaj już jutro.

0: trzecia. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Francja pokonała Irak 3-0 w meczu grupy I piłkarskich mistrzostw świata, który został rozegrany w Filadelfii. Zespół zapewnił sobie awans do 1/16 finału. W drugim spotkaniu tej grupy Norwegia gra z Senegalem, jest 1-0 dla Norwegii. Kolejne spięcie na linii prezydentów z Polski i Ukrainy. W niedzielnym wywiadzie Wołodymyr Zełenski mówił, że chciał spotkać się z Karolem Nawrockim i wyjaśnić sprawę orderu i nadania jednostce imienia bohaterów UPA. Zanim jednak to się stało, prezydent w piątek podjął decyzję w sprawie odebrania orderu. Zdaniem Zełenskiego zrobił to na użytek wewnętrznej polityki i zbijania kapitału przed przyszłorocznymi wyborami w Polsce. Co na to prezydent Nawrocki? Sprawą zajmuje się reporter Radia Z, Miłosz Gocłowski.
1: Odpowiada, że nic takiego nie miało miejsca, jeśli chodzi o motywację jego decyzji. Samej propozycji spotkania z Zełenskim nie komentuje.
2: Spór w ogóle nie dotyka wewnętrznych kwestii Polski. Te nie istnieją, bo wszyscy Polacy wiedzą i rozumieją, ile zła zrobili ukraińscy nacjonaliści.
1: Kancelaria prezydenta odpowiada także na zarzuty strony ukraińskiej, że order Orła Białego nie został odebrany carycy Katarzynie, Mussoliniemu czy Gerhardowi Schroederowi. W dwóch pierwszych przypadkach według kancelarii nie odbiera się odznaczenia już zmarłym. W sprawie niemieckiego kanclerza, który współpracuje z Rosją, to nigdy według kancelarii nie obraził tak otwarcie narodu polskiego.
0: W sobotę Wołodymyr Zełenski odesłał order polskiemu prezydentowi. W Późnikach rozpoczął się drugi etap poszukiwań zbiorowych mogił Polaków zamordowanych w 1945 roku przez ukraińskich nacjonalistów. Specjaliści szukają szczątków około 90 ofiar na terenie dawnego cmentarza. Prace potrwają tydzień i są kontynuacją zeszłorocznych ekshumacji, podczas których odnaleziono szczątki ponad 40 osób. W Poznaniu powstanie nowa spółka zbrojeniowa w kraju. Będą to Wielkopolskie Zakłady Pancerne Hipolita Cegielskiego. Powstaną one z połączenia m.in. wojskowych zakładów motoryzacyjnych i zadłużonych na ponad 100 milionów złotych zakładów Cegielskiego, mówi prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz.
3: Najpierw oddłużenie, uzdrowienie, podniesienie wartości poprzez zamówienia i rozwój biznesowy, a potem połączenie. Dzisiaj w zasadzie mamy taką sytuację, kiedy żaden z zakładów nie ma takiego swojego korowego produktu. Naszym zadaniem dzisiaj jest znaleźć te produkty.
0: Niewykluczone, że nowo powstały zakład będzie produkował bezzałogowe pojazdy lądowe. PGZ zapewnia, że nie dojdzie do zwolnień pracowników i obiecuje nowe zatrudnienia. Do połączenia dwóch spółek ma dojść pod koniec przyszłego roku. Po potężnym pożarze w fabryce aerozoli sytuacja w Charnowie koło Ustki na Pomorzu powoli wraca do normy. Śledztwo prowadzi już prokuratura w Słupsku, ale dopiero po rozbiórce hali na teren pogorzeliska będą mogli wejść biegli. To może stać się jutro. Kapitan Piotr Basarb ze Straży Pożarnej w Słupsku mówi wprost. Akcja gaśnicza była wyjątkowo trudna. Na szczęście nikomu nic się nie stało.
4: Jeden z największych pożarów w ostatnich latach na terenie powiatu słupskiego. Zaangażowane w krytycznym momencie 54 wozy, w sumie 60 zastępów. Zagrożenie głównie polegało na groźbie wybuchu. Tutaj substancje gromadzone na terenie zakładu, czyli gazy palne, ciecze palne. Wiem, że także były kwasy i zasady.
0: I choć nie wybuchły największe zbiorniki z gazem, to w fabryce eksplodowały dezodoranty, które często lądowały na posesjach sąsiadów zakładu. Relacje mieszkańców Charnowa znajdzie na radioz.pl. Czad może być równie groźny latem jak w środku zimy. Tylko podczas minionego weekendu strażacy w województwie śląskim interweniowali ponad 700 razy, a kilkanaście osób zostało poszkodowanych. Powodem są upały, które zaburzają działanie wentylacji i powodują cofanie się spalin z piecyków gazowych do mieszkań, mówi Aneta Gołębiowska z Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach.
5: Szczególnie niebezpieczne jest to w łazienkach i kuchniach, gdzie brak jest właściwej wentylacji. Wysokie temperatury nagrzewają dachy, kominy i przewody wentylacyjne, co prowadzi do gromadzenia się ciepłego powietrza i powstania tzw. poduszki powietrznej.
0: Strażacy przypominają o czujnikach tlenku węgla. Wiele interwencji to właśnie ich zasługa. Kluczowe są też regularne przeglądy piecyków, kominów i wentylacji. Do Polski wróciło upalne lato. Wiele osób szuka ochłody w wodzie. Niestety nie wszyscy robią to z głową. W miniony weekend utonęło 9 osób. Główną przyczyną alkohol i brawura, mówi Piotr Błaszczyk z Rządowego Centrum bezpieczeństwa.
6: Alkohol obniża koncentrację, alkohol sprawia, że podejmujemy decyzje, których normalnie byśmy nie podjęli. To jest właśnie ta brawura, właśnie ta chęć zaimponowania komuś. Alkohol jest zdecydowanie złym doradcą nad wodą.
0: Od początku kwietnia życie nad wodą straciło 60 osób. Bez ratowników na krakowskich kąpieliskach w tym sezonie. Będzie tak, bo WOPR-owcy nie dostali od gminy żadnych pieniędzy na ten cel. Czytamy w oświadczeniu ich stowarzyszenia. WOPR nie wystartowało w przetargu organizowanym przez władze miasta, przyznaje wiceprezes krakowskiego WOPR-u Adrian Ptak.
7: W tamtym roku startowali, ale wiemy, jak to jest z przetargami. Wygrywa jednostka, która złoży najlepszą ofertę, czyli tutaj patrzmy najtańszą. Znamy swoją wartość, nie oceniamy też innych podmiotów, ale po prostu nie wygraliśmy ze względu na konkurencyjność na tym rynku.
0: Jednocześnie wiceprezes Ptak zapewnia, że WOPR działa pod numerem alarmowym 984 i zgodnie z ustawą bierze udział w akcjach ratowniczych. To ostatni tydzień letniego semestru, w piątek żegnaj szkoło. Zanim uczniowie wyjadą na wakacje, sanepid kontroluje miejsca wypoczynku. Sprawdzane są m.in. kąpieliska, hotele i restauracje. Jak mówi Radio Z Agnieszka Dados, rzeczniczka lubelskiego sanepidu, inspektorzy zwracają uwagę m.in. na jakość żywności.
8: Ponieważ wysokie temperatury sprzyjają namnażaniu bakterii i mogą zwiększać ryzyko zatruć pokarmowych. Kontrolowana jest także jakość wody w kąpieliskach i miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli.
0: Sanepid może na placówkę nałożyć grzywnę, a w przypadku znacznych uchybień może nawet zamknąć takie miejsce. Świadectwo szkolne otworzy uczniom młyn Hilberta w Dzierżoniowie na Dolnym Śląsku. W najbliższy piątek oficjalne zakończenie roku szkolnego. Muzeum chce nagrodzić uczniów za miesiące ciężkiej pracy i tego dnia będzie można zwiedzać je za darmo, mówi Karolina Osińska-Marcińczyk.
9: Każdy uczeń, obojętnie z której klasy szkoły podstawowej i szkoły średniej, będzie mógł wejść do młyna pod warunkiem, że pokażą nam świadectwo.
0: Co ważne, nie musi to być świadectwo z czerwonym paskiem. Młyn Hilberta będzie otwarty w piątek od 10 do 18.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Trzy pytania na koniec dnia w Radio Z.
11: Dzień dobry, z nami jest Katarzyna Pełczyńska, namiętnica ministra funduszy i polityki regionalnej, liderka przewodnicząca Polski 2050. Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
11: Pani minister, czy jest pani zaskoczona skalą reakcji ze strony Ukrainy po decyzji prezydenta Nawrockiego o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu?
12: Zełenski zrobił źle, nazywając imieniem UPA oddział ukraiński. Nasz prezydent zrobił źle, odbierając order, dlatego że najwyższe odznaczenie państwowe odbierane to jest niegodne traktowanie orderu Orła Białego. I tak jak nikt nie odbiera Nagrody Nobla, tak nie należało odbierać polskiego najwyższego odznaczenia ze względu na szacunek dla tego odznaczenia. I teraz mamy eskalację zwracania naszego najwyższego odznaczenia i to jest niegodne, niegodne dla nas, dla naszego właśnie odznaczenia. Nie należało tego robić. Z szacunku dla orderu Orła Białego, ja już nie mówię, że poprzedni prezydent wręczył, obecny odbiera. Są inne sposoby, żeby twardo pokazać Ukraińcom, że mają szanować prawdę historyczną.
11: Pytanie numer dwa. Czy prezydent Zełenski przyleci na konferencję dotyczącą odbudowy Ukrainy? Być może pani coś więcej wie. A jeśli nie, to co to by oznaczało? Katastrofa dyplomatyczna?
12: Wiemy wszyscy to samo, że jest zawahanie w tej sprawie i nie ma pewności, czy przyleci. I teraz tak naprawdę to jest interes wszystkich stron, także Ukraińców. To nikt tutaj nie robi jakiejś łaski. Przecież to są pieniądze zbierane na odbudowę Ukrainy i pierwszy prezydent Ukrainy powinien być zainteresowany, żeby wszystkie delegacje, jest kilkadziesiąt delegacji międzynarodowych, poczuły tutaj, że jest zainteresowanie strony ukraińskiej, żeby te pieniądze zebrać i Ukrainę odbudowywać. Więc nieprzyjechanie prezydenta Zełenskiego będzie strzałem w kolano własne przede wszystkim. Oczywiście dla Polski to też będzie niezręczna sytuacja, ale naprawdę będzie to przede wszystkim strzał we własne kolano.
11: I pytanie numer 3. Rafał Trzaskowski w imieniu Składu Rady Nadzorczej Szpitala Południowego w Warszawie. No nie ma tam już działaczy partyjnych i to co już po sprawie?
12: Dobrze, że wymienia, dobrze, że są podjęte działania, natomiast absolutnie nie po sprawie. Muszą być ukarani winni tych wszystkich nadużyć.
11: Czyli kto?
12: No ja nie będę wymieniała nazwisk, od tego są stosowne gremia, rozumiem, że wkracza prokuratura, żeby nie było tak, że jest chwilę afery, a potem wszystko pod dywan i nic się nie dzieje. Widzę, że kroki są podejmowane, ale najważniejszy wniosek z tego jest taki, my mamy periodycznie kryzys wokół patologii w systemie ochrony zdrowia, a potem znowu wszystko pod dywan i jedziemy dalej, bo wiele rządów, w tym rząd PiSu, tego systemu ochrony zdrowia nie chce poprawiać, bo to jest trudne politycznie oraz naraża się wielu wpływowym grupom interesu. A ta zmiana systemowa musi być, bo są patologie systemowe i one rodzą takie patologiczne cwaniactwo. Póki się nie zmieni tych patologii systemowych, to po jednym patologicznym cwaniaku przyjdą kolejni i będzie się na tym żywiła korupcja polityczna i wszelkie nadużycia.
11: No tak, ale Adrian Zandberg w ubiegłym tygodniu w jednym z wywiadów mówił, że dlatego partia Razem nie weszła do rządu, ponieważ no, przedstawiciele tej partii, liderzy usłyszeli, że nie będzie żadnych zmian w służbie zdrowia, koniec, kropka. I o tym jeszcze porozmawiamy w części internetowej, jesteśmy, ale nie tylko. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTubie i na Platformie X, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, serdecznie zapraszam i zachęcam.
10: Trzy pytania na koniec dnia w Radiu Z.
11: Z nami jest Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, ministra funduszy i polityki regionalnej z Polski 2050, liderka tej partii. Na razie powrócę do tej sprawy, no bo ona właściwie tak się no, nas, myślę, że jednak martwi. Jeśli chodzi o nasze relacje z Ukrainą. Jak naprawić te relacje? Bo na razie to widać, że one są mocno pogruchotane.
12: Są pogruchotane, oko za oko, ząb za ząb. Źle zrobił Zełenski, źle zrobił nasz prezydent, a najgorsze jest to, że cieszy się Moskwa, bo dzisiaj to jest największy z naszych wrogów, największe zagrożenie dla polskiego bezpieczeństwa. To jest tyrania, system totalitarny, który zaatakował Ukrainę i cały czas mówi, że dybie także na naszą polską niepodległość. I wszystko, co sprzyja rosyjskiej agresji, jest dla nas złe. Niestety konflikt polsko-ukraiński wzmacnianiu Rosji sprzyja i mimo ogromnych trudności i naszego uzasadnionego niezadowolenia z tego, co zrobił Zełenski, my musimy znaleźć wspólny język w jednej sprawie. Jak wspólnie zwalczać Rosję?
11: No dobrze, ale to musimy jakieś zabiegi zrobić, dyplomatyczne, żeby jednak przekonać otoczenia pana prezydenta Zełenskiego i jego samego, żeby jednak przyjechał do Polski, pomimo tego, że no w takim, a nie innym momencie pan prezydent Nawrocki postanowił podjąć tę decyzję ostatecznie o odebraniu orderu Orła Białego.
12: Strony zrobiły źle. No to już tak. No to obaj prezydenci zrobili źle i teraz się zaczyna eskalacja, korzysta na tym Moskwa.
11: Ale ten wpis pana prezydenta Zełenskiego na X-ie, czy też sposób odesłania orderu, no najwyższe oznaczenie państwowe odsyłane pocztą, zwykłą pocztą, a nie dyplomatyczną. To jest takie mało eleganckie, ostentacyjne.
12: Jak ktoś odbiera najwyższe odznaczenie państwowe polskie, ja dlatego mówię, że to jest niegodne, to naraża to odznaczenie na niegodne traktowanie i dlatego tego się po prostu nie robi.
11: Czyli pani zdaniem,
12: że komuś się podoba, co zrobił Zełenski, tylko z szacunku do odznaczenia polskiego państwowego, żeby potem inni też tego odznaczenia nie zwracali. Przecież godność naszego odznaczenia na tym wszystkim bardzo ucierpiała.
11: No dobrze, ale kto, że tak powiem, pierwszy wykonał pierwszy ruch? No, prezydent Zełenski jednak, tak?
12: Zdecydowanie zrobił źle i są
11: elitarnej jednostce wojskowej, bohaterów UPA.
12: Zdecydowanie źle zrobił. Są inne sposoby, żeby docisnąć Ukraińców, nie narażając na utratę godności naszego odznaczenia, najwyższego państwowego odznaczenia. My mamy duże możliwości, nie chcę tu mówić szczegółowo, ale i wojskowe, i logistyczne. Bez dobrej współpracy z Polską w ogóle nie będzie żadnej odbudowy Ukrainy.
11: Ale bo to mieliśmy zastosować jakąś formę szantażu?
12: Którędy logistycznie oni mieliby to zrobić. Nie chodzi o szantaż, ale chodzi o twarde położenie na stół argumentów, które mamy i ja wiem, że to się działo. I to się działo, natomiast rozumiem, że prezydent uznał, że chce być tym, który najmocniej podbije bębenek i pokaże, jak to bardzo jest oburzony instrumentami, które posiada. A prezydent ma instrumenty nie twarde realpolitik, tylko akurat tutaj ma instrumenty symboliczne i tymi instrumentami symbolicznymi zagrał. I tyle. Z tej symbolicznej eskalacji wychodzi tylko symboliczna wojna, której efektem może być słabsza współpraca nasza w zwalczaniu Rosji, a to już jest bardzo źle.
11: No ale co teraz może zrobić polski rząd?
12: Naprawdę my się tu pokłócimy,
11: No bo rozumiem, że jednak coś musimy zrobić.
12: A na koniec pamiętajmy, że jest Putin, który nam zagraża. I najważniejszą odpowiedzialnością...
11: Poza dyskusją, że naszym wspólnym,
12: jest
11: wspólnym wrogiem jest Rosja. To w ogóle poza dyskusją. Natomiast co powinien, czy też co może zrobić polski rząd? No przecież co, czekamy, aż ta sytuacja się, nie wiem, sama rozwiąże? Przecież się nie rozwiąże.
12: Polski rząd, i wiem, że tak się stało, kładzie na stół twarde argumenty, które pokazują Ukrainie, że potrzebują naszej współpracy i jeżeli nie będą się liczyć z naszym zdaniem, to my te argumenty krok za krokiem będziemy uruchamiać. Ale z drugiej strony...
11: Będziemy cofać naszą pomoc?
12: Z drugiej strony jest też odpowiedzialność za bezpieczeństwo.
11: Ale co pani ma na myśli, że...
12: Pani redaktor, znaczy ja tu nie jestem i żeby pokazywać, które drogi, dostawy, możliwości współpracy zamkniemy, bo też naprawdę ja się do tej eskalacji w ogóle nie chcę dokładać. Ja uważam, że my dzisiaj powinniśmy mieć tyle dojrzałości i odpowiedzialności, żeby rozumieć, widzieć ten cel najważniejszy. Nie wyłącznie eskalować tę bieżącą emocję, tylko widzieć cel najważniejszy, a najważniejszy cel to jest pokój. Ukraina walczy z agresorem. I póki walczy, ten agresor nie sięga dalej. I to jest coś, o czym my powinniśmy cały czas przypominać także społeczeństwu polskiemu, które jest w zasadnych i zrozumiałych emocjach. Ci, którzy podkręcają te emocje i nie przypominają o tym innym ważnym elemencie, naprawdę działają przeciw polskiemu bezpieczeństwu.
11: No, ale z informacji
12: i dlatego ja o tym przypominam.
11: Ale z informacji nieoficjalnych wynika, że były różne próby podejmowane przez polski rząd, czy też... No również Aleksander Kwaśniewski miał również podpowiadać pewne rozwiązania, ale Ukraina jednak w ogóle, że tak powiem, nie wykonała żadnego kroku wstecz, nawet najmniejszego.
12: Rozpoczęły się ekshumacje, a na początku była blokada. Zełenski powiedział, i to jest oczekiwanie zrozumiałe polskiego społeczeństwa teraz po spotkaniu z premierem Tuskiem, że Ukraińcy są wdzięczni Polakom. To nie jest tak, że te rozmowy nie przynosiły pewnych efektów i krok po kroku można było w sposób zrównoważony, asertywny, ale jednak skuteczny to załagodzić. Natomiast jak wchodzi i ktoś i wywraca stolik, no to nastąpiła eskalacja. I teraz to nie jest tak, że się tę eskalację da ugasić z chwili na chwilę, bo emocje społeczne są przeogromne, więc to, co na ten moment pozostaje, to jest po pierwsze jednak. Uważam, że Zełenski powinien tu przyjechać, bo to jest w jego najlepszym interesie, żeby pieniądze na odbudowę Ukrainy zebrać. A po drugie, jednak przypominać obu społeczeństwom, że jest wróg największy, jakim jest Rosja i w momencie, jeżeli my zupełnie popalimy wszystkie mosty, to Rosja wygra. To jest coś, co powinno być cały czas przypominane.
11: A będziemy uczestniczyć w odbudowie Ukrainy? I w jakim stopniu, jak pani sądzi?
12: A to jest właśnie
11: zostaniemy,
12: kolejna...
11: Bo teraz pojawiają się też po prostu mnóstwo spekulacji, że tak na dobrą sprawę zostaniemy wykolegowani, jak to mówią niektórzy.
12: To jest kolejny bardzo ważny wymiar. Nasz biznes jest bardzo...
11: Gotowy.
12: Jest gotowy, nie jest tylko gotowy. Już dzisiaj bardzo zarabia na współpracy z Ukrainą. My mamy bilans dodatni wymiany handlowej z Ukrainą, także wielokrotnie więcej zarabiamy, czyli eksportujemy niż importujemy. Powstało dużo polskich firm, bardzo dużo polskich firm w ostatnim czasie już działających w Ukrainie. Mamy przedstawicielstwo Polskiego Banku Rozwojowego jako jednego z trzech dużych banków rozwojowych, francuski, niemiecki i polski w Ukrainie. Mamy bardzo duże już korzyści z tego, ze współpracy z Ukrainą i tak polski biznes jest zainteresowany, żeby na tym korzystać. I oprócz tego wymiaru bezpieczeństwa warto też pamiętać, że jeżeli my będziemy eskalować w kosmos rzeczy symboliczne, to ucierpi nasze bezpieczeństwo i ucierpi nasz biznes, dlatego że będzie miał dużo trudniej, żeby kontynuować to zarabianie, a nawet zwiększać to zarabianie na współpracę z Ukrainą, a to jest dla Polaków i dla polskiego biznesu bardzo korzystne.
11: A może jest tak, bo pojawiły się też takie hipotezy, że Ukraina stawia na relacje z Niemcami przede wszystkim i że nas po prostu chce wyeliminować też z takiej jakby no, funkcji lidera tutaj w tej części Europy Środkowo-Wschodniej.
12: Polska ma ogromne zasoby, jeśli chodzi o współpracę z Ukrainą, granica, logistyka, transport. Mamy biznes z ogromnym doświadczeniem operowania właśnie na tym obszarze, z dobrymi tam takim potencjałem i językowym, i kulturowym, i doświadczeniem. Nasz biznes sobie w Ukrainie poradzi. My mamy też instrumenty takie finansowe, które wspierają polski biznes w tym, żeby się wzmacniał w obecności. Co więcej, są pieniądze unijne. Ukraine Facility to jest taki instrument finansowy unijny, który ma służyć do wspierania odbudowy Ukrainy i my specjalnie kontrolujemy część tego instrumentu poprzez nasz bank rozwojowy, żeby pilnować, aby polski biznes z tego jak najwięcej skorzystał. Więc naprawdę po naszej stronie dzieje się dużo, żeby maksymalnie wzmocnić tam polski biznes. To już nie jest takie czekanie na łaskę ukraińską, tylko po prostu wchodzimy z impetem i mamy zasoby. Natomiast oczywiście atmosfera polityczna ma tu znaczenie. I stąd rzeczy symboliczne są bardzo ważne. Emocje są absolutnie zrozumiałe. Ja rozumiem oburzenie Polaków, ale też nie wykorzystujmy, bo niektóre siły polityczne po prostu wykorzystują to oburzenie i tę całą symboliczną warstwę, całkowicie pomijając dwie kluczowe rzeczy. Biznes, kasa, zarabianie oraz bezpieczeństwo, a nawet w odwrotnym kierunku. I tych dwóch rzeczy nie ma żadnego powodu, żebyśmy poświęcali w tym ogniu symbolicznej konfrontacji.
11: Kontrasygnata premiera będzie pod tą decyzją pana prezydenta o odebraniu orderu Orła Białego dla pana prezydenta Zełenskiego?
12: To jest decyzja pana premiera. Gdyby to zależało ode mnie, to ja bym takiej kontrasygnaty nie dała, właśnie dlatego, że to jest poniewieranie z szacunku dla naszego najwyższego odznaczenia państwowego. Natomiast już emocjonalna, powiedziałabym, szkoda się wylała i już się zdarzyło i już to podważenie godności się niestety zdarzyło.
11: Jeśli chodzi o ten szpital południowy w Warszawie i o to, co, o czym się dowiedzieliśmy, jak to tam wyglądało, że młody lekarz, właściwie można powiedzieć, że był tam taka szara eminencja na tą sprawę, był koordynatorem na SOR-ze, przy czym dopiero zaczynał robić specjalizację, więc jego doświadczenie takie lekarskie było dość jeszcze ograniczone, z całym szacunkiem dla wiedzy, którą zdobywa się na studiach, ale jednak specjalizacja i potem doświadczenie jest nie do przecenienia. Czy powinny być kolejne dymisje w sprawie tego szpitala, na przykład na poziomie partyjnym, może rządowym? No trudno sobie wyobrazić, że pan doktor Kacprzyk działał tam zupełnie samopas i robił sobie co chciał generalnie i nikt nic nie wiedział i nikt nic nie słyszał i nikt nic nie powiedział.
12: Ja mam wrażenie, że nikt już nie mówi, że nikt nic nie wiedział i nikt nic nie powiedział. Tu jest ewidentnie problem powiązań jakiegoś układu w Warszawie. I to układu wokół określonej partii politycznej. Wszyscy to już mówią, wszyscy. I to na pewno powinno być jakoś naprawione.
11: No to skoro szefem warszawskich struktur jest Marcin Kierwiński.
12: Ja nie wskazuję personalnie, bo to jest nadzór, formalny nadzór jest też samorządu.
11: Czyli Rafał Trzaskowski.
12: Natomiast naprawdę ja nie jestem od tego, żeby personalnie wskazywać, natomiast jestem od tego, żeby powiedzieć tak. To nie mówienie, że to jest ta jedna osoba, jest po prostu kłamaniem ludziom. Ludzie wiedzą, że jest tu jakiś układ i ten układ powinien zostać. To jest po prostu niemoralne, powinno to zostać nazwane i naprawione. Niemniej oprócz tego trzeba wreszcie naprawiać system ochrony zdrowia. Dlatego, że jak jest coś...
11: Ale na czym polega ta patologia?
12: Czym polega? I teraz na czym polegają te patologie?
11: No właśnie, na czym?
12: Pierwsza patologia polega na tym, że mamy chory system wyceny świadczeń. Są świadczenia, usługi, które są w kosmos drogie i bardzo opłacalne i zresztą zostały wycenione tak, bo ten czy inny minister zdrowia był akurat właśnie kardiologiem, więc tutaj określona procedura kardiologiczna jest nieprawdopodobnie droga, a inne procedury są bardzo tanie i na tej absurdalnie niesprawiedliwej wycenie świadczeń jedni zarabiają miliony i na tym są te kontrakty, a innych procedur w ogóle nie ma. Nie ma kto ich wykonywać. Szpitale są niezainteresowani.
11: Czyli zła wycena świadczeń usług.
12: Wreszcie dobra wycena świadczeń. Ja to mówię i my jako Polska 2050 mówimy to po prostu od początku.
11: A to jest jedyna rzecz?
12: Nie, to nie jest jedyna rzecz. To jest pierwsza bardzo ważna rzecz. Druga rzecz to są te milionowe kontrakty dla lekarzy.
11: Czyli 2/3 lekarzy w Polsce pracuje na kontraktach.
12: skąd to się wzięło. To jest korzystne dla lekarzy, dlatego że oni płacą 14% podatku, ale to jest korzystne dla szpitali, dlatego że szpitale w efekcie też ponoszą mniejsze koszty utrzymania takiego lekarza.
11: Oczywiście.
12: To jest niekorzystne dla pacjentów, dlatego że lekarze zaczynają się zachowywać jak przedsiębiorcy.
11: Te pieniądze na wynagrodzenia przede wszystkim idą właśnie na kontrakty, a nie na lekarzy, którzy zarabiają na etatach, bo to są po prostu nieporównywalne kwoty.
12: Ale skąd to się wzięło? Stąd, że system zaczął to promować. Jest raj podatkowy, bo 14% od takiego kontraktu na ryczałcie płaci
11: lekarz. Ale co więcej, lekarze ze sobą konkurują o dobrych lekarzy, w związku z tym widują też...
12: Ale to już jest jeszcze trzecia patologia, zaraz do niej. Pierwsza, czyli pierwsza to jest zła, niesprawiedliwa, wychodzona przez lobbystów naprawdę wycena świadczeń i to trzeba zmienić. Drugie to są te masowe kontrakty, które są dobre dla szpitala, bo szpital mniej płaci za lekarza, są dobre dla lekarza, bo płaci 14% na przykład na ryczałcie, są źle dla pacjenta, bo na koniec ten pacjent staje się ofiarą tej sytuacji. I wreszcie jest problem z dostępem do specjalizacji, ale także zainteresowaniem tymi specjalizacjami, które są mniej płatne. Czyli jak jest wyceniona ta usługa bardzo drogo, to wszyscy chcą na tę specjalizację. I tu się zaczyna ograniczanie
11: dostępu. Kardiologia, chirurgia,
12: ortopedia, okulistyka. I tu się zaczyna ograniczenie, bo układ się broni. A gdzie indziej, gdzie wycena świadczeń jest dużo, dużo poniżej ceny, ani tego szpitale nie chcą, ani tego lekarza nie chcą, ani tych specjalizacji.
11: No dobrze, to co trzeba zrobić w takim razie? No bo rozumiem, że ta sytuacja nie może się przedłużyć.
12: I wtedy internistów nie ma, pediatrów też nie ma.
11: Czy przed wyborami uda się wprowadzić jakieś realne zmiany, które spowodowałyby, że jednak sytuacja będzie się poprawiać?
12: My w Polsce 2050 w wielu obszarach mówimy, że trzeba robić duże zmiany. Chyba w tym miejscu zadałam koledze redaktorowi
11: Rymanowskiemu
12: pytanie o wielką reformę naszego rządu. My jesteśmy w tym rządzie, czasem może dlatego ja też mam w rządzie napięcia, dlatego że ustajemy
11: gadać.
12: Oczekiwaniu.
11: Czy będzie można coś zrobić przed wyborami? No do wyborów jest jeszcze półtora roku.
12: Ja wskazuję dokładnie, co trzeba zrobić. Mhm. Wiemy, co trzeba zrobić. Akurat w ogóle tak się stało, że Ministerstwo Zdrowia zostało... nie ma tam żadnej partii koalicyjnej. Mhm. Była decyzja, że wszyscy ministrowie u nas
11: Żeby
12: była bardzo dobra...
11: Mają być fachowcy.
12: Od nas była bardzo dobra minister, akurat lekarz, profesor, ekspert od ochrony, od systemu ochrony zdrowia. Niemniej zdecydowano, że całość odpowiedzialności za to ministerstwo jest w jednej partii, bo wszystkie inne partie koalicyjne w tym ministerstwie
11: nie ma. To już jest. W takim razie nie wiem, co zrobić w takiej sytuacji Polska 2050, żeby tę sprawę, ten temat, że tak powiem, ruszyć do przodu.
12: My uważamy, mówimy, co dokładnie trzeba zrobić. Mówimy,
11: to
12: co
11: już
12: dokładnie trzeba zrobić.
11: Tak.
12: Mogę powiedzieć, co już zrobiliśmy w tej sprawie i to też będzie miało wpływ na ochronę zdrowia. Otóż Polska 2050 jest tą partią, która uparła się w Sejmie i doprowadziła do zmiany ustawy o jawności umów. Umowy miały być, jawność umów wszystkich podmiotów publicznych miało być odłożone na święte nigdy i od poziomu 10 tysięcy złotych. Myśmy powiedzieli, że nie zagłosujemy za ustawą, jeżeli nie będzie jawność już teraz i od zera złotych. I oto od 1 lipca wchodzi jawność wszystkich umów. I teraz...
11: Ale umów między kim a kim?
12: Między podmiotami publicznymi. Mhm. I teraz te umowy, które są między innymi z lekarzami podpisywane, one zaraz będą jawne. I to jest nasz wkład w tę sprawę. Dzięki temu, że żeśmy się uparli, powiedzieli, że nie może być tak, że nie będzie tej jawności umów, że to odkładamy na święte nigdy albo obwarowujemy jakimiś progami. Ta jawność się do transparentności dołoży i to już jest wielka rzecz. Ale
11: A co z tym natomiast... z tą propozycją, która na przykład wychodzi z tym Lewica, żeby lekarze musieli wybrać, czy pracują w publicznej służbie zdrowia, czy w prywatnej?
12: Pani redaktor, co się stanie w wyniku tego? Znaczy, to jest takie fajnie brzmiące, natomiast co się stanie? To znaczy, że lekarze z dużą praktyką prywatną, my im powiemy, wycofają się z przestrzeni publicznej, poszerzą swoją praktykę prywatną, będą na tym zarabiać piękne krocie, ewentualnie będą współpracować z prywatnymi lecznicami i prywatnymi szpitalami. Teraz ludzie, którzy mają górę kasy, będą mieli świetną opiekę zdrowotną, bo pójdą do tych wszystkich prywatnych lekarzy, a ludzie, którzy nie mają pieniędzy, zostaną się z publiczną ochroną zdrowia.
11: Nie mogą być gorsi lekarze, tak?
12: Ja nie chcę powiedzieć gorsi, ale ci, którzy z jakichś powodów nie mają praktyki prywatnej, może są mniej doświadczeni i jeszcze tej praktyki prywatnej nie mają, no to nie jest dobre. To znowu nie prowadzi do tego, żeby zapewnić opiekę zdrowotną dla wszystkich. To, co my proponujemy, jest dużo bardziej systemowe. Wreszcie zrobić tak, żeby, to jest core sprawy, wycenić uczciwie świadczenia. Kiedy nie będzie faworyzowanych usług, bo jakieś lobby sobie wychodziło, oraz takich traktowanych po macoszemu, które są totalnie niedoszacowane, to wtedy bardzo wiele się zmieni. I te kominowe zarobki lekarzy się w dużym stopniu ograniczą, bo one dzisiaj są przy tych faworyzowanych usługach. I szpitale będą prowadziły usługi, bo dzisiaj kolejki są najczęściej tam przy tych usługach, nie przy zaćmie przecież, bo zaćma jest wysoko opłacalna. I tu kolejki się zredukowały bardzo szybko, tylko są przy tych procedurach chirurgii ogólnej na przykład, które są nisko szacowane. Więc naprawdę ta uczciwa wymiana, uczciwa, adekwatna wycena świadczeń jest absolutnie fundamentalna. Tylko tu są grupy interesów, które sobie to wychodziły przez swoich onegdaj ministrów zdrowia zapisu się też to wszystko działo. I teraz wszyscy się boją te grupy interesów tknąć.
11: Co a powiedział to wreszcie Adrian Zandberg w ubiegłym tygodniu? Gdy zobaczyłem sponsorów Campus Polska, między innymi prywatne firmy medyczne, wszystko zrozumiałem, te podmioty po prostu zarabiają na kryzysie publicznej ochrony zdrowia i usłyszeliśmy, że służba zdrowia pozostanie bez zmian z tymi wszystkimi patologiami,
12: które one zarabiają właśnie na tych wysoko wycenionych procedurach, na które mają podpisywane umowy z NFZ-em. Zawyżonych w ocenie procedurach. I dlatego tak od tego trzeba odejść. Ma być wreszcie adekwatna ocena, wycena procedur. I wtedy jedni nie będą zarabiać krocie ponad wszystko, a inne procedury, na które dzisiaj ludzie czekają latami, te kolejki się... Ja nie mówię, że one znikną, bo nie chcę też ludziom kłamać, ale przynajmniej się skrócą. A też to spowoduje, że więcej lekarzy pójdzie na te specjalizacje, które dzisiaj są totalnie nieopłacalne, czyli właśnie ta sama chirurgia ogólna, anestezjologia, interna. Więcej lekarzy tam pójdzie i kolejki w efekcie też się skrócą, ale to znaczy, że ten uprzywilejowany układ, ktoś musi docisnąć.
11: Klara pyta, dlaczego firmuje pani swoim nazwiskiem absolutny skandal, jakim jest stworzenie alternatywnej służby zdrowia dla elit Koalicji Obywatelskiej? Czy to już nie poszło za daleko, aby nie postawić sprawy na ostrzu noża i nie domagać się dymisji Rafała Trzaskowskiego, Marcina Kierwińskiego i pani minister zdrowia Sobierajskiej-Grędy?
12: Ja jasno powiedziałam, że ta sytuacja jest nie do obrony. Nikt tu nazwiskiem nie firmuje tej sytuacji. Wiadomo, chyba z wszystkich koalicjantów, my jako Polska 2050 wypowiadamy się tutaj naprawdę najbardziej wyraziście, że ta rzecz jest nie do obrony. Potrzebne jest wyczyszczenie tej sytuacji w Warszawie. Ktokolwiek to nadzorował, jeżeli to jest samorząd, muszą być wyciągnięte konsekwencje. Co więcej, też dzisiaj napisałam, że w tym kontekście tym bardziej, choć ja bardzo wielu samorządowców w całej Polsce ogromnie szanuję, współpracuję, są świetni samorządowcy, żeby nie uogólniać, ale jednak w tym kontekście tym bardziej trzeba utrzymać dwukadencyjność samorządowców. I powiedziałam to dzisiaj wyraźnie, inne partie koalicyjne stoją gdzie indziej.
11: Czyli rozumiem, że ten projekt przygotowany przez PSL nie znajdzie poparcia, jeśli chodzi o Polskę 2050.
12: My to powtarzaliśmy, powtarzamy, a w tym kontekście powtarzamy po raz kolejny. Przy też takim uczciwym powiedzeniu, bo ja bardzo dużo współpracuję z samorządowcami i w Polsce mamy w wielu miejscach świetnych samorządowców, bo to też jest takie bardzo niesprawiedliwe, żeby sytuacje, które się dzieją w jednym miejscu, rozkładać na całość, ale systemowo jak jest dwukadencyjność, to wiadomo, taka rzecz by się po prostu nie mogła zdarzyć.
11: A będzie rekonstrukcja rządu? Coś pani słyszała?
12: Nie słyszałam.
11: Bo na kłopoty to zawsze najlepsza rekonstrukcja, można powiedzieć.
12: No właśnie, nic takiego, ja bym wolała rekonstrukcję ochrony zdrowia. Naprawdę...
11: Interia pisze, że miałaby się odbyć jesienią, między wrześniem a listopadem.
12: Mnie się wydaje, że już dość rozmawiania o personaliach, a czas rozmawiania o sprawach. Na jesieni to ja mam wrażenie, że to jest najwyższy czas, żebyśmy się przyjrzeli systemowi podatkowemu w Polsce, bo widać, że patologia tego systemu podatkowego odbija się także w ochronie zdrowia. My mówimy jasno, że są raje podatkowe i ten zawyżony ryczałt to jest raj podatkowy. Skądś pieniądze trzeba brać, w tym na ochronę zdrowia, co się robi? Zamrożony jest drugi próg podatkowy, który wjeżdża w klasę średnią.
11: To właśnie co się wydarzy przed wyborami? Czy będzie podwyżka kwoty wolnej w PIT? Nie sądzę. Czy właśnie wyższy drugi próg podatkowy dla stawki 32% podatku?
12: Należy podwyższyć drugi próg podatkowy, bo dzisiaj to dokładnie w tym miejscu punktowo jest największa niesprawiedliwość
11: podatkowa. I wychodzi z takim pomysłem.
12: Ale
11: już?
12: Ja to powiedziałam, że to jest 500 plus. Naprawdę. Takie jak było onegdaj.
11: Do jakiej kwoty powinna być w takim razie ten drugi próg podatkowy?
12: My jako Polska 2050 złożyliśmy projekt w Sejmie, który jest w Sejmie i mógłby być procedowany, gdyby nie był mrożony, niestety. Do 140 tysięcy, więc jest to bardzo umiarkowana podwyżka uwzględniająca trudną sytuację budżetową, bo ja...
11: Jeśli cytuję ostro, Przemysław Czarnek zaproponował do 180 tysięcy, Mateusz Morawiecki nawet do 200 tysięcy złotych.
12: Ale cóż szkodzi poobiecywać i nie wiadomo, co ludziom naopowiadać. My jesteśmy formacją odpowiedzialną i ja nie będę ludziom obiecywać rzeczy, które nie mogą się zdarzyć, natomiast podwyższenie w pierwszym kroku do 140 tysięcy jest absolutnie realne, na to pieniądze są. To jest kwota wielokrotnie mniejsza niż jeśli w grę by wchodziła kwota wolna od podatku, która znowu jest dla wszystkich i tu jest największa niesprawiedliwość podatkowa, bo ludzie średnio zarabiający płacą podatki jak milionerzy, a milionerzy na ryczałcie płacą podatki kilkukrotnie mniejsze niż ludzie średnio zarabiający.
11: Ale czy Polska 2050 może doprowadzić do tego, żeby ten projekt odmrozić?
12: Działamy. Mówimy, argumentujemy. W wielu przypadkach rzeczy niemożliwe stały się możliwe. Jawność umów publicznych, też mówiono na mnie, jest. Podatek od banków, mówiono na mnie, jest. Akcyza na alkohol, przekierowanie na zdrowie, mówiono na mnie, już jest procedowana w rządzie. 6 ustaw mieszkaniowych i właściwie postawienie całej polityki mieszkaniowej z głowy na nogi, mówiono na mnie, już jest. Tak, nie jesteśmy w stanie wywalczyć wszystkiego, ale walczymy o bardzo wiele spraw i jak widać skutecznie.
11: A pani się już pogodziła z tym faktem, że nie będzie pani wicepremierem w tym rządzie?
12: A to mi przyszło w ogóle bez trudu. To znaczy ja wiem, że niektórzy się zobowiązują i nie dotrzymują umowy, ale to jest ich problem. Natomiast ja w tym rządzie jestem dla spraw.
11: Ale podobno i tak pani ministra Cienkowska jest nacenzurowanym i że może pożegnać się z tą posadą. Akurat pytam a panią minister Cienkowską, o ministrę kultury, ponieważ jest z Polski 2050.
12: Nic mi o tym nie wiadomo. Pani minister Cienkowska zostaje w rządzie, jest ministrą z Polski,
11: sukcesy na swoim
12: z Polski 2050 i to umowa koalicyjna jasno polega na tym, że o zmianach ministerialnych każda formacja decyduje sama o swoich ministrach i pani ministra Cienkowska zostaje w rządzie. I teraz dyskusje wokół pani minister Cienkowskiej są wokół ustawy, która jest jedną ze 100 konkretów Platformy Obywatelskiej.
11: Mówimy
12: która
11: o ustawie medialnej?
12: Mówię o ustawie...
11: Tu mówię o dopłatach do emerytur dla artystów.
12: Mówię o dopłatach do emerytur dla najbiedniejszych artystów.
11: Najgorzej zarabiających.
12: I
11: tak?
12: Najgorzej zarabiających, bo to gdzieś często umyka w przestrzeni publicznej. To jest jeden z 100 konkretów Platformy Obywatelskiej. To jest ustawa, którą jednogłośnie przyjęła cała Rada Ministrów i za którą głosowała cała koalicja, więc trochę nie rozumiem z jakiego tytułu i przez kogo miałaby być w ramach koalicji nacenzurowanym.
11: Ryszard Petru zakłada nową partię. Na razie to jest taka nazwa robocza Konfederacja Light. Wróży pani powodzenie tej inicjatywie?
12: Nie.
11: Zupełnie nic? Absolutnie nie ma.
12: Ale to jest poza... Nie wróżę, dlatego że trzeba mieć własny plan, program i wizję tego, co jest dobre i co powinno być wdrażane. Tak jak my w Polsce 2050 dokładnie wiemy, co jest dobre, że trzeba podwyższać drugi próg podatkowy, że trzeba wprowadzać podatek cyfrowy. To są ogromne pieniądze. Natomiast nie udawać,
11: że z podatkiem cyfrowym to może być problem, ponieważ to dotyczy big techów amerykańskich, a jeśli my chcemy mieć tutaj bazę amerykańską, stałą, żołnierzy, którzy tutaj stacjonowali na stałe,
12: amerykańscy... Ale pani redaktor, myśmy się umawiali z Amerykanami na sojusz militarny, a nie na wasalną politykę, w której nie możemy, ich firmy pracują tutaj i zarabiają krocie bez żadnych podatków, czyli po prostu państwo polskie i polski obywatel płaci 32%, a Big Tech amerykański płaci 0,5%, to jest niepodległość. Nikt się, nic takiego, żeśmy się nie umawiali. Włosi mogli, wprowadzić mogli. Hiszpanie mogli, mogli. Francuzi mogli, mogli. To czym jesteśmy gorsi? Skąd się bierze to wasalne myślenie?
11: No, mówię o tym, że chcemy mieć tutaj stałą amerykańską bazę.
12: Natomiast o Light Konfederacji ja chcę powiedzieć jedno. Trzeba wiedzieć, kim się jest, a nie starać się być podróbą kogoś innego, bo to nigdy, podróba nigdy nie jest lepsza niż oryginał. Nie, żebym lubiła oryginał konfederacki, ale podróba konfederacki będzie jeszcze gorsza niż jej oryginał.
11: A do wyborów Polska 2050 pójdzie z partią Razem?
12: Polska 2050 jest dzisiaj częścią koalicji i pracujemy ciężko, po pierwsze, żeby pokazać ludziom, co już zrobiliśmy, a zrobiliśmy wstępnie bardzo dużo, bo właśnie ja mogę powiedzieć, że jako ministra nadzorująca KPO mówiono mi, że nawet połowy tych pieniędzy nie zapytać, zainwestujemy.
11: Ale tylko rozumiem, że absolutnie pani wyklucza starcie z partią Razem, tak?
12: Ja niczego nie wykluczam, nie zaprzeczam, w ogóle nie podejmuję teraz tej dyskusji, bo to nie jest moment, jesteśmy na Boga półtora roku przed wyborami i wszyscy się zajmują personalnymi,
11: więc pytam, jak próbuję weryfikować u źródła.
12: Jak ktoś nie ma ochoty zajmować się realnymi zmianami na rzecz ludzi, to się zajmuje układankami personalnymi.
11: No
12: i to
11: dobrze.
12: Rzeczywiście można się tym zajmować w nieskończoność, tylko pożytek dla ludzkości z tego jest żaden.
11: Dobrze,
12: będą
11: to jaki
12: wybory,
11: pożytek?
12: To będą rozmowy, a teraz
11: to jaki
12: jest
11: pożytek
12: praca
11: jest dla nas z KPO? No bo jakie wykorzystaliśmy? Bo myślę, że w świadomości wielu Polaków to cały czas zapamiętamy to w ten sposób, że pieniądze poszły na zakup jakichś jachtów, na solaria,
12: a
11: na
12: wie kluby pani swingersów. Redaktor, ile jachtów sfinansowano z KPO? Zero.
11: No
12: ani jednego. A no właśnie, a zero.
11: Jakim?
12: A to tak

0: tak? To nie, nie taki jak, nie, tak? To takich... Tylko takie to są normalne, malutkie jachciki, tak?
1: Nie, nie jachciki malutkie. Jak się mówi apartament, to to nie jest kawalerka.
0: No, no ale więc... solaria były, tak? Klub swingersów został założony.
1: Nie, klub swingersów nie został założony. To jest kolejny efekt jakichś opowieści medialnych.
0: A solaria?
1: A solaria, owszem, dlatego, że w KPO, przypomnijmy sobie, co to jest w ogóle KPO. Na samym początku to był plan odbudowy po COVID-zie, tak, czyli miało być zadośćuczynienie dla branż, które ucierpiały w COVID-zie. Kto ucierpiał w COVID-zie? Branża choreka, czyli hotelarska, restauratorska. Jak wzmocnić branżę restauratorską? Oczywiście, no to jak się wzmacnia branżę restauratorską czy hotelarską? Solariami, a nie armatami. Matami, czy jakimiś, nie wiem, no... jednym słowem się wzmacnia właśnie solariami i takimi rzeczami. Zaproponował to PiS, wprowadził to do KPO, a myśmy po prostu wobec ludzi dotrzymali słowa, a oni potem podnieśli kłamliwy wrzask i zrobili najazd na polskich przedsiębiorców.
0: Dobrze, ale to w takim razie...
1: Razem zresztą z Konfederacją, której się bardzo dziwię, że tak podle mogła zaatakować przedsiębiorców, których mówi, że jest jakoby rzecznikiem. A teraz o korzyściach z KPO, jak już
0: no właśnie, bo chciałam zapytać,
1: rozwinęli, że jachtów
0: czy
1: nie było.
0: Czy my te pieniądze zdążymy wykorzystać? Bo tutaj zawsze słyszeliśmy, że po prostu ponieważ to wszystko się ślimaczyło, jeszcze jak rządziło Prawo i Sprawiedliwość, Komisja Europejska tam miała też takie, wstrzymywała wypłaty tych pieniędzy, w związku z tym no zachodziła obawa, daleko idące ryzyko, że nie zdążymy tych pieniędzy po prostu zaabsorbować, wykorzystać. Zdążymy, nie zdążymy?
1: Zdążymy, to się nie ślimaczyło, tylko przez 2 lata KPO było zamrożone. Po prostu
0: no tak,
1: go nie było.
0: No tak, właśnie mówię. No,
1: ja dostałam
0: Komisja Europejska
1: KPO
0: nie chciała
1: po 2 latach zamrożenia i zrealizowałam to KPO
0: poprzednim
1: w 2,5 roku. To jest projekt, który realizowało 16 ministerstw i ja dzisiaj mogę powiedzieć, że my prawie wszystkie, jeśli nie wszystkie te pieniądze zainwestujemy, mimo tego, że były takie szacunki, jak zrobią połowę, to będzie super, jak zrobią 70%, będzie super. I teraz nie tylko one zostaną zainwestowane, ale one zostaną zainwestowane dobrze, bo myśmy bardzo dużo zmienili. Przede wszystkim i to jest też DNA Polski 2050, nie powiem, przelaliśmy to na KPO, więcej dla Polski lokalnej, plus 10 miliardów dla Polski lokalnej, więcej na szpitale powiatowe, na opiekę długoterminową. Oprócz tego takie główne inwestycje to są żłobki, tam, gdzie ich nie było. Nie dodatkowe, gdzie nie ma dzieci, a za dużo żłobków, tylko tam, gdzie ich nie było. To jest szybki internet. Znowu w Polsce powiatowej, tam, gdzie ludzie nie mieli dostępu, a teraz nie muszą do wielkich metropolii jechać, żeby mieć usługi cyfrowe, pracę zdalną. To jest kolej. Ogromne inwestycje w kolej i to właśnie w kolej taką doprowadzającą do mniejszych, średnich miast. To jest też coś, co zresztą my jako Polska 2050 się zobowiązaliśmy, że będziemy w tej koalicji robić. Doprowadzać komunikację kolejową do średnich, mniejszych miast. To się z KPO zdarzyło.
0: Powiedziała
1: i
0: pani,
1: ogromne
0: że...
1: inwestycje jeszcze w bezpieczeństwo, co 10. złotówka, nowy fundusz powstał z KPO i w energetykę.
0: Mówiła pani, że szpitale powiatowe na tym zyskują, ale porodówek nie udaje się jakoś ratować.
1: Już mówię, co z KPO. Z KPO 18 miliardów na ochronę zdrowia. Z tego najwięcej kardiologia, onkologia bardzo potrzebne. Decyzją naszą też podwoiliśmy finansowanie na opiekę długoterminową. Opieka długoterminowa dlaczego jest ważna? No bo się starzejemy jako społeczeństwo i to jest oczywiście taki obszar, którego bardzo mało jest dzisiaj w ochronie zdrowia, a jest go potrzeba coraz więcej. Ja jestem cała za utrzymaniem porodówek, choć tych dzieci się rodzi coraz mniej i też takie rozumienie, że tych porodówek w pewnym momencie będzie nieco mniej, pomału też musimy się wokół tego niestety pochylać, chyba że jakimś cudem zacznie się rodzić więcej dzieci, czego bym sobie przeogromnie życzyła. Tu bardzo promuję macierzyństwo, rodzicielstwo. Uważam, że tego jest mało w mediach, więc pozwolę sobie powiedzieć, że to jest rzecz absolutnie wspaniała. A wracając do inwestycji w ochronę zdrowia, opieka długoterminowa, senioralna. I na to podwoiliśmy środki z KPO i te szpitale powstają. Byłam teraz w Skierniewicach, rozmawiałam z ludźmi, jeżdżę po Polsce, rozmawiam z ludźmi i ludzie naprawdę doceniają te akurat inwestycje takie infrastrukturalne, bo to możemy w ich szpitale powiatowe doceniają, bo to jest kilkadziesiąt miejsc opieki długoterminowej, na przykład w Skierniewicach i to jest naprawdę coś, to się odczuwa.
0: Macie pyta, kiedy wasz rząd w końcu nauczy się bronić polskiego interesu wzorem Ukrainy czy Węgier? Kiedy sfinansujecie publikacje dotyczące rzezi wołyńskiej?
1: Ja

0: jestem ogromną rzeczniczką tego. Akurat publikacje o rzezi wołyńskiej są. Natomiast ja uważam, że my powinniśmy te publikacje nagłaśniać też po ukraińsku i dosłownie wciskać Ukraińcom przez gardło prawdę o rzezi wołyńskiej, bo tego jest za mało. Są publikacje. Tym się akurat zajmuje i powinien zajmować IPN, którego szefem był obecny prezydent, więc jak ktoś ma pretensje, że za mało coś robił IPN, no to są przede wszystkim pretensje, powinny być do pana Nawrockiego, byłego szefa pana prezydenta, byłego szefa IPN-u. Niemniej akurat publikacje o tym są, więc mówię uczciwie jak jest. Natomiast powinny być po ukraińsku, powinny być dosłownie propagowane, rozprzestrzeniane w Ukrainie, dlatego że Ukraińcy mają o tym bardzo małą wiedzę i jednym z problemów, dlaczego się nie możemy tu dogadać, jest taki, że im się wydaje, że UPA to walczyła z Sowietami, a o rzezi zbrodni na Polakach wiedzą bardzo mało i my powinniśmy zrobić wszystko, żeby się o tym wreszcie dowiedzieli, jaka była prawda.
1: Która partia koalicji obsadza stołki w Polskiej Fundacji Narodowej? Dlaczego płacimy pieniądze waszym działaczom tam zatrudnionym, skoro nawet strona Polskiej Fundacji Narodowej jest zawieszona?
0: To na pewno nie jest Polska 2050, nie nadzorujemy Polskiej Fundacji Narodowej i na pewno nie obsadzamy, w ogóle nie mamy takiej zasady, żeby ku szkodzie jakiejś instytucji.
1: Ale po co w ogóle
0: obsadzać
1: ta Polska Fundacja Narodowa?
0: Stołków, natomiast to nie my. Nie mam wiedzy szczegółowo, co tam się dzieje, ale to na pewno nie my.
1: Każdy wie, że spółdzielnie mieszkaniowe to welęgarnia patologii wyłudzania pieniędzy od mieszkańców, mocno powiedziane. Czy to nie z takimi patologiami miała walczyć Polska 2050? Dlaczego nie zgłaszacie ustawy nakazującej całkowitą jawność w nagrodzeń oraz przynależności politycznej osób zasiadających w radach spółdzielni, we wspólnotach?
0: To jest zbyt daleko jednak posunięta, powiedziałabym, konkluzja, że wszystkie spółdzielnie to jest jedna wielka patologia. To jest nieuczciwe i trochę niesprawiedliwe, bo są bardzo różne spółdzielnie. Jedne działają świetnie, inne mają patologie i oczywiście te patologie jak najbardziej powinny być leczone. To, co zrobiła Polska 2050, myśmy wprowadzili jawność cen mieszkań, myśmy wprowadzili ustawę antypatodeweloperską, wprowadziliśmy ustawy, które uniemożliwiają deweloperom przekręty na sprzedaży ludziom mieszkań z metrażem zawyżonym wobec tego, co w istocie jest w mieszkaniach. Postawiliśmy też na społeczne budownictwo mieszkaniowe. Teraz w każdym rokiem tego społecznego budownictwa jest coraz więcej. Istota naszej reformy mieszkaniowej jest taka, żeby mieszkania były coraz bardziej dostępne, a nie coraz droższe, bo przez lata było tak, że drogie mieszkania, super. No to jest źle, bo ludzie potem nie mogą kupić tych mieszkań, mała grupa ludzi na tych mieszkaniach zarabia, a zdecydowanej większości na te mieszkania nie stać. Natomiast rzeczywiście w niektórych spółdzielniach, jak i w wspólnotach mieszkaniowych wkradają się patologie, od tego jest prokuratura, trzeba z tym walczyć, zdecydowanie.
1: Krystian pyta, po co pchać tak niepopularną ustawę, próbować przepchnąć, jak emerytura dla artysty? Zrażacie do siebie w ten sposób znaczną część społeczeństwa. Ustawę i tak zawentuje pan prezydent, a im więcej minister Cienkowski w mediach, tym dla was gorzej. Polityczne samobójstwo na własne życzenie. Pozdrawiam szczerze, Krystian.
0: To jest ustawa, powtarzam, dla
1: to taki błąd komunikacyjny,
0: najbiedniejszych, najmniej zarabiających artystów, ubogich artystów. I możemy się zastanowić, akurat uważam, że możemy się zastanowić, jak najuboższych artystów w Polsce wspierać, natomiast co do istoty, że artystów akurat każdy naród wspiera i wspierają wszystkie rozwinięte kraje w całej Europie, bo inaczej znika naród, znika jego tożsamość, znika jego własna kultura i zalewa nas to globalne badziewie kulturowe, które po prostu zje polską kulturę, jeżeli nie będziemy tej kultury wspierać. Czy to w ten sposób, czy poprzez nakierowane stypendia. Może trzeba o tym porozmawiać, natomiast minister Cienkowska wykonuje coś, co zdecydował cały rząd jednogłośnie z intencją, na pewno bardzo dobrą. Intencja jest dobra, jak chronić polską tożsamość i polską kulturę i chronić najuboższych polskich artystów. Taka jest intencja.
1: I jeszcze jedno pytanie od Pawła. Czy koalicjanci pokażą nieco samodzielności, autonomii i nie poprą jednoznacznie politycznie kojarzonej z Koalicją Obywatelską Sylwii Gregorczyk-Abram na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich?
0: potrzebne są rozmowy. Z nami na razie nikt na ten temat nie rozmawiał.
1: Czyli zaskoczeni jesteście tą kandydaturą?
0: Nie, my nie jesteśmy zaskoczeni, bo wiemy. My mamy pełną informację na ten temat, ale czy ktoś z Platformy Obywatelskiej do nas przyszedł o tym rozmawiać koalicyjnie? Nie, w związku z tym tych rozmów na razie nie było. Na pewno to, co jest ważne, to są wysłuchania publiczne kandydatów. I ja osobiście uważam, że akurat to jest takie stanowisko, które powinno być maksymalnie odpolitycznione.
1: A tutaj widzi pani, że to jest, może być upolitycznione w związku
0: Zróbmy wysłuchanie i zobaczmy. Na pewno nie jest tak, że będziemy koalicyjnie, politycznie handlować wokół tego stanowiska. To jest stanowisko dla ludzi, dla obywateli. Obywatele muszą czuć, niezależnie od tego, do której partii należą, czy do którą partię popierają, że to jest ich rzecznik, bo to nie jest rzecznik Koalicji Obywatelskiej, czy rzecznik Lewicy, czy rzecznik PiSu, tylko obywateli. I tak to musi zostać ustawione.
1: Dziękuję za rozmowę. Katarzyna Połczyńska na Łęcz była z nami, ministra funduszy i polityki regionalnej, liderka, przewodnicząca Polski 2050. Dziękuję bardzo, życzę dobrego wieczoru.
0: Ja dziękuję.
2: To były trzy najważniejsze pytania na koniec dnia. Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: czwarta. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Tragiczny wypadek w kopalni na Śląsku. 45-letni górnik zginął w zakładzie Murcki Staszic w Katowicach. Został przygnieciony bryłą kamienia w trakcie prac pod ziemią, poinformowała Polska Grupa Górnicza. To trzeci śmiertelny wypadek w tym roku w polskiej kopalni węgla kamiennego. Po policyjnej interwencji na warszawskiej Białołęce i śmierci 37-latka jest dochodzenie prokuratury. Dotyczy nieumyślnego spowodowania śmierci. Funkcjonariusze zostali wezwani do agresywnego mężczyzny, który podczas zatrzymania stracił przytomność i zmarł w szpitalu. Dziś będzie sekcja zwłok. O szczegółach reporter Radia Z Daniel Wrzos.
1: Mężczyzna przed interwencją miał zażywać bliżej nieokreślone środki. Dopiero sekcja wykaże, czy mógł być pod wpływem narkotyków. Policjantów, którzy brali udział w interwencji, ma przesłuchać Biuro Spraw Wewnętrznych Policji. Warszawska prokuratura czeka też na nagrania z policyjnych kamer, które mieli na sobie funkcjonariusze. Mężczyzna po przyjeździe patrolu był agresywny. Zabarykadował się w jednym z pomieszczeń, użył w kierunku policjantów gazu, po czym wyskoczył z okna i ukrył się w sąsiednim budynku.
0: W trakcie interwencji dwaj policjanci zostali ranni. Warszawski Szpital Południowy z nową Radą Nadzorczą. To po aferze związanej z przyjmowaniem na SOR-ze polityków poza kolejnością i ogromnych zarobkach 28-letniego lekarza bez specjalizacji. Nowy skład gwarantuje połączenie doświadczenia i kompetencji w wielu obszarach, napisał na X-ie prezydent Rafał Trzaskowski. W związku z aferą w czwartek odbędzie się też specjalna sesja Rady Warszawy. Kryzys demograficzny może zniweczyć polskie sukcesy gospodarcze, ostrzega Karol Nawrocki. Prezydent ocenił, że program 800+ nie rozwiąże problemów z dzietnością. Jednocześnie jego zdaniem Polska nie powinna wzorem Europy Zachodniej rozwiązywać kryzysu demograficznego poprzez zwiększoną migrację.
2: My nie będziemy kryzysu demograficznego zastępować uleganiu presji migracyjnej. Presja migracyjna w Europie Zachodniej problemu nie rozwiązała, tylko przyniosła getoizację życia, problemy asymilacyjne, pewne zamieszki społeczne i to, z czym dzisiaj zmaga się Europa Zachodnia. To nie jest i to nie będzie polska droga.
0: Karol Nawrocki zauważył też, że problem z demografią jest związany z kryzysem męskości. Proces w sprawie pedofilii w krakowskiej kurii. Na wczorajszej rozprawie miał zeznawać kardynał Stanisław Dziwisz, ale duchowny nie stawił się w sądzie. Sprawę wytoczył kurii Janusz Szymik, który twierdzi, że w latach 80., kiedy miał 12 lat i był ministrantem, został kilkaset razy wykorzystany seksualnie przez proboszcza Jana Wodniaka. W rozmowie z naszym reporterem stwierdził wprost, że ówczesny metropolita kardynał Dziwisz tuszował sprawę.
3: Doskonale się znają. Mamy fotografie, gdzie spędzali ze sobą razem wakacje. Ksiądz Jan Wodniak jeździł do Stanisława Dziwisza, do Watykanu. Załatwiał wszystkie parafialne pielgrzymki za pośrednictwem księdza Stanisława Dziwisza.
4: Czyli twierdzi pan, panie Januszu, że kardynał Dziwisz celowo nie nadał tej sprawie biegu, tak?
3: Tak, tak na to patrzę i o to też chciałem dzisiaj kardynała Stanisława Dziwisza zapytać.
0: Kardynał Dziwisz nie dotarł do sądu z powodu choroby, a Janusz Szymik domaga się od krakowskiej kurii 20 milionów złotych zadośćuczynienia za krzywdę, jakiej doznał. Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiada dużą inwestycję na Opolszczyźnie. Chodzi o renowację pomnika czynu powstańczego na Górze Świętej Anny, który upamiętnia ofiary powstań śląskich i krwawej bitwy o wzgórze. Monument ma już 70 lat i wymaga gruntownego remontu, który ma kosztować około 16 milionów złotych. To miejsce święte, podkreślił wicepremier Kosiniak-Kamysz.
5: To było miejsce jak najbardziej godne powstańców śląskich, tych, którzy doprowadzili nas do wolności, żeby doprowadzić, że w przyszłym roku tutaj będziemy mogli się spotkać. Mam nadzieję, że już w święto Narodowy Dzień Pamięci powstań śląskich.
0: Remont obejmie także plac wokół pomnika. W planach jest również modernizacja sąsiadującego z nim amfiteatru. W Poznaniu trwają już wielkie obchody robotniczego buntu sprzed 70 lat. Mimo że formalnie okrągła rocznica wydarzeń z czerwca 56 roku odbędzie się w niedzielę, to w Poznaniu już odbywa się szereg wydarzeń. To m.in. spektakle teatralne i wystawy, mówi Patryk Pawełczak z Urzędu Miasta. Dodaje, że w tym roku do Muzeum Czerwca 56 w centrum miasta trafił wyjątkowy artefakt historyczny.
6: Prawdziwa koszulka Romka Szałkowskiego, w którą tego bohaterskiego chłopca chłopca znaleziono. Ona na co dzień znajduje się w muzeum w Licheniu, ale teraz na czas tej 70. rocznicy została wypożyczona do naszego muzeum. No i to jest rzecz, którą naprawdę warto zobaczyć na własne oczy.
0: 13-letni Romek Strzałkowski dołączył do manifestacji robotników zakładów Cegielskiego, którzy sprzeciwiali się komunistycznej władzy. Chłopiec został zastrzelony, przez co stał się najmłodszą ofiarą i jednocześnie symbolem wydarzeń poznańskiego czerwca. Nie można korzystać ze szlaku w rejonie Śnieżnych Kotłów w Karkonoszach. Trwa tam remont i jak przekazuje rzecznik Karkonoskiego Parku Narodowego, trudno powiedzieć, kiedy prace się zakończą. Turyści muszą na razie omijać tę trasę. Szczecin chce być jak Warszawa. Zamyka ulice dla samochodów i otwiera dla rowerów. Miasto testowo wyłączy z ruchu aut jeden z pasów na ulicy Mickiewicza. Zrobi tu drogę dla rowerów. Ta zmiana na jednej z głównych dróg dojazdowych do dzielnicy Pogodno wygrała w budżecie obywatelskim. Zaprotestowali jej mieszkańcy, przeciw jest policja. Radni wiedzą swoje i postanowili jednak sprawdzić efekty. Kierowcy już przewidują, jakie one będą.
7: Zły pomysł.
8: No ja mieszkam tu w okolicy i no codziennie tędy przejeżdżam i te dwa pasy są zdecydowanie konieczne w tym układzie.
9: Tak nie może być, bo wtedy utrudnia się ruch dla ludzi i no, korki godzinami będą trwały.
0: Jezdnia zostanie zwężona na próbę na kilka tygodni. Ten test zacznie się wiosną. Oto najlepsze kinowe otwarcie tego roku, to znaczy najbardziej dochodowe. Piąta część Toy Story. W weekend premiery zarobiła 160 milionów dolarów i to tylko w Ameryce Północnej. Nie jest to jednak rekord wszechczasów wśród filmowych animacji. Ten należy do drugiej części I nie ma mocnych z 2018 roku. W weekend otwarcia zarobił o ponad 20 milionów dolarów więcej.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z i już. To jest powtórka programu. Gość Radia Z. Zaprasza Bogdan Rymanowski.
11: Dzień dobry, a gościem Radia Z jest minister Tomasz Siemoniak, minister koordynator służb specjalnych, wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej. Witam panie ministrze.
12: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
11: Zaczynamy od krótkiej piłki. Sprawa dotyczy oczywiście relacji między Kijowem a Warszawą. Pytanie jest proste. Czy Polska powinna ograniczyć pomoc dla Ukrainy? Tak czy nie?
12: Nie powinniśmy podejmować zbyt szybkich, pochopnych decyzji, bo tu chodzi o interes Polski. Ukraina broni Europy Polskiej przed agresją Rosji. Natomiast niewątpliwie powinniśmy wyciągać konsekwencje z tej całej sytuacji. To jest dla mnie absolutnie jasne.
11: Czyli na dzisiaj nie?
12: Na dzisiaj nie. Zresztą jeśli chodzi o decyzje o pomocy, one zwykle po kilku miesiącach się przekładają na konkrety, więc to nie jest tak, że natychmiast można tutaj coś zmienić.
11: To zapraszam państwa oczywiście do udziału w naszej sądzie. Wystarczy wejść na Radio ZPL i odpowiedzieć na nasze pytanie, czy Polska powinna ograniczyć pomoc dla Ukrainy. Jak pan ocenia tę akcję, to co stało się po decyzji prezydenta Nawrockiego i tę akcję odsyłania masowego polskich orderów przez ukraińskich polityków?
12: Oceniam negatywnie, dlatego że jeżeli kolejni prezydenci Ukrainy, którzy tak wysokie polskie oznaczenie otrzymywali i odsyłają, to tak jakby przekreślać dziesiątki lat budowy tych relacji. Polska jako pierwsza uznała niepodległość Ukrainy, rząd jednak Krzysztofa Bieleckiego w 1991 roku. Bardzo wiele się wydarzyło przez te wszystkie lata i ta akcja, ona oczywiście ma taki charakter polityczno-symboliczny, natomiast ja to negatywnie oceniam. Oczywiście każdy ma prawo odesłać order, który ma, natomiast wydaje mi się, że to jest takie eskalowanie, które buduje bardzo duże emocje i z którego potem trudno będzie wyjść, bo pewnie ciężko będzie, miejmy nadzieję, te relacje się unormują, gdzieś przyznawać ordery między Polakami i Ukraińcami po tej całej historii.
11: A może tak naprawdę za dużo tych orderów dawaliśmy?
12: Przyjęte jest w relacjach międzynarodowych, że głowy innych państw otrzymują tego rodzaju odznaczenia, czasem pod koniec kadencji. Również polscy prezydenci otrzymywali ukraińskie odznaczenia, więc tych odznaczeń dla państw współpracujących, sojuszniczych, po prostu tak jest, więc ja tutaj nie widzę niczego zdrożnego, że prezydenci Ukrainy kolejni takie oznaczenie otrzymywali.
11: Natomiast... No dobrze, panie ministrze, co powinien zrobić pan premier Donald Tusk? Bo formalnie, żeby ta decyzja była zgodna z prawem, powinien pod decyzją prezydenta Nawrockiego złożyć kontrasygnatę. Będzie taka kontrasygnata, czy nie będzie?
12: To jest decyzja premiera, natomiast w sytuacji, gdy prezydent Zełenski zdecydował odesłać, czyli zrezygnować z tego odznaczenia, nie jestem prawnikiem, ale wydaje mi się, że ta sprawa jest już bezprzedmiotowa, tak? Więc i stanowisko premiera, które zawierał tutaj, zajmował w ciągu weekendu, jest dość jasne w tej sprawie. Znaczy, on
11: czyli
12: bardzo chce...
11: raczej nie należy się spodziewać formalnej decyzji premiera.
12: Nie chcę mówić za premiera, nie mam tutaj wiedzy, natomiast chodzi mi o to, że premier Tusk wyraźnie wskazuje na to, że warto zmniejszać napięcie w relacjach polsko-ukraińskich i można tutaj różne wnioski z tych jego wypowiedzi wyciągać.
11: A czy wypowiedzi pana prezydenta Zełenskiego zmniejszają, czy podwyższają napięcie? Na pewno pan słyszał, cytowaliśmy w wiadomościach, powtórzę, prezydent Nawrocki walczy o pozycję swojej partii wobec premiera Tuska. To jest to samo, co robił Orban. To zła droga. Uważam, że źle się to skończy.
12: To źle. Nie ma co tutaj jakoś specjalnie deliberować.
11: Jest pan krytyczny wobec tej opinii prezydenta Zełenskiego, czy nie?
12: Jestem krytyczny wobec zwiększania napięcia, bo wiadomo, że akcja rodzi reakcję i po naszej stronie też zaraz będą kolejne wypowiedzi. Mamy taki czas polityki opartej na emocjach i tym, co kto mówi, mniej na interesach. Interesem Polski jest to, żeby mieć dobre relacje z Ukrainą. Oczywiście nie możemy przejść do porządku dziennego nad UPA. Wypowiadałem się sam w tej sprawie wielokrotnie. To skandaliczna decyzja.
11: Czyli prezydent zrobił dobrze, odbierając order Zełenskiemu?
12: Ja uważam, że należało wykorzystać inne środki. Natomiast też wiem, że prezydent pozostawił czas. Nie wiedzieliśmy, jaka jest decyzja kapituły. Pozostawił czas na to, żeby była przestrzeń po stronie ukraińskiej do wycofania, zmiany tej decyzji.
11: I tej refleksji nie było. Dlaczego?
12: Nastąpiło.
11: Pan przecież spotkał się z Kiryłem Budanowem, czyli prawą ręką dzisiaj w administracji prezydenta Zełenskiego. On przyjechał do Polski zaraz po tej zapowiedzi. Dlaczego Ukraińcy nie cofnęli się nawet o pół kroku?
12: To jest pytanie oczywiście do Ukraińców. Rzeczywiście miałem takie spotkanie w cztery oczy. Rozmawialiśmy też i o tej sprawie oczywiście. Natomiast bardzo wyraźnie minister Budanow mówił o tym, że on wraca do Kijowa i tam prezydent Zełenski podejmie decyzję. On tu nie był decydentem. On wysłuchał. Bardzo dobrze, że wszyscy po polskiej stronie tych spotkań było dużo, nawet nie o wszystkich była publiczna informacja.
11: Było jedno stanowisko całej strony polskiej,
12: tak.
11: I strony prezydenckiej, i strony rządowej?
12: Według mojej wiedzy tak było i ono było w różnych tutaj odsłonach przez dwa dni przedstawiane ministrowi Budanowowi.
11: Panie ministrze, swego czasu niedawno Rzeczpospolita napisała, że służby ukraińskie prowadzą w Polsce intensywne działania operacyjne. Czy pan to potwierdzi?
12: Ja takich informacji nie potwierdzam ani im nie zaprzeczam. Na pewno jest tak, że służby różnych państw prowadzą rozmaite działania. Nasze służby też prowadzą rozmaite działania i o tym po prostu się nie mówi, tak? I
11: to ja zacytuję dziennikarzy. Oni napisali, że zainteresowanie służb ukraińskich koncentruje się na środowiskach białoruskich i rosyjskich, ale obejmuje także obywateli Ukrainy przebywających w Polsce. Podejmowane są też próby nawiązywania współpracy z Polakami podróżującymi na Ukrainę w celach humanitarnych lub biznesowych. Czy rzeczywiście siatka ukraińska chce werbować Polaków?
12: Nie wiem, na jakiej podstawie dziennikarze formułują tak daleko idące tezy. Służby wszystkich państw, zwłaszcza w odniesieniu do ludzi, którzy przyjeżdżają na ich terytorium, starają się tym interesować. Służby interesują się własnymi obywatelami, którzy są za granicą. Natomiast, jak mówię, o szczegółach tutaj nie chcę mówić. Nasza rola jest taka, żeby zapewniać bezpieczeństwo wewnętrzne w Polsce, nie pozwalać na działania obcych służb.
11: Czyli my też jesteśmy czujni.
12: Oczywiście.
11: Czyli patrzymy na ręce ukraińskim służbom.
12: Tego nie mówię, patrzymy na ręce wszystkim tym, którzy tutaj w Polsce chcą prowadzić działalność i tyle. I to jest po prostu... codzienna praca służb, które takimi rzeczami się po prostu muszą zajmować, chronić kontrwywiadowczo Polskę, zapewniać w Polsce wewnętrzne bezpieczeństwo i tyle.
11: Czy władze Koalicji Obywatelskiej, pan jest przedstawicielem władz partii, tworzą listę osób, czy zamierzają stworzyć listę osób korzystających z przywilejów w szpitalu południowym?
12: Ale to chyba nie władze Koalicji Obywatelskiej, jeśli to jest prawda, że była jakaś ścieżka uprzywilejowana w tym szpitalu, no to władze szpitala zostały odwołane, jedne władze. Dziś słyszeliśmy też w serwisie, będzie nowa rada nadzorcza i działa tam prokuratura, działa kontrola miasta, no i oni niech to stwierdzą, to nie jest sprawa partyjna.
11: No ale sprawa dotyczy waszej partii, bo to po pierwsze są działacze, którzy byli podlegli Marcinowi Kierwińskiemu, po drugie podlegają prezydentowi Trzaskowskiemu. I moje pytanie jest takie, czy prezydent Trzaskowski zachował się w tej sprawie jak trzeba?
12: Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Podjął decyzję masywne, to znaczy zwolnił cały zarząd szpitala. To są przecież też osoby pewnie, które niekoniecznie się tą sprawą zajmowały. Jest jakiś podział obowiązków, to jest duża placówka. Więc zapowiedział odpolitycznienie rad szpitali. I
11: czy to jest wystarczające?
12: Kontrola.
11: Bo dziennikarze, którzy ujawnili tą sprawę z portalu Zero, wykazali, że prezydent Trzaskowski nie mówił prawdy, bo najpierw oświadczył, że o niczym nie wiedział. Potem okazało się, że w lipcu zeszłego roku otrzymał wiadomość od ordynatora o tych nieprawidłowościach.
12: No to jest... Wypowiadał się sam w tej sprawie, że otrzymuje setki prywatnych wiadomości od różnych osób i ta osoba nie zwróciła się formalnie, po czym okazało się przy bliższych oględzinach, że to jest też osoba, tak powiem, nieobojętny sygnalista, tylko jest elementem jakichś działań, konfliktów z tym szpitalem. Ja bym poczekał na pracę prokuratury, pracę kontrolerów, bo doświadczenie mi podpowiada, że w takich sprawach mogą być jeszcze różne odsłony, które nas zaskoczą i wyrokowanie zbyt wcześnie nie jest po prostu dobre. Bardzo masywna decyzja, odwołanie całego szefostwa, całego zarządu szpitala. To jest dla mnie jasne, bo to są przede wszystkim ludzie i tam jest przede wszystkim odpowiedzialność za to, że ten młody lekarz mógł w taki sposób funkcjonować i tak ogromne
11: Panie
12: pieniądze
11: ministrze,
12: zarabiać.
11: Teraz trzy krótkie piłki, poproszę odpowiedź tak albo nie. Lotnisko w Rzeszowie do remontu, tak czy nie?
12: Nie, było niedawno remontowane.
11: Szpital Południowy to ośmiorniczki BIS, tak czy nie?
12: Nie.
11: Sopkowiak-Czarnecka na premiera po Tusku, tak czy nie?
12: Bardzo ją cenię, natomiast wydaje mi się, że jeszcze jakaś droga przed panią minister do tak wysokich funkcji, ale kto wie.
11: I mamy odpowiedź na naszą sondę, w naszej sondzie, czy Polska powinna ograniczyć pomoc dla Ukrainy. Tak odpowiedziało 65% uczestników naszej sondy, nie 35%. Przechodzimy teraz do internetu na Radio Z.pl, Facebooka, YouTube'a.
10: To jest gość Radia Z.
11: Oczywiście to jest sonda, w której wzięło udział kilka tysięcy osób, no ale 65% powiedziało, że trzeba ograniczyć. Ludzie są oburzeni tym, co spotkało Polskę ze strony władz w Kijowie. Były takie badania internetu Res Futura. Prawie 74% uznało, że decyzja prezydenta Nawrockiego była słuszna. Co zrobić dalej w tej sprawie, panie ministrze?
12: Zachować spokój, wyraźnie artykułować nasze interesy i nasze niezadowolenie. To dla mnie jest oczywiste. Natomiast...
11: Czyli nie bierze pan pod uwagę tego remontu lotniska pod Rzeszowem?
12: No to przecież wiele państw z tego korzysta, też Amerykanie, sojusznicy, więc... Rzeczpospolita jest państwem poważnym, która po prostu nie robi sztuczek, tak? Jak nie chcemy czegoś robić, to nie róbmy, a nie róbmy jakiś sztuczek, więc rozumiem przewrotność takiego pomysłu. Natomiast co do wyników tej sondy, no to czy odebranie Orła Białego jest ograniczeniem pomocy, czy nie jest ograniczeniem pomocy, tak?
11: No jest to gest symboliczny na pewno.
12: Mamy duże emocje w tej sprawie i uważam, że powrót do oceny naszych interesów chłodną głową. Na pewno po tym, co się wydarzyło, sam to powiedziałem bardzo szybko, też w takich emocjach po tej decyzji OUPA, oznacza, że straciliśmy trochę serca do tej sprawy, tak? Natomiast poza sercem jest jeszcze rozum i interesy Polski i musimy to wziąć pod uwagę. Nie będzie nic już takie samo pewnie jak przed decyzją o UPA i musimy sobie z tym poradzić. Natomiast, jak mówię, jest bezpieczeństwo Polski, są interesy Polski i my musimy je dobrze zdefiniować. I sądzę, że te najbliższe dni, czy najbliższe tygodnie będą takim czasem. Czy warto eskalować i kolejne wypowiedzi umieszczać w przestrzeni publicznej, takie emocjonalne? Chwilowe zasięgi, chwilowa sława, świetne sondaże, to jest zawsze wszystko bardzo kuszące. Natomiast też jest bardziej długofalowy interes Polski i pytanie, kto korzysta na tym konflikcie najbardziej. Oczywista odpowiedź.
11: No tak, oczywista odpowiedź. Pytanie, kto sprokurował ten konflikt?
12: Oczywiście, że prezydent Zełenski i strona ukraińska, nie ma co do tego wątpliwości. Natomiast nie możemy sprowadzać wszystkich spraw polsko-ukraińskich do tego konfliktu. To jest ważne, emocjonalne, moralne, historyczne. Natomiast są jeszcze inne sprawy, inne rzeczy. Tak?
11: To jeszcze jeden cytat i zakończymy ten wątek. Cytat z szefa MSZ-u Ukrainy, pana Andrija Sybichy. Zniewaga wobec prezydenta Ukrainy dotyczy nie tylko orderów. Chodzi o zniewagę ukraińskiego żołnierza, ukraińskiego narodu i naszego prawa do posiadania własnej historii. Nie będziemy tego tolerowali. Będziemy odpowiadać w sposób symetryczny. Żaden prezydent innego państwa nie będzie nam więcej dyktował naszej historii, oświadczył minister Sybicha. Jak pan to skomentuje?
12: Źle oczywiście to za wypowiedź, zwłaszcza szef MSZ-u, który ma kartę dobrej współpracy z Polską i dobrych relacji z premierem Sikorskim. Powinien nie być w awangardzie tych, którzy udzielają ostrych wypowiedzi, ale po polskiej stronie też bardzo wielu polityków można znaleźć, którzy no właśnie chcą coś udowodnić, chcą coś pokazać i oceniam to takie wypowiedzi negatywnie, bo one eskalują napięcie i z pewnością wywołają po polskiej stronie rozmaite reakcje.
11: Tydzień temu był w tym studiu pański pan Cezary Tomczyk, wiceminister obrony i on powiedział, że polska strona, to było tydzień temu, nie przekazała Ukraińcom migów, bo nie otrzymaliśmy od nich obiecanej technologii dronowej. Co się dzieje w tej sprawie? Czy Ukraińcy przekazali nam jakąkolwiek technologię? Dlaczego nie chcą przekazać? Czy jest w ogóle szansa na to?
12: Trwają rozmowy, to jest wiele projektów takich biznesowo-wojskowych. Polska Grupa Zbrojeniowa, prywatne firmy w tym uczestniczą.
11: To są projekty dotyczące dronów, czy też różnych, pocisków balistycznych?
12: Różnych elementów, jednak doświadczenia Sił Zbrojnych Ukrainy, frontowe, wojenne są ogromne i nie tylko my chcemy z nich korzystać. Jest cała kolejka tutaj do Ukraińców, można powiedzieć światowa, na przykład jeśli chodzi o walkę z dronami. Więc nie chcę tutaj mówić o szczegółach.
11: Ale czy może pan przynajmniej powiedzieć, że przygotowywany jest jakiś wspólny projekt polsko-ukraiński?
12: Tych projektów według mojej wiedzy jest kilkadziesiąt na różnym etapie, tak? Bo to też jest biznes, też są ludzie, którzy chcieliby na tym zarabiać. Więc ukraiński przemysł obronny jest bardzo pożądanym partnerem dla wielu państw na świecie i my też staramy się, jeździły misje, Polska Grupa Zbrojeniowa, te Ministerstwo Aktywów działa i są prywatne polskie firmy, które też są aktywne, więc ja bym tak nie wiązał tego z tą obecną sytuacją, chociaż pewnie ta zła atmosfera
11: się przełoży.
12: No właśnie,
11: czy to się przełoży na to, że na przykład przygotowywane kontrakty skończą się niczym?
12: Trudno dzisiaj tak wyrokować, bo się mówi, pieniądze lubią ciszę i te biznesy obronne tym bardziej, więc zobaczymy. Tutaj trudności, pomijam na moment tę atmosferę polityczną, o której tyle powiedzieliśmy, trudności są takie, że Ukraina produkuje wszystko w taki sposób wojenny, nie musi się przejmować żadnymi procedurami, badaniami technicznymi, normami środowiskowymi, przetargami. My przestrzegamy procedur i pracujemy w innym trybie.
11: I dlatego jesteśmy trochę w tyle, jeśli chodzi o rozwój technologii. Paradoksalnie wojna sprzyja technologii.
12: No, to jest oczywiste, tak? Myślę, że na tej zasadzie nawet najbardziej wiodące państwa, jeśli chodzi o bezzałogowe systemy, przyglądają się doświadczeniom wojny rosyjsko-ukraińskiej. Zmieniło się tutaj bardzo wiele w takim podejściu. Znaczy, nikt nie przewidywał, a na pewno w takiej skali, że tanie masowe drony będą jakimś ważnym czynnikiem w tej wojnie, a są, tak? I tu decyduje zdolność obydwu zresztą państw do produkcji milionów dronów po to, żeby właśnie organizować ataki, w których uczestniczy kilkaset dronów naraz. Więc to są wielkie doświadczenia dla wszystkich i my też musimy z tego wyciągać wnioski i uważam, że te projekty biznesowe powinny być politykoodporne też, tak? No bo mówię, naszym interesem jest to, żeby korzystać z tych doświadczeń. Z rosyjskich doświadczeń nie będziemy nigdy korzystać, wiadomo, więc jesteśmy państwem, które wspiera Ukrainę. Zresztą prezydent Nawrocki, komunikując odebranie orderu, mówił, nasze wsparcie dla Ukrainy tutaj jest cały czas naszą decyzją i naszą opcją, więc to nie jest tak, że teraz wszystko wyrzucamy do kosza.
11: Sądzi pan, że prezydent Zełenski przyjedzie do Gdańska na konferencję dotyczącą odbudowy Ukrainy?
12: Słyszałem wypowiedzi przedstawicieli ukraińskich władz, że dzisiaj będą na ten temat decydowali. Ta konferencja jest konferencją przede wszystkim dla Ukrainy, więc ja uważam, że wszelkie takie pomysły obniżające jej rangę, czy wręcz padały takie hasła o jej odwołaniu, no są kompletnie irracjonalne.
11: Czyli gdyby prezydent Zełenski postanowił zbojkotować tę konferencję, byłoby to pana zdaniem nieracjonalne?
12: To znaczy, ja nie wiem, czy zbojkotować, bo czytam o tym, że wystąpiłby z ekranu, tak? To znaczy, myślę, że trudno zmuszać prezydenta innego państwa, żeby gdzieś był lub gdzieś nie był. Był zapowiedziany, był potwierdzony. Gdy jest się prezydentem głównodowodzącym sił zbrojnych państwa, które prowadzi wojnę, każdy zrozumie, że się coś zdarza, że nie przyjeżdża. Więc ja bym tutaj wokół tego nie koncentrował nadmiernej uwagi. Natomiast uważam, że ponieśliśmy bardzo duży wysiłek, żeby tę konferencję zorganizować. Jest polski biznes bardzo zainteresowany też przyszłą odbudową Ukrainy. Tam kilkadziesiąt czy kilkaset firm się w to zaangażowało. Przyjeżdżają przywódcy innych państw, przewodnicząca Komisji Europejskiej. Więc uważam, że ta konferencja powinna się odbyć z jak najmocniejszym udziałem strony ukraińskiej.
11: A jak pan myśli, jaki wpływ na to bardzo twarde stanowisko prezydenta Zełenskiego? Słyszeliśmy w wiadomościach Radia Z, co mówił w tym ostatnim wywiadzie. Miało to, że Ukraińcy dysponują dzisiaj możliwościami rażenia w głąb bardzo daleko celów na terenie Rosji. Czy to nie jest tak, że prezydent Zełenski poczuł się pewny siebie?
12: Wydaje mi się, że
11: stąd jakaś tam, przepraszam, Polska nie ma dla niego znaczenia?
12: Nie sądzę, żeby po ponad czterech latach wojny, jak już ktoś zauważył, dłuższej niż pierwsza wojna światowa, żeby chwilowe nastroje, czy nawet pewne sukcesy militarne miały mącić trzeźwą ocenę sytuacji, bo to już wszystko było. Było dobrze, było źle, było
11: średnio. A to jak jest dzisiaj na froncie?
12: Uważam, że świat zobaczył skuteczność Ukrainy. Widzieliśmy szczyt G7, gdzie był prezydent Zełenski i oświadczenie, które tam zostało wydane, które wsparło Ukrainę, ale jego podstawą było to, że Ukraina daje radę w tym momencie. Ale ja uważam, że nie przenosi się to na tę dokładnie sprawę. Ona jest rozgrywana źle, mówiliśmy o tym wcześniej, ale właśnie na gruncie takiego wewnętrznego wzmocnienia się wokół polityki historycznej, że to jest główny czynnik dla Zełenskiego i niestety wewnętrzne polityki w obydwu krajach bardzo mocno wpływają na polityki zagraniczne. Myślę, że u nas też to bardzo wyraźnie widać, tak?
11: Z jednej strony mamy napięcie między Warszawą a Kijowem, z drugiej strony kilka dni temu doszło prawdopodobnie do egzekucji działacza opozycyjnego z Rosji. Co wiemy na temat tego morderstwa? Czy mamy stuprocentowe dowody, że stał za tym zatrzymany obywatel Gruzji?
12: Prokuratura postawiła zarzut zabójstwa i sąd na tej podstawie aresztował. To znaczy, że sąd ocenił, że te dowody są bardzo mocne. Podkreślę tutaj, wielką sprawność, skuteczność policji i ABW. Jednak wydawało się w pierwszych godzinach, że będzie niesłychanie trudne ujęcie bezpośredniego sprawcy. Natomiast o 100% będziemy mogli mówić, gdy sąd skaże tę osobę. Trwają czynności, trzeba poznać mocodawców, powody, pomocników. Tak, to jest wielka praca policji, służb, żeby teraz dojść po nitce do kłębka.
11: Na początku zostali zatrzymani dwaj Białorusini, ale zostali zwolnieni.
12: Nie mieli związku tak. z tą sprawą.
11: A pana zdaniem tutaj jest zlecenie Rosji czy zlecenie Białorusi?
12: Wiemy tyle, że jest to obywatel Gruzji i że ma przeszłość kryminalną, czy poważne akcenty kryminalne przeszłości. Tyle wiadomo i do tego, kto za tym stoi, tak dokładnie, tak, kto to zlecił, no to musimy do tego po prostu dojść. Czy to struktury Kadyrowa, czy struktury służb rosyjskich, tak, znaczy tutaj na pewno śledczy będą w stanie dużo na ten temat powiedzieć, nie tylko na podstawie zeznań tej osoby, ale jego kontaktów, środków łączności, wszystkiego, co tutaj można ustalić wokół tej osoby.
11: Czyli ta zbrodnia wyglądała absolutnie na egzekucję i dokonał jej killer. Człowiek, który miał już doświadczenie w tego typu egzekucjach?
12: To za wcześnie, żeby mówić, czy miał doświadczenie, bo takich rzeczy trzeba po prostu dowieść, tak? Natomiast niewątpliwie miał przeszłość kryminalną i niewątpliwie sposób tego zabójstwa znamionował bezwzględne działanie z premedytacją, tak? Z takim zamiarem. To nie była jakaś chwilowa emocja, to było po prostu przygotowane morderstwo, które się dokonało i mija tydzień dokładnie, bo to przecież był poniedziałek. Mamy podejrzanego o to zabójstwo i pracujemy nad tym, żeby teraz ustalić wszystko, co się z tym wiąże. Sprawa i samego morderstwa odbiła się szerokim echem na świecie, no bo to jednak krytyk Putina został zamordowany, ale też na świecie odbiło się to, że polskie służby ujęły kogoś, kogo podejrzewają o to zabójstwo.
11: Panie ministrze, a proszę powiedzieć, bo w sobotę policja przeprowadziła przeszukania w związku z osobami powiązanymi z grupą Bronimy Polskiej Granicy. Jakie są efekty tych przeszukań? Ma pani informacje na ten temat?
12: Będzie informować o tym policja, będzie informować prokuratura. No, bardzo wyraźnie padło ze strony premiera, ze strony ministra Kierwińskiego, że nie ma najmniejszej akceptacji na przebierańców, którzy próbują legitymować ludzi na dworcach. Tak? Znaczy, to jest absolutnie niedopuszczalne.
11: Jaka jest skala tego zjawiska?
12: No, taka skala, że po dworcu centralnym chodziło kilkanaście osób, tak? Natomiast nawet jakby jedna osoba legitymowała kogoś, nie ma do tego najmniejszych uprawnień. To jest powrót tego, co zwalczyliśmy na granicy zachodniej, takich prób podszywania się, udawania, że jest się służbą państwową. Pamiętamy lipiec zeszłego roku, takie działania i nie ma najmniejszej akceptacji na tego typu działanie, bo to prowadzi wprost do jakiegoś chaosu, anarchii. Myślę, że nikt z nas nie życzyłby sobie, żeby być samemu legitymowanym przez osoby, które nie mają uprawnień.
11: A co można powiedzieć o tych ludziach, którzy dokonują takich samozwańczych przeszukań czy kontroli?
12: Robią źle.
11: Ale skąd ci ludzie pochodzą? Co to za ludzie?
12: Do tego dojdzie policja i te przeszukania, o których pan wspomniał, służą temu, żeby zobaczyć, kto zleca, czy to jest po prostu jakaś głupia naiwność, czy też ktoś po prostu działa, żeby destabilizować i po to właśnie te działania. Myślę, że dla wszystkich jest to absolutnie jasne, że państwo nie może się, niezależnie od poglądów politycznych, zgadzać na tego rodzaju rzeczy, bo to jest prosta droga do anarchii, do bojówek, do bitw bojówek, tak, i kompletnego wywracania państwa, więc dobrze, że w zarodku MSWiA policja dusi tego rodzaju tendencje.
11: Panie ministrze, jest wniosek o uchylenie europejskiego nakazu aresztowania Marcina Romanowskiego. Jak ustaliło Radio RMF, obrońca polityka PiSu i byłego wiceministra sprawiedliwości przesłał pismo do sądu w tej sprawie, a podstawą tego wniosku o uchylenie ENA są publiczne podawane informacje, że poszukiwany w związku z 19 zarzutami wiceminister Romanowski ma przebywać w Serbii, a więc w kraju, gdzie taki nakaz nie działa. Co co dalej może zdarzyć się w tej sprawie?
12: No, obrońcy zwykle zajmują się tym, żeby swoich klientów wyciągać z opresji, więc mnie to absolutnie nie dziwi. Jeśli ten pan się znajduje w kraju, w którym nie obowiązuje ENA, no to innymi sposobami, tak, są umowy dwustronne. Jak się okazało, możemy nawet z Emiratów Arabskich pirata drogowego tutaj wyciągnąć, więc będzie działała prokuratura. Oczywiście nie wiem, na jakiej podstawie uważa, że można cofać Europę, może zaraz wjechać przecież do kraju, gdzie obowiązuje, no więc sądzę, że to jest takie działanie, żeby jakoś tam przyciągać uwagę i mówić o tym, natomiast nie oparte o jakieś realia prawne.
11: A czy polskie służby, mówię tutaj o wywiadzie, uczestniczą w akcji czy w operacji poszukiwania pana ministra Romanowskiego?
12: Wywiad ma inne zadania. To za rządów PiS-u się zdarzyła sytuacja, że użyto agencji wywiadu, żeby ścigać Romana Giertycha we Włoszech i to było fatalną decyzją. Te działania prowadzi policja we współpracy z policjami innych krajów. Tak to jest po prostu
11: ustalone. Czyli nie ma mowy o tym, żeby obecna agencja wywiadu prowadziła takie badania?
12: Oczywiście, że nie.
11: Może pan dać głowę za to?
12: Oczywiście, że nie. Jest ustawa, są zasady w tej sprawie i żadne państwo inne nie pozwoliłoby sobie na to, żeby współpracować z nami, gdybyśmy łamali te zasady.
11: Dobrze, panie ministrze, teraz seria pytań od naszych widzów. UKIPLS, to trochę nawiązanie do tego, o czym rozmawialiśmy. Rzeczpospolita podaje, że służby ukraińskie werbują Ukraińców, którzy przyjechali do Polski i namawiają ich do wynoszenia wrażliwych danych z firm i urzędów. Czy Ukraina nadal jest naszym sojusznikiem, a może już konkurentem?
12: Wypowiadałem się w tej sprawie wcześniej, więc nie wiem, czy nasz słuchacz...
11: Ale to pytanie jest ciekawe. Jesteśmy nadal sojusznikiem, czy już konkurencją?
12: To jest... Jesteśmy oczywiście sojusznikiem, bo wspieramy Ukrainę w wojnie z Rosją, tak? Tutaj jest dość sprawa zero-jedynkowa.
11: Ale pamięta pan doskonale historię, przepraszam, że przerwę, szpiegowską, bo się pan tym interesuje. I dobrze pan wie o na przykład relacjach amerykańsko-izraelskich, że oni się wzajemnie szpiegują. I szpiegowali.
12: Były różne takie sytuacje i one odbijały się bardzo szerokim echem w obydwu państwach. Natomiast w tym przypadku, tak jak mówiłem wcześniej, pilnujemy swoich interesów, pilnujemy swoich tajemnic i żadne inne państwo, nawet które wspieramy, nie będzie miało przyzwolenia na tego typu działania.
11: Paweł, czy zachowanie Ukrainy to jest gloryfikacja zbrodniarzy UPA, brak szacunku dla polskich odznaczeń i odsyłanie ich kurierem, powinien spotkać się z ostrą reakcją Polski? Czy powinniśmy kazać Ukrainie zwrócić otrzymane sprzęt i pieniądze i przestać dalej prowadzić uległą politykę wobec nich?
12: Nie prowadzimy uległej polityki. Polityka przyjęta w 2022 roku przecież przez poprzedni rząd PiS-u, to jest polityka w interesie Polski i tutaj wszystko na ten temat powiedzieliśmy już w tej rozmowie, więc nie będę tego powtarzać. Uważam, że nasza reakcja musiała w tym przypadku być jasna i wszyscy powiedzieli, co sądzą na temat tej złej decyzji. Natomiast teraz skupianie się na takich następnych eskalacyjnych szczegółach, uważam, nie jest w interesie Polski, nie jest w interesie Ukrainy.
11: Czyli nie będziemy, nie wiem, blokować tranzytu pomocy wojskowej na Ukrainę, nie będziemy też odcinać Ukraińców od Starlinków.
12: Przecież ta pomoc jest w naszym interesie, tak? Walcząca Ukraina jest w naszym interesie i w interesie całego Zachodu. Oświadczenie G7, czyli największych państw Zachodu, wydane tydzień temu z udziałem Stanów Zjednoczonych, tutaj jest bardzo jasne, tak? Po której stronie jesteśmy i musimy wyjść z tego zamieszania, musimy bardzo jasno mówić, co sądzimy o tych działaniach, o tych wypowiedziach ukraińskich, ale nie możemy, to byłoby właśnie w interesie Rosji, sprowadzić wszystkiego do jednej, jedynej sprawy.
11: Ron, czy polskie służby podjęły jakieś działania w sprawie ukraińskiej bazy nazwisk Myrotworec, która zawiera dane osób uznanych za wrogów Ukrainy. Jest na niej wpisanych wielu polskich polityków, dziennikarzy czy publicystów.
12: Służby nie mówią, co robią w takich sprawach, więc natomiast wszędzie tam, gdzie zagrożone są nasze interesy, służby działają, natomiast nigdy nie mówimy szczegółowo w jakich sprawach.
11: Antek pyta, co pan sądzi, panie ministrze, o przerwaniu dyskusji w programie Woronicza 17 w TVP w celu pokazania wspólnej konferencji prasowej ministrów Sikorskiego i ministra Siemoniaka związanej z promocją najnowszej książki Sikorskiego?
12: Ja nie miałem konferencji na Festiwalu Książki w Opolu. Byłem poproszony przez premiera Sikorskiego, żeby poprowadzić dyskusję z nim. Nawet nie miałem pojęcia, że ktoś przerwał jakiś program. Odbyliśmy bardzo interesującą dyskusję wobec kilkuset ludzi zgromadzonych na Placu Wolności w Opolu i było to jedno z wydarzeń Festiwalu Książki, fantastycznej imprezy, która się w Opolu już chyba 10. raz odbywa, także jeżeli
11: pan nie dzwonił do telewizji publicznej.
12: Nawet nie wiedziałem, że ktoś to przerwał. Jeśli zakłóciliśmy swoimi skromnymi osobami spokojne oglądanie tej audycji, to przepraszam.
11: Jędrzej pyta, czy wobec jawnego kłamstwa pana posła Arłukowicza, że nie zna doktora Kasprzyka, będą wyciągnięte wobec niego konsekwencje?
12: Tyle wiem, co z X-a w tej sprawie, to znaczy, że gdzieś tam w większej grupie Bartosz Arłukowicz rozdawał ulotki, był tam też ten człowiek.
11: No są zdjęcia pokazujące obok.

0: polityka, to znaczy, że chyba go zna.
1: Ja mówię o kampaniach, gdzie we wszystkich partiach tak to się odbywa, że się wspiera działaczy, nawet jeżeli ufając, że lokalne struktury wskazały właściwie tego kandydata, więc ja bym nie przywiązywał większej wagi, a już w najmniejszym stopniu nie obciążał Bartosza Rukowicza jakąś odpowiedzialnością za tę osobę, bo te zdjęcia są sprzed lat, gdzie on tam był na studiach i nikt nie wiedział, co się wydarzy kilka lat później, także...
0: A nie jest tak, że dzisiaj wszyscy się odcinają od tego pana doktora 28-letniego? No bo nie jest dobrze się z nim pokazywać?
1: Na pewno tak, natomiast mówimy o zdarzeniach z przeszłości, więc tutaj trudno kogoś obwiniać tym, że kilka lat temu się sfotografował z osobą, która... Znaczy na tej zasadzie trzeba by siedzieć zamkniętym w piwnicy, bo można potencjalnie uczestnika przyszłej afery za 5-10 lat spotkać, tak? Także ta sprawa ma bardzo dużo wątków, natomiast w ogóle bym do tego nie przywiązywał wagi, że ktoś jest na jakimś zdjęciu, że ktoś z kimś rozdawał ulotki.
0: Bartosz Rukowicz w TVN24 powiedział tak. Mówię także o publicystach, którzy dzisiaj grzmią i ustawiają się w pozycji moralnie wyższej. Panie i panowie, cieszcie się, że w życiu politycznym nie ma 60, bo gdybym zaczął opowiadać, co się dzieje w świecie publiczno-medialno-politycznym, ci, co mogą milczeć, niech milczą w tej sprawie, bo ja wiem, kto powinien milczeć. Część dziennikarzy odebrała te słowa jako groźby pod adresem dziennikarzy, którzy ujawniają machlojki władzy. Jak pan je czyta?
1: Znaczy nie słuchałem ich na żywo, natomiast widziałem potem w internecie dyskusję wokół tego. Ja tak tego nie odebrałem, to znaczy myślę, że kto zna trochę Arukowicza, ten wie, że to nie jest osoba, która jakiś pogróżek będzie używała. Jest osobą słynącą z wyrazistych bardzo wypowiedzi w różnych tematach i tak bym to po prostu
0: 60
1: traktował.
0: To chyba chodzi o instytucję świadka koronnego.
1: Tak,
0: no
1: tak.
0: Właśnie.
1: No to ja uważam, że to jest po prostu wyrazista wypowiedź i nie sądzę, żeby jakikolwiek dziennikarz poczuł się urażony czy obrażony tą wypowiedzią.
0: Ale dziennikarze, Patryk Słowik, który ujawnił tę sprawę w portalu Zero, napisał tak: Koalicja Obywatelska przeszła od mówienia o walce z patologią do napuszczania ludzi na mnie. Dostaję wiele ostrzeżeń, groźby. Tak samo było po tekście o Ewie Wrzosek i Clifford Chance. Trudno, skoro nie umieją inaczej niż zastraszać, ich sprawa. Jedziemy dalej.
1: Trzeba, zachęcam tutaj wszystkich, którzy otrzymują jakiekolwiek groźby, pogróżki, żeby zgłaszali je do policji, tak? Znaczy to nie należy tego lekceważyć, ani jakoś relatywizować. Natomiast próby takiego interpretowania tej sytuacji jako jakieś nagonki na dziennikarza, bo od razu już widziałem paru polityków PiSu, którzy do tej sytuacji się odnoszą, no to są bardzo przesadne, bo co sami politycy PiSu nieraz mówią o dziennikarzach, którzy ich krytykują, tak? Więc debata w Polsce idzie za daleko, padają zbyt ostre słowa, emocje przyciągają uwagę i trochę wszyscy jesteśmy tego zakładnikami, tak?
0: Kolejne pytanie, Mariola. Na jakie konsekwencje prawne może liczyć członek rodziny pani Marty Wcisło, posłanki KO, który posługiwał się nie swoją kartą umożliwiającą parkowanie na miejscach dla niepełnosprawnych?
1: No to oczywiście, jeśli to wszystko jest prawda, nie znam w ogóle tej sytuacji, no to jest skandaliczne, tak? I z pewnością jest kara za coś takiego opisana w przepisach, tak? Kto bez uprawnienia korzysta z jakiegoś przywileju, no to powinien być za to ukarany, tak?
0: Wojciech, z każdym dniem coraz bardziej widzimy, jak bardzo stolica jest zdominowana przez układ platformerski. Od deweloperki, przez spółki miejskie, aż po szpitale i nawet sprzyjające wam media krytykują tę sitwę. Czy nie powinniście wyczyścić tego od spodu? Począwszy, to jest cytat od pana ministra Kierwińskiego.
1: Czyścimy, rozmawialiśmy o decyzjach w szpitalu, o zwolnieniu całego zarządu szpitala, zwolnieniu całej rady nadzorczej, więc tam, gdzie są patologie czy podejrzenie patologii, tam miasto działa. Natomiast te sądy, które tutaj były w pierwszych zdaniach, znaczy moim zdaniem są emocjonalne na wyrost i nie ma tutaj żadnej sitwy. Jeśli ktoś uważa, że gdzieś są przekraczane przepisy, to przecież media to szeroko opisują i właściwe organy

0: tak jak mówię, w przypadku Szpitala Południowego działają, więc żeby tutaj też jakby widzieć rzeczy miarę.
1: Czy jest jakieś drugie dno dymisji pana ministra Laska?
0: Nie wiem, nie rozmawiałem z nim na ten temat.
1: No bo jest to zaskakujące, że kilka dni przed złożeniem rezygnacji występuje na takiej ciekawej, otwartej konferencji prasowej, prezentując pomysły dotyczące polskich kolei i po kilku dniach rezygnuje. Co tak naprawdę się kryje za tą rezygnacją?
0: Nie rozmawiałem z nim, nie chcę tutaj jakiejś własnej opinii wyrażać. Bardzo go szanuję i jego pracę i jego działania w komisji wyjaśniającej przyczyny katastrofy smoleńskiej, potem działalność popularyzatorską w tym zakresie, to jest porządny człowiek. Natomiast nie jest tak, że jakąś jedyną rolą jest bycie wiceministrem, czy nie bycie jest posłem. Nie wiem, jakie są powody tej decyzji. Nie chcę tutaj słuchaczy w błąd wprowadzać.
1: Dobrze, to ostatnie pytanie Tomka. Czy pojawiają się już pierwsze pomysły na kampanię wyborczą? Czy planowane jest 100 konkretów 2.0 lub zapowiedź realizacji niezrealizowanych obietnic z pierwszych 100 dni rządu z 2023 roku?
0: Na pewno... Tak zorientowany słuchacz wie, że powiedzenie mówi, że do następnych wyborów się zaczyna przygotowywać dzień po poprzednich. Mamy dziesiątkę na wybory, grupę młodych polityków Koalicji Obywatelskiej, którzy pracują. Donald Tusk ich powołał i tutaj mają szykować 2027 rok, więc to
1: A nie jest boi się pan, panie ministrze, że ta afera w Szpitalu Południowym tak naprawdę sprawi, że przegracie te wybory? Że to jest największy kryzys Koalicji Obywatelskiej od 3 lat?
0: To jest duży kryzys, natomiast zawsze wyborcy oceniają, jakie wnioski się wyciąga z kryzysu i czy się działa. I myślę, że patrząc na różne pisowskie afery z czasów ich rządów i ich nierozliczanie, no to tutaj to wszystko się dzieje, tak? I decyzje, o których rozmawialiśmy, zostały bardzo szybko podjęte. Decyzje radykalne, znaczy doceniajmy to, co się dzieje, tak? Znaczy wyrzucony zarząd szpitala, wyrzucony ten człowiek z koalicji, czy odszedł z koalicji, przestał być radnym.
1: A słyszał pan o pomyśle referendum w sprawie odwołania pana prezydenta Trzaskowskiego? Potrzeba do tego, jeśli chodzi o Warszawę, 132 tysięcy podpisów. Już pojawiła się inicjatywa, która do tego dąży. Nie boi się pan, że pan prezydent Trzaskowski podzieli los pana prezydenta Miszalskiego?
0: Jest bardzo dobrym prezydentem Warszawy, Rafał Trzaskowski, z ogromnym mandatem został tutaj wybrany. I oczywiście przykład krakowski zachęca. W wielu miastach w Polsce są takie inicjatywy, natomiast myślę, że tutaj warszawiacy nie pozwolą
1: Warszawa
0: na zmianę.
1: Warszawa nie pójdzie śladem Krakowa.
0: Jestem przekonany, że nie pójdzie.
1: Bardzo dziękuję. Tomasz Siemoniak, minister koordynator służb specjalnych Koalicja Obywatelska, był gościem Radia Z. Dziękuję, panie ministrze, i miłego
0: dziękuję
1: dnia.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.
2: To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radiu Z i na player radioz.pl. To była powtórka programu.

0: Piąta. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam, a zaczynamy od sportu. Norwegia pokonała Senegal 3-2 w meczu piłkarskich Mistrzostw Świata. Wcześniej Francja wygrała z Irakiem 3-0 w innym spotkaniu grupy I. Dwa gole zdobył napastnik Kylian Mbappe, który na Mistrzostwach Świata ma już ich 16. Spotkanie z powodu burzy nad stadionem musiało zostać zawieszone, a przerwa między połowami zamiast 15 minut trwała blisko 2 godziny. Drużyny Norwegii i Francji awansowały do 1/16 finału. Tymczasem właśnie rozpoczyna się kolejne spotkanie, tym razem w grupie J. Jordania gra z Algierią. Zalane ulice, podtopione posesje, drzewa na drogach, setki interwencji strażaków. To krajobraz po przejściu silnych burz i ulew przez głównie Małopolskę i Podkarpacie. Kraków, Biały Dunajec na Podhalu i Stalowa Wola na Podkarpaciu. Tam burze z gradem i ulewy były najsilniejsze. Jak mówi Radiu Z Krystian Bąk ze Straży Pożarnej w Stalowej Woli, nad miasto nagle nadciągnęła ściana deszczu.
1: Tak jakby ktoś puścił wodę z prysznica, ale to było tak to może troszkę nagle, że nawet człowiek się nie spodziewał, że z takiej chmury może tyle wody spaść.
0: A po przejściu frontu burzowego zrobiło się chłodniej. We wspomnianej Stalowej Woli temperatura spadła z 33 do 17 stopni. Ten front burzowy właśnie powinien opuszczać Polskę. Dzień, może dwa odetchniemy od upałów. Pod koniec tygodnia czekają nas jednak tropiki i w dzień, i w nocy, i to w zasadzie w całym kraju. W weekend upały na zachodzie kraju mogą dojść nawet do 40 stopni. Policjantki z Wrocławia uratowały małe dziecko zamknięte w samochodzie. 1,5-roczny maluch bawił się kluczykami i sam w środku zamknął się w aucie. Było to już po zaparkowaniu w garażu podziemnym, ale panował ogromny zaduch przez upały. Dziecko już mdlało, kiedy na miejsce dotarła policja.
2: Dlatego też zostało wezwane pogotowie ratunkowe. Natomiast panie policjantki wybiły szybę przednią od strony kierowcy, uwalniając szybko malucha. Udało się opanować sytuację, ale przy tej okazji apelujemy, aby nigdy nie pozostawiać dzieci bez opieki w pojeździe, nawet na krótki czas.
0: Mówi Radiu Z Aleksandra Fraus z wrocławskiej komendy. A ta sytuacja pokazuje, że auto nie musi być w pełnym słońcu, by dziecku zagrażało niebezpieczeństwo. Szef MON reaguje na brak zaproszenia dla Karola Nawrockiego na konferencję o odbudowie Ukrainy. To nie faux pas, ani zgrzyt, ocenia Władysław Kosiniak-Kamysz i wyjaśnia, że wydarzenie ma charakter praktyczny i gospodarczy, a nie polityczny. W czwartek do Gdańska przyjadą przywódcy państw wspierających Ukrainę, a także ministrowie i inwestorzy. Polskę reprezentuje premier Donald Tusk. Prezydent nie został zaproszony, więc nie wybiera się na imprezę, oświadczył szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Zniesienie dwukadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów miast coraz mniej pewne. W Sejmie nie ma zgodności w sprawie tego kluczowego projektu PSL, który już pół roku czeka na trzecie czytanie. Podzielonej koalicji rządzącej może zabraknąć głosów, by uchwalić zmiany. O szczegółach nasz reporter Krzysztof Grządzielski.
3: Za projektem ludowców opowiada się Koalicja Obywatelska, ale to za mało, by uchwalić ustawę. Podzieleni są politycy lewicy. Projekt utknął w Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw kodyfikacji. Nie ma nad nim głosowania, bo brak w tej chwili poparcia większości w koalicji rządzącej. Członkowie PSL przekonują jednak, że nie odpuszczą sprawy, bo jeśli ustawa nie wejdzie w życie, za 3 lata ze stanowiskami pożegna się ponad 60% dotychczasowych włodarzy samorządów. Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
0: W tym temacie szef ludowców zadeklarował gotowość do współpracy z Pałacem Prezydenckim oraz otwartość na rozmowy z partiami opozycyjnymi. Polska Grupa Górnicza uruchomiła specjalną platformę dla odchodzących z zawodu górników. Ma ułatwić szukanie nowej pracy osobom, które korzystają z urlopów górniczych lub jednorazowych odpraw.
4: Taki potencjalny pracodawca może hasłowo pod kątem umiejętności, wykształcenia i tego, czym dana osoba się zajmuje, szukać sobie pracowników.
0: Mówi Ewa Grudniok z PGG. Z programu dobrowolnych odejść w spółce skorzystało do tej pory już blisko 2000 osób. Tajwański gigant technologiczny zamiast amerykańskiego Intela. Do Polski wchodzi koncern Tima, który w Miękini pod Wrocławiem chce wybudować swoje fabryki. W tej dolnośląskiej Dolinie Krzemowej pracę znajdzie 40 tysięcy osób. Kiedy ruszy i co dokładnie Tima będzie robić? Reporterka Radia Z Grażyna Wiatr wie więcej o tej inwestycji.
5: Daty budowy jeszcze nie ma, ale działka w Miękini pod Wrocławiem jest już przygotowana i uzbrojona właśnie pod niedoszłą amerykańską inwestycję. Teraz tajwański koncern zapowiada stworzenie całego parku technologicznego, stąd ta liczba 40 tysięcy miejsc pracy z produkcją i montażem części do serwerów sztucznej inteligencji i samochodów elektrycznych. Tajwan jest ważnym graczem na rynku półprzewodników, bez których nie można rozwijać tych technologii. Wrocław, Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: Ta inwestycja ma być też kluczowa dla produkcji polskich samochodów elektrycznych w Jaworznie. W Poznaniu trwa Festiwal Malta. To ponad 100 różnych wydarzeń artystycznych z całego świata, które w większości odbywają się na ulicach miasta. W tym roku odwiedzają nas wyjątkowi muzycy i aktorzy, mówi dyrektorka programowa festiwalu Agata Kołacz.
6: Przed nami wybitne koncerty międzynarodowej sceny z Benjaminem Clementinem i spektakle Tiago Rodriguez'a. No i 24-godzinny maraton teatralny z Magdaleną Cielecką w roli głównej. Ona i setka mężczyzn, z którymi spotka się w tej samej, ale za każdym razem innej scenie rozstania.
7: Wielka radość dla wielu poznanianek i poznaniaków. Mogą uczestniczyć w wyjątkowych spektaklach, a jednocześnie to też jest inspiracja do przemyśleń dla każdego z nas.
0: Dodaje prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. Festiwal opatrzony jest hasłem Za miłość, a w jego centrum organizatorzy stawiają tematy związane m.in. z relacjami międzyludzkimi i pozycją kobiet na świecie. Wydarzenie potrwa do niedzieli. Prace nad naszą rewolucją w reżyserii Piotra Domalewskiego na ukończeniu to jedna z najbardziej oczekiwanych premier tego roku. Opowiada o wielkiej miłości Jacka i Grażyny Gajki-Kuroniów z burzliwą historią Polski w tle. Wczoraj twórcy po raz pierwszy zaprezentowali publicznie fragmenty tej produkcji. Gośćmi specjalnymi pokazu byli członkowie rodziny Kuroniów. Były emocje i łzy, których nie kryła wnuczka legendarnej pary Gaja.
8: Poznać swoich dziadków z perspektywy ekranu, no jest niesamowicie wzruszające. W życiu z czymś takim się nie spotkałam. No jest to niesamowita miłość, to co ich połączyło i jak ze sobą współpracowali. Szapoba, więc jakby cieszę się i najwyższa pora pokazać to światu.
0: Legendę opozycji z czasów PRL-u Jacka Kuronia gra Arkadiusz Jakubik, a jego żonę Gajkę Magdalena Popławska. Film wejdzie do kin 11 listopada. Teraz to wszystko, a na wiadomości Radia Z o 5.30 zapraszam w imieniu Pauli Michalik i Michała Adamiuka.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Reklama.
1: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Po reklamie.
2: A to już 5.30, jest wtorek, 23 czerwca. Wiadomości Radia Z, Paula Michalik i Michał Adamiak. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
4: Wypadek w katowickiej kopalni Murcki Staszic. Zginął 45-letni górnik, przygniotła go bryła kamienia.
3: To trzeci w tym roku wypadek śmiertelny w kopalni węgla kamiennego i piąty w całym polskim górnictwie. Dwie osoby zginęły też w zakładach odkrywkowych.
4: Ofiary fali upałów na południu Europy. We Francji zmarło dwoje dzieci. Dwójczterolatka zostawiono w samochodzie w miejscowości Carpentras. Wysoka temperatura spowodowała zatrzymanie akcji ich serc.
3: We Francji odwoływane są imprezy plenerowe, zamykane szkoły, pracownicy biur wysyłani są na pracę zdalną. Są ostrzeżenia najwyższego stopnia dotyczące osób starszych i schorowanych. Średnia temperatura w dzień i w nocy przekracza 29 stopni. To najwięcej w historii o tej porze roku.
4: Rośnie napięcie wokół sprawy orderu Orła Białego. To prezydent Ukrainy nie chciał rozmawiać przez telefon z polskim prezydentem. To prezydent Ukrainy zrezygnował w ostatniej chwili z przyjazdu do Polski, twierdzi minister do spraw międzynarodowych Marcin Przydacz.
3: Wołodymyr Zełenski twierdził wcześniej, że Karol Nawrocki nie chciał się z nim kontaktować po sprawie z UPA i odebraniu ukraińskiemu przywódcy najwyższego polskiego odznaczenia. Byliśmy gotowi na rozmowy, ale prezydent Ukrainy szuka tematu zastępczego, mówi minister Przydacz.
5: No widać, że wokół prezydenta Zełenskiego zgromadziła się, pytanie czy za wiedzą, czy bez wiedzy, no ale zgromadziła się ogromna grupa korupcjonierów. Dzisiaj widać, że prezydent Zełenski szuka metody, jak odwrócić uwagę od tych swoich problemów.
3: Prezydent Nawrocki nie weźmie udziału w gdańskiej konferencji na temat odbudowy Ukrainy. Prawdopodobnie nie będzie też prezydenta tego kraju.
4: Burza z piorunami i silną ulewą przerwała mecz Francja-Irak na mundialu, ale kibicom trójkolorowych nie popsuła zabawy.
3: Kibice bardziej niż na pogodę narzekali na ceny biletów. Na boisku poszło zgodnie z oczekiwaniami. Francuzi po 90 minutach nieustannych ataków i koncertowej grze Kyliana Mbappé pokonali reprezentację Iraku 3-0.
4: Więcej wiadomości sportowych w Radiu Z po 6.30.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
2: Kochani, to już oficjalnie mamy w kalendarzu lato i dzisiaj piękny, letni dzień. Nie za gorąco, nie za zimno, lecz w sam raz maksymalnie 27 stopni.
7: Gdzie burze?
2: Nie ma burzy dzisiaj.
7: Nie ma?
2: Nie ma, słońce wszędzie, tylko chmurki, delikatne obłoczki idealne.
7: Takie lato, to ja szanuję.
6: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z.

0: Dzień dobry, poranku, witamy bardzo gorąco. 23 dzień czerwca, moi drodzy. W kalendarzu dzisiaj dwa piękne święta, one się łączą. Po pierwsze dzień wędkarza, a po drugie dzień ojca. Każdy ojciec kiedyś zostanie wędkarzem.
1: To się później.
0: Dokładnie. Jakkolwiek będzie mówił, nie, mnie to w ogóle nie kręci, ja te spławiki to...
1: Jak to mówi ten trzeci, czyli Bartek Gajda, tak? Jak facet chodzi na ryby, to znaczy, że już się poddał. Kochani, czemu już nie śpicie? Oczywiście wszystkiego dobrego z okazji Dnia Wędkarza i Dnia Ojca. Dajcie znać numer do nas na Ogólnopolską Centralkę Porannego Wstawanka.
0: 321-321-321. Dzwońcie!
2: Reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. Po reklamie.

0: Wstajecie z Radiem Z. Kochani, bardzo się cieszymy, że o tej porze dajecie znak, że jesteście już na chodzie. Numer do nas 321-321-321. Kto tam się do nas w ten upalny poranek dodzwonił?
1: Dzień dobry, witamy.
2: Chciałem zapytać, kto w ogóle steruje tą pogodą? On nie ma umiaru, ze skrajności skrajność. Jak nie ładuje deszczem, to teraz ma zamiar nam zrobić, kurczę, upały takie. Ale ja już mam lepsze info, bo widziałem, że w niedzielę on planuje przywalić 37 stopni. Już się przygotuję, żeby sobie wziąć kremik na nosek i nie będę taki czerwony chodził. Nie, nie, paniaczku.
1: Ciekawe, wezmę kremik na nosek. Lubisz kremik?
0: Ja czasem taki listek sobie nakładam. Potem mi żona mówi, że ten listek jest taki mały, że on by pasował mi gdzieś indziej i zgadzałoby się z rozmiarem.
1: Miałem mówić, że wiesz, że to się na nos nakłada, nie tam.
3: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z.

0: Reklama.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money!
2: Cherry Money?
1: Nowy ekspres los!
2: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
3: Magda, jak to jest, że u ciebie w weekend wszystko chodzi?
4: Pralka, piekarnik, zmywarka.
5: Bo z ofertą Eneo Weekend w Enei mam energię 50% tańszą w weekendy i dni wolne od pracy.
6: Ty też włącz weekendowe korzyści w Enei i zyskaj 50% niższe ceny oraz bonusową godzinę energii za 1 grosz. Energia 50% taniej w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy w określonych godzinach. Oferta skierowana do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea operator posiadających licznik zdalnego odczytu. Obowiązuje dodatkowa miesięczna opłata handlowa. Szczegóły, regulamin i cennik na enea.pl/Eneo Weekend.
7: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Po reklamie.
8: A to już prawie 6 rano, jest wtorek, 23 czerwca. Wiadomości Radia Z, Paula Michalik i Michał Adamiuk.
9: Fala upału i wysoka woda. Południe Polski po potężnych burzach.
10: Prokuratura prześwietla warszawski szpital południowy. Dwa śledztwa rozpoczęte.
9: Wyjaśnia się przyszłość Roberta Lewandowskiego, przynajmniej w reprezentacji.
8: Szósta.
9: Południe Polski budzi się po burzach. Ulewy i grad najwięcej szkód wyrządziły na Podhalu i Podkarpaciu. Z najnowszym raportem w studiu reporter Radia Z Tomasz Kubat. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
9: Jak duże są straty?
11: Zalano ulice i piwnice, zatkano odpływy i studzienki kanalizacyjne, powalone drzewa i setki interwencji Straży Pożarnej. Najgorzej było w Krakowie, Białym Dunajcu i Stalowej Woli, gdzie w jednym z tuneli woda z opadów zalała auto po dach. Trwa usuwanie i szacowanie szkód.
9: Na kolejne dni prognozy trochę lepsze?
11: Dziś burze możliwe są w zasadzie tylko w Tatrach i Bieszczadach oraz ewentualnie na Lubelszczyźnie. Tam też najcieplej, ale bez skwaru. W całym kraju dość przyjemna słoneczna pogoda, ale to się zmieni, bo pod koniec tygodnia dotrze do nas fala gorącego powietrza z nad Sahary i zrobi się naprawdę upalnie. Termometry mogą nawet w cieniu pokazać powyżej 40 stopni.
10: Ekstremalnie gorąco jest na zachodzie Europy, zwłaszcza we Francji. Możliwe są nowe rekordy, czyli temperatura może przekroczyć 46 stopni.
9: Coraz bardziej napięte relacje Polska-Ukraina. Po awanturze o jednostkę imienia UPA, odebraniu orderu Zełenskiemu, obie strony obarczają się winą o brak chęci do rozmów.
10: Według prezydenta Ukrainy Karol Nawrocki nie chciał z nim rozmawiać i cała sprawa jest na użytek wewnętrznej polskiej polityki. Jednocześnie porównuje Nawrockiego do Orbana.
9: Jaka jest odpowiedź Polskiego Pałacu Prezydenckiego? O tym reporter Radia Z Michał Dzieniński.
12: To prezydent Ukrainy w ostatniej chwili miał odmówić rozmowy telefonicznej. To prezydent Ukrainy miał zrezygnować z przyjazdu do Warszawy.
13: Ale znów na dzień przed tą wizytą prezydent Zełenski się wycofał z chęci przyjazdu do Warszawy, proponując kolejny, znów inny termin.
12: Do tego według ministra przytacza spór o UPA jest na rękę dla Kijowa, bo można odwrócić uwagę od spraw korupcji w kręgach władzy, o których ostatnio jest głośno na Ukrainie.
10: Prezydent Nawrocki nie weźmie udziału w gdańskiej konferencji na temat odbudowy Ukrainy. Najprawdopodobniej nie będzie też Wołodymyra Zełenskiego.
9: Kilkadziesiąt osób ma prokuratura na liście do przesłuchania w sprawie szpitala południowego w Warszawie. Prowadzi już dwa śledztwa dotyczące tej afery.
10: Jedno w sprawie młodego lekarza milionera, jego faktur i możliwego fikcyjnego czasu pracy. Drugie, niegospodarności i braku nadzoru ze strony władz szpitala i miasta.
9: Chcemy też sprawdzić, jakie były warunki, żeby zostać szefem SOR-u, mówi prokurator Piotr Skiba.
14: A na jakich zasadach osoba nieposiadająca specjalizacji została przyjęta na stanowisko de facto kierownika koordynatora SOR-u?
10: Wśród osób do przesłuchania ma być m.in. prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
9: Polityczne trzęsienie ziemi w Wielkiej Brytanii po zapowiedzi dymisji przez Keira Starmera. Opozycja żąda przedterminowych wyborów, ale ochotę na stanowisko nowego premiera i szefa rządzącej partii pracy ma były burmistrz Manchesteru.
10: Andy Burnham to partyjny kolega Starmera, który w zeszłym tygodniu wygrał wybory uzupełniające do Izby Gmin. Jakie ma szanse na najwyższe stanowisko na Wyspach, analizuje reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski.
15: Niewykluczone, że były burmistrz Manchesteru będzie jedynym kandydatem Partii Pracy, co sprawi, że wybór następcy Starmera będzie szybki. Brytyjski premier, który od kilku miesięcy mierzył się z buntem we własnym ugrupowaniu, zrezygnował także ze stanowiska szefa partii. Pytanie, które teraz moja partia zadaje, brzmi, czy to ja jestem we właściwym miejscu, aby prowadzić nas dalej ku kolejnym wyborom powszechnym. Otrzymałem odpowiedź, którą przyjąłem pokornie, dlatego rezygnuję. Nowy premier ma zostać wybrany we wrześniu. Wrześniu. Krzysztof Krzędzielski, Radio Z.
10: Nominacje kandydatów na nowego lidera Partii Pracy rozpoczną się wcześniej, 9 lipca.
9: Ale to nie koniec rządów Roberta Lewandowskiego w reprezentacji Polski. Kapitan ma zostać w drużynie biało-czerwonych, by pomóc w awansie na Euro 2028.
10: Taki przekaz dociera do nas z Polskiego Związku Piłki Nożnej. A więcej o tym dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligenza.
0: Lewy wkrótce skończy 38 lat. Wciąż nie zdecydował, gdzie będzie kontynuował swoją karierę. Kibice obawiali się, że po nieudanych barażach więcej nie zobaczą swojego idola z orzełkiem na piersi, bo ten skupi się tylko na występach w nowym klubie. Sekretarz generalny PZPN Łukasz Wachowski mówi Radiu Z, że jest dobrej myśli.
16: Ja nie zakładam innego scenariusza w tych rozmowach, które prowadziliśmy. Jak widzę podejście Roberta, no to wierzę w to, że jeszcze ten turniej z nami.
0: Lewandowski wkrótce ma dokonać wyboru nowej drużyny. O snajpera usilnie zabiega Chicago Fire.
10: Zanim reprezentacja przystąpi do walki w kwalifikacjach do Euro, czekają rywalizacja w Lidze Narodów w dywizji B. Jesienią zagra z Bośnią i Hercegowiną, Rumunią i Szwecją.
9: Nasz plan gry to wiadomości sportowe w Radiu Z za pół godziny, 7:55. Gość Bogdana Rymanowskiego, dzisiaj minister infrastruktury Dariusz Klimczak z PSL-u.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
17: Sprawdziłem to, co mówili Paula z Michałem przed chwilą o tych długoterminowych prognozach. Oj, ludzie.
8: Ja tam widziałem w niedzielę 35 stopni w cieniu, 40 nawet.
17: Będzie nieźle, naprawdę. Dzisiaj przyjemne 27. Najcieplej będzie w Kielcach, w Zielonej Górze, w Krakowie 27 stopni. Najchłodniej na północy 23. Wszędzie chmury, chyba dzisiaj bez deszczu.
7: Sponsorem programu był właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych. Kamil Baleja, Marek Starybrat i Bartosz Gajda. Czyli Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z.
18: Sponsorem programu jest Wikend, producent okien, drzwi i bram. www.wikend.pl.
8: A dzisiaj Dzień Ojca. Witają Was ojciec Marek
17: i ojciec Kamil. Dzień dobry.
8: 5 po 6.

0: 11 po 6.
1: Wielka Księga Imion w Radiu Z.
0: To jest ten moment, kiedy zrywamy kartkę z kalendarza. Tutaj dzisiejsi salenizanci imieniny obchodzą. Wanda i Zenon. Co oznaczają te imiona i osoby je reprezentujące?
2: Wanda. Wanda nie przypada za Niemcami, słuchajcie.
0: Wiadomo.
2: Nie wiem, czy wiecie, ale Wanda kiedyś poznała fajnego chłopaka nad Wisłą. Było miło, naprawdę. Cudownie było. Szli za rękę, ona w takiej białej halce, on był ładnie ubrany, pięknie pachniał. I potem się dowiedziała, że on jest z domu Verfluchten. I powiedziała, że ona Niemca to nie chce.
0: Nie chce Niemca, ale Wanda to jest porządna kobieta. Tak. Ona jako jedyna w rodzinie zawsze wie, gdzie leży durszlak.
2: Durszlak i wichajster, a niby Niemca nie chce.
0: No.
2: I, co tam jeszcze mamy?
0: Zenon.
2: A, Zenon jeszcze jest. Zenon, słuchajcie. Kiedyś jak był u mnie Zenon, to mi zginęła stuwa.
0: Ojej, i co, myślisz, że to naprawdę Zenon?
2: Nie, znalazła się, ale niesmak pozostał.
0: A u mnie był wujek Zenon ostatnio. Wszedł na trzecie piętro po schodach i tak sapał, że myślałem, że mi powie jak Lord Vader: I am your father. Wszystkiego dobrego, solenizanci.
1: Radio Z i już.
2: Jeszcze jest Ray. Teraz Ray.
0: Ray.
2: Ray. No trudno.
0: Czyli Roman po angielsku, tak?
2: Tak.

0: Ha, 18 po 6, dzień dobry bardzo w Radiu Z. Wstaje kolejny gorący dzień, moi drodzy, więc o czymś przyjemnym pogadamy teraz. O siedzeniu w beczce z lodem.
1: To jest świetny pomysł na najbliższe dni.
0: Tak, mieszkaniec Gdyni, jak czytamy właśnie, pobił rekord Guinnessa w kąpieli w lodzie. Siedział w wannie z kostkami lodu 5 godzin i 8 minut. Wow. Rozumiecie? 5 godzin w lodowatej wodzie.
1: Wow. Super, a to niedługo wakacje, więc cała Polska pojedzie nad polskie morze i będzie próbowała pobić ten rekord Guinnessa codziennie kąpiąc się w lodowatym Bałtyku.
0: Morsowałem w Bałtyku, tak. No. Ale facet spędził, słuchajcie, ponad 5 godzin z kostkami lodu. No. Wiecie, jak się nazywa jego ulubiony wykonawca?
1: O, masz suchara, no.
0: No, Sopel.
1: To nie jest Sopel. No. On się, ten piosenkarz, ten raper się nazywa Sobel.
0: Ale czekaj, jakbyś siedział 5 godzin w lodowatej wannie, to też byś myślał, że to jest Sopel, wiesz?
1: Radio Z. Pamiętajcie, żeby pić dużo wody niezagazowanej, co najmniej lekarze doradzają 2 litry wody dziennie.
0: Wujek Marek wie, co mówi. Mhm.
1: Tylko nie naraz, to tak wiecie, przez cały dzień, nie?

0: Słuchajcie, radio jest super, radio jest fajne, bo wstajecie rano, nie musicie odpalać smartfona, świecić sobie niebieskim, szkodliwym światłem po oczach. Wszystko wam powiemy, co się dzieje na świecie i w Polsce.
1: Na przykład powiemy, że premier chce odwołać prezydenta. A czekajcie, to nie u nas, to na Węgrzech. Ale o tym będzie za
0: chwilkę. Ale to prawdopodobnie zabrzmiało. Za chwilkę wiadomości Radio Z.
2: Radio Z i już. Sponsorem programu był Weekend, producent okien, drzwi i bram. www.weekend.pl.
3: Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Ale sztosy.
5: Ale co?
4: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
6: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
7: Hej, zwrotu mocni!
8: To my. Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione. Nie trzeba nas myć.
9: Ale etykieta musi być.
8: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
10: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
11: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
12: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
11: No racja, on lubi w technologię.
12: No lubi, lubi.
13: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy.

0: reklamie.
1: Punktualnie 6.30, witamy o poranku w Radiu Z. Teraz wiadomości. Paula Michalik, Michał Adamiak, zapraszamy.
2: Jest śledztwo prokuratury. Biegli wejdą najwcześniej jutro na teren pogorzeliska fabryki aerozoli w Harnowie koło Ustki. Postępowanie prowadzone jest w sprawie sprowadzania niebezpieczeństwa dla mienia w wielkich rozmiarach.
3: Po niedzielnym pożarze jeszcze wczoraj mieszkańcy Harnowa znajdowali na podwórkach fragmenty dezodorantów, które wylatywały w powietrze.
2: Miejscowość odwiedził reporter Radia Z Maciej Bąk.
4: Wspomnienie tego pożaru zostanie u ludzi na długie miesiące. Na początku dym był tak duży, że nie widzieli swoich domów i w ogóle nie wiedzieli, czy ocaleją. Sąsiad zakładu szybko zauważył ogień i podbiegł do dyżurki.
5: Mówię, gościu, pali się u was, a tam dopiero stamtąd ludzie z tej hali zaczęli uciekać.
6: Boimy się najbardziej o skutki, tak, bo to są chemikalia, jak to na nas wpłynie, mieszkańców.
4: W fabryce pracowało 250 osób. Właściciel będzie starał się zapewnić im utrzymanie zatrudnienia, ale to stanie się dopiero po oszacowaniu strat. Harnowo, Maciej Bąk, Radio Z.
3: W tym pożarze nikt nie ucierpiał.
2: Peter Modior chce odsunąć prezydenta od władzy. Zapowiada, że nową głowę państwa Węgry będą miały do 20 sierpnia. Dlaczego właśnie ta data?
3: Bo wtedy obchodzony jest tu Dzień Świętego Stefana, pierwszego króla i założyciela Węgier. Kadencja urzędującego prezydenta, wybranego głosami partii Orbana, trwa jeszcze ponad 2 lata. Tomasz Szujok, mimo apeli Modiora, nie chce ustąpić. Dlatego szef rządu zapowiada proces usunięcia go ze stanowiska przez nowelizację konstytucji.
2: Kolejne 2 osoby zatrzymane w USA w związku z planem ataku na gali UFC w Białym Domu. Funkcjonariusze FBI aresztowali ich w stanach Waszyngton i Missouri.
3: Według śledczych chcieli zaatakować dronami, co wywołałoby panikę i skłoniło uczestników przyjęcia prezydenta Trumpa do ucieczki. Wtedy pozostali uczestnicy spisku strzelaliby do ludzi z karabinów snajperskich. Na gali urodzinowej Trumpa było 4000 gości, wśród nich prezydent Karol Nawrocki.
2: Zarzuty usłyszało do tej pory 5 osób. Rozważania kardynała Grzegorza Rysia otworzą pierwszą sesję konsystorza. To zgromadzenie kardynałów. Papież zwołał je na piątek.
3: Po wysłuchaniu rozważań metropolity krakowskiego purpuraci będą dyskutować w grupach. Konsystorz potrwa 2 dni. Jak informuje Watykan, kardynałów prosi się o zachowanie poufności i nieudzielania wywiadów mediom.
2: W Radiu Z jawne wiadomości sportowe. Marcin Powidł.
7: Dzień dobry.
8: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
9: Na program zaprasza sponsor firma Sowosz. Producent schodów drewnianych do własnego montażu. Sowosz.pl.
7: Leo Messi, jak wino, kapitan reprezentacji Argentyny, który jutro obchodzić będzie 39. urodziny, strzelił 2 bramki Austrii i został najlepszym strzelcem w historii mundialu. Łącznie ma już 18 bramek, a nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Wczoraj poprowadził swój zespół do zwycięstwa 2-0 i tym samym albiceleste są już pewni występu w fazie pucharowej Mistrzostw Świata. Oczywiście jestem szczęśliwy, bardzo szczęśliwy. Wygraliśmy trudne spotkanie. Cieszę się ze zwycięstwa i awansu do kolejnej fazy turnieju. Mówił po meczu Leo Messi, którego goni w klasyfikacji strzelców Kylian Mbappé. Francuz także strzelił 2 bramki, a trójkolorowi pokonali 3-0 Irak i również są już pewni wyjścia z grupy. Na koncie Mbappé łącznie w meczach Mistrzostw Świata 16 trafień. Jedną mniej ma Cristiano Ronaldo. Okazja do poprawienia osiągnięcia wieczorem. Portugalia zagra dziś z Uzbekistanem. Moc pokazał także Erling Haaland. 2 bramki w starciu z Senegalem dały Norwegii wygraną 3-2 i awans do 1/16 finału. Pojedynek o pierwsze miejsce w grupie z Francją w piątek. Trwa mecz Jordanii z Algierią. Jak na razie remis 1-1. Do końca spotkania mniej więcej 20 minut.
9: Na program zaprosił sponsor firma Sowosz. Producent schodów drewnianych do własnego montażu. Sowosz.pl.
10: No tak ostrzegamy przed upałami, ale dzisiaj słuchajcie, jeszcze tak bardzo przyjemnie. Na północy 22 stopnie, w centrum 25, na południu maksymalnie 27, wszędzie
11: idealna
10: słonko.
11: Pogoda.
10: Tak, ale teraz z każdym dniem, aż do niedzieli, z tego co widzę w takich prognozach długoterminowych, będzie każdego dnia coraz cieplej. I w niedzielę na zachodzie ma być ponad 37 stopni w cieniu.
11: Można smażyć jajka na samochodzie.
8: Kamil Baleja, Marek Starybrat i Bartosz Gajda. Czyli Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z.
12: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
11: I najgorsze będzie to, jak zostawisz samochód na 5, 6, 7 godzin na słońcu i potem będziesz musiał do niego wsiąść na przykład po zakupach albo po pracy. Będzie taki...
10: Michael Jackson?
11: Tak.
10: A nie, to Rasmus.

0: dobre słowo i no i żeby przez ten jeden dzień nikt nie pytał, gdzie jest mama.
1: Ale wiecie, gdyby nie ojcowie, to kto by nas nauczył tych praktycznych umiejętności, tak, tej mądrości? Kto by dał nam księgę mądrości ojca? Na przykład mnie tata nauczył kopać w oponę, jak się kupuje samochód. Nie wiem po co, ale wiem, że trzeba podejść, kopnąć.
0: Podstawa.
1: Tak.
0: Podstawa.
1: Jak nie kopniesz, to nie sprawdzisz.
0: Od razu widać, że fachura.
1: A, że się zna, prawda?
0: A mnie tata nauczył używać wiertarki. Mhm. Jak wiercić w ścianie. Kołka na przykład, mhm, żeby wkręcić, prawda?
1: Tak.
0: No, dlatego jak dzisiaj potrzebuję wywiercić dziurę w ścianie, to dzwonię po Kamila.
1: Słuchajcie, pytanie bardzo konkretne. Czego was nauczyli ojcowie? Co zapisali w księdze ojcowskiej mądrości?
0: No, numer do nas 321-321-321. Dzwońcie, jesteśmy ciekawi. Ciekawa jest cała Polska.
2: Radio Z i już. Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
3: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
4: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
5: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie. Radio Z i już.
6: Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.

0: Wysłuchali państwo operetki Brave, I Just Called to Say I Love You.
1: A to nie był ten?
0: Co?
1: Co ten?
0: Kto? Tak, dokładnie.
1: TV? A czemu operetki?
0: No tak mi się też operowo tak wiesz, że operetka.
1: Poznałeś nowe słowo, dokładnie. I postanowiłeś użyć.
0: Wczoraj czytałem gazetę, mówię operetka, a zaskoczę was dzisiaj.
1: Moja żona czasem zakłada operetkę.
0: Dokładnie.
1: Jak to? Przecież, a co to jest operetka w ogóle? Jeden z drugim.
0: To się zakłada.
1: To się zakłada. Nie, operetka to jest taka bardziej frywolna opera. Mm-hmm. A czy w ogóle opera to się mówi... No. Chyba budynek, a opera utwór, albo odwrotnie, z tym akcentem na O.
0: Jak słychać, prowadzą ten program wybitni znawcy muzyki, drodzy państwo, naprawdę.
1: Wybitni znawcy opera.
0: Jesteś świetni.
1: To jest też nasza ulubiona przeglądarka internetowa. Witajcie, kochani. Dzisiaj jest, no nie piątek, ale jest nieźle, bo już wtorek. I dzisiaj piękna pogoda od samego rana.
0: Uwaga, teraz będzie Damiano David, nie David, David.

0: Rozkręcamy, zaczynamy bardzo gorący dzień. Kolejny ciepły dzień przed nami, to nas cieszy.
1: Tak, i za chwilkę wiadomości Radia Z o 7:00, a tam tematy te same co wczoraj, czyli order Orła Białego, lekarze, którzy zarabiają podobno za dużo oraz... no, co jeszcze?
0: Oraz order. Order must sign.
1: O, dokładnie. Radio Z
2: i już. Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos. Producent wędlin z Podhala.
3: Reklama. Czujesz, że robi się gorąco? Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Po prostu pocisz się bardzo i wszędzie. Wyluzuj. Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Medispirant Express działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Użyj i zobacz, jak skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Sprawdź to. Medispirant. Bez potu na dobre. Dostępny w aptekach.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Z Radiem Z możesz wszystko, a nawet jeszcze więcej. Właśnie teraz możesz zagrać o wielkie pieniądze. Rządzę pieniądze. Wejdź do gry o 600 tysięcy złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. Rządza pieniądza w Radiu Z. Radio Z pod 7353.
7: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
8: Jeszcze nie śpisz?
9: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
8: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
9: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
10: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
12: Dziękujemy za każdą historię, każdy uśmiech, każde marzenie. Poznaj rodziny, którym pomożemy odmienić ich domową codzienność. Już wkrótce ruszamy z remontami pełnymi dobrych emocji. Śledź naszą akcję w mediach społecznościowych i poczuj siłę niezwykłej przemiany.
11: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
13: Materiały do remontu dostarcza Grainplast, polski producent chemii budowlanej.
14: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
15: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
16: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
17: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
18: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
19: To przy okazji zjesz z nami.
18: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
20: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
19: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
18: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
19: Ach, to tylko przy okazji.
18: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
21: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
22: Po reklamie.
1: Jest wtorek, 23 czerwca. Zbliża się 7:00. Na wiadomości Radia Z zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiuk.
23: Ochłodzenie. Między Polską a Ukrainą prezydenci przerzucają się winą.
24: W pogodzie do chłodu daleko. Polskę przekryje kopuła gorąca.
23: Ze wschodu nie przyjdą paczki za pół darmo. Odsłona zamówienia z Chin już jest doliczane.
1: 7:00.
23: Odebranie i odesłanie orderu nie kończy sprawy między Warszawą a Kijowem, nadal wrze.
24: Wołodymyr Zełenski twierdzi, że proponował Karolowi Nawrockiemu spotkanie. Otoczenie polskiej głowy państwa odpowiada, że to z drugiej strony nie było woli rozmowy.
23: Rozmowy o nazwaniu oddziału wojskowego imieniem UPA, organizacji, która w czasie wojny mordowała Polaków na Wołyniu. Dziennikarz Radia Z, Krzysztof Kiryczuk, śledzi tę wymianę.
0: Dzień dobry.
23: Jak tłumaczy to wszystko Pałac Prezydencki?
2: Że prezydent Zełenski się myli, że było ustalone spotkanie w Warszawie prezydenta Nawrockiego i Zełenskiego i że Ukraina odwołała je, proponując odległą datę. Nie było zainteresowania realną dyskusją z polskim prezydentem. Dodatkowo Karol Nawrocki odpowiada, że to bzdura, że chce zbić kapitał polityczny na tym konflikcie.
3: Wołodymyrze, drogi panie prezydencie, spór w ogóle nie dotyka wewnętrznych kwestii Polski. Te nie istnieją, bo wszyscy Polacy wiedzą i rozumieją, ile zła zrobili Polsce, Polkom, Polakom, polskim dzieciom, ukraińscy nacjonaliści.
2: A ukraińscy dziennikarze apelują do prezydenta Zełenskiego, żeby jednak pojechał do Gdańska na konferencję o odbudowie Ukrainy, żeby nie dać paliwa dla antyukraińskich sił w Warszawie, gdyby mówiły o niewdzięczności Kijowa, rzekomo izolującego Polskę od europejskich dyskusji. To cytaty z portalu Ukraińska Prawda.
24: Na tym wydarzeniu na pewno nie będzie prezydenta Nawrockiego, twierdzi, że nie dostał oficjalnego zaproszenia. Rząd odpowiada, że ze strony pałacu nie było zainteresowania.
23: Ruszają dwa śledztwa w sprawie Szpitala Południowego w Warszawie. To tu pracował młody lekarz w trakcie specjalizacji, który w rok zarobił ponad 1,5 miliona złotych.
24: To tu miał działać salonik VIP dla polityków Koalicji Obywatelskiej na SOR-ze, który dr Dawid Hacprzyk koordynował.
23: Plany prokuratury poznał reporter Radia Z Michał Dzienyński. Michał, czego dotyczą te dwa śledztwa?
4: To pierwsze śledztwo dotyczy fikcyjnych dyżurów i faktur wystawionych przez lekarza milionera, mówił prokurator Piotr Skiba.
22: Nieprawdziwy czas pracy lekarza, który przedkładał te faktury.
4: Drugie śledztwo dotyczy niegospodarności i braku odpowiedniego nadzoru nad szpitalem, m.in. ze strony władz placówki i miasta. Śledczy sprawdzą też, jak to możliwe, że młody lekarz bez specjalizacji kierował SOR-em.
23: Michał, wiemy, że młody lekarz oddał zarobione 0,5 miliona złotych, ale pieniądze nie trafiły na konto szpitala. Jak to możliwe?
4: Możliwe. Błąd formalny. Tej wpłaty nie można było zaksięgować i pieniądze trzeba było zwrócić do wpłacającego.
24: W sprawie afery w Szpitalu Południowym prokuratura chce przesłuchać ponad 50 osób, w tym prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego.
23: Ciepło, cieplej, gorąco. Na zachodzie Europy już są, do Polski zbliżają się ekstremalne upały.
24: Pod koniec tygodnia cały kraj przykryje kopuła gorąca.
23: Najnowsze prognozy przynosi do studia reporter Radia Z Tomasz Kubat. To kiedy będzie najcieplej?
25: Już w piątek. Od zachodu zacznie nadciągać skwar, ale to, co się będzie działo w weekend i w poniedziałek, to naprawdę będzie wyjątkowo groźne. Na ziemi lubuskiej, Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce termometry mogą pokazać powyżej 40 stopni w cieniu. Ta kopalnia jest teraz na zachodzie Europy, od Portugalii przez Hiszpanię, Francję, Szwajcarię, Włochy i Niemcy. Dziś i jutro mogą tam paść rekordy gorąca. Zamykane są szkoły, pociągi notują duże spóźnienia, są pierwsze ofiary śmiertelne. Rozgrzane powietrze znad Sahary zostało tam zamknięte w potężnym wyżu, niczym pod pokrywką garnka, i ta strefa zbliża się powoli do nas.
24: We Francji upał jest już śmiertelnie niebezpieczny. Na południu kraju w zaparkowanym aucie zmarło wczoraj dwoje dzieci.
23: Unia studzi zapał do zamawiania tandety z Chin. Zapowiadane cła już są dodawane do zakupów z tamtejszych platform. Chodzi o te przesyłki, które przyjdą do klientów po 1 lipca, kiedy wchodzą opłaty.
24: To 3 euro od danej kategorii produktu. Na przykład jeden kubek to 3 euro cła. Dwa takie same kubki, nadal 3 euro cła. Ale już za kubek i talerz zapłacicie 6 euro.
23: Tyle teoria. Jak ma wyglądać praktyka, wyjaśni reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
26: Wszystko zależy od decyzji biznesowych platform sprzedażowych, głównie z Chin, bo to one same lub ich operatorzy będą pobierać i rozliczać to cło. Sam klient ma się tym nie przejmować w sensie osobnej procedury celnej, ale ma je odczuć, bo te nowe unijne przepisy mają ograniczyć lawinowo rosnące liczby przesyłek z Chin, mówi minister finansów.
27: Wiemy, że często są to przesyłki, których wartość jest radykalnie zaniżona.
26: I często to rzeczy, które nie spełniają unijnych norm. Grażyna Wiatr, Radio Z.
23: To 3 euro cła od danej kategorii produktu to dopiero początek. W listopadzie ma do tego dojść kolejna opłata manipulacyjna na poczet kontroli celnych. Kilka euro od paczki.
28: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
29: Sponsorem programu jest producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej Bielenda Soldor.
30: Mam dwie informacje, dobrą i złą. Od której zacząć?
1: No, od złej.
30: Od złej. Truskawki się kończą. To jest zła informacja. Tak, tak.
1: A dobra?
30: A dobra jest taka, że dzisiaj będzie 25-26 stopni, taka najprzyjemniejsza wersja lata. Wszędzie słońce, lekkie chmury, bez deszczu, bez nawałnic, bez burzy, bez upału. Idealnie.
29: Sponsorem programu był producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej Bielenda Soldor.
28: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Baleja, Stary Brat i Gajda.
0: Sponsorem programu jest właściciel rodzinnego parku rozrywki Hossoland w północnej Polsce. Hossoland.pl.
1: A ja już widziałem polskie winogrona. Czyli co? Agrest.

0: Letka, dwa dni, poniedziałek, wtorek, dzisiaj wtorek w Radiu Z 11 po 7. Co tam na mundialu? Argentyna, Austria 2-0, Francja, Irak, mecz 3-0.
1: Były także mecze Nowa Zelandia, Egipt 1-3, czyli Egipt 3, Nowa Zelandia 1. No.
0: Fachowiec.
1: Fachowiec, prawda? 1-3 podaje wynik.
0: Nie, bo jak podajesz pierwszą drużynę i drugą,
1: tak, ja wiem.
0: Pierwsza cyferka jest od pierwszej drużyny, a druga drugiej.
1: Naprawdę?
0: No serio.
1: Ja myślę, że to jakieś proporcje są.
2: No to dobra, a jak jest Urugwaj i Republika Zielonego Przylądku 2-2, to co jest?
1: To znaczy, że bierzesz dwie szklanki wody i dwie szklanki kawy i wtedy ci wychodzi 2-2. Był jeszcze mecz Norwegia-Senegal, tym razem bez problemów 3-2 dla Norwegii.
0: No. Tak. No i co? Messi strzelił dwie bramki i już ma na koncie, słuchajcie, 5 bramek.
1: Ale to jest dzik, co? Ten Messi. Naprawdę, on tylko dostaje piłkę i od razu
3: Messi,
1: leci.
3: Messi,
1: mało tego, wiecie, on nawet jak mu nie zrobią lagi na Robercika, to jakoś sam, nie wiem, weźmie z połowy boiska, nie ma ludzi, że mu nie podają, tylko strzela.
2: Nie zaczepiaj Roberta, bo się obrazi i odeślę order. Radio Z i już. A ja dzisiaj jadę za Rzeszów i będę miał dwie bramki też.
0: Dobre, fajne, śmieszne.
1: Dobre, tak.
0: Pozdrawiamy
1: tak.
0: Kierowców.

0: grupa September i pośladki zrobione, co? Cry for you, Best Radio Z.
1: Ja, on powiedział pośladki na antenie.
0: 18 po 7, uwaga, uwaga, teraz przed nami poranna afirmacja. Proszę powtarzać za mną. Wygram 600 tysięcy złotych.
1: Wygram 600 tysięcy złotych.
0: Albo milion złotych.
1: Albo wygram milion złotych.
0: Nie dodajemy, tylko powtarzamy.
1: Albo nie dodajemy, złotych, nie dodajemy, albo powtarzamy.
0: Albo milion złotych wygram.
1: Albo milion złotych wygram, nie powtarzam.
0: Dzisiaj 600 tysięcy do wygrania.
2: Dzisiaj 600 tysięcy do wygrania.
0: A w piątek milion.
1: A w piątek milion.
0: Jednym SMS-em wchodzę do gry.
1: Jednym SMS-em wchodzę.
0: Do tych dwóch finałów wchodzę.
1: Tym jednym SMS-em wchodzę w te dwa finały.
0: Nie umiecie się bawić w afirmacje, wiecie?
1: Czekaj, bo mi się gałki oczne do góry odwróciły i mam białe.
0: To teraz będzie konkret, proszę bardzo. SMS wysłany z hasłem Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. Tak, wchodzimy do gry.
3: A jak ktoś wyśle SMS-a teraz, to go pomnożymy 6000 razy.
1: No.
0: Każdy SMS zamieniamy w 6000 SMS-ów.
1: Czyli ten super bonus teraz
0: tak
1: włączamy,
0: jest.
1: Tak?
0: Włączamy bonus.
1: Włączamy ten super bonus. 6000 każdego waszego SMS-a pomnożymy.
0: Tylko pospiesz się i wyślij. Radio Z pod 7353.
1: Radio Z 7353 wyślij. Wyślij teraz, wyślij Radio Z 7353. Już nie powtarzamy?
0: Już nie, to już końca
1: informacji. Dobra. To Radio Z 7353. Kochani, grajcie, spróbujcie szczęścia. 20 po 7.

0: Ojcze.
1: Ojciec Marek, ojciec Kamil, ojciec Bartosz i ojciec Bogdan teraz w studiu.
0: Dzień dobry, ojcze.
2: Dzień dobry wam, synowie.
0: Dzień dobry.
2: Bracia i siostry.
1: Dzień dobry.
0: Czy ty już świętujesz Dzień Ojca, bo ty jesteś ojcem razy trzy.
2: Tak, jestem ojcem razy trzy i jeszcze życzenie dostałem, ale ja wcześniej wstaję, więc nie wymagam tego od moich dzieci.
1: A ładnie się tłumaczysz, ale no dzieci Bogdana Rymanowskiego. Hello, jest 7:27. No,
0: co z wami? Redaktor już nie śpi. Czeka na życzenia i to nic jeszcze.
2: Wiem, że na pewno one są w sercu, więc na pewno dostanę.
1: Cudownie. Kto dzisiaj twoim gościem będzie?
2: A dzisiaj moim będzie też ojciec. Ojciec Dariusz Klimczak, ojciec polskiej infrastruktury, czyli człowiek od polskich kolei i dróg.
0: Ojciec sukcesu wielu nowych połączeń, między innymi do Chorwacji.
2: Do Chorwacji, kto wie, być może będą kolejne, na przykład trochę dalej. Na
1: Do
2: Włoch.
1: Do Łomży. 8:02. Gość Radia Z,
2: to nie
1: Dariusz
2: ten
1: Klimczak, minister infrastruktury z PSL-u. Zapraszamy.
2: Zapraszam. Radio Z
3: i już. Sponsorem programu był właściciel rodzinnego parku rozrywki Hossoland w północnej Polsce. Hossoland.pl.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak wyprzedaż, to w euro.
5: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż na wybrane produkty. Telewizor LG 48 cali OLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2999 zł. Taniej o 500 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Alter Art prezentuje Open Air Festival Powered by Orange. Od 1 do 4 lipca na lotnisku Gdynia-Kosakowo wystąpią The Cure, Calvin Harris, Nick Cave and the Bad Seeds, Florence and the Machine, The XX, Jenny, Addison Rae, Martin Garrix, Zara Larsson i wielu innych. Partner główny PKO Bank Polski. Patroni Telewizja Polska, Onet, AMS, Cinema City. Poleca Radio Z. Bilety na opener.pl.
11: Plus soczysta przekąska równa się owocowa promka. Arbuz 71% taniej, złoty 99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 24 czerwca. Cena przed obniżką 6,99.
12: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
13: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
14: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
13: No racja. On lubi w technologię.
14: No lubi, lubi.
15: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy.

0: reklamie.
1: Jak zawsze o tej porze mówimy o tym, co ważne, co aktualne, co dzieje się tu i teraz. 7.30 wiadomości w Radiu Z. Paula Michalik, Michał Adamiuk.
2: Po dwóch dekadach przełom w sprawie skazanego za zabójstwo Piotra Pytla wyszedł wczoraj z więzienia, gdy wypłynęło postanowienie o przerwie w odbywaniu kary.
3: W 2006 roku Pytel został skazany przez sąd w Monachium na dożywocie za zamordowanie prostytutki Ekateryny I. Późniejsze postępowanie polskiej prokuratury wykazało jednak, że to nie on popełnił tę zbrodnię. W połowie czerwca minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zdecydował o ponownym uruchomieniu procedury ułaskawienia wobec 57-latka. Dalsze losy Piotra Pytla będą zależeć od decyzji prezydenta Karola Nawrockiego.
2: Uwaga na naciągaczy. Rzecznik finansowy ostrzega przed metodą na nadpłatę składki. Oszuści próbują wyłudzić dane kart płatniczych. Podszywają się pod towarzystwa ubezpieczeniowe i wysyłają fałszywe maile z informacją o rzekomym zwrocie nadpłaty składki za ubezpieczenie.
3: Bywają też maile podszywające się pod Krajową Administrację Skarbową o nadpłacie podatku dochodowego. Oba perfekcyjnie udają prawdziwego nadawcę. Dlatego kluczowy jest adres strony. Na to trzeba zwracać uwagę i pod żadnym pozorem nie klikać.
2: Brytyjskie referendum w sprawie Brexitu w 2016 roku poprzedziła rosyjska manipulacja opinii publicznej. W kampanii przed głosowaniem Kreml wykorzystywał boty i swoje media państwowe, by wpływać na Brytyjczyków. Ostatecznie Zjednoczone Królestwo opuściło Unię Europejską.
3: Dziś mija równo 10 lat od tego plebiscytu. Za wyjściem z Unii było prawie 52%, za pozostaniem we wspólnocie nieco ponad 48%. Frekwencja wyniosła ponad 72%.
2: Poznań hucznie obchodzi rocznicę buntu robotników sprzed 70 lat. Z okazji okrągłej rocznicy wydarzeń z czerwca 1956 roku poznańskie teatry wystawiają spektakle o strajkach robotników przeciwko komunistycznej władzy.
3: Oprócz tego są wystawy, koncerty i wyjątkowe spotkania z kombatantami, mówi Patryk Pawełczak z Urzędu Miasta.
4: Być może jest to ostatnia szansa przy takiej okrągłej dacie, żeby na własne oczy móc zobaczyć, porozmawiać z tymi, którzy rzeczywiście te 70 lat temu tam byli i biorąc pod uwagę, czym ryzykowali, mieli tą odwagę i protestowali.
3: W wydarzeniach poznańskiego czerwca zginęło kilkadziesiąt osób, rannych były setki. Główne obchody będą w najbliższą niedzielę. Do Poznania przyjadą prezydent Karol Nawrocki oraz głowy państw Litwy, Łotwy, Albanii i Węgier.
2: W Radiu Z wiadomości sportowe i Marcin Powideł.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Na program zaprasza sponsor firma Sowosz. Producent schodów drewnianych do własnego montażu. Sowosz.pl.
6: Leo Messi, Kylian Mbappé i Erling Haaland poprowadzili swoje reprezentacje do zwycięstwa i awansu do fazy pucharowej mundialu. Wszyscy strzelili w ostatnich meczach po dwie bramki. Argentyna wygrała 2-0 z Austrią, Francja 3-0 z Irakiem, a Norwegia 3-2 z Senegalem. Leo Messi jest aktualnie najlepszym strzelcem w historii Mistrzostw Świata. 18 goli. Staram się wciąż cieszyć grą. Mogło być lepiej, bo nie wykorzystałem rzutu karnego, ale koniec końców udało nam się zwyciężyć, zdobyć 3 punkty, które są dla nas bardzo cenne. Dwa gole mniej od Leo Messiego ma w zestawieniu wszechczasów Kylian Mbappé, który z kolei zdobył dotychczas jedną bramkę więcej niż Cristiano Ronaldo. CR7 będzie miał okazję do wyprzedzenia Francuza, a kto wie, może i Argentyńczyka, bo wieczorem Portugalia zmierzy się z debiutującym na Mistrzostwach Świata Uzbekistanem. Mecz rozegrany zostanie w Houston, a w Foxborough. O awans do fazy pucharowej zagrają Anglia i Ghana. Obie drużyny rozpoczęły mundial od zwycięstwa. Zakończył się już pojedynek Jordanii z Algierią. Do 68 minuty 1-0 prowadzili Jordańczycy, ale ostatecznie 2-1 wygrały Lisy Pustyni.
5: Na program zaprosił sponsor firma Sowosz. Producent schodów drewnianych do własnego montażu. Sowosz.pl.
7: Wow, Lisy Pustyni. A to ładnie. Algeria czy Jordania? Lisy Pustyni. Marcin?
6: Oczywiście, że Algieria.
7: Oczywiście.
8: Kochani, piękny
6: tego
8: dzień przed
6: nami. Nie wiedzieliście.
7: No właśnie, dzisiaj no. Na północy 22 stopnie, w centrum 25, na południu 27. To jeszcze nie jest taki upał, który zapowiadamy, ale z każdym dniem będzie goręcej. Dzisiaj słońce i nigdzie nie będzie padać.
5: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Baleja, Stary Brat i Gajda.
9: Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic, stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
10: Lisy Pustyni, a nasi to co, roztyte orły, czy leniwe orły?
7: Roztyte. Ja nie będę kopał.

0: Marek przed chwilą wyglądał, jakby jakąś muchę odganiał tak łapami, tej łapskami wahał.
1: To był taki rytm, że mi się przypomniała ta piosenka Daddy Cool, bo to dzisiaj chyba jest Daddy Cool.
0: Dzisiaj jest dzień
1: spoko
0: ojca,
1: tatuś,
0: tak,
1: tatuś,
0: tak,
1: spoko
0: tak,
1: tatuś.
0: Tak, tak, tak. Dzisiaj, proszę Państwa, zadaliśmy bardzo ważne pytanie i tworzymy wielką radiową księgę mądrości ojców.
1: Mhm. Taka, co jak się ją otwiera, to skrzypi.
0: Tak. Co tam w tej księdze mądrości jest? Czego was ojcowie nauczyli?
1: 3-2-1, 3-2-1, 3-2-1. Dzień dobry.
2: Tego wszystkiego, co mnie tata nauczył, to najbardziej doceniam to i cenię sobie, i inni też cenią. Nauczył mnie robić białą kiełbasę.
1: Białą kiełbasę.
3: Ale bym teraz zjadł białe kiełbasy.
0: To się robi. Idzie się do sklepu i się kupuje.
1: No, teraz to na grilla można wrzucić białą kiełbasę. No i na Wielkanoc biała kiełbasa. Czego jeszcze nauczył was tata?
4: Ej, tu Emilia. Mój tatuś kochany to nauczył mnie, jak maluszka, fiatka małego, odpalać patyczkiem.
1: Było.
0: Co jeszcze? Co jeszcze jest w naszej pięknej, wielkiej, radiowej księdze mądrości ojców?
5: Mój tata nauczył mnie podłączać rzeczy elektryczne, typu lampa na przykład zewnętrzna, taka wiecie, na czujkę, to się sama zapala. Mhm. Ostatnio podłączyłem tą lampę, to całe piąt to mu wywaliło.
1: No boś pomylił zero z fazą.
6: Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic, stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry. Reklama.
7: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
8: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
9: Została nam już tylko apteczka.
8: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
9: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
8: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
10: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
8: Tak, krople Lix można stosować już od 6. miesiąca życia.
10: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
11: Adamet, z pasji do rozwoju.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergofarm SP.

0: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
1: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
0: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
1: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
2: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
3: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
5: Zaraz część posmarujemy.
4: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
6: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
7: Już nie swędzi.
8: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Castorama!
10: Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
11: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
10: Tak?
11: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Po reklamie.
16: Zapraszam po wskazówki, które mam wypisane na twarzy. Słuchajcie już dziś w Radiu Z. Cezary Pazura.

0: rano, upały, upały w całej Polsce. Słuchajcie, od wczoraj woda dla ochłody w całej Polsce i weszły nowe przepisy dotyczące, słuchajcie, jakości wody pitnej w Polsce. Aha. I kontrole mają być dokładniejsze teraz i obejmować wodę aż do kranu, przez całą drogę.
1: No. Przecież to każdy Polak to od lat to bada, słuchajcie. Jak się nalewa wodę do czajnika, to się mówi jakoś... Tak dziwnie pachnie, czy mi się wydaje, prawda? I od razu wszystko wiesz, tak.
2: Nie, to jest domowy test tej jakości wody. Jak herbata smakuje jak herbata, to się pije. A jak smakuje trochę tak basenem, to się mówi, że to jest macza.
0: Za 9:08.

0: To jest Radio Z. To była Kasia Sienkiewicz. Były Kasia momenty. Sienkiewicz. Kasia Sienkiewicz, tak.
1: Ciekawe, skąd pomysł na nazwę.
2: No właśnie, bo już była Kasia Sienkiewicz z Various Max.
0: Ale to jest inna Kasia Sienkiewicz.
2: Jak inna?
0: No tak, inna, to nie jest ta sama.
1: Sienkiewicz była?
2: To dwie osoby wpadły na taką samą nazwę?
0: Dokładnie. Zaskoczę was, jeszcze był Henryk Sienkiewicz.
2: Już za chwilę u nas gość Radia Z 8.2. Pan minister właśnie pojawił się w studiu. Dzień dobry,
0: witamy.
2: Pan Dariusz Klimczak, minister infrastruktury, a wcześniej wiadomości Radia Z punktualnie o 8.00.
3: Radio Z i już. Reklama.
4: Im bliżej lata, tym większe szanse na milion złotych w Radiu Z.
5: Super!
4: Wejdź do gry już teraz. Wyślij SMS po treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. I jeszcze przed wakacjami rozpakuj walizkę, w której może być milion złotych w gotówce.
6: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
4: Radio Z pod 7353.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
10: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
11: Przez ostatni rok praliście, gotowaliście, woziliście i zdawaliście. Czas na zasłużone wakacje w Radiu Z. Wejdź na radioz.pl, wybierz wymarzony wakacyjny sprzęt i napisz, dlaczego należy się właśnie Tobie. Najciekawsze zgłoszenia nagrodzimy kartami podarunkowymi do Media Expert o wartości 1000 zł. Zasłużone wakacje? Tylko w Radiu Z.
12: Udanych i beztroskich wakacji życzy właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
13: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
14: Po reklamie.
2: Budzi się nowy letni dzień z Radiem Z. To wtorek, 23 czerwca. Na wiadomości o 8 zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiuk.
15: Po burzy spokój i wielkie sprzątanie. Jest co robić na południu Polski.
16: To już pewne. Prezydent Nawrocki nie przyjedzie na konferencję o odbudowie Ukrainy.
15: A gościem Radia Z jest minister infrastruktury Dariusz Klimczak z PSL.
2: Ósma.
15: Połamane drzewa, zalane piwnice i potoki płynące ulicami. Po takich skutkach wczorajszych burz wielkie sprzątanie na południu Polski.
16: Największe szkody są w Małopolsce, na Podhalu i w Krakowie.
15: W kontakcie ze służbami od rana jest reporter Radia Z Tomasz Kubat.
17: Tak
15: Tomasz, to jak duże są te straty?
17: Jeszcze trwa ich szacowanie. Kataklizm przyszedł nagle, jak powiedział mi kapitan Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej. Tylko w Białym Dunajcu przy usuwaniu skutków burzy pracowało ponad 150 strażaków.
18: Tak zwana powódź błyskawiczna. Przez około 30 minut intensywnie opadu deszczu, nagle powyżej 50 cm wody było w budynkach mieszkalnych.
17: Działania już zostały zakończone, strażacy wrócili do swoich jednostek. Dziś prognozy nie przewidują aż tak silnych i gwałtownych opadów, choć i w Tatrach, i w Bieszczadach burze są niewykluczone.
16: Po tych wczorajszych także w Krakowie wiele ulic było podtopionych. Na zaparkowane auta spadały konary drzew, ale nikomu nic się nie stało.
15: Prezydent Karol Nawrocki nie przyjedzie do Gdańska na konferencję o odbudowie Ukrainy. Tłumaczy, że nie dostał zaproszenia.
16: Ale rząd twierdzi, że ze strony pałacu nie było zainteresowania, mówi prezydencki minister Marcin Przydacz.
19: Wybiera się prezydent na imprezę, na którą nie został zaproszony przez pana premiera Donalda Tuska. Nie wybiera się też żaden z podległych mu urzędników. No, tak jak mówię, z uwagi na brak zaproszenia, to jest inicjatywa w pełni rządowa.
16: Do Gdańska ma przyjechać m.in. kanclerz Niemiec oraz premierzy Austrii i Łotwy. Nadal nie wiadomo, czy pojawi się prezydent Ukrainy.
15: Pierwsza łopata za 3 miesiące, pierwszy samolot za 6 lat. W połowie września ma się zacząć budowa portu Polska, znanego wcześniej jako CPK.
16: Ma być nowym centralnym lotniskiem skomunikowanym z resztą kraju siecią szybkiej kolei. Prace zaczną się od wzmacniania gruntu, zapowiada nowy rządowy pełnomocnik do spraw tej inwestycji Piotr Malepszak.
5: Ta część związana z spalowaniem kilkudziesięciu hektarów i wbiciem 8200 pali o różnej długości. Łącznie te pale mają 140 kilometrów. To jest 146 milionów złotych.
15: Czyli mniej niż 1% kosztów całej budowy.
16: Rząd planuje, że pierwsze samoloty wystartują z portu Polska w 2032 roku. Będzie tam przeniesiony cały ruch z warszawskiego lotniska Chopina, które zostanie zamknięte dla pasażerów.
15: Gotowi do startu najważniejszej rozmowy poranka. Zaprasza Bogdan Rymanowski.
2: Dzień dobry, a gościem Radia Z jest Dariusz Klimczak, minister infrastruktury, wiceprezes Polskiego Stronnictwa Ludowego. Witam, panie ministrze.
14: Dzień dobry.
2: Zaczynamy od krótkiej piłki. Czy polskie firmy dostaną kontrakty na odbudowę Ukrainy? Tak czy nie?
14: Mam nadzieję, że dostaną i dobrze zarobią na tych kontraktach.
2: Czyli tak.
14: No, mam nadzieję, że tak, bo to jest specjalna procedura.
2: Ja mam nadzieję, że w naszej sądzie wezmą udział nasi słuchacze. Zapraszam państwa oczywiście na radioz.pl. Zapraszam do udziału w naszej sądzie. Wystarczy kliknąć tak albo nie. Ale zaczynamy od tego, co ma się odbyć pojutrze, czyli konferencja dotycząca odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Nie ma jeszcze decyzji, czy prezydent Zełenski przyjedzie, czy nie przyjedzie. Powinien przyjechać?
14: Oczywiście, że powinien przyjechać. To jest konferencja dedykowana Ukrainie. Kolejna międzynarodowa konferencja, która tym razem odbędzie się w Polsce, w Gdańsku, i tam będą omawiane ważne sprawy związane z przyszłością Ukrainy, jego państwa, odbudową jego państwa, więc ja nie widzę żadnego powodu, ani żadnego usprawiedliwienia, dlaczego prezydent Zełenski miałby się tam nie pojawić.
2: Ale widzi pan, co się dzieje od kilku dni? Widzi pan, jaka jest eskalacja napięcia między Warszawą a Kijowem? Widzi pan, jak prezydent Zełenski odesłał order Orła Białego? Jak zrobili to kolejni byli prezydenci? Wszystko na to wskazuje, że może nie przyjechać. I co wtedy?
14: Całkowicie niepotrzebne budowanie napięcia przez prezydenta Zełenskiego. Tu chodzi o jego państwo, chodzi o odbudowę, chodzi o uzgodnienie przez wiele państw, w jaki sposób szybko odbudować państwo ukraińskie.
2: Czyli byłby pan rozczarowany?
14: Sam fakt, że prezydent Zełenski zwleka z decyzją o przyjeździe do Polski, źle o nim świadczy. Odpowiedzialność za własne państwo to jest odpowiedzialność za właściwe relacje międzynarodowe. Pan redaktor jeszcze powiedział o odesłaniu pocztą najważniejszego polskiego odznaczenia. Uważam to za policzek dla Polski. Nie powinno to w taki sposób się stać i uważam, że klasą by się wykazał w tej sytuacji prezydent Zełenski, gdyby naprawdę godny, honorowy sposób zwrócił to odznaczenie. To uważam, że niepotrzebnie pan prezydent buduje to napięcie. Te gesty są niepotrzebne. Nie wiem, czy zachłysnął się tymi sondażami, bo widzieliśmy, że poparcie dla jego stanowiska w Ukrainie było 99,5%.
2: A jak pan myśli, dlaczego to zrobił?
14: Jeżeli będzie tutaj myślał sondażami, naprawdę daleko, to nie będzie dobre.
2: Dlaczego pana zdaniem pan prezydent Zełenski to zrobił? Dlaczego nadał tej jednostce imię bohaterów, tak zwanych bohaterów UPA? Ze względów czysto partyjnych, politycznych, wewnętrznych?
14: Zacznijmy od tego, że to jest całkowicie błędna decyzja, którą w Polsce się nie możemy zgodzić. I jak sądzę, chodzi jedynie o wewnętrzną sytuację polityczną w Ukrainie. Tak samo jak i z przeciąganiem decyzji o przyjeździe do Polski, o startowaniu w podróże z innego lotniska niż tego.
2: Jest pan zaskoczony, że startuje z Kiszyniowa, a nie spod Rzeszowa?
14: No, to są gesty polityczne, uważam, całkowicie niepotrzebne, ale jak sądzę, obliczone na grę wewnętrzną i rachunek polityczny wewnętrzny.
2: A podoba się panu, że pański kolega z klubu PSL, pan wicemarszałek Senatu Michał Kamiński, również odesłał ukraińskie odznaczenia?
14: Nawet nie wiedziałem, że miał takie odznaczenie.
2: Ale to dobra reakcja czy zła?
14: Nie oceniam tego, to jest decyzja pana senatora, pana marszałka Kamińskiego.
2: No dobrze, panie ministrze, co będzie z autostradą do Lwowa? Polska miała wybudować 80-kilometrowy odcinek. W zamian, takie były pomysły, mieliśmy pobierać opłaty za przejazd. Czy to jest aktualne?
14: nic nie wiem na temat budowy za polskie pieniądze z budżetu państwa jakiejkolwiek drogi, w tym tej do Lwowa. Ministerstwo Infrastruktury tą sprawą się nie zajmuje. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad buduje drogi tylko w Polsce.
20: Czyli nie ma takiego tematu, nie będzie budowy
14: przez polskie firmy? Ja nie zajmuję się tym tematem.
20: Skąd się ten temat pojawił?
14: Panie redaktorze, jeżeli będzie ogłoszenie o przetargu, jeżeli znajdą się pieniądze, czy w budżecie Ukrainy, czy z jakiegokolwiek innego funduszu międzynarodowego, na podstawie którego polskie firmy mogłyby wystartować i zarobić na tym kontrakcie, no to jest kwestia decyzji polskich firm. Natomiast nie ma mowy o tym, że Polska będzie budowała za własne pieniądze, za pieniądze budżetowe, czy jakiekolwiek inne pozyskane przez Polskę dróg w Ukrainie.
20: Czyli nie ma pieniędzy w polskim budżecie na budowę dróg na Ukrainie, tak?
14: Nie ma.
20: To skąd ten pomysł?
14: Wiele mamy niesprawdzonych, fejkowych informacji, które mają zrodzić napięcie na linii Polska-Ukraina, żeby podburzyć ludzi, przeciwstawić ich sobie. Przecież wiemy, że my się koncentrujemy na tym, żeby w Polsce remontować i budować nowe drogi i zawsze jest w tym jakiś problem, bo tych pieniędzy brakuje, mimo że Polska jest bardzo dobrym, wielkim przykładem w Europie, że naprawdę w znakomity, szybki sposób budujemy te drogi, ale jak spojrzymy na drogi samorządowe, szczególnie powiatowe, wiemy, że jest jeszcze wiele do zrobienia, stąd to jest wrażliwy temat, więc rzucając takie hasło, że Polska wybuduje gdzieś tam drogę, no,
20: ale wie pan,
14: emocje.
20: Ten pomysł się pojawił jeszcze zanim doszło do napięcia między Kijowem a Warszawą. Nie było takiego pomysłu ani w pańskim ministerstwie, ani w rządzie, ani w agencji, nie wiem, rozwoju przemysłu?
14: Ja słyszałem o takim pomyśle, w którym byłaby mowa, że polskie firmy mogą startować w kontraktach na odbudowę Ukrainy, zanim jeszcze wojna się skończy. Natomiast nigdy nie było mowy, że to my z własnych środków będziemy budować tego typu drogi.
20: A jak wygląda realna perspektywa właśnie kontraktów dla polskich firm dzisiaj? Na Ukrainie.
14: No właśnie na to pytanie ma między innymi odpowiedzieć ta konferencja.
20: A na razie jest dobrze, źle, kiepsko, jak to wygląda?
14: To myślę, że trzeba zapytać pana przewodniczącego Kowala, który na bieżąco zajmuje się tego typu kwestiami. Ja zajmuję się kwestią budowy dróg w Polsce i na tym koncentruje się we współpracy z polskimi firmami.
20: Zarząd warszawskiej Lewicy podjął decyzję, że radni tej partii będą głosować przeciwko udzieleniu absolutorium panu prezydentowi Trzaskowskiemu. Co pan myśli o tej decyzji?
14: To Lewica próbuje wykorzystać moment i uderzyć w przedstawiciela Koalicji Obywatelskiej. No, tu niektórzy ostro grają i w ogóle nie liczą się z tym, że jest koalicja rządowa i warto różnego rodzaju nieporozumienia lub bądź uwagi polityczne wyjaśniać w cztery oczy, tylko pod publiczkę uderzyć w koalicjanta. To nie jest styl PSL-u, my jesteśmy partią, która skupia się na tym, aby w bezproblemowy sposób realizować cele, które sobie wspólnie wyznaczamy. My raczej nie eskalujemy konfliktów, bardziej staramy się je wyjaśnić i jeżeli popełniono błędy, to je naprawić.
20: Ale to nie ma żadnej afery w Szpitalu Południowym? Nic się nie stało? Polacy, nic się nie stało?
14: Tego nie powiedziałem i myślę, że sama Koalicja Obywatelska doskonale wie, że tutaj musi być stanowcza reakcja i wyjaśnienie tej sprawy. Zresztą cała koalicja wie, że konieczna jest reforma systemu ochrony zdrowia, doprecyzowanie procedur. Nie jest usprawiedliwienie w naszym państwie, że jest mało lekarzy na to, żeby ci lekarze mogli zarabiać miliony. Z drugiej strony nie warto wrzucać wszystkich medyków do tego samego worka, tylko trzeba systemowo, konsekwentnie tę sprawę naprawić. Ja jestem zwolennikiem reform i zawsze będę wspierał rząd, ministra, panią minister zdrowia, bądź innych przedstawicieli, którzy mają wpływ na to, żeby ten system zreformować, żeby nigdy nie dochodziło do tego typu sytuacji.
20: Już pojawiła się inicjatywa odwołania pana prezydenta Trzaskowskiego, zebrania 132 tysięcy podpisów pod referendum. Czy Polskie Stronnictwo Ludowe uważa, że takie referendum powinno się odbyć?
14: Nie rozmawialiśmy w naszym kierownictwie na temat stanowiska na ten temat. Nie będę oceniał pana prezydenta Trzaskowskiego po jednej aferze. Uważam, że zareagował szybko, wyrzucił całą radę nadzorczą, wyrzucił zarząd i stara się w tej bardzo trudnej sytuacji, do której dojść nie powinno, podjąć takie kroki, żeby naprawić sytuację.
20: Trzy krótkie piłki na koniec tej części rozmowy. Poproszę o odpowiedzi tak albo nie. Zaświadczenie o niekaralności dla taksówkarzy cudzoziemców. Tak czy nie?
14: Tak, i pracujemy nad tym.
20: Ukraina powinna poczekać w kolejce do Unii Europejskiej. Tak czy nie?
14: Powinna zaczekać, zanim dostosuje swoje państwo do tych standardów, które by ją predestynowały w ogóle do aplikowania o ten status.
20: Prawo jazdy na hulajnogi elektryczne, tak czy nie?
14: No nie.
20: Przesada.
14: No oczywiście, no nie możemy przeregulować naszego państwa.
20: No i mamy odpowiedź na pytanie w naszej sądzie, czy polskie firmy dostaną kontrakty na odbudowę Ukrainy. Nasi słuchacze są o wiele bardziej sceptyczni niż pan, panie ministrze. Tak odpowiedziało jedynie 23% uczestników naszej sądy, nie aż 77%. Komentarz do tego wyniku już w części internetowej. Zapraszam państwa serdecznie.
15: Powinien przyjechać. To konferencja dedykowana Ukrainie. Dariusz Klimczak w Radiu Z o przyjeździe prezydenta Zełenskiego do Gdańska.
16: Niepotrzebne budowanie napięcia przez niego, uważa polityk PSL.
15: Odesłanie naszego najważniejszego odznaczenia pocztą. Policzek dla Polski, ocenia Dariusz Klimczak.
16: Nie ma mowy o tym, mówi minister infrastruktury, o budowie przez Polskę autostrady do Lwowa.
15: Nie rozmawialiśmy na ten temat, mówi polityk PSL, o pomysłach w sprawie referendum o odwołaniu Trzaskowskiego. Tę rozmowę możecie oglądać dalej na radioz.pl.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Prognoza pogody, słuchajcie, dzisiaj przyjemne, 20 kilka stopni, chyba najprzyjemniejsza wersja lata, 27, najcieplej dzisiaj. Kielce, Lublin, Kraków, Rzeszów, a im bliżej weekendu, tym cieplej. W niedzielę, o czym mówimy od samego rana, 37-38, są prognozy, z których wynika, że w niedzielę zobaczymy 40 stopni i to w cieniu.
4: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Baleja, Stary Brat i Gajda.
1: Będzie piekło.
21: To będzie hit.
1: 13 po 8.

0: Wielka Księga Mądrości naszych ojców. Czego was nauczyli?
1: Halo, witam serdecznie wszystkich ojców. Mój tata przede wszystkim nauczył mnie, żeby latarką świecić jemu, a nie sobie. Pozdrawiam wszystkich.
2: Jak świecisz? Komu świecisz? Sobie czy mnie? Co tam jeszcze? Dzień dobry.
3: Cześć, Tomek. Chciałbym powiedzieć, czego nauczył mnie tata. Tata nauczył mnie, żeby siedzieć cicho na rybach, bo ryby płoszę. Na razie.
4: No dobrze, można mówić, ale bardzo po cichu.

0: A to dobra nuta jest. Dobra nuta jest, taka spokojna. Dajmy im pala.
1: Siadaj, opowiada.
0: W Radiu Z. Kochani, wiemy, jaka będzie przyszłość Roberta Lewandowskiego w reprezentacji.
1: Czekaj,
2: no to opowiada.
1: Ale czekaj, będziemy strzelać. Będzie zmiana kapitana. Robert mówi: dość, dziękuję, nie poszło, odchodzę.
0: Chwila niepewności.
1: No?
0: Nie. Nie, Robert zostaje. Robert zostaje. Komunikat PZPN jest taki, czytamy, że Robert Lewandowski pomoże biało-czerwonym w awansie na Euro 2020.
1: Przepraszam, co zrobi?
0: Pomoże w awansie.
2: Aha. A jakie pomoże? Zachodnie, czy...
1: Nie w awansie, że ma w awansie pomóc. Wiesz, co
0: pomoże, no, żebyśmy pomoże. Awansowali na turniej wielki międzynarodowy.
1: Bo bez niego to nie awansujemy. Tak. A dobra, ale zapytajmy kibiców. Co wy na to, że Robert Lewandowski pomoże nam w awansie na Euro?
3: O nie! Jesteśmy zgubieni.
0: Powiedział czy pomyślał? Słuchajcie, Lewandowski będzie grał w reprezentacji do końca życia.
2: No bo lewy jest jak ząb mądrości. Nawet jak boli, to go zostawiasz, bo może się jeszcze przyda.
1: Oczywiście,
2: ale może być. No. Może będzie tak, że na Euro będzie po prostu 72 drużyny, to awansujemy.
1: Może jak wszyscy będą grali z Europy, to może w końcu będziemy grali gdzieś, co?

0: To Shawn Mendes w Radiu Z. Tu tego nie widać, bo to radio, ale on ma taką gęstą grzywę. Takie ma włosy ten chłopak, no.
1: Nic, tylko dać mu kostkę cukru.
0: Ojoj, ojoj. I wiadomości Radia Z o 8:30. Radio Z
2: i już. Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak wyprzedaż, to w euro.
3: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż na wybrane produkty. Telewizor LG 48 cali OLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2999 zł. Taniej o 500 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
10: Play. Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Kaufland jest fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
13: jest fresh! Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
14: Barbara, to szybciutko, szybciutko, biegnij do Media Expert, mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
13: No racja, on lubi w technologię.
14: No lubi, lubi.
8: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl. Po reklamie.
3: Punktualnie 8:30 wiadomości w Radiu Z. Teraz Paweł Michalik, Michał Damiuk. Posłuchajmy.
4: Mocne słowa ministra infrastruktury w Radiu Z o prezydencie Ukrainy.
5: Niepotrzebnie buduje napięcie, powinien przyjechać do Gdańska na konferencję o odbudowie swojego kraju.
4: Dariusz Klimczak krytykuje Wołodymyra Zełenskiego, że do tej pory nie zdecydował, czy będzie w Polsce.
6: Sam fakt, że prezydent Zełenski zwleka z decyzją o przyjeździe do Polski, źle o nim świadczy. Odpowiedzialność za własne państwo to jest odpowiedzialność za właściwe relacje międzynarodowe.
5: Minister infrastruktury przypomina też, że gdańska konferencja jest dedykowana Ukrainie i że Zełenski powinien być, bo będą omawiane sprawy związane z przyszłością jego państwa.
4: Gigantyczna ilość narkotyków nie trafi na rynek. W podziemnej skrytce na przedmieściach Sydney policja znalazła prawie 3 tony kokainy o wartości ponad $500 milionów. To największa taka akcja w historii Australii.
5: Zatrzymano dwóch młodych mężczyzn, usłyszeli zarzuty, grozi im dożywocie.
4: Równo 10 lat po Brexicie 3 na 5 młodych Brytyjczyków zagłosowałoby za powrotem do Unii Europejskiej. Tylko 9% ludzi między 18 a 28 rokiem życia byłoby przeciw.
5: Zdaniem dziennika The Guardian, gdyby policzyć potencjalne głosy tych, którzy raczej poszliby do referendum, przewaga staje się miażdżąca. Zwolenników ponownego przystąpienia do Unii byłoby ponad 80%. Na razie na takie referendum jednak się nie zanosi.
4: Kryzys paliwowy w Rosji spowodowany atakami Ukrainy dotarł na Syberię. Gubernator obwodu omskiego zapowiada na Telegramie, że sprzedaż benzyny będzie ograniczona do 40 litrów na samochód. Urzędnik tłumaczy, że chce uniknąć sztucznego wywoływania paniki na stacjach benzynowych oraz spekulacji. Nie będzie też można kupić paliwa do kanistrów.
5: Agencja Reuters przypomina, że kryzys paliwowy w Rosji wywołały ukraińskie ataki na rosyjską logistykę energetyczną, morską i lądową, a Rosja to trzeci co do wielkości producent ropy naftowej na świecie.
4: Na stacjach w Polsce benzyna dziś trochę droższa niż w weekend i wczoraj. Maksymalna cena litra 95 to 5,98. Droższa benzyna po 6,69.
5: Diesel za to tańszy. Za litr zapłacicie nie więcej niż 6,11 zł. Maksymalne ceny minister energii ma ogłaszać do końca czerwca.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
8: Sponsorem prognozy pogody jest firma Ziaja. Producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
9: Piątek, koniec roku szkolnego, początek wakacji i pogoda jakby się już na to szykowała od dzisiaj, bo dzisiaj na północy 23 stopnie przyjemnie, w centrum już 25, na południu nawet 27, ale nigdzie nie będzie padać żadnych burz ani deszczu. Piękny letni dzień ten wtorek.
10: Dobra.
8: Sponsorem prognozy pogody była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
7: Kamil Baleja, Marek Starybrat i Bartosz Gajda. Czyli dzień dobry bardzo w Radiu Z. Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny. A ty ze

0: Armin van Buuren, czyli Miziemy was tam, gdzie lubicie, w Radiu Z. Za 22:09. Kochani, posłuchajcie tego, bo dzisiaj to można...
1: Czekaj, przecież ona jeszcze śpiewa, no.
2: No ale to są takie wiadomości, że nie można czekać.
0: Ja nie mogę wytrzymać. Siłą duszę z tego nie powiem. Mogę?
1: No, słucham, tak.
0: Ludzie, bo dzisiaj można u nas wygrać, uwaga, 600 tysięcy złotych. Nie mówiłem, że ogromna informacja. A już za 3 dni. Ludzie, ale czekajcie. Cicho. A już za 3 dni ktoś z was stanie przed szansą na 1 000 000 złotych. Cicho. Dziękujemy, panie dyrektorze.
1: Już, kochani, już. Czekajcie, bo jeszcze nie powiedzieliśmy, że trzeba wysłać SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT-em i tak wchodzicie do gry.
2: A teraz szalejemy. Kto wyśle SMS teraz, dostanie bonus 12 tysięcy. 12 tysięcy szans na 600 tysięcy.
0: Wow. Słuchajcie, zagrajcie albo na radioz.pl, tam jest też regulamin, albo klasycznie SMS-em.
1: Tak, wystarczy SMS o treści Radio Z wysłać na 7353.
3: Zagraj, wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353.
4: Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
3: Reklama.
5: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Znak. Kup salami znak lub chorizo znak tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Znak. Ciao!
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do niedzieli z kartą Moja Biedronka parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Po reklamie.
12: Dzień dobry bardzo. Gotowi na moją kolejną twarz w Radiu Z? Niebawem startujemy. Zapraszam. Cezary Pazura. Ten,

0: trzy i wchodzi Stroboskop. Wiecie, za chwilkę, pamiętajcie, jesteśmy umówieni, impreza w Mielnie, jakaś na pewno będzie. Spotykamy się tam w wakacje.
1: Co się wydarzyło w Mielnie, zostaje w Mielnie.
0: Za 12.09. Dzień dobry bardzo w Radiu Z.
1: Podobnie jest w Sopocie. Dokładnie, słuchajcie, znany portal internetowy dotarł do informacji, że aktualnie, uwaga, temat lekarza. Ponad 5 tysięcy lekarzy z publicznych kontraktów zarabia ponad 100 tysięcy miesięcznie. Ponad 100 tysięcy miesięcznie zarabia 5 tysięcy lekarzy. Tak samo jak ten lekarz ze szpitala południowego.
0: Czyli będzie taka bańka 600 albo więcej pewnie
1: i
0: rocznie.
1: To jest 100 tysięcy miesięcznie, 5 tysięcy lekarzy i bez przychodów z tego, co oni zarabiają prywatnie, rozumiesz?
0: Czyli dwie bańki będą rocznie, albo i więcej. Czyli pewnie, wiecie, niedługo koło szpitali będą budować specjalne lądowiska dla helikopterów, dla...

0: dla ordynatorów, dla lekarzy.
1: A na parkingu będzie czekał boj, żeby odprowadzić samochód.
0: No, sportową furę.
2: Ale czekajcie, poseł Arłukowicz z KO, były minister zdrowia, tak mówił kiedyś na wiecu wyborczym.
3: Teraz konkret numer jeden. Zniesiemy limity w NFZ-cie dla szpitali.
1: Brawo, brawo, brawo. Posłowi Arłukowiczowi chodziło o zniesienie limitów zarobków.
2: Pamiętajcie, Radio Z jest jak żona. Jak nam wygodnie, to wypomnimy wam fakty sprzed 15 lat.
0: Za 11 minut będzie 9:00.

0: Dzień dobry, kochani. Cudownie, że jesteście z nami. Dziewiąto na horyzoncie. Tu jakiś młodzieniec się pojawił w studiu. Rozumiem, że już czekasz na wakacje, drogi młodzieńcze.
1: Aha! Jeszcze świadectwo odbiorę.
2: Ale od razu poznaliśmy, że jest młodzieniec, bo ma czapkę z daszkiem, ten daszek ma z tyłu.
0: Tak, dokładnie.
1: Bang.
0: Jeszcze bez zarostu widzę, ogolony.
1: Bang, boomerzy.
2: Kochani, boomerzy. Rządza pieniądza, bo na pewno pieniążki od rady, kochane Radio Z, prześlijcie pieniążki.
0: Tak jest.
2: 12 tysięcy, taki bonus teraz trwa. Wystarczy wysłać SMS o treści Radio Z na 7353 i mnożymy każdego SMS-a razy 12 tysięcy. SMS kosztuje 3,69 zł.
0: I pamiętajcie, dzisiaj można wygrać 600 tysięcy, a w piątek 1 000 000 zł. SMS Radio Z 7353.
3: Radio Z i już.
4: Reklama.
5: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
6: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście, praktyczne rady i tematy bliskie twojej codzienności. Od ciąży do kwadratu z Jessiką Ziółek. Przez modę z Adą Fijał. Po test par z Leonem Myszkowskim i Ksenią Ngo. Do tego wskazówki i historie na dobry początek dnia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
9: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99.
10: Jak tak, to Allegro.
11: Czujesz, że robi się gorąco? Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Po prostu pocisz się, bardzo i wszędzie. Wyluzuj. Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Medispirant Express działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Użyj i zobacz, jak skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Sprawdź to. Medispirant. Bez potu na dobre. Dostępny w aptekach.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
14: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
13: No racja. On lubi w technologię.
14: No lubi, lubi.
15: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
16: Bo w Media Expert.
4: Po reklamie.
2: Zbliża się dziewiąta, jest wtorek, 23 czerwca, wiadomości Radia Z, Paula Michalik i Michał Adamiak.
17: Odesłanie orderu pocztą, policzkiem dla Polski, mocne słowa ministra w Radiu Z.
18: Zablokowana ekspresówka do Warszawy, był wypadek na S8.
17: Woda plus alkohol to śmiertelne połączenie Rady Ratowników u progu sezonu.
2: Dziewiąta.
17: Polska nie będzie budować na Ukrainie autostrady do Lwowa. Nic nie wiem na ten temat, nie zajmuję się tym, przyznaje w Radiu Z minister infrastruktury.
18: Dariusz Klimczak mówi, że jeśli będzie taki przetarg, to jest to decyzja polskich firm i zapewnia, że generalna dyrekcja zajmuje się tylko budowaniem dróg w Polsce.
17: Tuż przed gdańską konferencją o odbudowie Ukrainy z ministrem rozmawiał Bogdan Rymanowski.
4: Tak jest.
17: Przy całej awanturze o UPA i order, co z przyszłymi kontraktami dla polskich firm.
4: Minister Klimczak ma nadzieję, że takie kontrakty będą i polskie firmy dobrze na nich zarobią. Jednak dużo zależy od wyników gdańskiej konferencji, która rozpoczyna się pojutrze. Zdaniem polityka PSL powinien się tam zjawić prezydent Zełenski, a sam fakt, że zwleka z decyzją o przyjeździe do Polski, źle o nim świadczy.
19: To jest konferencja dedykowana Ukrainie. Będą omawiane ważne sprawy związane z przyszłością Ukrainy, jego państwa, odbudową jego państwa. Ja nie widzę żadnego powodu, ani żadnego usprawiedliwienia, dlaczego prezydent Zełenski miałby się tam nie pojawić.
4: Minister jest krytyczny wobec ostatniego gestu prezydenta Ukrainy. Odesłanie pocztą najważniejszego polskiego odznaczenia przez Zełenskiego to policzek dla Polski, dodaje Dariusz Klimczak.
17: A my z pilnym ostrzeżeniem dla tych, którzy od rana są w drodze. Po wypadku zablokowana jest S8 w stronę Warszawy w pobliżu Tomaszowa Mazowieckiego. Między węzłami Czerniewice i Wólka Jagielczyńska zderzyły się autobus i osobówka. Ranna została jedna osoba.
18: Korek do tego miejsca w kierunku stolicy ma już 2 kilometry. Policja wyznaczyła objazd.
17: Prokuratura szuka przyczyn potężnego pożaru fabryki aerozoli w Harnowie koło Ustki. Miejscowość powoli otrząsa się z szoku po koszmarze, który trwał od niedzieli.
18: Dopiero po rozbiórce pozostałości hali najpewniej jutro na pogorzelisko będą mogli wejść biegli.
17: Akcja gaśnicza była wyjątkowo trudna. Na szczęście nikomu nic się nie stało, mówi Radiu Z kapitan Piotr Basarab ze Straży Pożarnej w Słupsku.
20: Jeden z największych pożarów w ostatnich latach na terenie powiatu słupskiego. Zaangażowane w krytycznym momencie 54 wozy, w sumie 60 zastępów. Zagrożenie głównie polegało na groźbie wybuchu. Tutaj substancje gromadzone na terenie zakładu, czyli gazy palne, ciecze palne. Wiem, że także były kwasy i zasady.
18: I choć nie wybuchły największe zbiorniki z gazem, to w fabryce eksplodowały dezodoranty, które często lądowały na posesjach sąsiadów zakładu. Opisujemy ich przeżycia na radioz.pl.
17: Donald Trump dalej rozpamiętuje niechęć sojuszników do przyłączenia się do ataków na Iran. Ostrzega, że w przyszłości też może odmówić Europie pomocy.
18: Jesteśmy wspaniałym członkiem NATO, dominującym członkiem. Przez lata zapłaciliśmy biliony dolarów, żeby chronić Europę, wypomina prezydent USA.
17: Te wszystkie pieniądze. A potem, kiedy chcielibyśmy poprosić o pomoc w jakiejś drobnej sprawie, to jest to drobnostka, to nie jest nic wielkiego, to drobiazg. Mówią, że woleliby nie pomagać. To głupia uwaga, bo my też możemy im to powiedzieć, jeśli zechcemy i pewnie tak zrobimy.
18: Jutro w Białym Domu Trump ma się spotkać z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte.
17: Pogoda melduje gotowość do startu wakacji. Przed nami pierwszy weekend letniego wypoczynku i od razu ekstremalnie gorący. Miejscami może być nawet więcej niż 35 stopni.
18: Kto będzie szukał ulgi w wodzie, niech zachowa chłodną głowę. Tylko w ostatni weekend w Polsce utonęło 9 osób.
17: Dlatego najważniejsze rady od ratowników przypomni teraz reporter Radia Z Daniel Wrzos.
21: Odpoczywając nad wodą, pamiętajmy o tym, żeby nie spożywać alkoholu i nie przeceniać swoich pływackich umiejętności. Ofiarami utonięć w większości są mężczyźni, mówi Piotr Błaszczyk z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
22: Zdecydowanie odradzamy łączenie wody i alkoholu. To bardzo często wpływa na nasze samopoczucie, czujemy się bardziej odważni, bardzo często chcemy komuś albo sobie coś udowodnić.
21: Od 1 kwietnia, czyli od momentu, kiedy zbierane są dane dotyczące utonięć, życie nad wodą straciło 60 osób.
17: Działa już serwis kąpieliskowy Sanepidu. Na jego stronach w internecie możecie sprawdzić, które kąpieliska są otwarte, a gdzie do wody wchodzić nie wolno.
23: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
24: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
25: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Idzie upał, kochani, nic tej siły nie powstrzyma. 27-28 stopni dzisiaj maksa, ale w weekend nawet 38 i to w cieniu. Ewelina Pacyna, dzień dobry.
26: Dzień dobry. Ja zapraszam do wspaniale sklimatyzowanego pomieszczenia. Będę przekazywać chłód, ale przede wszystkim zapraszać do zabawy, bo gram o sztabkę złota i to ostatni tydzień naszej zabawy 100 twarzy Cezarego Pazury. Będziecie?
0: Oczywiście.
1: Będziemy. Taką sztabkę to można sobie przyłożyć do czoła, później ona jest taka
26: zimna. To jest super pomysł.
25: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
24: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
27: Radio Z i już.
25: Sponsorem programu jest producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej Bielenda Soldor.

0: Sean Paul, Alexis Jordan w Radiu Z. A my pytamy, w kogo dzisiaj wciela się Cezary Pazura.
1: Gdzie ci mężczyźni?
2: Uważano mnie za czarującego mężczyznę, ale to nie były czary.
1: Prawdziwi tacy.
2: Za to jak ktoś mówi, że byłem elektryzującą osobowością, to przez grzeczność. Nie zaprzeczam.
0: Podpowiedzi będzie więcej, no i sztabka złota do wygrania. Najszczersze złoto. Słuchajcie Radia Z dzisiaj.

0: Jak anioła głos. Taka była kiedyś piosenka Fila i to chyba chodziło o Hanie Kuzimowicz. Trzy razy bardziej za nami w Radiu Z. A w prasie taki tytuł. Schowaj je do lodówki przed snem, to pomoże w upalnej nocy. Klikam i czytam. Jednym z mniej oczywistych sposobów na schłodzenie organizmu przed snem jest umieszczenie pościeli i piżamy w lodówce lub w zamrażarce na chwilę, żeby się schłodziła. No nie wiem, jak to by przeszło kiełbaską wielkanocną. To sny takie sobie. Radio Z
1: i już. Sponsorem programu był producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej Bielenda Soldor. Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak wyprzedaż, to w euro.
2: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż na wybrane produkty. Telewizor LG 48 cali OLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2999 zł. Taniej o 500 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Kto zwalcza ból?
11: Wundery!
10: Kto?
12: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
14: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe opakowanie 500 gramów tylko 6,99 z Kaufland Card Extra, a ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
15: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. Mediamarkt.
16: Z Radiem Z możesz wszystko, a nawet jeszcze więcej. Codziennie toczy się gra o wielkie pieniądze. Zagraj online na radioz.pl. Wybierz pakiet Z na szczęście i zapewnij sobie udział we wszystkich losowaniach.
17: Radzę wszystkim, grajcie ludzie.
16: Rządza pieniądza w Radiu Z.
18: Niesamowite uczucie.
16: Zagraj online i baw się razem z nami.
19: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
20: Wszystko, czego dziś chcę.
21: To na Dzień Ojca Merci. 250 gramów. Tylko 11,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
22: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
23: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
24: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
25: Barbara, kupiłem taniej!
26: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
22: Po reklamie.
27: Radio Z i już.
28: Na program zaprasza sponsor. Właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Grandlubicz.pl.

0: To Miles Smith w Radiu Z. A u nas na radioz.pl trwa zabawa Zasłużone Wakacje. Opowiadacie, dlaczego to właśnie wy na wakacje zasłużyliście, no i wygrywacie przeróżne elektroniczne gadżety. Kolejny finał już za moment. Radio Z
1: i już. Sponsorem programu był właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
2: Audycja zawiera lokowanie produktu.

0: Tajna Korida to United Nations na antenie Radio Z. Mamy 13 minut do 10. A w sprawie naszej zabawy zasłużone wakacje w Radio Z gościmy Mateusza z Pabianic. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Jak tam stan twojej gotowości przedwakacyjnej?
1: Jestem gotowy, już się naprawdę nie mogę doczekać.
0: Czyli sezon pracy raczej ciężkawy.
1: Oj, bardzo. W tym roku jest wyjątkowo ciężki, ponieważ moja narzeczona też jest właśnie przed obroną, więc przygotowuje się do obrony, pisała pracę magisterską, a mamy małego synka, który potrzebuje bardzo dużo uwagi.
0: No to chyba już odpowiedziałeś całej Polsce na pytanie, dlaczego to właśnie ty zasłużyłeś na wakacje.
1: No naprawdę, jest teraz bardzo dużo sytuacji, w których muszę się wykazać i naprawdę w tym roku za bardzo jeszcze nie wypocząłem, więc tak, myślę, że zasługuję na wakacje.
0: No to mam dla ciebie coś ekstra. Kartę podarunkową o wartości 1000 zł do Media Expert. Mam nadzieję, że
1: super.
0: Się przyda, tym bardziej, że wchodzę na stronę mediaexpert.pl i widzę idealną nagrodę na wakacje właśnie dla ciebie. Bo jeśli wakacje mają być aktywne, to smartwatch Huawei Watch Fit 5 brzmi jak oczywisty wybór. Spacery po nowych okolicach,
1: super.
0: Wycieczki rowerowe, poranne bieganie nad morzem na przykład, albo zwykłe liczenie kroków podczas zwiedzania. Taki zegarek świetnie wpisuje się w letni rytm. To idealny kompan dla kogoś, kto chce korzystać z wakacji na 100%, ale bez ciągłego patrzenia w telefon. Może się przydać.
1: Super, bardzo się cieszę. Naprawdę dziękuję.
0: A ja cię proszę bardzo i to ja dziękuję, że wziąłeś udział w naszej zabawie. No to słuchaj, ja ci życzę jak najwięcej wypoczynku w te wakacje, bo coś mi się wydaje, że się nie wyśpisz przez dobrych kilka lat.
1: No to prawda. Dziękuję serdecznie.
0: Wyściskaj całą rodzinkę. Pozdrawiamy serdecznie. Dobrego dnia.
1: Dziękuję, również pozdrawiam.

0: Roxana i White 2115. Chciałabym ciebie więcej. Najnowsza propozycja od Roxy. Za chwilę 10:00. I chciałoby się powiedzieć, uf, jak gorąco, ale nie u nas, bo w Europie są powyżej 40-stopniowe upały i w których miejscach trzeba szczególnie na siebie uważać. O tym opowiemy w wiadomościach już za moment. Zostańcie z Radiem Z. Radio Z.
1: Audycja zawierała lokowanie produktu. W audycji lokowano znak towarowy Media Expert należący do właściciela sklepu mediaexpert.pl.
2: Czasem wystarczy drugi głos, żeby spojrzeć inaczej.
3: Robert, powiedz szczerze, czy my się właśnie zgadzamy?
4: Nie, my się po prostu dobrze słuchamy.
2: Razem lepiej z Kasią Wilk i Robertem Karpowiczem przez cały tydzień w Radiu Z, codziennie od 14.
3: Bo razem
4: naprawdę lepiej.
1: Reklama.
5: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.
6: Śniadanie, przy którym czas się zatrzymuje. Pływanie z dziećmi przy plaży. Romantyczna kolacja z szumem fal w tle.
7: Chorwackie wakacje w Radiu Z. Wejdź na radioz.pl. Weź udział w konkursie i wygraj wyjazd do Falkensteiner Resort Punta Scala, gdzie prywatna plaża, baseny oraz liczne animacje i zajęcia sportowo-rekreacyjne tworzą idealny wypoczynek dla całej rodziny.
6: Sponsorem konkursu jest 5-gwiazdkowy hotel Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji.
8: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
9: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
8: No racja. On lubi w technologię.
9: No lubi, lubi.
10: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy.

0: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
1: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatu w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Gastorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii miał być nowy grill,
3: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
5: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko-zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. Mediamarkt.
6: Po reklamie.
7: Na zegarach prawie 10:00 w Radiu Z. Wiadomości Paula Michalik i Michała Damiuk.
8: Rząd bierze się za taksówki na aplikację. Deklaracja ministra w Radiu Z.
9: Koszmar kierowców na autostradzie A2 pod Poznaniem. Remont i korki.
8: Tak się bawi Norwegia, wygrywając drugi mecz na mundialu, wychodzi z grupy.
7: 10:00.
8: Resort infrastruktury chce ucywilizować przejazdy na aplikacje, zwłaszcza te świadczone przez cudzoziemców.
9: Zapowiada to w Radiu Z minister Dariusz Klimczak. Wśród pomysłów obowiązek składania zaświadczeń o niekaralności, także z kraju pochodzenia.
8: Reporter Radia Z Marcin Friedrich wysłuchał zapowiedzi ministra Marcina, co ze sprawdzaniem umiejętności kierowców z zagranicy.
10: Dariusz Klimczak mówił, że plan minimum to obowiązkowe kursy w ośrodkach doskonalenia techniki jazdy. Jeśli to nie wystarczy, a potwierdzi to na przykład także analiza zdarzeń drogowych, to minister będzie chciał również wprowadzić obowiązkowy egzamin teoretyczny i praktyczny.
11: My nie przymykamy oka na to, co robią przybysze z zagranicy. Przyjechałeś do Polski, musisz się dostosować do polskich zasad.
10: Dariusz Klimczak ma nadzieję, że choćby wymóg przedstawienia zaświadczenia o niekaralności z kraju pochodzenia uda się wprowadzić już w ciągu kilku miesięcy.
9: To wszystko po ostatnich wypadkach spowodowanych przez zagranicznych kierowców taksówek na aplikację.
8: 5 km korka na autostradzie A2 pod Poznaniem na Nitce w kierunku Warszawy. To przez remont i wymianę nawierzchni na węźle Krzesiny.
9: Kierowcy mówią reporterowi Radia Z Adamowi Kaźmierczakowi, że do pracy muszą wyjeżdżać teraz pół godziny wcześniej.
12: Wiedziałem, że zjadę na stację, bo i tak muszę zatankować. No nie, mam nadzieję, że jak wejdę, zapłacenie wyjdę, to coś się zmieni.
13: Pytanie, czy te pół godziny panu starczy tego zapasu?
12: Trudno powiedzieć, natomiast no wiem, że tutaj też jest jakiś taki zjazd w prawo. To nie wiem, będę próbował, może tam ucieknę.
14: To jest drama. To czas jest skorkowane, wszystko w czasie się przedłuża.
15: Jedzie się tak, jak wygląda, czyli bardzo słabo.
8: Prace na węźle Krzesiny mają potrwać ponad miesiąc.
9: Nie ma już za to utrudnień na S8 w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego. Z Radia Z wiecie, że po wypadku ekspresówka była zablokowana w kierunku Warszawy.
8: Upał w Europie Zachodniej robi się śmiertelnie groźny. Temperatury we Francji czy Hiszpanii sięgają 40 stopni.
9: Południowo-wschodniej Francji odnaleziono w zamkniętym aucie ciała dwóch kilkuletnich chłopców. Szczegóły tej sprawy zna reporter Radia Z Tomasz Kubat.
16: Okoliczności wciąż są badane przez śledczych, ale wszystko wskazuje na to, że dzieci same weszły do auta ich matki, która o tym nie wiedziała i zatrzasnęły się wewnątrz. Działo się to na osiedlowym parkingu wczoraj około południa, gdy temperatura szybko rosła i to ona prawdopodobnie doprowadziła do zatrzymania akcji serca u obu chłopców. Upały mają być też powodem śmierci przynajmniej trojga starszych osób. Jeszcze przez kilka najbliższych dni niemal w całej Francji temperatury sięgać będą 40 stopni w cieniu lub nawet przekraczać ten poziom. Bardzo gorąco jest także w Hiszpanii, krajach Beneluxu, Włoszech czy Niemczech.
8: Wszystko przez afrykańskie powietrze z nad Sahary, które wiruje w potężnym wyżu nad zachodnią Europą.
9: Pod koniec tygodnia dotrze także nad Polskę. Na zachodzie kraju temperatura może przekroczyć 40 stopni.
8: A Norwegia w ekstazie po tym, jak wygrała drugi mecz na mundialu, zapewniła sobie wyjście z grupy. Kibice i media rozpływają się nad grą swoich piłkarzy. Marcin Powideł śledzi te reakcje, co mówią i piszą w Norwegii.
17: Pełna euforia, tak kibice świętowali wygraną 3-2 z Senegalem w Oslo. Tak na Times Square w Nowym Jorku, gdzie rozegrano spotkanie. A tak charakterystyczne wiosłowanie wykonali politycy w norweskim parlamencie.
18: Przeszczyszlagi, komentarz.
17: Media piszą o strzelcu 2 goli Erlingu Haalandzie jako piłkarzu z pogranicza człowieka i cyborga, a awans do fazy pucharowej nazywają sukcesem stulecia.
8: Erling Haaland zdobył już na mundialu 4 bramki, podobnie jak Francuz Kylian Mbappé.
9: Obaj napastnicy zagrają przeciwko sobie w piątek. Stawką spotkania Norwegia-Francja, pierwsze miejsce w grupie I.
8: U nas piłkę przyjmuje Iwona Kutyna. Czas na wiadomości ekonomiczne.
7: Zapraszam.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
7: Rzecznik finansowy ostrzega przed oszustami, którzy próbują wyłudzić dane kart płatniczych. Podszywają się pod towarzystwa ubezpieczeniowe, wysyłają fałszywe maile, w których informują o rzekomym zwrocie nadpłaty składki za ubezpieczenie. Wiadomość jest link, który prowadzi do strony internetowej przygotowanej przez oszustów. Tam jest fałszywy formularz wyłudzający dane karty. Chemia gospodarcza spośród produktów codziennego użytku podrożała w maju najbardziej. Tak wynika z raportu UC Research i Uniwersytetu WSB Merito. Na drugim miejscu znalazły się używki, czyli herbata, kawa, piwo i wódka. Na trzecim słodycze i desery. Najbardziej staniały produkty tłuszczowe, masło, margaryna czy olej. Za litr benzyny 95 płacimy dziś maksymalnie 5,98, za diesla 6,11. Tymczasem spowodowany atakami Ukrainy kryzys paliwowy dotarł na Syberię. Lokalne władze wprowadzają limity na sprzedaż benzyny do 40 litrów na samochód.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
7: Dzisiaj termometry mogą pokazać 27-28 stopni na południu i na wschodzi kraju, ale mowa tylko o Lubelszczyźnie i Podkarpaczu, natomiast raczej bezchmurne niebo z drobnymi wyjątkami, bo w Bieszczadach, na Lubelszczyźnie i w Tatrach możliwe dzisiaj przelotne opady deszczu.
0: Sponsorem prognozy pogody był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.

0: Got it. To Roy Orbison w Radiu Z, a my wracamy do pytania, w kogo dzisiaj wciela się Cezary Pazura.
1: Przyszedłem na świat w miejscu, gdzie dzisiaj jest Chorwacja, ale wówczas była tam Austria. Gdybym pamiętał dzień swoich narodzin, to na pewno zapamiętałbym burzę. Niebo było ciemne, przeszywane piorunami. Przypadek? Położna powiedziała wówczas, że będę dzieckiem ciemności, ale moja mama odparła od razu: nie, będzie dzieckiem światła. I miała rację.
0: O kogo chodzi? Jeśli nie wiecie, to spokojnie, będą podpowiedzi kolejne i sztabka złota do wygrania.

0: Meredith Brooks w Radiu Z, 23 minuty po 10. Dzisiaj 23 czerwca w kalendarzu. Arcyważne święto, Dzień Ojca. I co ciekawe, ponad 70 firm w Polsce ma w nazwie tatuś albo tata. 22 firmy w Polsce używają zwrotu ojciec i syn albo synowie. I zero firm jest powiązanych z nazwą ojciec i córka. Taka ciekawostka. A co mówią tatusiowie w badaniach? Otóż współcześni deklarują, że najbardziej cieszy ich wspólnie spędzony czas. Jeśli szukają ucieczki od rutyny, to na szczycie marzeń jest strzelnica albo wyprawa offroad. Czyli może nie skarpety, ale i tak najcenniejsza jest pamięć.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak wyprzedaż, to w euro.
2: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż na wybrane produkty. Telewizor LG 48 cali OLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2999 zł. Taniej o 500 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
5: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
7: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
8: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
9: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów 5,49 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
13: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
14: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
15: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
16: Barbara, kupiłem taniej!
17: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
18: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
19: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
20: Reklamie.
21: Wiecie co? Sam się zastanawiam, kim dziś jestem. Słuchajcie kolejnych podpowiedzi w Radiu Z. Cezary Pazura.

0: into dust. All that I adore.
1: Ile tam się dzieje, jakie emocje, to oczywiście panowie z Bastille, Things We Lost in Fire, a wy słuchacie Radia Z. I z okazji dzisiejszego święta mamy, przypominam, Dzień Ojca, a także nadchodzących wakacji. Mam pewną propozycję. Co powiecie na 600 tysięcy złotych w dzisiejszym finale Zabawy Rządza Pieniądza? Z taką kasą to można naprawdę zmieniać życie i świat.
2: Słuchajcie, grajcie tak jak ja, spróbujcie...
3: No, cała się trzęsłam właśnie, taka byłam w szoku, bo w ogóle się tego nie spodziewała.
4: Trzeba grać, żeby wygrać. Bez wysłania SMS-a na pewno nie wygramy.
1: Taki humor gwarantowany. Jeśli macie ochotę dołączyć, dajcie sobie szansę. SMS-em o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 VAT. Od teraz do godziny 11. Każde zgłoszenie wpada do gry 6 tysięcy razy. A do tego każde SMS to szansa na 1 000 000 złotych w wielkim finale czerwca. A czerwiec powoli dobiega końca. Do dzieła. Radio Z 7353.
5: Radio Z. Reklama.
6: Ach, w taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy parasol ogrodowy boczny Polar 2 za 218 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: Marek, szefowa cię prosi.
8: Potem.
7: A teraz co robisz?
8: Walczę z potem.
7: Zrób to skutecznie.
8: Ale jak?
7: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
9: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
7: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Czujesz, że robi się gorąco? Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Po prostu pocisz się bardzo i wszędzie. Wyluzuj. Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Medispirant Express działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Użyj i zobacz, jak skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Sprawdź to. Medispirant. Bez potu na dobre. Dostępny w aptekach.
13: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Po reklamie.
16: Radio Z.

0: Olivia Dean, Nice to Each Other w Radiu Z, a za chwilę o upałach w naszym kraju w wiadomościach o 11. Radio Z.
1: Badania pokazują, że statystyczny Polak o poranku przeciąga się, pije kawę lub herbatę i włącza radio, żeby zacząć dzień dobry bardzo w Radiu Z. Najświeższe informacje, najważniejsza polityczna rozmowa poranka, najlepsza muzyka na początek dnia i humor, który pozwoli ci wejść w lepszy nastrój od samego rana. Dzień dobry bardzo w Radiu Z. Słuchaj codziennie od 5:30.
2: Reklama. Jeszcze nie śpisz?
3: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
2: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
3: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
4: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
6: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Tuż przed wakacjami okrągły milion złotych może trafić właśnie do ciebie. Nie czekaj i wejdź do gry. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. Bo im bliżej lata, tym większe szanse na milion.
7: Szaleństwo tego lata.
8: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
1: Radio Z pod 7353.
9: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
10: jest! Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na chybę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
11: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
12: Zaraz część posmarujemy.
13: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
14: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
15: Już nie swędzi.
16: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
17: Uwaga! Super promocja w Teddy!
18: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
19: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
20: To przy okazji zjesz z nami.
19: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
21: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
20: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
19: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
20: To tylko przy okazji.
19: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
22: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
9: Po reklamie.
0: Prawie 11 na naszych zegarach, a to oznacza najnowsze wiadomości. Iwona Kutyna w Radiu Z.
23: Nawet 40 stopni prognozy na najbliższe dni dla Polski. Węzeł Krzesiny stoi na autostradzie A2 koło Poznania, wymiana nawierzchni. Rekordowa liczba interwencji strażaków w Czad, znów niebezpieczny.
0: 11.
23: Polska szykuje się na upały. Z każdym dniem ma być coraz cieplej. Na przełomie tygodnia na zachodzie będzie nawet 40 stopni. To spore wyzwanie dla tych, którzy podczas takiej pogody pracują na zewnątrz. Michał Dzieneński w stolicy rozmawia z takimi właśnie osobami. Dzień dobry, Michale. Jak sobie radzą z coraz większym skwarem?
2: Dużo wody, częstsze przerwy pracy, czapka na głowę i akceptacja, że jest bardzo gorąco. Pan Marek, parkingowy, pracuje w metalowej budce, która nagrzewa się jak piekarnik. Siedzi w cieniu i często poza budką. Niewielki wiatrak niewiele daje.
3: Tutaj sam nam muszę przyznać, normalnie tryskało ze mnie zupełnie. Niedobrze widzieć minusy, no bo po prostu człowieka to dołuje, nie? Rzeczywiście to taki kurnik jest za gorąco i tak dalej.
2: Tak jak w najbliższych dniach niewiele wytchnienia dadzą wieczory i noce, bo niemal w całej Polsce czekają nas tropikalne noce, czyli powyżej 20 stopni. Spójrzmy jeszcze na termometr, w słońcu 30 stopni. Dobrze, chociaż że dziś wieje w stolicy lekki, przyjemny wietrzyk. Warszawa, Michał Dzieliński, Radio Z.
23: Afrykańskie upały mogą utrzymać się nawet do połowy przyszłego tygodnia. 13 osób zatrzymanych w śledztwie dotyczącym wyłudzenia środków z tarczy antykryzysowej COVID-19. To efekt śledztwa prowadzonego pod nadzorem prokuratury okręgowej w Krakowie. Podejrzani mieli wyłudzić co najmniej 2 300 000 zł. Pieniądze pochodziły z programu Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju. Miał pomagać przedsiębiorcom utrzymać działalność i miejsca pracy podczas pandemii. Kilkukilometrowy korek na dwójce pod Poznaniem w kierunku Warszawy to w związku ze zmianą nawierzchni na węźle Krzesiny. Remont potrwa kilka tygodni. Na miejscu jest nasz reporter Adam Kaźmierczak. Jak wygląda sytuacja?
4: Zwężenia są na wjeździe na autostradę od strony miasta, ale także na zjeździe do Poznania. Z tego powodu na A2 tworzy się blisko 5-kilometrowy korek. Jak powiedzieli mi kierowcy jadący przez węzeł, muszą doliczać 15, a niektórzy nawet 30 minut do czasu jazdy.
15: Jest gałem masaka. Wiem, że tutaj jest jakiś taki zjazd w prawo. To nie, będę próbował, może tam ucieknę.
24: W godzinach szczytu to już w ogóle jest i z jednej i z drugiej strony. Bardzo ciężko.
25: Myślę, że 10-15 minut zajmuje mi na pewno więcej z pracy do jazdu do domu.
4: Prace na węźle mogą potrwać nawet do końca lipca. Poznań, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
23: Jak informuje zarządca odcinka autostrada, autostrada Wielkopolska, remont prowadzony jest etapami, aby utrudnienia dla kierowców były jak najmniejsze. Minister infrastruktury cięty na hulajnogi elektryczne. Nie popieram, ale jestem liberałem i nie zamierzam regulować państwa. Nie będzie ani prawa jazdy, ani obowiązkowych rejestracji dla hulajnóg czy rowerów, deklaruje w Radiu Z Dariusz Klimczak. Zaznacza jednocześnie, że kluczem jest bezpieczeństwo sprzętu.
26: Nie pozwolę na to, żeby do Polski sprowadzać jakieś eksperymenty elektryczne, gdzie to teoretycznie jest hulajnoga, a tak naprawdę to jest motor.
27: O czym pan konkretnie
26: elektryczny
27: mówi?
26: Komisja Europejska pozwala naprawdę na sprowadzanie takiego szajsu do Polski, że ja na pewno na to nie pozwolę.
23: Dlatego minister Klimczak apeluje, wprowadźmy nasze europejskie przepisy, gdzie hulajnoga elektryczna ma odpowiednie parametry. Czad śmiertelnie niebezpieczny także podczas letnich upałów. Miniony weekend przyniósł rekordową liczbę interwencji strażaków związanych z tlenkiem węgla. Wysokie temperatury mogą powodować cofanie się trującego gazu do mieszkań i łazienek, zwiększając ryzyko zatrucia. Dlaczego tak się dzieje i kto powinien szczególnie uważać, o tym nasz reporter Szymon Kastelik.
28: Z powodu wysokich temperatur w kominach i przewodach wentylacyjnych tworzy się warstwa gorącego powietrza, tak zwana poduszka, która blokuje ciąg. To szczególnie niebezpieczne podczas korzystania z piecyków gazowych.
29: Niebezpieczne jest to w łazienkach i kuchniach, gdzie brak jest właściwej wentylacji.
28: Mówi brygadier Aneta Głębiowska ze Śląskiej Komendy Straży Pożarnej. Kluczowa jest odpowiednia wentylacja, otwarte drzwi lub uchylone okna mogą zapobiec gromadzeniu się czadu. Szymon Kastelik, Radio Z.
23: Strażacy ponawiają apel o montowanie czujek tlenku węgla oraz kontrolę wentylacji i piecyków.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Gdzie można odpocząć od upału? Na przykład w Kołobrzegu. Tu najniższa temperatura w tym momencie 18 stopni, będzie maksymalnie 20 i dzisiaj generalnie na Pomorzu 21, no może 22. W Polsce centralnej 26 do 27 i rzeczywiście na południu, Podkarpaciu i Lubelszczyźnie dzisiaj najwięcej, nawet 30 odczuwalne. U nas Kasia Kowalska i Antidotum, a za chwilę kolejna odsłona naszej zabawy 100 twarzy Cezarego Pazury. Będzie podpowiedź, a graczy o sztabkę złota.

0: Nelly Furtado w Radiu Z, a my pytamy, w kogo dzisiaj wciela się Cezary Pazura.
1: Mój ojciec był księdzem. Chciał, żebym ja też został duchownym, ale wybrałem drogę nauki. Moją największą inspiracją była moja mama. Miała niezwykłe patenty, jak ułatwić sobie wszelkie prace domowe.
2: Namaczam, zapieram, a czasem dodaję nawet różne środki.
1: To było bardzo inspirujące.
3: Fantazja, bo fantazja jest od tego.
1: Miałem niezwykłą wyobraźnię. Nie potrzebowałem ani papieru, ani ołówka, żeby projektować skomplikowane urządzenia. Wszelkie obliczenia też wykonywałem w pamięci. Miałem obsesję na punkcie liczb 3, 6 i 9. Uważałem, że są kluczem do zrozumienia wszechświata. Sam bardzo się światem zawiodłem, gdy w tragicznym wypadku straciłem ukochanego starszego brata. To na zawsze zmieniło moje życie. Nigdy nie związałem się też z kobietą. Moją żoną była nauka.
0: Chyba już powoli wszystko staje się jasne. Kim jest dzisiaj Cezary Pazura? O to pytamy. Do wygrania sztabka złota.

0: Nielsen na antenie Radia Z i 22 minuty po 11. A ja mam propozycję, co powiecie na ekstra kasę na waszym koncie w dniu dzisiejszym do zgarnięcia 600 tysięcy złotych. Tyle dzisiaj czeka w walizkach na was, ale zabawa rządza pieniądza to gra również o 1 000 000 złotych w wielkim finale czerwca. O to walczycie tylko jednym SMS-em o treści Radio Z pod 7353, a potem mam nadzieję będziecie mówić jak Bożena z Poznania.
1: Nie wierzę w to, absolutnie w to nie wierzę. Ja nigdy nic nie wygrałam. Nigdy. Także no jestem przeszczęśliwa, naprawdę.
0: O to chodzi. Dajcie sobie szansę na wygraną, bo to kosztuje 3,69 zł. Tyle płacicie za jednego SMS-a, a wysłanie go pod 7353 z treścią Radio Z to od teraz do południa 6600 szans na wygraną. Do dzieła. Radio Z 7353.
2: Reklama. Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej 2 różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6 tysięcy złotych. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.
3: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
4: Dziękujemy za każdą historię, każdy uśmiech, każde marzenie. Poznaj rodziny, którym pomożemy odmienić ich domową codzienność. Już wkrótce ruszamy z remontami pełnymi dobrych emocji. Śledź naszą akcję w mediach społecznościowych i poczuj siłę niezwykłej przemiany.
3: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
5: Materiały do remontu dostarcza Grainplast, polski producent chemii budowlanej.
6: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
7: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo z Media Expert
8: taniej masz. Śniadanie, przy którym czas się zatrzymuje. Pływanie z dziećmi przy plaży. Romantyczna kolacja z szumem fal w tle.
9: Chorwackie wakacje w Radiu Z. Wejdź na radioz.pl. Weź udział w konkursie i wygraj wyjazd do Falkensteiner Resort Punta Scala, gdzie prywatna plaża, baseny oraz liczne animacje i zajęcia sportowo-rekreacyjne tworzą idealny wypoczynek dla całej rodziny.
8: Sponsorem konkursu jest 5-gwiazdkowy hotel Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji.
10: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
3: Po reklamie.
2: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Rembrandt, I'll be there for you, Sweet the Hitcher, serialu Przyjaciele w Radiu Zedy, 18 minut do południa. Podobno niemieccy turyści coraz częściej odwiedzają nasze morze latem. Świnoujście, Kołobrzeg, Międzyzdroje i chwalą ceny w hotelach, donosi Ostsee-Zeitung, bo noclegi nad Bałtykiem należą do najtańszych na europejskim wybrzeżu, ale jest duże ale. Nasze paragrony, grozy, które podobno nawet Niemców zaskakują. No cóż, jak pogoda źle dopisuje, to można popłakać nad tym paragonem.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
3: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
2: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
3: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
6: Tak, tak, niby to takie proste, a jednak sam mam wątpliwości, kim jestem dziś. Za chwilę następna podpowiedź w Radiu Z. Cezary Pazura.

0: Daj, daj, po włosku, chodźmy, chodźmy. Oficjalna piosenka Mistrzostw Świata FIFA 2026. Shakira, Burna Boy w Radiu Z, a za chwilę południe wiadomości.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak wyprzedaż, to w euro.
2: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż na wybrane produkty. Telewizor LG 48 cali OLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2999 zł. Taniej o 500 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Alter Art prezentuje Open Air Festival Powered by Orange. Od 1 do 4 lipca na lotnisku Gdynia-Kosakowo wystąpią The Cure, Calvin Harris, Nick Cave and the Bad Seeds, Florence and the Machine, The XX, Jenny, Addison Rae, Martin Garrix, Sara Larsson i wielu innych. Patroni, Telewizja Polska, Onet, AMS, Cinema City. Poleca Radio Z. Bilety na opener.pl.
8: Murawa ma jeden kolor. Dobrze, że Weekend ma ich ponad 250. Weekend. Okna, drzwi, bramy.
9: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
10: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
9: No racja. On lubi w technologię.
10: No lubi, lubi.
11: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety. Laptopy.

0: reklamie.
1: I to już południe na naszych zegarach w Radiu Z Wiadomości, na które zaprasza ponownie Iwona Kutyna.
2: Wołodymyr Zełenski przyjedzie do Polski, ustalenia naszego reportera. Rząd Litwy podał się do dymisji, zmiany w koalicji. Z Gdańska do Karlshamn, nowe połączenie promowe. Polski resort dyplomacji nie ma żadnych oficjalnych informacji w sprawie przyjazdu Wołodymyra Zełenskiego do Polski, ustalił reporter Radia Z. Mimo nieoficjalnych informacji krążących wśród ukraińskich dziennikarzy, że zamiast prezydenta na konferencję odbudowy Ukrainy w Gdańsku pojawi się premier, wciąż obowiązuje nota dyplomatyczna zapowiadająca wizytę Zełenskiego. Sytuację śledzi Miłosz Gocłowski. Czy strona ukraińska komentuje te informacje?
3: Niestety nie. Od rana wielokrotnie próbowałem dopytać, czy to w kancelarii prezydenta Ukrainy, czy też w ukraińskim resorcie dyplomacji o decyzję w sprawie wizyty Zełenskiego, ale przynajmniej oficjalnie decyzji brak. Nieoficjalnie coraz bardziej realny wydaje się scenariusz, że do Polski przyjedzie Julia Spyrydenko, czyli ukraińska premier. Wołodymyr Zełenski ma zostać w Kijowie. Do czasu jednak oficjalnej decyzji ze strony Ukrainy konferencja w Gdańsku przygotowywana jest tak, jakby Zełenski był jej współgospodarzem.
2: Nie pojawienie się prezydenta Zełenskiego na konferencji będzie błędem, ocenia w rozmowie z Radiem Z wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Dariusz Szymczycha.
4: Straci na tym prezydent Ukrainy, bo my robimy tę konferencję dla państwa ukraińskiego, dla ukraińskich partnerów, dla ukraińskich przedsiębiorców, dla ukraińskiego społeczeństwa po to, aby we wspólnym działaniu pomóc Ukrainie. I będziemy to robili. Fajniej by się to robiło, widząc w Gdańsku pana prezydenta Zełenskiego.
2: Dariusz Szymczycha zaznacza, że niezależnie od zgrzytów dyplomatycznych podpisanych zostanie kilka ważnych umów, które pomogą w przyszłej odbudowie Ukrainy ze sporym udziałem polskiego biznesu. Litewski rząd, premier Ingi Ruginienė podał się do dymisji po zmianach w koalicji rządzącej. Stanowisko szefa rządu ma objąć lider socjaldemokratów Mindaugas Sinkevičius. Uchwała o dymisji zostanie przekazana prezydentowi, potem szef państwa powierzy dotychczasowemu gabinetowi dalsze pełnienie obowiązków do czasu powołania nowego rządu. Po zatwierdzeniu przez Sejm nowy premier będzie miał 15 dni na przedstawienie składu rządu oraz jego programu. Wojna o wodę w Pilchowicach koło Gliwic. W sobotę części mieszkańców zabrakło wody w kranach. Wodociągi twierdzą, że przyczyną było zbyt duże zużycie, między innymi do podlewania boisk piłkarskich. Kluby mają w tym temacie inne zdanie. Dlaczego naprawdę zabrakło wody, sprawdzał nasz reporter Szymon Kastelik.
5: Lokalny zespół LKS Wilcza zapewnia, że boisko było podlewane dwa dni wcześniej i nie miało to związku z brakami wody. Jak podkreśla prezes pilchowickiego przedsiębiorstwa komunalnego Agata Mosiąc-Kramosz, kluby muszą każdorazowo uzyskać zgodę na zraszanie murawy.
6: Żeby uzgodnić z dyspozytorem, jaki jest stan zbiorników, czy można to boisko podlać.
5: Ale prezes przyznaje też, że winni są sami mieszkańcy. W sobotę masowo podlewali ogródki i napełniali baseny. Zużycie wody było znacznie większe niż jej produkcja. Pilchowice, Szymon Kastelik, Radio Z.
2: Lokalne władze apelują o oszczędzanie wody i korzystanie z niej przede wszystkim do celów sanitarnych. 6 lipca ruszy nowe połączenie promowe między Polską a Szwecją. Polska Żegluga Bałtycka uruchamia rejsy z Gdańska do Karlshamn. Obsługiwać je będą promy, które dotychczas kursowały ze Świnoujścia, ale zostały zastąpione przez nowe jednostki. O szczegółach Maciej Bąk.
7: Do tej pory promem z Gdańska można było dostać się tylko do położonego nieopodal Sztokholmu portu Nynäshamn. Nowe połączenie otwiera dostęp do południowej części Szwecji. Z Karlshamn niedaleko jest do Malmy czy Kopenhagi. Połączenie będzie obsługiwane przez dwie jednostki. Pasażersko-ładunkowy prom MF Scania i wspierający go MF Copernicus. Podróż z Gdańska do Karlshamn ma trwać 13 godzin. To czwarte już połączenie polskiej żeglugi bałtyckiej, która celuje zarówno w ruch towarowy, jak i turystyczny. Trójmiasto, Maciej Bąk, Radio Z.
2: Rejsy mają odbywać się 6 razy w tygodniu. W Radio Z wiadomości kulturalne. Paula Michalik.
8: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
9: Koncerty, wystawy, spektakle, pokazy filmowe i spotkania. Ponad 30 takich wydarzeń składa się na festiwal Wschód Kultury Inny Wymiar w Białymstoku. Ta impreza ma 3 odsłony, oprócz stolicy Podlasia także w Lublinie i Rzeszowie. Zacznie się 9 lipca i potrwa do 12. A w listopadzie premiera Naszej rewolucji o burzliwych losach opozycjonistów Grażyny i Jacka Kuroniów. Film koncentruje się na wielkiej miłości Jacka i Gajki. Pokazuje też działalność Komitetu Obrony Robotników, Powstanie Solidarności i walkę w czasie represji i stanu wojennego. Producenci nie chcieli jednak tworzyć pomnika, mówi odtwórca jednej z głównych ról, Arkadiusz Jakubik.
0: Najważniejsze było to, żeby poszukać jak najwięcej pęknięć w Jacku, takich słabszych jego stron. Bardzo łatwo stworzyć papierową, pomnikową, świętą postać.
9: Premiera 11 listopada. Projekt Hail Mary wkrótce trafi do streamingu. Zadebiutuje 3 lipca na Prime Video w ramach subskrypcji, bez dodatkowych opłat. Film z Ryanem Goslingiem ma bardzo dobre recenzje. Prawie wszystkie w serwisie Rotten Tomatoes są pozytywne.
10: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
11: To dla ochłody. We wsi zimno, to w Lubelskiem 26 stopni, w miejscowości Mrozy to na Mazowszu 23, we wsi zimno był to w Małopolsce 26 stopni, a wieś zimno woda to w Świętokrzyskiem tutaj 25.
10: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Radio Z i już. Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
11: W Radiu Z za moment. Ostatnia podpowiedź w zabawie 100 twarzy Cezarego Pazury. Sztabka złota czeka.

0: Zapraszam na Symfonię w Radiu Z i ostatnia podpowiedź w naszej zabawie.
1: Jestem autorem blisko 300 patentów, które chroniły 125 moich wynalazków w 26 krajach. Wymyśliłem m.in. silnik elektryczny, prądnicę, dynamo, elektrownię wodną, baterię słoneczną i radio. Tak, to dzięki mnie się teraz słyszymy i nie dajcie sobie wmówić, że jest inaczej. Co jeszcze? Obsesyjnie liczyłem kroki.
2: Raz, dwa, trzy.
1: Spałem 2 godziny na dobę i bałem się zarazków, więc żyłem w sterylnych warunkach.
2: Nie pocałowałem stópki Jezuska przecież mojego przed wyjściem.
1: Moja biografia to gotowy scenariusz. Zresztą, pojawiałem się w wielu filmach. Grali mnie m.in. Ethan Hawke i David Bowie. A niewiele brakowało, żeby zagrał mnie również Tomasz Kot. Jak się nazywa? Imię mam jak dziewczynka, a nazwisko jak samochód. Zgaduj, zgadula.
0: No chyba już wszystko jasne, kochani. 321-321-321. Dzwonicie i odpowiadacie na pytanie, w kogo dzisiaj wcielił się Cezary. No i co was elektryzuje i dlaczego? Koniecznie dodajcie, bo gra toczy się o sztabkę złota i wygrywa najciekawsza odpowiedź. 321-321-321.

0: Lola Bed w Radiu Z, nasz telefon rozgrzany do czerwoności. Bardzo dobrze, kochani, bo to jest ostatni tydzień naszej zabawy z 100 twarzy Cezarego Pazury. W kogo dzisiaj się wciela? No wiadomo, że wiecie, ale nie zapomnijcie dodać odpowiedzi na pytanie, co was elektryzuje i dlaczego. 321-321-321 gra, toczy się o sztabkę złota. Radio Z.
1: Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic, stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry. Reklama.
2: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
10: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa. Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
11: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
12: Kaufland jest fresh.
13: Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
14: jest fresh. Środy z Radiem Z i kinem Helios. Pobierz aplikację Radia Z, a już jutro znajdziesz w niej kod zniżkowy do kin Helios w całej Polsce. Szczegóły akcji na radioz.pl.
15: Mateusz Ptaszyński, zapraszam.
16: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
17: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
18: Już dziś w Lidlu wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
20: Widaron.
19: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
20: Widaron.
19: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
20: Widaron.
19: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
20: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
21: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
22: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
23: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
24: Po reklamie.
25: Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.

0: I love my people. Takie wyznanie tylko od pana Ligłaty w Radiu Z. A ja mam propozycję. Co powiecie na nieustannie dobry humor w te wakacje? Bo tak się wydarzy na pewno, jeśli wygracie dzisiaj kasę w naszej zabawie rządza pieniądza. A przypomnę, że w walizkach między innymi 60 tysięcy, ale także 600 tysięcy złotych. I wchodząc do gry teraz, gracie nie tylko o główną nagrodę w dzisiejszym finale, ale także o 1 000 000 złotych w wielkim finale czerwca. Radio Z pod 7353 za 3,69 zł, a potem będziecie mówić jak Halina z Krakowa.
1: Czuję się fantastycznie, po prostu fantastycznie. Pierwszy raz coś takiego mi się przytrafiło, że wysłałam SMS-a i po prostu żeście zadzwonili do mnie.
0: Od teraz każde zgłoszenie do 13 wpada do gry 7 tysięcy razy. Radio Z 7353. Radio Z i
2: już. Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
3: Reklama.
4: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
3: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczyk.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Money, money, money!
11: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
10: Wygrałam w Cherry Money!
11: Cherry Money?
10: Nowy Ekspres Los!
11: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
12: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenda Soldor. Czekają na ciebie setki nagród. Bony na wakacje i taka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup 2 produkty do opalania. Bielenda Soldor i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
13: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
14: Awatar, ogień i popiół już w najbliższą środę w Disney Plus.
15: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
14: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
16: Wcale się nie poddają!
17: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
14: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
18: Ogień zszedł z boczem góry.
14: Awatar, ogień i popiół.
17: Stajemy do walki!
14: Oglądaj już w najbliższą środę w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
19: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu. Po reklamie.
20: Radio Z i już.
21: Sponsorem programu jest Wikent, producent okien, drzwi i bram. www.wikent.pl.

0: To oczywiście Martin Garrix z Edkiem Sheeranem, Repeat It. A ja też powtórzę, że to są ostatnie 4 minuty, żeby zagrać o 600 tysięcy złotych w dzisiejszym finale naszej zabawy jednym SMS-em o treści Radio Z pod 7353, bo to wam może pomnożyć szansę na zwycięstwo aż 7 tysięcy razy. 3,69 W tyle to kosztuje, więc grajcie Radio Z 7353. Radio Z.
1: Sponsorem programu był Weekend, producent okien, drzwi i bram. www.weekend.pl.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
6: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
8: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
9: I to jest piękna gra!
10: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
9: Tak, wiedziałem!
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: W Radiu Z niemożliwe staje się możliwe. Wielkie pieniądze jeszcze dziś mogą być twoje.
12: Rządza pieniądza.
11: Rządza pieniądza w Radiu Z. Wejdź do gry o 600 tysięcy złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł lub zagraj online na radioz.pl. Rządza pieniądza w Radio Z. Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
13: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
14: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Przez ostatni rok praliście, gotowaliście, woziliście i zdawaliście. Czas na zasłużone wakacje w Radiu Z. Wejdź na radioz.pl, wybierz wymarzony wakacyjny sprzęt i napisz, dlaczego należy się właśnie Tobie. Najciekawsze zgłoszenia nagrodzimy kartami podarunkowymi do Media Expert o wartości 1000 zł. Zasłużone wakacje? Tylko w Radiu Z.
18: Udanych i beztroskich wakacji życzy właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl. Po reklamie.
0: Tutaj Radio Z, na zegarach 13, najnowsze wiadomości i Iwona Kutyna, prosimy.
19: Zełenski nie przyjedzie do Gdańska, zastąpi go ukraińska premier. Darmowe badania dla mężczyzn to z okazji Dnia Ojca. Leo Messi z rekordem, najlepszy strzelec w historii mundialu.
0: 13.
19: Ukraińska premier zamiast prezydenta Julia Schyrydenko będzie przewodniczyć delegacji z Kijowa na konferencji w Gdańsku. Razem z premier na forum odbudowy mają przyjechać ukraińscy parlamentarzyści, przedstawiciele biznesu i państwowych firm. Sprawą zajmuje się reporter Radia Z Miłosz Gocłowski. Czy premier Schyrydenko informuje, dlaczego zabraknie Zełenskiego?
20: Nie. W opublikowanym oświadczeniu sporo jest o szanowaniu partnerów, sporo o zapowiedziach podpisywania konkretnych umów na przyszłość, ale o kwestiach personalnych już nie. W sprawie wizyty Wołodymyra Zełenskiego w Gdańsku milczy też ukraiński resort dyplomacji i sama kancelaria prezydenta. Jak pisze w swoim oświadczeniu ukraińska premier, wydarzenie w Gdańsku ma szansę wzmocnić zarówno pozycję Polski, jak i Ukrainy, a Ukraina pod przywództwem Schyrydenko będzie budować współpracę na zasadzie wzajemnego szacunku.
19: Zapelem o wzajemne niepodsycanie napięcia i złych emocji zwrócił się przed posiedzeniem rządu premier Tusk. Afrykańskie upały w dzień i tropikalne noce to pogodowy scenariusz na najbliższe dni. Upały sięgające 40 stopni mogą się utrzymać nawet do połowy przyszłego tygodnia. Ich kulminacja w weekend, ale już dziś w słońcu temperatura przekracza 30 stopni. Reporter Radia Z Michał Dzieneński w centrum Warszawy. I gdzie najlepiej szukać ochłody?
21: A choćby ławki w cieniu w parku. Widzę, że dzisiaj są mocno oblegane. Można również przy kurtynach wodnych. W stolicy jest ich kilkanaście. Można również przy fontannie.
22: Chłód daje, bo tą woda tak fajnie odpryskuje.
21: Słuchajcie, tylko ja mam wielką prośbę do was. Wszyscy załóżcie czapki, dobrze? Bo to jest bardzo ważne.
22: Obiecujemy!
21: Tak, tak, ta czapka jest arcyważna. Do tego obowiązkowo butelka wody ze sobą i okulary przeciwsłoneczne. Warszawa, Michał Dzieniński, Radio Z.
19: Najbardziej narażone na upały są dzieci i osoby starsze. Ceny paliw w zasadzie bez zmian. Jutro o grosz tańsza będzie 95. Za litr zapłacimy maksymalnie 5,97. Za olej napędowy 6,11. Darmowe badania profilaktyczne z okazji Dnia Ojca zapraszają oddziały NFZ-u w całej Polsce, także szpitale. Lekarze przypominają, że coraz więcej mężczyzn choruje na nowotwory. W Lublinie z medykami rozmawiał reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
23: Lekarze alarmują, że mimo postępu medycyny chorują coraz młodsi panowie. Przykładowo rak jądra atakuje już od 20-latków. Dlatego warto wziąć sprawy w swoje ręce i to dosłownie, mówi mi doktor Katarzyna Szklener, onkolożka z Lublina.
24: Dotykamy narządy zewnętrzne płciowe, zarówno prącie, jak i jądra.
23: Zwrócić naszą uwagę powinny różne guzki, zgrubienia, ból, a także zmiany skórne. Mateusz Kasiak, Radio Z.
19: Każdą zmianę lub jej podejrzenie należy skonsultować ze specjalistą, urologiem, dermatologiem lub onkologiem. Leo Messi jak wino, kapitan reprezentacji Argentyny, który jutro obchodzić będzie 39. urodziny, został najlepszym strzelcem w historii Mistrzostw Świata. Zdobył już 18 bramek. Dwa gole w wygranym 2-0 meczu z Austrią zapewniły obrońcom tytułu awans do fazy pucharowej. Konkurencję Argentyńczyk ma jednak silną. Ze mną Marcin Powideł z redakcji sportowej Radia Z. Kto depcze mu po piętach?
25: Kylian Mbappé i Cristiano Ronaldo. W zestawieniu wszechczasów drugie miejsce zajmuje jeszcze urodzony w Opolu były reprezentant Niemiec Miroslav Klose, ale on już karierę zakończył. Francuz i Portugalczyk nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa. Mbappé goni Messiego. Dwa gole w wygranym 3-0 meczu z Irakiem sprawiły, że od Argentyńczyka dzielą go zaledwie dwa trafienia. Jedną bramkę do Francuza traci z kolei CR7, ale to może się dziś zmienić, bo Portugalia zagra wieczorem z debiutującym na mundialu Uzbekistanem. Jeśli chodzi o klasyfikację strzelców obecnego mundialu, to na czele także Messi. 5 goli. Wciąż staram się cieszyć grą, jestem szczęśliwy. 4 gole strzelili już Mbappé i Erling Haaland.
19: Norweg, podobnie jak Francuz, także dwukrotnie trafił w wygranym 3-2 meczu z Senegalem i zapewnił swojej drużynie fazę pucharową.
26: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
27: Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
0: Dzisiaj raczej bezchmurne niebo z małymi wyjątkami, ale po południu i wieczorem zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane na termometrach od 22 stopni na Pomorzu przez 25 w centrum, ale po południu i wieczorem wciąż na Zamojszczyźnie będzie najbardziej gorąco w okolicach 27-8 stopni.
27: Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
28: Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
0: A za chwilę finał naszej zabawy 100 twarzy Cezarego Pazury.
29: Money,
1: Y'all call it a moment, I call it life.

0: Wonderful Life to Hearts w Radiu Z, a u nas pora na finał.
1: 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z.
2: Czy już wiesz, kim dziś jestem w Radiu Z?
0: Na to pytanie odpowie za chwilę Ireneusz z Rumi. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Co cię, mój drogi, elektryzuje i dlaczego?
3: No, najbardziej elektryzują mnie w ostatnim czasie mistrzostwa świata w piłce nożnej. Bo jestem wielkim fanem.
0: Ciekawe, ja już się spodziewałam jakiejś opowieści o dziewczynach, ale oczywiście uznajemy tę odpowiedź. Kim jest dzisiaj Cezary Pazura w naszej zabawie?
3: Dzisiaj Cezary Pazura moim zdaniem wcielił się w postać Nicoli Tepi.
0: Sprawdzamy.
2: Owszem, chodzi o człowieka, który jednocześnie szedł przez życie z prądem, jak i pod prąd. Prawidłowa odpowiedź to Nikola Tesla.
4: Nikola Tesla, the greatest inventor of the age.
2: A ja nazywam się Cezary Pazura i była to jedna z moich 100 twarzy w Radiu Z.
0: Jakiś prąd tutaj raził przy okazji. Brawo! Wygrywasz sztabkę złota w Radiu Z.
3: Dziękuję. Super, cieszę się.
0: Słuchaj, to chyba nawet taka satysfakcja porównywalna z tym, gdybyśmy jednak byli na tym mundialu, prawda? Z naszą reprezentacją.
3: Tak.
0: No to niech twoje drużyny, na które stawiasz, wygrywają. Wyściskaj od nas wszystkich fanów piłki nożnej i oczywiście fanów Radia Z w twoim otoczeniu najbliższym.
3: Dziękuję.
0: Trzymaj się, Irku.
3: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, a wszystkim, którzy brali udział w zabawie, dziękujemy.
1: 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z.
2: Każdy z nas ma więcej niż jedną twarz. Słuchajcie, jaką będę miał jutro w Radiu Z.
1: Radio Z i już.
2: Pozdrawiam, Cezary Pazura.

0: Disco Machine w Radiu Z, czyli jednoosobowa maszynka do radiowych przebojów. Pantino, piątek. I myślę, że mogą sobie przybić się wirtualną piątkę z Davidem Guettą. On za moment i też jest autorem radiowych hitów. Jego wersja Forever Young za moment u nas. Radio Z i
1: już. Sponsorem programu był właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych. Reklama.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę. Tak, kalafior 3,99 za sztukę. A polski bób, opakowanie 500 gramów 14,99 z Kaufland Card Extra. Jedno opakowanie na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
8: Dziękujemy za każdą historię, każdy uśmiech, każde marzenie. Poznaj rodziny, którym pomożemy odmienić ich domową codzienność. Już wkrótce ruszamy z remontami pełnymi dobrych emocji. Śledź naszą akcję w mediach społecznościowych i poczuj siłę niezwykłej przemiany.
7: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
9: Materiały do remontu dostarcza Grainplast, polski producent chemii budowlanej.
10: Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
13: Wszystko, czego dziś chcę.
14: To na Dzień Ojca Merci. 250 gramów. Tylko 11,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
17: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
18: Śniadanie, przy którym czas się zatrzymuje. Pływanie z dziećmi przy plaży. Romantyczna kolacja z szumem fal w tle.
19: Chorwackie wakacje w Radiu Z. Wejdź na radioz.pl. Weź udział w konkursie i wygraj wyjazd do Falkensteiner Resort Punta Scala, gdzie prywatna plaża, baseny oraz liczne animacje i zajęcia sportowo-rekreacyjne tworzą idealny wypoczynek dla całej rodziny.
20: Sponsorem konkursu jest pięciogwiazdkowy hotel Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji.
21: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
22: Lidl, to się opłaca.
23: Po reklamie. Radio.

0: Lady Gaga w Radiu Z, u nas za moment kolejne starcie w quizie Chorwackie wakacje w Radiu Z. To będzie quiz wiedzy i dowiemy się, kto przejdzie dalej, czyli do wielkiego finału, który już pod koniec tygodnia. A gra toczy się o fantastyczny pobyt w pięknym hotelu, więc radioz.pl, tam zapraszam.
1: Radio Z i już. Reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. W brzoskwinie Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Zapraszam do stanowiska.
5: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
4: Pani Ania jest na urlopie.
5: Czyli niczego nie załatwię.
4: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
5: Uff, no i to jest zmiana.
6: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
7: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
8: Po reklamie.

0: Sponsorem konkursu jest właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji.
1: Czas na nasze chorwackie wakacje z Radiem Z. Dzisiaj o te wakacje marzeń grają Magda z Lubartowa, czyli zwyciężczyni wczorajszego quizu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: I Sebastian Siedlec, który dzisiaj o tym quizie będzie walczył. Cześć.
3: Dzień dobry.
1: Każdy dostaje po dwa pytania. Jeśli będzie remis, to mamy dogrywkę. Na odpowiedzi, kochani, macie 3 sekundy. Dobra odpowiedź to 1 punkt, zła odpowiedź lub brak odpowiedzi, punkt dla przeciwnika. I nie powtarzam pytań, ale z dobrych informacji nie ma przegranych w tym konkursie, bo kto dzisiaj kończy przygodę, wygrywa 500 zł, a druga osoba gra dalej jutro o wielki finał, bo wielki finał w piątek, do wygrania 5-dniowy pobyt w 5-gwiazdkowym hotelu Falkensteiner Resort w Punta Scala w Chorwacji dla dwóch dorosłych, dwójki dzieci o wartości 21 tysięcy złotych. No, jest o co grać. Zasady są dla was jasne?
2: Tak.
3: Tak jest.
1: No to słuchajcie, pytam alfabetycznie. Pytanie dla Magdy. Czym są wczasy pod gruszą w Polsce? A. Dofinansowaniem wypoczynku pracowników ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. B. Nazwą sieci polskich hoteli. C. Programem dopłat do wakacji dla rodzin wielodzietnych.
2: A.
1: Bardzo dobrze. Punkt dla Magdy. No to pytanie dla Sebastiana. Co to jest siesta praktykowana w krajach śródziemnomorskich? A. Wieczorny spacer po kolacji.

0: To dobrze. Kolejne pytanie do Sebastiana. Jak nazywa się największy półwysep w Chorwacji? A. Istria. B. Rab. C. Pag.
1: A.
0: Dobrze. No to pytanie dogrywkowe. I tutaj, kochani, lecimy z tym pytaniem i zgłaszacie się, krzycząc swoje imię. Kto pierwszy krzyknie swoje imię, ten odpowiada na pytanie. Jeśli odpowiedź jest dobra, to wygrywacie, a jeśli zła, no to niestety wygrywa przeciwnik. Czy wszystko jest jasne?
2: Tak, jasne.
1: Jasne jak słońce.
0: Czytam pytanie. Uwaga! Stolicą Chorwacji jest...
2: Magda.
0: Magda była pierwsza. Odpowiadaj.
2: Zadar.
0: Źle. Zagrzeb. Wygrywa Sebastian. Duże brawa, Sebastian, dla ciebie. Przechodzisz do dalszej gry jutro i jutro mierzysz się w kolejnym quizie, a dla naszej Magdy z Lubartowa, zwyciężczyni wczorajszego quizu, nagroda 500 zł. No i ściskamy. Gratuluję wiedzy, moja droga.
2: Dziękuję.
0: Wszystkiego dobrego. Jeśli ktoś z was ma ochotę na taki fantastyczny wyjazd, no to zapraszamy na radioz.pl.
3: Sponsorem konkursu był właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji.

0: Przebój od Michała Szpaka, Maj w Radiu Z. A za chwilę wiadomości.
1: W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze, reporterzy i korespondenci mają dla Ciebie najnowsze, najważniejsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
2: Tym na nas wali.
3: My już swoich domów nie widzieliśmy.
4: Jeden z największych pożarów w ostatnich latach na terenie powiatu słupskiego.
5: No, wybuchało wszystko w 2 minuty w sumie.
1: Pierwsze w eterze, wiarygodne i obiektywne. Wiadomości Radia Z.
6: Mateusz Kasiak, Radio Z.
7: Adam Kaźmierczak, Radio Z.
8: Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
1: Słuchaj przez całą dobę. Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
9: Reklama. Jeszcze nie śpisz?
10: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
9: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
10: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
11: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
13: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
1: Im bliżej lata, tym większe szanse na milion złotych w Radiu Z.
14: Kupę!
1: Wejdź do gry już teraz. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. I jeszcze przed wakacjami rozpakuj walizkę, w której może być milion złotych w gotówce.
15: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
1: Radio Z pod 7353.
16: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
17: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: Bo w Media Expert taniej masz.
19: Czujesz, że robi się gorąco? Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Po prostu pocisz się, bardzo i wszędzie. Wyluzuj! Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Medispirant Express działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Użyj i zobacz, jak skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Sprawdź to! Medispirant. Bez potu na dobre. Dostępny w aptekach.
20: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
21: Widzę, że Hanie coś gryzie.
22: Komar.
21: Zaraz część posmarujemy.
22: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
21: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
23: Już nie swędzi.
24: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
25: Po reklamie.
0: I to już 14 na naszych zegarach. Iwona Kutyna i najważniejsze wiadomości w Radiu Z. Słuchamy.
26: Groźna pogoda. Do Polski wlewa się fala upałów. Będzie skwar. Badania techniczne dla ukraińskich kierowców. Rząd zmienić chce przepisy. Śmierdzi, ale przyciąga tłumy. Dziwidło zakwitnie we Wrocławiu. 14. Potężna fala upałów zbliża się do Polski. Na termometrach może być nawet 40 stopni. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia na razie dla trzech województw: lubuskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego. Pogoda może być niebezpieczna dla zdrowia. Jak się przygotować i kto powinien uważać? O tym reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
2: To oczywiście bardzo trudny czas dla osób schorowanych, dzieci i seniorów. Spacer tak, ale dopiero wieczorem, kiedy się schłodzi, mówi kardiolog profesor Andrzej Głowniak.
3: Na co dzień zalecamy regularną aktywność fizyczną. Przenieśmy ją na przykład na zmierzch.
2: Jednocześnie kluczowe jest, by w upały nie dopuścić do odwodnienia organizmu, dodaje dr Robert Błaszczyk.
4: Minimum 1,5 do 2 litrów płynów dziennie powinniśmy pić.
2: Ważne jest też, co jemy. Zamiast ciężkiej i przetworzonej żywności wybierajmy lekkie sałatki czy chłodniki. Mateusz Kasiak, Radio Z.
26: Upały zostaną z nami co najmniej do następnego tygodnia. Iran w pełni i całkowicie zgodził się na powrót inspektorów nuklearnych do kraju, twierdzi Donald Trump. Jak napisał w mediach społecznościowych, to zagwarantuje nuklearną uczciwość. Według amerykańskiego prezydenta negocjacje dwustronne idą dobrze, dlatego zgodził się na pozostawienie cieśniny Ormus otwartej. Polska ma skorzystać na przepisach o mobilności wojskowej w Unii Europejskiej. Komisje Parlamentu Europejskiego przegłosowały projekt nowych rozwiązań. Mają przyspieszyć procedury, chociażby w przypadku transportu wojskowych między krajami wspólnoty. Łączymy się z reporterką Radia Z Grażyną Wiatr. To co dokładnie ma się zmienić?
7: Założenie to do 48 godzin na uruchomienie nadzwyczajnej procedury na transport wojskowy, wszystko w systemie elektronicznym. Większość tych specjalnych korytarzy wjedzie właśnie przez i do Polski. Unijne przepisy mają uzupełnić te natowskie, ale też chodzi o pieniądze na inwestycje, by mosty, drogi i cała infrastruktura mogła w szybkim czasie przyjąć duży ruch i transporty wojskowe, a na co dzień służyć wszystkim. Wstępnie mowa o kilkunastu miliardach euro. Grażyna Wiatr, Radio Z.
26: Teraz czas na negocjacje. Przepisy mają być gotowe w przyszłym roku. Koniec taryfy ulgowej dla kierowców aut na ukraińskich tablicach rejestracyjnych, zapowiada w Radiu Z minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Rząd przygotował przepisy, na podstawie których każdy obcokrajowiec po roku pobytu w Polsce będzie musiał zrobić badanie techniczne samochodu. Na Ukrainie nie ma takiego obowiązku, zaznacza szef resortu infrastruktury.
14: Wiem, że w ogóle Ukraina, próbując dostosować się do przepisów europejskich, ma z tym problem. No możemy sobie wyobrazić, jak zareagują obywatele tamtego państwa, kiedy tego typu obowiązek im się wprowadzi. Natomiast ja w Polsce nie zamierzam tego tolerować. Uważam, że Ukraina, która ma ambicje bycia członkiem kiedyś Unii Europejskiej, no powinna zacząć od regulacji tego typu podstawowych obowiązków.
26: Minister Klimczak ma nadzieję, że od nowego roku przepisy wejdą w życie. Dziwidło zakwitnie lada dzień w Ogrodzie Botanicznym we Wrocławiu. Trwa wielkie oczekiwanie. Nietypowy kwiat kwitnie bowiem bardzo rzadko. Ten we Wrocławiu ma blisko 1,5 metra wysokości. Dziwidło przyciąga tłumy, choć podczas kwitnienia wydziela zapach padliny, mówi dyrektor Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego Zygmunt Kącki.
23: Mamy sensację, z której bardzo się cieszymy. Amorphophallus titanum będzie kwitł. Co jest ciekawe, to właśnie nie jest element kwiatu, tylko jest to przekształcony liść, który stanowi właśnie taką powabnię dla zapylaczy. A właściwie kwiat ten, czy też kwiatostan udaje padlinę.
26: Dziwidło wydziela zapachy specjalnie, by przyciągać owady potrzebne do zapylenia. Rafał Piech będzie z wami od 15. Spokojnego popołudnia ode mnie.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
25: Intrygująca sprawa z tym dziwidłem, muszę powiedzieć.
27: To prawda.
25: A co w pogodzie? Podobno, słuchajcie, kochani, im bliżej weekendu, tym większe szanse na nawet 40, jeśli chodzi o odczuwalną temperaturę. Tak dzisiaj słyszałam w wiadomościach Radia Z. Także trzeba się jakoś schładzać. Dzisiaj najchłodniej na Pomorzu, tam 18, maksymalnie 19 stopni. I Robert z nami. Cześć, mój drogi.
27: Cześć, dzień dobry. Jak coś, to widzimy się w piwnicy, bo tam najchłodniej.
28: Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
25: Na randki idealne są działy mrożonek w supermarkecie.
27: Zazdroszczę wszystkim tym, którzy tam będą bliziutko. 4 minuty po 14 to Amy McDonald w Radio Z.

Pożyczony i Sylwia Grzeszczak w Radiu Z, 13 minut po 14. Mamy 23 czerwca, czyli Dzień Ojca. No i zaskakujące jest to, że w kalendarzu przeczytamy, że jest to też przy okazji Dzień Wędkarza. Przypadek? Nie sądzę. Tatusiowie, dzisiaj coś dla was oczywiście będziemy mieli. Może ktoś z was chciałby się wybrać na Open Air Festival. U mnie będzie szansa na upolowanie karnetów. I uwaga, nie trzeba być tatą. Chociaż dzisiaj to akurat będzie jakaś taka wartość dodana. No to zaczynamy. Program Razem Lepiej w Radiu Z. Robert Karpowicz, cześć, witajcie.

0: Jamie Jackson, Piazzadora, When the Rain Begins to Fall w Radiu Z, 21 minut po 14. Wiem, że no, pewnie większość z was jest jeszcze w pracy, że jesteście zarobieni, ale musicie znaleźć chwilę na takie małe skupienie, bo Jola chce wam powiedzieć, co czuła, jak wygrała kasę w Rządzę Pieniądze Radia Z.
1: Super. Jeszcze do mnie to nie dotarło. I tak siedziałam cały dzień w pracy i tak mówię, Boże, no mogliby do mnie zadzwonić. Także chyba wymodliłam.
0: Nie, to nie trzeba aż tak. To wystarczy wysłać SMS o treści Radio Z pod 7353 i magia sama się zadzieje, bo od teraz każdy taki SMS wysłany za 3,69 pomnożymy wam 6000 razy. O co chodzi? No wysyłacie jednego SMS-a, a my liczymy go tak, jakby przyszło ich 6000 sztuk. A gracie o 600 tysięcy złotych. SMS o treści Radio Z wyślijcie teraz pod 7353. Radio Z
2: i już. Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry. Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe, opakowanie 500 gramów, tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
8: już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
9: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
11: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
12: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
13: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
12: No racja. On lubi w technologię.
13: No lubi, lubi.
14: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media
15: Expert. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
16: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.

0: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl. Alter Art prezentuje Open Air Festival Powered by Orange. Od 1 do 4 lipca na lotnisku Gdynia-Kosakowo wystąpią The Cure, Calvin Harris, Nick Cave and the Bad Seeds, Florence and the Machine, The XX, Jenny, Addison Rae, Martin Garrix, Zara Larsson i wielu innych. Partner główny PKO Bank Polski. Patroni: Telewizja Polska, Onet, AMS, Cinema City. Poleca Radio Z. Bilety na openair.pl.
1: Po reklamie.
2: Cześć, tu Carla Fernandez, Radio Z, muzyka numer 1.

0: It's My Life. Dr. Alban w Radiu Z za 20 minut z 15. A na takie wyniki badań to ludzkość czekała. Psychologowie tłumaczą, jaki typ ludzi odkłada ubrania na krzesło. Ej, no już widzę to skupienie. Otóż osoby o niższym poziomie sumienności rzadziej odczuwają potrzebę takiego natychmiastowego odkładania rzeczy na miejsce. Z kolei ludzie otwarci na nowe doświadczenia, ale mniej zorganizowani, no to często skupiają się na zupełnie innych aktywnościach i porządek to tam wiadomo kiedyś, schodzi na dalszy plan i już. Mocno kombinują w tych badaniach, bo wytłumaczenie jest absolutnie proste, jest jedno, nie ma co kombinować za bardzo. No to jest jasne, że takich ludzi nazywa się mężczyznami, a później można już dopisać całą resztę.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy parasol ogrodowy boczny Polar 2 za 218 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
6: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach.
5: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
6: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
9: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
10: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
11: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
12: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
13: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
12: No racja. On lubi w technologię.
13: No lubi, lubi.
3: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Po reklamie.
14: Każdy z nas ma więcej niż jedną twarz. Słuchajcie, jaką będę miał jutro w Radiu Z. Cezary Pazura,

0: Beauty and a Beat. To jest Justin Bieber, Nicki Minaj w Radiu Z. Jak zostać bohaterem w domu w krótką chwilę, to dość ważne, na przykład w Dzień Ojca. Zagrać z nami w Rządzę Pieniądza, skorzystać z bonusa, wygrać 600 tysięcy złotych. A ten bonus, gdzie każdy SMS o treści Radio Z mnożymy 6 tysięcy razy, działa tylko do 15, czyli jeszcze przez 5 minut. SMS o treści Radio Z wysyłacie pod 7353.
1: Badania pokazują, że statystyczny Polak o poranku przeciąga się, pije kawę lub herbatę i włącza radio, żeby zacząć dzień dobry bardzo w Radiu Z. Najświeższe informacje, najważniejsza polityczna rozmowa poranka, najlepsza muzyka na początek dnia i humor, który pozwoli ci wejść w lepszy nastrój od samego rana. Dzień dobry bardzo w Radiu Z. Słuchaj codziennie od 5:30.
2: Reklama.
3: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6 tysięcy złotych. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.
4: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
5: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: Ach, to tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
7: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
8: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
11: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
12: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenda Soldor. Czekają na Ciebie setki nagród. Bony na wakacje i taka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup dwa produkty do opalania. Bielenda Soldor i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
13: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
14: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
15: Gastorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii miał być nowy grill,
15: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
17: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
18: Uwaga! Super promocja w Teddy!
19: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
20: Po reklamie.
0: Jest wtorek, 23 czerwca, dochodzi godzina 15, czas na wiadomości w Radiu Z. W studiu pojawił się Rafał Piech, dzień dobry.
20: Dzień dobry, zapraszam. Tylko agresor się z tego cieszy. Bruksela o napięciach między Polską a Ukrainą. NIK wziął pod lupę szpitale. Wstępne wyniki potwierdzają nieprawidłowości. Do Polski sunie fala upałów. Mamy najnowsze prognozy. Konferencja w sprawie odbudowy Ukrainy w cieniu napiętych relacji między Warszawą a Kijowem. Jak wiecie, do Gdańska nie przyjadą ani Wołodymyr Załański, ani Karol Nawrocki. Kłótnia między krajem członkowskim a Ukrainą nie pomaga. Tak rzeczniczka Komisji Europejskiej komentuje sytuację między Polską a Ukrainą przed czwartkową konferencją. Z nami teraz reporterka Radia Z Grażyna Wiatr. Czy szefowa Komisji Europejskiej też odwołała swój przyjazd?
21: Ursula von der Leyen będzie w Gdańsku, bo ta konferencja dotyczy relacji całej wspólnoty z Ukrainą, a nie tylko Polski. Rzeczniczka komisji Paula Pinio mówi o potrzebie jedności, w której nie pomagają kłótnie i napięcia. Jest tylko jeden zadowolony obserwator tych napięć i to jest agresor. Nie powinniśmy mu pomagać. Rzeczniczka podkreśliła, że wierzy w rozmowy między Polską a Ukrainą i że sprawa będzie rozwiązana. Grażyna Wiatr, Radio Z.
20: Dziś Kijów poinformował, że Załańskiego na czele ukraińskiej delegacji zastąpi w Gdańsku premier Julia Sfyrydenko. Ten temat także o 18:02 w programie Trzy pytania na koniec dnia. Gościem Beaty Lubeckiej będzie Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta. Potwierdzają się informacje o nieprawidłowościach w szpitalach. Donald Tusk przekazał wstępne wyniki z kontroli NIK-u. To pokłosie afery w warszawskim szpitalu południowym. Informacje w tej sprawie zebrał reporter Radia Z Jan Kielak. Janku, jakie nieprawidłowości do tej pory wykazała kontrola?
22: Przede wszystkim dotyczące długości dyżurów, które, jak mówi premier, są imponujące. Lekarz rekordzista miał pracować 120 godzin non-stop, a to nie jedyny taki przypadek, mówi Donald Tusk.
23: Mamy na przykład w jednej z wojewódzkich stacji pogotowia 488 godzin w ciągu miesiąca. Prawie 17 godzin na dobę, każdej doby. No i to jest płacone, jak się domyślamy.
22: W związku z tym premier zapowiada wezwanie na dywanik władz NFZ-u, a także przygotowanie zmian ustawowych. Jan Kielak, Radio Z.
20: Premier zwrócił się też do ministrów zdrowia i sprawiedliwości o przygotowanie rozwiązań, które ukrócą proceder przyjmowania pacjentów poza kolejką i wprowadzą skuteczne kary za takie praktyki. Na zachodzie Europy już są, do Polski ekstremalne upały dotrą w weekend. Jednak już jutro temperatura na zachodzie kraju może przekroczyć 30 stopni, a w sobotę i niedzielę nawet 40. Łączymy się z naszym krakowskim reporterem Przemkiem Tarankiem. Przemku, jakie jest prawdopodobieństwo, że te prognozy się sprawdzą?
24: No niestety coraz większe, jak mi powiedział Piotr Szuster, meteorolog z IMGW, maleją różnice pomiędzy różnymi modelami matematycznymi. Prawdopodobieństwo przekroczenia temperatury 34 stopni wzrosło właśnie do 99%, a najgorącej będzie od soboty do poniedziałku.
25: Wskazuje na bardzo niebezpieczną sytuację. Te najwyższe temperatury mogą przekraczać 42 stopnie.
24: Pocieszający jest jedynie fakt, że masy powietrza z nad Afryki docierające nad Europę są stosunkowo suche. Przy wysokiej wilgotności taki upał byłby trudny do zniesienia. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
20: A najnowsze prognozy po wiadomościach i pogodowe mapy znajdziecie także na radioz.pl. Kierowcy, uważajcie na pracowników remontujących drogi. Z takim apelem przed wakacjami zwraca się operator autostrady A1 i rusza z kampanią pod hasłem "To twoi ludzie pracują dla ciebie", bo kolizje i wypadki z udziałem drogowców zdarzają się nagminnie. Reporter Radia Z Maciej Bąk poznał te dane. Maćku, jak często to się zdarza?
26: Średnio 7 razy do roku. Czasami kończy się tylko na zniszczonym sprzęcie, ale bywa też tak, że pracownicy odnoszą obrażenia. Najczęściej winne są tiry, które jadą w kolumnie prawym pasem i nagle któryś z kierowców zagapie się i jedzie częściowo po pasie awaryjnym, gdy nagle zza pojazdu będącego z przodu wyłania się sprzęt drogowców. Stąd apel, by po remontowanym odcinku jechać wolniej, nie siedzieć innym na zderzaku i nie patrzeć w telefon. Zwłaszcza chodzi o miejsca, gdzie obecnie trwają prace. Chodzi o okolice Torunia i węzeł Lisewo.
20: Od piątku na A1C będą podnoszone bramki, ale tylko wtedy, gdy czas oczekiwania do punktów poboru opłat przekroczy 25 minut. Teraz w Radiu Z wiadomości ekonomiczne i Iwona Kutyna.
27: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
28: 35 stopni Celsjusza to granica, powyżej której praca ma być przerwana. Jak pisze Gazeta.pl, jest rządowy projekt, który zmienić ma zasady pracy podczas upałów. 32 stopnie dotyczyłyby osób, które ciężko pracują fizycznie na zewnątrz. Jeśli chodzi o biura, tu temperatura maksymalna miałaby wynieść 28 stopni. Niemal 500 pracowników skandynawskich linii lotniczych SAS może jutro nie przyjść do pracy. Jeden z norweskich związków zawodowych zapowiada strajk personelu pokładowego. Spór dotyczy płac. Związkowcy żądają podwyżek. Wskazują, że personel zarabia nawet 20% mniej niż pracownicy na podobnych stanowiskach u konkurencji. Większość Polaków chce wyjechać na wakacje latem, deklaruje tak 79% pytanych przez Polską Organizację Turystyczną i Travelist. Najczęściej wybieramy morze. Jeśli chodzi o wydatki, co trzeci Polak chce zmieścić się w przedziale od 1000 do 2000 na osobę. Do 3000 zł planuje przeznaczyć 16% pytanych. Taki sam odsetek myśli o kwotach powyżej 4000 zł. Skoro wyjazdy, to jeszcze cenę paliw. Jutro litr 95 kosztować będzie maksymalnie 5,97, a diesla 6,11.
0: Dzisiaj nie ma mowy o opadach deszczu. W nocy będzie ciepło od 9 stopni w Kołobrzegu, to jeszcze nie aż tak ciepło, do 14-15 stopni na południe naszego kraju, bez deszczu. Środa, bez deszczu, mnóstwo słońca, nawet do 28-30 stopni. W czwartek coraz cieplej, 32-33, w piątek już 35. No, o sobocie i niedzieli słyszeliście w wiadomościach. 5 po 15.

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Męskie granie orkiestra. Nareszcie w Radiu Z, 12 minut po godzinie 15. Nie jeden tatuś może to dzisiaj powiedzieć. No nareszcie, no jest Dzień Ojca. W sieci prawdziwe zatrzęsienie życzeń, zdjęć z ojcami. No i nie bez echa przeszły też życzenia, jakie swojemu ojcu Colinowi Farrellowi złożył syn, już prawie dorosły, Henry Tadeusz Bachleda Curuś. Chociaż nie, moment, bo to coś mi tutaj jednak nie gra. Dzisiaj to już musi być Henry Tadeusz Bachleda Synuś.

0: Harry Hilson, The Way I Are w Radio Z, 19 po 15. Często spotykam się z takimi wątpliwościami, a bo to jest sens grać i wysyłać tego SMS-a, przecież tam nie da się nic wygrać. Nie da się? To posłuchajcie.
1: Co powiem? Hej, kochanie, właśnie wygrałam 50 tysięcy.
2: Grajcie, kto nie gra, ten nie wygrywa.
3: No witam wszystkich, wygrałem w Radio Z 30 tysięcy.
0: No a dzisiaj w naszych walizkach między innymi 60 tysięcy, no i to wymarzone 600 tysięcy złotych i problemy znikają. To jeszcze prezent na Dzień Taty ode mnie. Od teraz każdy SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 pomnożymy wam 12 tysięcy razy. Tylko do 16. No i każdy SMS to szansa dodatkowo na 1 000 000 złotych w wielkim finale czerwca. Ten wielki finał już w najbliższy piątek. SMS o treści Radio Z wysyłacie pod 7353.
4: Zagraj, śli Radio Z pod 7353.

0: Reklama.
1: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
4: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa. Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
5: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście, praktyczne rady i tematy bliskie Twojej codzienności. Od ciąży do kwadratu z Jessiką Ziółek. Przez modę z Adą Fijał. Po test par z Leonem Myszkowskim i Ksenią Ngo. Do tego wskazówki i historie na dobry początek dnia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
6: W Radiu Z niemożliwe staje się możliwe. Wielkie pieniądze jeszcze dziś mogą być Twoje.
7: Rządzę pieniądza.
6: Rządza pieniądza w Radiu Z. Wejdź do gry o 600 tysięcy złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. Rządza pieniądza tylko w Radiu Z. Radio Z pod 7353.
8: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
9: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
10: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Znak. Kup salami znak lub chorizo znak Tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starciński Salami Znak. Ciao!
11: Już dziś w Lidlu. Wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
14: Barbara, kupiłem taniej!
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
16: Po reklamie.
17: Jest 15.30, mamy wtorek, 23 czerwca. Czas na wiadomości w Radiu Z. Te przygotował i przedstawi Rafał Piech.
18: Sprawa pobicia byłego ministra zdrowia skierowana do mediacji. Obie strony zgodziły się wypracować porozumienie poza salą rozpraw. W sierpniu ubiegłego roku dwóch pijanych mężczyzn zaatakowało Adama Niedzielskiego, gdy ten wychodził z restauracji w Siedlcach. Prokuratura oceniła to jako występek chuligański, za co grozi ponad 7 lat więzienia. Cała Europa zmaga się z afrykańskimi upałami. Najwyższy czerwony alert ogłoszono w 15 włoskich miastach, w tym w Rzymie, Wenecji i Mediolanie. We Florencji w nadchodzących dniach ma być 41 stopni, w niektórych rejonach odczuwalna temperatura może sięgać 45. W Mediolanie z powodu przeciążenia sieci doszło do licznych przerw w dostawach prądu. Plaża w Ustce nie ma sobie równych. Została wybrana plażą roku w plebiscycie magazynu Travelist. To ukoronowanie naszych wieloletnich działań, ocenił burmistrz Ustki. Wojewódzki Jacek Maniszewski.
0: Postawiłem bardzo mocno na to, żeby żelaza była przede wszystkim czysta. Może to też było tym czynnikiem. No bezpieczne są, podejrzewam, że wszędzie. No, nie mówię, że w Wustce jest najbezpieczniejsza plaża, ale mamy naprawdę dobry zespół Słupskiego Wopru, który od wielu lat szerzy naszych plaż.
18: Drugie miejsce w rankingu polskich plaż zdobyło Świnoujście, a trzecie Dźwirzyno. Czas na wiadomości z dróg, zapraszam.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
16: Sponsorem programu jest Karbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Karbazar.pl.
18: 3 kilometry ma korek na ekspresowej Trójce w Zachodniopomorskiem. Na wysokości Goleniowa zderzyły się 3 samochody, zablokowany jeden pas w kierunku Świnoujścia. Wahadło na Krajowej 11 w Pile w Wielkopolsce. Osobówka zderzyła się z tirem, w obie strony niewielkie zatory. Roboty drogowe utrudniają podróż kierowcom na A1 na Śląsku. 5-kilometrowy korek utworzył się za Bytomiem w kierunku Częstochowy, bo jeden pas jest wyłączony z ruchu. Zator też w Gliwicach. Prace trwają na węźle Sośnica w stronę Knurowa. Widzicie utrudnienia na waszej drodze? Dzwońcie.
6: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
16: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych Karbazar.pl.
19: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
17: Na Górnym Śląsku, w Małopolsce, na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie, w Świętokrzyskiem czuć ten upał, czuć ten skwar i wydawałoby się, oho, coś z tego będzie. No nie będzie, na pewno w nocy będzie spokojnie, bez opadów deszczu, bez gradu, bez burz. Jutro podobnie, słońce w całej Polsce, a na termometrach zobaczymy nawet 30 na zachodzie.
19: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.

0: about you now.
1: To Szuka Baby, About You Now w Radiu Z za 17 minut 16. Gdańszczanie mnie słyszą? Jeśli tak, to cudownie, bo idziecie po rekord. Wszystko wskazuje na to, że Gdańsk może być miastem, gdzie będą jeździły najdłuższe tramwaje w Polsce, a przy okazji też w Europie. Pojazdy mają być długie nawet na 47 metrów. To jest dość długo. Wagony mogą wtedy pomieścić nawet ponad 300 pasażerów. I ja sobie myślę, że to ma nawet sens. Bo jak wpadnie taka kontrola biletów na początku składu, no to zanim dojdzie na koniec, to miną 4 przystanki i 2 pętle.
2: Radio Z i już. Reklama.
3: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
4: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Zapraszam do stanowiska.
6: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
5: Pani Ania jest na urlopie.
6: Czyli niczego nie załatwię.
5: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
6: Uff, no i to jest zmiana.
7: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO. O.
8: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
9: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
10: Marek, szefowa cię prosi.
11: Potem.
10: A teraz co robisz?
11: Walczę z potem.
10: Zrób to skutecznie.
11: Ale jak?
10: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
12: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
13: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
14: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
15: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: Po reklamie.
17: Przepraszam panią, pana też przepraszam. Proszę państwa, już jutro znów mogę was ozłocić, tak? Zapraszam do Radia Z. Cezary Pazura.

0: Material Love, to jest Sienna Spyro w Radiu Z. Po 16 ktoś zagra o 600 tysięcy złotych. Warto wejść do gry teraz, bo przez ostatnie 4 minuty każdy SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 mnożymy wam 12 tysięcy razy. Radio Z i
1: już. Lista przebojów Lubię to w Radiu Z. 10 najpopularniejszych hitów w Polsce i najgorętsze premiery. Głosuj na swoje ulubione utwory na radioz.pl i słuchaj codziennie po 19. Lista przebojów Lubię to. Sprawdź, kto dziś będzie numerem 1. Zaprasza Mateusz Ptaszyński.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Kaufland jest fresh.
6: Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Śniadanie, przy którym czas się zatrzymuje. Pływanie z dziećmi przy plaży. Romantyczna kolacja z szumem fal w tle.
8: Chorwackie wakacje w Radiu Z. Wejdź na radioz.pl. Weź udział w konkursie i wygraj wyjazd do Falkensteiner Resort Punta Scala, gdzie prywatna plaża, baseny oraz liczne animacje i zajęcia sportowo-rekreacyjne tworzą idealny wypoczynek dla całej rodziny.
7: Sponsorem konkursu jest 5-gwiazdkowy hotel Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Aleptos, grecka oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
11: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
10: No racja. On lubi w technologię.
11: No lubi, lubi.
12: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy,

0: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład do środy. Polskie ziemniaki wczesne na wagę złoty 49 za kilogram. Tak, złoty 49 za kilogram. Oraz pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
0: Po reklamie.
2: Dochodzi 16, sprawdzamy najważniejsze wydarzenia z kraju i ze świata. Czas na wiadomości w Radiu Z. Tema dla nas Rafał Piech.
3: Kijów zmienia skład delegacji. Konferencja w Gdańsku bez Wołodymyra Załęskiego. Zabił teścia i ranił teściową. 49-latek z Mierzawy oficjalnie usłyszał zarzuty. Badania za darmo i bez skierowania. Tak NFZ świętuje Dzień Ojca.
2: 16.
3: Konferencja w sprawie odbudowy Ukrainy bez prezydenta Wołodymyra Załęskiego. Do Gdańska przyjedzie premier Julia Swyrydenko. Kijów oficjalnie nie komentuje zmiany na stanowisku szefa delegacji. Sytuację śledzi reporter Radia Z Miłosz Gocłowski. A jak polski rząd zareagował na tę zmianę?
4: Raczej na chłodno i zgodnie z przewidywaniami bez entuzjazmu. Jak przekazał po posiedzeniu rządu rzecznik gabinetu Donalda Tuska Adam Szłapka, ciężko komentować ukraińską decyzję.
5: To jest decyzja strony ukraińskiej, że będzie reprezentowana na poziomie rządu, na poziomie pani premier. Ważne, duże wydarzenie to jest decyzja strony ukraińskiej. Trudno to oceniać.
4: Strona ukraińska także nie wdaje się w komentarze. Poza komunikatem premier, że to ona będzie reprezentować Ukrainę, oficjalnych informacji, dlaczego prezydent nie przyjeżdża, brak.
3: Jeszcze w ubiegłym tygodniu Kijów utrzymywał, że to Załęski będzie gościem w Gdańsku. To jednak zmieniło się po tym, jak w piątek Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu mu orderu Orła Białego. O napiętych relacjach między Polską a Ukrainą także 2:58 w programie 3 pytania na koniec dnia. Gościem Beaty Lubeckiej będzie Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta. Dożywocie grozi byłemu policjantowi z Mierzawy w Świętokrzyskiem. Dariusz R. oficjalnie usłyszał zarzut zabójstwa 80-letniego teścia i usiłowania zabójstwa teściowej. 76-latka w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Mężczyzny poszukiwano od piątku, został zatrzymany wczoraj w okolicach swojego domu. O szczegółach tej sprawy reporter Radia Z Marcin Friedrich.
6: 49-letni były funkcjonariusz prewencji został dziś doprowadzony do prokuratury. Usłyszał dwa zarzuty, które prokuratura miała przygotowane od soboty. Mężczyzna przyznał się częściowo do winy, mówi prokurator Daniel Prokopowicz.
7: W ramach wyjaśnień złożył krótkie oświadczenie, odnosząc się do treści zarzutów. Jednakże treści tych wyjaśnień nie ujawniamy.
6: Prokuratura wystąpiła z wnioskiem o przedłużenie tymczasowego aresztu do 3 miesięcy. Wcześniej, gdy mężczyzna był jeszcze poszukiwany, sąd zgodził się już na 2-tygodniowy areszt, liczony od momentu zatrzymania podejrzanego. Marcin Friedrich, Radio Z.
3: Podczas zatrzymania mężczyzna nie stawiał oporu, nie miał niebezpiecznych przedmiotów i był bardzo wycieńczony. Wakacje za pasem w najbliższy weekend, sezon rusza na wielu kąpieliskach. Tymczasem wątpliwości i emocje budzi sytuacja wokół ośrodka Fala w Parku Śląskim. WOPR zarzuca, że prywatna firma odpowiedzialna za zabezpieczenie obiektu nie zagwarantuje bezpieczeństwa. W sprawie przyjrzał się reporter Radia Z Szymon Kastelik. Szymon, co jeszcze mówią woprowcy?
8: WOPR twierdzi, że firma wybrana w przetargu zaoferowała bardzo niską cenę. Przeprowadziła skrócone szkolenia dla ratowników i jest nastawiona głównie na zysk, a nie na bezpieczeństwo. Aneta Miller z Parku Śląskiego odpowiada, że wykonawca spełnia wszystkie wymagane standardy.
9: Firma wykazała doświadczenie ochrony i prowadzenia obiektów tego typu.
8: Park Śląski zapewnia, że kąpielisko będzie odpowiednio zabezpieczone, a ratownicy są właściwie przygotowani do pracy. Szymon Kastelik, Radio Z.
3: Śląski WOPR w ogóle nie wystartował w przetargu, bo zarząd wiedział, że ich oferta będzie zbyt droga. Dziś Dzień Ojca. Z tej okazji oddziały NFZ w całej Polsce zapraszają na darmowe badania. A do piątku w szpitalach trwają szkolenia i akcje profilaktyczne w kierunku męskich nowotworów. Warto zacząć od samobadania, mówi Radiu Z onkolożka Katarzyna Szklener.
10: Oczywiście to jest ważne, żeby panowie się nie wstydzili, bo to jest ich ciało i oni sami muszą o siebie zadbać. Dotykamy narządy zewnętrzne płciowe, zarówno prącie, jak i jądra. Jeśli zauważymy zmianę twardą bądź guzkową, już niepokojący objaw.
3: Wszystkim tatom z okazji ich święta życzymy co najmniej 100 lat w zdrowiu. A już teraz magazyn mundialowy Radia Z i Krzysztof Wilanowski.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
12: Jeśli ktoś szuka dowodów na istnienie zjawisk paranormalnych, to jedno z nich rozgrywa swój 6. mundial w karierze. Leo Messi, czyli piłkarski kosmita, wymyka się wszelkim ramom. Po 2 meczach turnieju ma już na koncie 5 goli. Nikt inny jak na razie nie zdobywa bramek dla Argentyny, ale to nie ma znaczenia, bo Messi wygrywa dla niej mecze. Po hat-tricku i zwycięstwie 3-0 nad Algierią, kapitan Albiceleste dorzucił 2 bramki w meczu wygranym 2-0 z inną drużyną na A, Austrią. Argentyna jest już pewna awansu do 1/16 finału. Jestem szczęśliwy, czuję dużą radość. Wynik co prawda tego nie pokazuje, ale to był trudny mecz i bardzo wartościowe zwycięstwo. Tempo było intensywne. Nie mogliśmy odpuścić nawet na moment. Cieszę się, bo zdobyliśmy już 6 punktów, a to daje nam spokój przed ostatnim meczem w grupie. Mówił Messi, który został też najlepszym strzelcem w dziejach Mistrzostw Świata z wynikiem 18 goli. Wyprzedził Mirosława Klose, który ma na koncie 16 mundialowych trafień. Wynik Niemca wyrównał Kylian Mbappé. Francuz ma też chrapkę na wynik Messiego. Tak jak on strzelał jak na zawołanie w wygranym przez Leble meczu z Irakiem, zdobył 2 bramki. Na tym tylko mundialu strzelił już 4 gole. Traci jednego do wspomnianego Messiego. W wyścigu o koronę króla strzelców jest też Erling Haaland. Jego Norwegia odniosła 2. zwycięstwo. 3-2 pokonała Senegal i jest już pewna awansu, podobnie jak Francja. Sam Haaland 2-krotnie trafił do siatki i tak jak Mbappé ustrzelił już w sumie 4 gole.
11: Na program zaprasza sponsor, właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka, grandlubicz.pl.
13: Sponsorem programu jest producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej, Bielenda Soldor.
2: Dzisiaj zaczynają się te upały, które pod koniec tygodnia dadzą nam popalić. Dzisiaj do 30 stopni jeszcze nie dobijemy, 27-28, tyle zobaczymy najwięcej na południowym wschodzie. W środę 3 dyszki już pękną w okolicach Zielonej Góry. W czwartek 32-33, w piątek nawet 35, a w sobotę to szykujcie się.
11: Sponsorem programu był właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
13: Sponsorem programu był producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej, Bielenda Soldor.
2: Szykujmy się też na finał Rządzę Pieniądze Radia Z. To już za moment. Ktoś z Was zagrał 600 000 złotych w Radiu Z.

0: Radio Z.
1: To jest ten piękny moment takiego wtorkowego popołudnia, cudowny moment dnia ojca, ale czy z ojcem za chwilę się połączymy, tego nie wiem. Numer do tego szczęśliwca jest już wylosowany, a my dzwonimy, kręcimy, no i za chwilę wszystko się okaże. Dzisiaj duża kasa w walizkach. Czy ten ktoś zdecyduje się na walizki, a może na pewniaka, bo tu też mamy piękną kasę. No to się przekonamy dosłownie za moment. Czekamy standardowo do piątego sygnału. Trzeci się pojawił, a jak się pojawia trzeci sygnał, to ja już zaczynam niepokoić. Dzień dobry, tu rządza pieniądza w Radio Z. Robert Karpowicz z tej strony.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, a kto z drugiej strony?
2: Ewa Wiśniewska.
1: Ewo, droga, a gdzie się dodzwoniliśmy?
2: No teraz jestem w Boguszycach Małych Korawy Mazowieckiej.
1: Okej, a tak na co dzień? Też?
2: No na razie od kilku lat, bo prowadzę schronisko.
1: Dobra, rozumiem, okej, czyli jesteśmy w Boguszycach. Tak. Ewo, to jest schronisko dla zwierząt?
2: Tak.
1: O, to serducha dobrego ci nie brakuje, co?
2: No, tak. To...
1: wiem, domyślam się. Jedyne, czego brakuje, to kasy, co?
2: O, niestety. Bardzo.
1: No to mam dobre wiadomości, bo ja w sprawie kasy do ciebie dzwonię.
2: Wspaniale.
1: Zacznę od pewniaka, który jest tutaj przygotowany dla ciebie, a to jest 12 tysięcy złotych. I jeśli nie chcesz ryzykować i powiesz mi, nie ryzykuję, albo może będę miała mniej, a może będę miała więcej, ale to jest ryzyko.
2: A może pan powtórzyć, bo chyba nie wierzę.
1: Dobra, to, ale przejdźmy na ty, dobra? Ja jestem Robert.
2: Dobra.
1: Cudowne,
2: dobra.
1: Bardzo się cieszę.
2: Słuchaj...
1: Już ci powtarzam.
2: Ja, że coś wygrałam, to niemożliwe.
1: No. Słuchaj, 12 tysięcy złotych to jest pewniak. Jeśli tylko powiesz mi, że chcesz, to już 12 tysięcy na 100% jest
2: twoje. Szczerze, oczywiście, że chcę, bo potrzebuję psom zamówić karma. Ja nie karmię jakimś pufi i tym podobne.
1: No. To posłuchaj,
2: no i
1: to
2: mam
1: czekaj.
2: Niestety do zrobienia jednemu rezonans.
1: To poczekaj chwilkę, bo mam dla ciebie jeszcze alternatywę. Bo możesz zrezygnować z tego pewniaka i zaryzykować grę o większe, ale też możliwe, że mniejsze pieniądze. Bo dzisiaj w walizkach, jeśli się na to zdecydujesz, to w walizkach mogą być takie kwoty jak 5 tysięcy, 15 tysięcy, 60 tysięcy i 600 tysięcy złotych.
2: Słuchaj, wielkiego szczęścia to nie mam.
1: No jak nie, jak dzwoniłem się do ciebie.
2: Nie chcę ryzykować, a to kochan, też jest najważniejsze.
1: No właśnie.
2: I bardzo się cieszę, bardzo. To serdecznie pozdrawiam. Nie chcę ryzykować, a dla mnie to już i tak jest bardzo dużo i ogromna pomoc dla moich podopiecznych.
1: Dobra, powiedz, a ile tam tych zwierzaków masz u siebie?
2: 75 psów.
1: 75 psów.
2: I 14 kotów.
1: Okej. Okay. No to domyślam się, że ta ekipa będzie się tylko powiększać. Chyba, że będziemy apelować. Hej, drodzy słuchacze Radia Z, wpadajcie do Ewy, do Boguszyc. I pomagajcie i bierzcie, adoptujcie psiaki.
2: Bardzo by było miło, bo naprawdę są fajne, ogarnięte. Nie jest to typowe schronisko, bo większość psów mieszka w pomieszczeniach w warunkach podobnych do zbliżonych do domu.
1: O, jak cudownie.
2: To słuchajcie, czekaj. Wszyscy codziennie na spacery.
1: To wróćmy jeszcze do tych konkretów. Czy pewniak, o którym mówię, 12 tysięcy złotych, wystarczy ci?
2: Oczywiście, że nie wystarczy. No, ale nie będę ryzykować. Okay. Powiadam, moje szczęście jest... No, dobrze. Nie będę tego komentować.
1: Ewo, taka jest twoja decyzja?
2: Taka jest moja decyzja.
1: A słuchaj, a gdybym zrobił tak, że z tego pewniaka dla twoich psiaków dorzucimy jeszcze 2000?
2: Bardzo pięknie podziękuję i nisko się ukłonię.
1: Czyli mogę to powiedzieć oficjalnie, że wygrałaś nie 12, a 14 tysięcy złotych?
2: Tak jest.
1: Tak no to, jest. To się dzieje.
2: Jestem tak szczęśliwa, że nie wiem, co mam zrobić.
1: To się dzieje.
2: No nie piję alkoholu, bo nie palę też od 2 lat. Nie wiem, co mam. Będę po prostu skakać po schronisku razem z psami.
1: Słuchaj, twoje
2: naprawdę,
1: szczęście jest naszym szczęściem.
2: W takim momencie zadzwoniłeś naprawdę dużego kryzysu, bo o, jeszcze do dobrze. Tego 1,5% brakuje. Jezu, kamień z serca.
1: Ewa.
2: Kocham was.
1: To kamień z serca dla nas, że dodzwoniliśmy się do ciebie. Bardzo się cieszę,
2: bardzo
1: że możemy, choć w tak drobnym stopniu, ale jednak pomóc. 14 tysięcy złotych dla ciebie.
2: fantastycznie, pięknie dziękuję i cała nasza gromada.
1: Ściskam cię mocno. Wymerdaj tam za uchem każdego jednego, dobra? Od nas.
2: Tak jest, dobrze, dziękuję.
1: Pięknego dnia ci życzymy. O, jak dobrze było poznać Ewę i wręczyć jej te pieniądze. 14 tysięcy złotych dla Ewy, ale pamiętajcie o tym, że zbliżamy się do wielkiego finału. 700 tysięcy złotych jutro. To jest kasa, która jest już w jednej z walizek, więc będziecie mogli zagrać o taką kasę. Radio Z wysyłacie pod 7353, ale to nie koniec, bo przecież w piątek gramy w wielkim finale czerwca, a tam czekać będzie 1 000 000 złotych, okrągłutki 1 000 000. SMS o treści Radio Z wysyłacie pod 7353.
0: Rządza pieniądza w Radio Z. Niemożliwe staje się możliwe. Regulamin na radioz.pl.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak wyprzedaż, to w euro.
1: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż na wybrane produkty. Telewizor LG 48 cali OLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2999 zł. Taniej o 500 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Kto zwalcza ból? Kto?
4: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
9: Została nam już tylko apteczka.
8: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
9: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
8: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
10: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
8: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
10: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
11: Adamet, z pasji do rozwoju.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
14: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenna Soldor. Czekają na Ciebie setki nagród. Bony na wakacje i taka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup 2 produkty do opalania. Bielenda Soldor i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
15: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, Ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
16: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
17: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
18: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
19: Wszystko, czego dziś chcę.
20: To na Dzień Ojca Merci 250 gramów. Tylko 11,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
21: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
22: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
23: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
22: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
23: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
22: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
24: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
25: Po reklamie.
26: Wtorek, 23 czerwca, jest 16.30. To czas wiadomości w Radiu Z, które ma dla nas Rafał Piech.
27: Dania planuje dołączyć do międzynarodowej misji w cieśninie Ormus. Rząd chce wysłać oficerów sztabowych, drony oraz wsparcie cybernetyczne, by wspomóc swobodny przepływ tankowców. Ostateczną decyzję podejmie parlament. Jednocześnie duńskie władze zdecydowały o ponownym otwarciu swojej ambasady w Teheranie. O wysłaniu fregaty w rejon konfliktu zdecydował rząd w Holandii, a gotowość udziału w misji zadeklarowało 20 krajów. Pierwszy raz w historii ponad połowa Francji z najwyższymi alertami pogodowymi. W kilku miastach słupki rtęci przekroczyły 40 stopni. W Châteaumeillon w centralnej części kraju ponad 43. Władze poinformowały także o tragicznych skutkach pogody. W ciągu zaledwie kilku dni w kraju utonęło 40 osób. Upalnie będzie także w Polsce. W weekend na zachodzie miejscami nawet 40 stopni. Takie temperatury są skrajnie niebezpieczne dla naszego zdrowia, ostrzega w rozmowie z Radiem Z ratownik medyczny z Lublina Daniel Łuszczak.
0: Przede wszystkim przegrzanie, udary cieplne, poparzenia słoneczne. Oprócz tego oczywiście odwodnienia, zasłabnięcia, omdlenia. Pierwsze objawy, które mogą świadczyć właśnie o tym, że coś się dzieje niedobrego z organizmem.
27: W takie upalne dni szczególnie powinny uważać dzieci, osoby chore i starsze. A gdzie należy uważać na drodze? Powiemy już teraz w wiadomościach dla kierowców.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
2: Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
3: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
27: 10 km ma korek na A2 w Wielkopolsce. Utrudnienia w stronę Warszawy. Dzwonicie do nas w tej sprawie.
4: Od węgła Luboń aż do węzła Poznań Krzesiny z uwagi na remont.
27: Na ten remont na węźle Krzesiny właśnie. Też 10 km ma zator na południowej obwodnicy Warszawy. Stoicie od węzła Przyczółkowa do węzła Patriotów. Podobnej długości korek na ekspresowej 8 od węzła Bemowo do Wispostrady. Wahadło na krajowej 65 w Podlaskiem we wsi Majówka. To między Białymstokiem a Bobrownikami osobówka zderzyła się z tirem. Cały czas czekamy na wasze sygnały z dróg.
1: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
2: Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
3: Sponsorem programu był CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
6: Do końca tygodnia będzie tylko cieplej i goręcej i żar będzie się lał z nieba. Dzisiaj to jeszcze jest luzik, bo 27-28 stopni na południowym wschodzie. Jutro już trzy dyszki pękną. W czwartek 32-33, w piątek nawet 35, a w niedzielę to zobaczymy i 40 stopni. W okolicach Legnicy.
5: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
6: To jeszcze tylko dodam. Legnica, Zgorzelec, Bolesławiec, to tam w niedzielę ma pojawić się ta rekordowa temperatura i cały czas mówimy o temperaturze w cieniu. Chowajcie się, gdzie się da. Ja cały czas uważam, że piwnica będzie tym dobrym miejscem, żeby z sąsiadami sobie pójść i pograć w jakieś makao.

To jest utwór, na który polujesz, żeby zdobyć bilety na Open Air Festival 2026. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn

0: Właśnie nie mogę powiedzieć. Dobra, a dlaczego nie mogę powiedzieć, to za chwilę się wszystko wyjaśni. Aż się ugryzłem w język. Za kwadrans 17. Wspominaliśmy o tym w Radiu Z, że dzisiaj, na chwilę przed rozpoczęciem wakacji, będziemy mieli taki prezent, że w dłoni trzymam podwójny karnet na całego tegorocznego openera. To jest 1-4 lipca. Wszystko dzieje się na lotnisku Gdynia-Kosakowo. Koncerty największych gwiazd muzyki. Calvin Harris, The Cure, Teddy Swims, Zara Larsson, Zalia. No i teraz zadanie dla was, co zrobić, żeby się tam pojawić. Po pierwsze, jak nazywał się kawałek, który przed chwilą usłyszeliście? A po drugie, gdybyście mieli na openera pojechać ze swoim ojcem w Dniu Ojca, to jakim tekstem ojca byście go zaprosili? 321-321-321. Na odpowiedzi czekam do 17.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej. Lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej. Lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
4: Dziękujemy za każdą historię, każdy uśmiech, każde marzenie. Poznaj rodziny, którym pomożemy odmienić ich domową codzienność. Już wkrótce ruszamy z remontami pełnymi dobrych emocji. Śledź naszą akcję w mediach społecznościowych i poczuj siłę niezwykłej przemiany.
3: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
5: Materiały do remontu dostarcza Grain Plast, polski producent chemii budowlanej.
6: Plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
7: Carrefour w sumie najlepszy jest.
1: Przed nami kolejny dzień z mundialem w TVP. A dziś grają Anglia-Gana, Portugalia-Uzbekistan, Panama-Chorwacja. Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
8: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
9: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
10: Przez ostatni rok praliście, gotowaliście, woziliście i zdawaliście. Czas na zasłużone wakacje w Radiu Z. Wejdź na radioz.pl, wybierz wymarzony wakacyjny sprzęt i napisz, dlaczego należy się właśnie Tobie. Najciekawsze zgłoszenia nagrodzimy kartami podarunkowymi do Media Expert o wartości 1000 zł. Zasłużone wakacje? Tylko w Radiu Z.
11: Udanych i beztroskich wakacji życzy właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
12: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
13: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
3: Po reklamie.
14: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Reklama.
1: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
4: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
3: No racja. On lubi w technologię.
4: No lubi, lubi.
5: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy.

0: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
2: ceny. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Po reklamie.
6: Dochodzi godzina 17, jest wtorek, 23 czerwca, a my zapraszamy na wiadomości w Radiu Z, które przygotował i przedstawi Rafał Piech.
7: Fala morderczych upałów przetacza się przez Europę. Do Polski dotrze w weekend. Dyżurowi rekordziści NIK wziął pod lupę godziny pracy w ochronie zdrowia. Tłumy kibiców w barach podczas mundialu w USA, kościół niezgody na piwki.
6: 17.
7: Europa pod piekielną kopułą ciepła. Na zachodzie i południu Starego Kontynentu temperatury już przekraczają 40 stopni. Niestety są ofiary śmiertelne. W Polsce takie ekstremalne ciepło spodziewane jest w weekend. A ze mną w studiu reporter Radia Z Michał Zieliński. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: Michale, jak teraz wygląda pogodowa mapa Europy?
8: Francja, kilkadziesiąt departamentów z ostrzeżeniami przed piekielnym upałem. Kilkaset szkół zostało zamkniętych. Temperatury dochodzą do 42 stopni. Upały w Hiszpanii i Włoszech, gdzie kilkanaście miast ma ogłoszone czerwone alerty. Ponad przeciętnie wysokie temperatury także w Chorwacji. Woda Adriatyku już teraz ma 27 stopni i temperatura ciągle rośnie. Upały docierają też do chłodniejszej zwykle Wielkiej Brytanii. Pod koniec tygodnia ma być 39 stopni. Idzie na rekord. Zresztą w wielu miejscach Europy w tym tygodniu rekordy wysokich temperatur już zostały pobite. Albo tak się stanie w najbliższych dniach. W niedzielę 30 stopni ma być też w Oslo, stolicy Norwegii. A to przecież chłodna zazwyczaj Skandynawia.
7: W Paryżu wieża Eiffla i Louvre skracają godziny zwiedzania z powodu upałów. Z powodu suszy i upałów w wielu miejscach w Polsce zaczyna brakować wody. W weekend sucho w kranach miała część mieszkańców Pilchowic, niedaleko Gliwic. Lokalne wodociągi wskazują na nadmierne zużycie związane z podlewaniem ogródków i napełnianiem basenów. To problem ogólnopolski, mówi prezes pilchowickiego przedsiębiorstwa komunalnego Agata Mosiąc-Kramosz.
9: No woda to jest nasze wspólne dobro i Polska naprawdę ma tych zasobów dużo mniej niż Egipt, więc to jest może takie porównanie, które powinno troszeczkę ludziom zobrazować, że to, że my jesteśmy zielonym państwem, nie znaczy, że tej wody mamy dużo.
7: I radzi, aby z podlewaniem czy napełnianiem basenów poczekać do wieczora, wtedy jest chłodniej i zapotrzebowanie na wodę spada. Wstępne ustalenia Najwyższej Izby Kontroli potwierdzają nieprawidłowości w polskich szpitalach. NIK wziął pod lupę długość dyżurów. Lekarz rekordzista miał dyżur, który trwał 120 godzin non-stop. Z kolei jeden z ratowników, pracowników Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego miał pracować 17 godzin dziennie przez cały miesiąc. Czeka nas w tej sprawie poważna rozmowa z NFZ-em, komentuje wyniki kontroli premier Donald Tusk.
10: Bo ja jednak wykluczam to myślenie, że NFZ odpowiedzialny za płacenie pieniędzy placówkom był tak długo zupełnie bezradny, jeśli chodzi o kontrolowanie i egzekwowanie przepisów prawa i też zdrowego rozsądku w tych działaniach. Będę prosił także o odważniejsze propozycje ustawowe dotyczące naprawy systemu.
7: Premier zobowiązał też ministrów zdrowia i sprawiedliwości do przygotowania rozwiązań, które ukrócą proceder przyjmowania pacjentów poza kolejką i wprowadzą skuteczne kary za takie praktyki. Po raz pierwszy od 2 lat liderzy Grupy Wyszehradzkiej spotykają się na formalnym szczycie na Węgrzech. Wcześniej poróżniło ich wsparcie dla Ukrainy, teraz po zmianie władzy w Budapeszcie polski rząd liczy na nowe otwarcie. W Pałacu Godullo, niedaleko stolicy Węgier, jest reporterka Radia Z Grażyna Wiatr. Na jakie efekty tego szczytu liczy Warszawa?
5: Jako grupa Polska, Czechy i Słowacja mają większą siłę, by wymusić w Unii Europejskiej zmiany postulowane wspólnie w polityce klimatycznej, w tym przygotowywanej niedługo, bo w lipcu, reformy systemu handlu emisjami ETS, który wpływa na ceny energii. Premier Donald Tusk podkreślał, że bardzo zależy mu na wznowieniu tej współpracy Grupy Wyszehradzkiej, bo jak wskazał, jest kilka spraw do załatwienia. Godollo, Grażyna Wiatr, Radio Z.
7: Grupa ma też podobne stanowiska w sprawie walki z nielegalną migracją i rozwijaniu unijnego funduszu spójności. Piłkarski Mundial za oceanem trwa w najlepsze. Puby i restauracje w miastach, w których rozgrywany jest turniej, liczą zyski, a ich pracownicy narzekają. Problemem jest brak napiwków. Więcej na ten temat już teraz Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z.
11: W amerykańskich lokalach piwo leje się strumieniami, kibice zamawiają też ogromne ilości jedzenia, obsługa ma pełne ręce roboty i niewiele korzyści. To dlatego, że kibice płacą rachunki spore, bo jak informuje New York Post, sięgające nawet kilkuset dolarów, nie zostawiają jednak napiwków, a te na przykład dla barmanów są w Stanach Zjednoczonych podstawą wynagrodzenia. Niektóre miasta już zauważyły problem, na przykład w Kansas City i Filadelfii. Lokale zaczęły automatycznie doliczać do rachunku 20% napiwku dla kelnera.
7: A my odliczamy czas do kolejnego meczu na Mundialu. Za niespełna 2 godziny pojedynek Portugalia-Uzbekistan.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
13: Sponsorem programu jest właściciel rodzinnego parku rozrywki Hossoland w północnej Polsce. Hossoland.pl.
14: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
6: Pogoda na razie się rozkręca. Jeśli mówimy o temperaturze, to trochę jak w piekarniku. Na razie jest takie w połowie, bo w weekend to już będziemy grzali na maksa. Sobota i niedziela temperatury w okolicach 35-38, a w niedzielę w okolicach Legnicy, Zgorzelca, Bolesławca 40 stopni ma pęknąć, więc trzymajmy się mocno.
14: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
13: Sponsorem programu był właściciel rodzinnego parku rozrywki Hossoland w północnej Polsce. Hossoland.pl.

Barabaras. Cudowna Pink w Radiu Z. 12 minut po godzinie 17. To jest zawsze taki fajny moment, kiedy już jesteście po pracy, kiedy już pędzicie do domu. Słońce świeci, lato w pełni, więc można sobie podsumować wtorek i znaleźć te małe, drobne rzeczy, które możemy nazywać sukcesami. No, u mnie trochę rzeczy się dzisiaj rzeczywiście wydarzyło, bo po pierwsze odebrałem prawo jazdy, w sensie już taki plastik, gdzie mam wszystkie kategorie wpisane, te co mam. No a druga rzecz, że dostałem laurkę od synów na Dzień Ojca ze słowami, które wzruszyły mnie do cna, ale dzielnie to ustałem. Wytrzymałem i mówię, no to idę se gdzieś popłakać na boku, bo przy nich nie będę. A co u was? Co wam się udało i co wam sprawiło mnóstwo radości dzisiaj? 321 321 321. Czekam na telefony.

0: Shaggy Dove i Taylor Swift w Radiu Z, 19 minut po 17. Takie pytanko pojawiło się przed 17. Gdybyście mieli na openera pojechać ze swoim ojcem, to jakim tekstem ojca byście go zaprosili? Jest ze mną Beata z Warszawy. Cześć, dzień dobry.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Były już życzenia dla taty dzisiaj?
1: Były, dzwoniłam, tak, dosłownie przed cudownie. Tylko kurczem 4 minut.
0: Mówił to samo co zawsze, oj córcia, nie trzeba, wiadomo, że nie trzeba.
1: Tak, dokładnie tak, byłem zdziwiony, że dzwonię.
0: Jak każdy tata. No to jakim tekstem byś zaprosiła tatę na openera?
1: No najpierw to bym mu powiedziała, idź zapytaj matki, czy możesz jechać na tego openera. To po pierwsze. A potem spakowany, wychodzimy, siku zrobione, bo nie będę się zatrzymywać na każdej stacji benzynowej.
0: A jaki to piękny klasyk. I później jak będziecie jechać razem, to ty musisz do taty powiedzieć, daleko jeszcze?
1: O, tak, a na openerze sobie świecisz tą komórką pod nogi, czy mi?
0: Słuchaj, sprawiłaś nam dużo radości, to my tobie też sprawimy tę radość, bo mam dla ciebie podwójny karnet na całego openera. 1-4 lipca jedziesz do Gdyni, jedziesz do Gdańska, tam się bawisz, okej?
1: Okay? Dziękuję wam bardzo i powiem wam, mam dzisiaj urodzinę, także trafiliście idealnie.
0: O, matuchno, no to słuchaj, lepszego prezentu nie mogliśmy sobie wymarzyć.
1: No, naprawdę.
0: Ściskamy cię mocno, wszystkiego najpiękniejszego. Dwa bilety, dwa karnety na openera są twoje.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
0: I 100 lat, 100 lat. Uściskaj też tatę. Pa!
1: Dzięki.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
11: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
12: Hej, zwrotomocni!
13: Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
14: szklana
13: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
15: Zrobią z nas nowe opakowania.
14: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
13: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
16: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
17: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
18: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
19: Play.
0: Po reklamie.
20: 17.30 to wtorek, 23 czerwca, czas na wiadomości w Radiu Z, które ma dla nas Rafał Piech.
21: Służby w Polsce postawione w stan gotowości z powodu nadchodzącej fali ekstremalnych upałów. RCB apeluje o unikanie słońca, picie dużych ilości wody i bezwzględne niezostawianie nikogo w zamkniętych samochodach. W weekend termometry mogą pokazać nawet 40 stopni, przede wszystkim w zachodnie pomorskim i lubuskiem. Podróż pociągiem tylko w środku, a nie na dachu. Od początku roku w samym regionie Warszawy było 13 incydentów tak zwanego train surfingu. Młodzi ludzie w pogoni za adrenaliną i filmikami na media społecznościowe wchodzą na składy pędzące 120 km na godzinę, mówi Paweł Kuskowski z Warszawskiej Straży Ochrony Kolei.
22: Konsekwencją takich, nazwę to, zabaw jest upadek z pociągu, porażenie prądem elektrycznym, uderzenie o wystające elementy infrastrukturowej. Grozi to, prawda, utratem życia, nawet i kalectwem trwałym.
21: Za takie surfowanie grozi kara finansowa od funkcjonariuszy ochrony kolei oraz zatrzymanie przez policję. W Krakowie ruszył ekologiczny wypas kóz i owiec na Zakrzówku i przy forcie Bodzów. Zwierzęta pełnią funkcję naturalnych kosiarek w ramach projektu z budżetu obywatelskiego. Dzięki nim miejskie tereny są pielęgnowane bez hałasu i emisji spalin. Urzędnicy apelują do mieszkańców i turystów, aby nie zbliżali się do zwierząt i ich nie dokarmiali. W Radiu Z czas na wiadomości z dróg. Zapraszam.
23: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
24: Sponsorem programu jest Karbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Karbazar.pl.
21: 5-kilometrowy korek na A1 za węzłem Toruń Południe w kierunku Gdańska, prace drogowe i zwężenie do jednego pasa. Zaczyna się korkować A4 przed węzłem Bielany Wrocławskie. Uważajcie jadący w kierunku Katowic. Stoicie też na obwodnicy Krakowa. Od Balic do Zakopianki podróż trwa 40 minut. Wciąż jest 5-kilometrowy korek na A2 w Wielkopolsce. To z powodu remontu na węźle Poznań-Krzesiny w stronę Warszawy. A w samej stolicy jedziecie kwadrans dłużej na południowej obwodnicy. Korek w kierunku Terespola zaczyna się za węzłem Puławska. A jeśli obok Was też dzieje się coś ważnego, dajcie nam znać.
23: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
24: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych Carbazar.pl.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
20: Dzisiaj nawet do 28 stopni takie temperatury widzieliśmy na południowym wschodzie. O, jeszcze długo będzie ciepło, zresztą noc też ma być ciepła. Do 13-14 stopni na południowym zachodzie tym razem. Wszędzie bez deszczu. Jutro mnóstwo słońca, bardzo mało chmur. Od 23 stopni na Suwalszczyźnie do 30 w Zielonej Górze.
0: Sponsorem prognozy pogody była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
20: Za 27 minut 18. Robert Karpowicz, cześć ponownie.

0: lessons I've learned. Counting Stars, One Republic w Radiu Z za 17:18. Luzujemy, bo to przecież wtorkowe popołudnie, bo już lato za pasem. A skoro tak, to możemy też pomyśleć o tym, co nam się dzisiaj udało.
1: Małym osiągnięciem dzisiejszym jest to, że skończyłam pracę wcześniej. No i oczywiście złożyłam tacie mojemu takie wzruszające życzenia, że się popłakał.
2: Dzisiaj byłem w lecie i udało mi się zerwać pierwsze jagody.
3: Po moim sukcesem było dzisiaj super zakupy z moją teściową w kwiaciarni. Kupiliśmy sobie kwiatki, posadziliśmy w ogrodzie.
0: I pewno, jak dzień ojca, to dzień ojca. Niech chłop ma w domu chwilę tylko dla siebie.
4: Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak wyprzedaż, to w euro.
6: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż na wybrane produkty. Telewizor LG 48 cali OLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2999 zł. Taniej o 500 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Czujesz, że robi się gorąco? Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Po prostu pocisz się, bardzo i wszędzie, wyluzuj. Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Medispirant Express działa tu i teraz, ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Użyj i zobacz, jak skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Sprawdź to. Medispirant. Bez potu na dobre. Dostępny w aptekach.
9: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
10: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
13: To przy okazji zjesz z nami.
12: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
14: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
13: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
12: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
13: A, to tylko przy okazji.
12: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
15: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
16: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy.
17: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
18: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
19: Już nie swędzi.
20: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
21: Po reklamie.
4: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: No, cześć. Tu wasz ulubiony prezenter Radia Z. Czyli Czarek Pazura. Złota ci u nas dostatek. Dlatego namawiam was na codzienne wygrywanie prawdziwej złotej sztabki na własność.
1: Słuchaj, zgaduj i zdobądź swoją sztabkę złota. 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z. Złota zabawa.
0: Pozdrawiam was serdecznie. Czarek Pazura. I złoty, i skromny.
2: Reklama.
3: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
4: Jeszcze nie śpisz?
5: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
4: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
5: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
6: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
8: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
7: No racja. On lubi w technologię.
8: No lubi, lubi.
9: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy.

0: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Po reklamie.
1: Wszystko, co najważniejsze, we wtorek, 23 czerwca, mamy dla Was już teraz w wiadomościach Radia Z. Rafał Piech.
2: Polityczna miotła nie we wszystkich warszawskich szpitalach. Posłuchajcie o ustaleniach Radia Z. Konferencja w sprawie odbudowy Ukrainy bez Wołodymyra Załęskiego. A gościem w programie Trzy pytania na koniec dnia Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta.
1: Osiemnasta.
2: Rady nadzorcze warszawskich szpitali odpolitycznione. Ale nie do końca. Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski przekazał, że w radach miejskich spółek medycznych nie zasiadają już partyjni działacze. Wciąż jednak takie osoby są w placówkach nadzorowanych przez samorząd województwa mazowieckiego, które, jak ustaliło Radio Z, nie planuje żadnego odpolityczniania. Więcej o sprawie nasz reporter Jan Kielak.
3: Chodzi na przykład o mazowiecki szpital brudnowski. Zasiadają tam m.in. lokalni działacze KO, mówi warszawski radny Miasto jest nasze, Jan Mencfel.
4: Radny Miasta Stołecznego Warszawy Michał Matejka z Koalicji Obywatelskiej, radny dzielnicy Ursynów Tomasz Krasowski też z Koalicji Obywatelskiej.
3: W odpowiedzi na moje pytanie zarząd województwa przekazał, że w radach nadzorczych mazowieckich szpitali zasiadają osoby kompetentne i spełniające wymogi ustawowe, a ich aktywność polityczna nie była i nie będzie oceniana. Warszawa, Jan Kielak, Radio Z.
2: Odpolitycznienie rad nadzorczych miejskich szpitali to odpowiedź na aferę w warszawskim szpitalu południowym. Polska negocjuje z Hiszpanią zakup samolotów do transportu i tankowania w powietrzu. Minister Obrony Narodowej Władysław Kośniak-Kamysz odwiedził też zakłady Airbus. Nowe maszyny są niezbędne do pełnego wykorzystania możliwości polskich myśliwców F-35, a kontrakt ma zagwarantować inwestycje w naszym kraju. Umowa między rządami zostanie sfinansowana z unijnej pożyczki, a cały zamówiony sprzęt musi trafić do Polski do 2030 roku. Wołodymyr Załański nie przyjedzie do Gdańska na konferencję na rzecz odbudowy Ukrainy. To nie nasza decyzja, że nie będzie tam prezydenta Ukrainy, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
5: Konferencja jest dużym wydarzeniem, przede wszystkim gospodarczym. To jest decyzja strony ukraińskiej, że będzie reprezentowana na poziomie rządu, na poziomie pani premier. Trudno to oceniać.
2: A jak nieobecność Załańskiego komentują przedstawiciele polskiego prezydenta? O tym już teraz w trzech pytaniach na koniec dnia. Zaprasza Beata Lubecka.
6: Dzień dobry, z nami jest Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego. Dzień dobry, panie ministrze.
7: Dzień dobry, panie redaktor, witam wszystkich słuchaczy.
6: No i pytanie numer jeden. A propos tego, co usłyszeliśmy w wydarzeniach, czy wiadomościach, przepraszam, Radia Z, że prezydent Zełenski nie przyjedzie do Polski na konferencję w sprawie odbudowy Ukrainy, zastąpi go premier Ukrainy Julius Sfrydenko. I o to chodziło panu prezydentowi Nawrockiemu, żeby obniżyć rankę tej imprezy?
7: Nie, no w żadnym wypadku, panie redaktor, szanowni państwo, nie należy łączyć tych dwóch faktów, to znaczy braku obecności pana prezydenta Zełenskiego na konferencji. No tak, no bo konferencję organizował wspólnie pan prezydent Zełenski i premier Donald Tusk. Oni wspólnie zapraszali na tą konferencję, która rozpocznie się we czwartek w Gdańsku. Natomiast decyzja pana prezydenta o odebraniu orderu Orła Białego zapadła w piątek po 3 tygodniach oczekiwań na ruch ze strony prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.
6: I naprawdę nie widzi pan tutaj żadnej...
7: Nie ma żadnego związku. Nie ma na pewno bezpośredniego związku, jeżeli chodzi o zaangażowanie pana prezydenta Karola Nawrockiego, bo pan prezydent wyraźnie mówił to na samym początku, jeszcze pod koniec maja, kiedy prezydent Zełenski podjął decyzję o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA, że podejmie decyzję o odebraniu orderu Orła Białego, jeżeli prezydent Zełenski nie zmieni zdania, jeżeli nie będzie żadnego ruchu ze strony władz Ukrainy. A jak wiemy, Ukraińcy dwukrotnie najpierw próbowali doprowadzić do rozmowy telefonicznej, osobistej z panem prezydentem Karolem Nawrockim. My byliśmy na takie rozmowy otwarci. Ale w pewnym momencie te konsultacje, uzgodnienia tych rozmów się zakończyły ze strony ukraińskiej, a więc Ukraińcy nie chcieli z nami rozmawiać, zatem pan prezydent nie podjął swojej decyzji pod wpływem emocji chwili, dał 3 tygodnie czasu naszym partnerom z Ukrainy, ale też wyraźnie podkreślił w tym oświadczeniu, które wydał w piątek, że to jest decyzja nie będąca przeciwko Ukraińcom i że będziemy dalej kontynuowali pomoc Ukrainie w walce z Federacją Rosyjską. Zatem nie ma związku pomiędzy...
6: Przyczynowo-skutkowego.
7: No. Z poziomu kancelarii prezydenta absolutnie żadnego. Natomiast zaproszenia kierował i pan premier Tusk, i pan prezydent Wołodymyr Zełenski. To decyzja pana prezydenta Zełenskiego, że nie pojawi się na konferencji, będzie pani premier Julia Sfrydenko.
6: Pytanie numer dwa, no bo relacje polsko-ukraińskie są teraz w dużym kryzysie. Jak je naprawić teraz?
7: No ja mam nadzieję, że ten kryzys szybko uda się zażegnać, uda się go zakończyć.
6: A jak?
7: Ten kryzys niepotrzebnie został wywołany przez stronę ukraińską. To była pierwsza decyzja prezydenta Zełenskiego.
6: Ale pan prezydent też dolał oliwy do ognia.
7: Nie dolał oliwy do ognia. Zastosował zasadę wzajemności, a to jest rzecz naturalna i normalna w relacjach dyplomatycznych. No pani redaktor, szanowni państwo, nie mogliśmy się zgodzić na to, by jedna z jednostek wojskowych ukraińskich nosiła imię ludobójców, zbrodniarzy. I ta decyzja pana prezydenta od początku była jasna, czy stanowisko pana prezydenta i ewentualna decyzja. To było jasne dla strony ukraińskiej od końca maja, od momentu, kiedy się dowiedzieliśmy o tej decyzji, o tym dekrecie prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.
6: Ale rozumiem, że zdaniem Pałacu Prezydenckiego strona ukraińska nie chciała się z tego wycofać, tak?
7: No, strona ukraińska nie chciała się z tego wycofać. Pan prezydent też wyraźnie podkreślił, że nie ma na to zgody ze strony polskiej, ze strony pana prezydenta, Pałacu Prezydenckiego. Zatem ten kryzys należy zakończyć na tym etapie, na którym on w tej chwili jest. To znaczy doszło do odebrania orderu Orła Białego, a w zasadzie formalnie jeszcze nie doszło, bo postanowienie nie zostało jeszcze kontrasygnowane przez premiera Donalda Tuska.
6: Ale
7: musi to nastąpić.
6: Co zrobił formalnie, pan prezydent Zełenski, że pan prezydent Zełenski, pocztą.
7: No tak, i pan prezydent Zełenski stał się tak naprawdę zakładnikiem swojej politycznej decyzji. Trudno szukać jakichś powodów tej decyzji pana prezydenta Zełenskiego, takich racjonalnych. Prawdopodobnie mogło chodzić o to, by przykryć skandal korupcyjny, który toczy życie publiczne na Ukrainie, administrację ukraińską.
6: O tym jeszcze porozmawiamy, o przyczynach,
7: problem.
6: Natomiast jeszcze chciałem zapytać, pytanie numer 3, ale krótka odpowiedź. Może trzeba skorzystać z pomocy mediatora?
7: Ale nie ma sensu korzystać z pomocy mediatora. Ja myślę, że relacje pomiędzy Polakami a Ukraińcami są na dobrym poziomie. Ukrainę zawsze będziemy wspierali w walce z Federacją Rosyjską.
6: Powinniśmy załatwić to sami.
7: Załatwiliśmy to w ten sposób, w jaki to zostało w tej chwili dokonane. Niepotrzebna decyzja pana prezydenta Zełenskiego, która wywołała też niepotrzebną lawinę działań, chociażby ze strony Federacji Rosyjskiej, która podsyca tego typu działania poprzez akty dezinformacyjne. Tak.
6: I tutaj stawiamy pauzę. Pan minister z nami zostaje. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTube i na Platformie X, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, serdecznie zachęcam, zapraszam.
8: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
1: No te upały, szczególnie na południowym wschodzie, wskazywałyby na to, że burze coraz bliżej, ale nie tym razem. Ta noc ma być spokojna i to w całej Polsce. Od 9 stopni w Kołobrzegu do nawet 14 od Zielonej Góry, przez Legnicę, Wrocław, aż po Rzeszów. Jutro upalnie i słonecznie w całym kraju od 23 do 30.
8: A program zaprasza sponsor, właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka, grandlubicz.pl.
1: Wiktor Waligura i jego cztery pory roku, ta najprzyjemniejsza, letnia, słoneczna, no jest i się rozkręca. 7 po 18. Jeśli

0: Snap.
1: Bardzo dobry kawałek. Rosaline Snap w Radiu Z, 16 po 18. Ale numer, że to już w piątek zaczynają się wakacje, także nic już nie planujcie, bo to my chcemy was wysłać do luksusowego pięciogwiazdkowego hotelu. Wystarczy, że zgłosicie się do konkursu Chorwackie Wakacje w Radiu Z. W tej chwili w naszej rywalizacji prowadzi Sebastian. On sobie poradził najlepiej z quizem chorwackim, ale ten, kto wygra w piątek, pojedzie z całą rodziną na pięciodniowy pobyt w pięciogwiazdkowym chorwackim hotelu Falkensteiner w Punta Scala. Spa już tam czeka. Kliknijcie na radioz.pl i napiszcie, jakie macie plany na rodzinne chorwackie wakacje.

0: Sponsorem programu był właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak wyprzedaż, to w euro.
2: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż na wybrane produkty. Telewizor LG 48 cali OLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2999 zł. Taniej o 500 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Środy z Radiem Z i kinem Helios. Pobierz aplikację Radia Z, a już jutro znajdziesz w niej kod zniżkowy do kin Helios w całej Polsce. Szczegóły akcji na radioz.pl.
9: Mateusz Ptaszeński, zapraszam.
10: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
11: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
12: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach.
11: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
12: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
13: Śniadanie, przy którym czas się zatrzymuje. Pływanie z dziećmi przy plaży. Romantyczna kolacja z szumem fal w tle.
14: Chorwackie wakacje w Radiu Z. Wejdź na radioz.pl. Weź udział w konkursie i wygraj wyjazd do Falkensteiner Resort Punta Scala, gdzie prywatna plaża, baseny oraz liczne animacje i zajęcia sportowo-rekreacyjne tworzą idealny wypoczynek dla całej rodziny.
13: Sponsorem konkursu jest 5-gwiazdkowy hotel Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji.
15: Na boisku nigdy nie liczy się jeden zawodnik. Liczy się cały skład. Weekend. Okna, drzwi, bramy.
16: Marek, szefowa cię prosi.
17: Potem.
16: A teraz co robisz?
17: Walczę z potem.
16: Zrób to skutecznie.
17: Ale jak?
16: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
17: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
16: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
18: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
19: Barbara, kupiłem taniej!
20: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
1: Po reklamie.
21: Jest 18.30, mamy wtorek, 23 czerwca. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Z. W studiu Lucyna Pużyczka. Dzień dobry.
22: Dzień dobry. Kary od 3 do 10 lat więzienia. Takie wyroki wydał dziś sąd w Gliwicach w sprawie 11 oskarżonych o udział w gangu zajmującym się handlem narkotykami na dużą skalę. Grupę tworzyli obywatele Ukrainy i Białorusi. Według śledczych wprowadzili oni do obrotu co najmniej 267 kg narkotyków, na czym zarobili około 15 milionów złotych. Wyrok nie jest prawomocny, obrona zapowiada apelację. Wielka akcja Służby Bezpieczeństwa. W Turcji zatrzymano ponad 200 osób podejrzanych o związki z grupami terrorystycznymi. Operację przeprowadzono w Ankarze, gdzie na początku lipca odbędzie się szczyt NATO i będą kolejne zatrzymania, bo trwają poszukiwania pozostałych osób objętych nakazami aresztowania. Rekordowe upały w Paryżu komplikują życie turystom. Wieża Eiffla została dziś zamknięta już o 16:00, podobnie może być jutro. Także od jutra aż do soboty również do 16:00 zwiedzanie skraca Louvre. Operatorzy obu zabytków zapewniają, że to wszystko w trosce o dobro i bezpieczeństwo zwiedzających. Dziś w Paryżu jest 40 stopni, stolica Francji objęta została najwyższym alertem pogodowym. MPK w Krakowie odebrało 15 nowych elektrycznych autobusów przegubowych. Każdy z nich może przewieźć blisko 130 pasażerów, a pierwsze pojazdy już dziś wyjechały na trasy. Zakup niemal w całości pochodzi z funduszy z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Tym samym elektryczna flota krakowskiego przewoźnika zwiększyła się już do prawie 160 pojazdów. Teraz wiadomości z dróg w Radiu Z. Zapraszam.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
22: Zablokowana w kierunku Gdańska jest ekspresowa szóstka na Pomorzu. Między węzłami Koleczkowo a Chwaszczyno zderzyły się 4 pojazdy. Dodatkowo w kierunku Szczecina przejezdny jest tylko jeden pas. 3-kilometrowy korek na A4 we Wrocławiu. Stoicie za węzłem południe w stronę Katowic. Po wypadku dwóch aut zablokowany jest również jeden pas. Nieprzejezdny także pas w stronę Warszawy na obwodnicy Elbląga. Tam także zderzyły się 2 osobówki. Podobny wypadek był na Krajowej 11 na Śląsku. Tam wahadło i korki. W obie strony stoicie w Tarnowskiej. Górach. Uważajcie i dzwońcie, jeżeli na waszej trasie też dzieje się coś ważnego.
0: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
3: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
21: Jutro w całej Polsce sprawiedliwie, mnóstwo słońca, bardzo mało chmur, a na termometrach, a trochę mniej sprawiedliwie, ale od 23 stopni na Sobolszczyźnie, 25 w centrum, 28 na Kujawach i Wielkopolsce, a 30 stopni na pewno zobaczymy w Zielonej Górze, chociaż przewidywane są nawet wyższe temperatury.
3: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
5: Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.

0: Diablo. Emelisande, Gucimane, Survive w Radiu Z. Za kwadrans będzie godzina 19. To jest moment, kiedy w studiu pojawia się Mateusz Ptaszyński. Cześć, cześć, cześć.
1: Kłaniam się, cześć.
0: Cały czas ciepło?
1: O,
0: coś się zmieniło?
1: Minimalnie chłodnie. Jak widzisz, mam na koszuli jeszcze taką kurteczkę.
0: No właśnie lekką. Widzę, nie rozumiem
1: tak,
0: dlaczego.
1: Tak. No bo ty siedzisz w klimatyzowanym studiu. No.
0: Okay,
1: za chwilę wyjdziesz, zrozumiesz.
0: Ale to jest dobry moment na planowanie wakacji.
1: Oj, tak.
0: Chyba, że ktoś lubi ryzyko i czeka do ostatniego momentu i chce zaryzykować i wziąć sobie last minute. To dzisiaj znajdziesz rozwiązanie.
1: Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak, bo moim gościem będzie pół Polak, pół Serb. Mm-hmm. Milan Todoric. Tak się zastanawiam, gdybyśmy nasze nazwiska zmienili na takie serbsko-chorwacko brzmiące.
0: No to ja bym się nazywał Karpowicz.
1: Karpowicz jest łatwo, no. Ptaszkowicz?
0: No, powiem ci,
1: no właśnie,
0: ładnie nie jest,
1: no
0: ale europejsko.
1: Także zapraszam dzisiaj na pewno wakacyjnie, no w końcu już mamy lato, a wakacje zaczynają się przynajmniej te szkolne już w piątek.
0: Dzięki, do usłyszonka po 20. Steward, który opowie, jak zorganizować tanie wakacje last minute.
1: Tak jest.
2: Radio Z i już. Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.

0: Reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Castorama.
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
4: Tak?
5: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
7: Kup golarkę Philips S7882, wyposażoną w technologię Skin IQ, która redukuje tarcie na skórze w zestawie ze stacją czyszczącą za 499 zł lub w wygodnych ratach. RRSO 0%.
8: MediaMarkt.
9: Alter Art prezentuje Open Air Festival Powered by Orange. Od 1 do 4 lipca na lotnisku Gdynia-Kosakowo wystąpią The Cure, Calvin Harris, Nick Cave and the Bad Seeds, Florence and the Machine, The XX, Jenny, Addison Rae, Martin Garrix, Zara Larsson i wielu innych. Patroni: Telewizja Polska, Onet, AMS, Cinema City. Poleca Radio Z. Bilety na opener.pl.
10: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
11: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
12: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
11: No racja. On lubi w technologię.
12: No lubi, lubi.
1: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do niedzieli z kartą Moja Biedronka parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Tu Radio Z. Dobry wieczór. We wtorek 23 czerwca najnowsze wiadomości. Lucyna Płużyczka.
3: Gość Radia Z wskazuje, nieobecność Zełenskiego w Gdańsku to jego decyzja. Brexit był porażką, tak w 10. rocznicę referendum mówi większość Brytyjczyków. Ratownicy z prywatnej firmy mają zabezpieczyć ważne kąpielisko na Śląsku. WOPR alarmuje.
2: 19.
3: Wołodymyr Zełenski nie weźmie udziału w konferencji odbudowy Ukrainy, która pojutrze zaczyna się w Gdańsku. Jego nieobecność to kolejna odsłona sporu po tym, jak Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu prezydentowi Ukrainy orderu Orła Białego. Prezydent dał czas Ukrainie. Decyzja o orderze nie wiąże się z nieobecnością Zełenskiego w Polsce, zastrzegał rzecznik Karola Nawrockiego w programie Trzy pytania na koniec dnia. Po rozmowie z Rafałem Leśkiewiczem teraz w studiu Beata Lubecka.
4: Dzień dobry.
3: Dlaczego nie należy zdaniem twojego gościa łączyć tych dwóch faktów?
4: Bo jak tłumaczy Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta, decyzja prezydenta Karola Nawrockiego zapadła w piątek po 3 tygodniach oczekiwania na reakcję ze strony ukraińskiej. Prezydent wyraźnie zapowiadał, że podejmie decyzję o odebraniu orderu, jeśli Ukraina nie zmieni swojego zdania i nie była to decyzja podjęta pod wpływem emocji, podkreśla rzecznik Nawrockiego.
5: Ukraińcy dwukrotnie najpierw próbowali doprowadzić do rozmowy telefonicznej, osobistej z panem prezydentem Karolem Nawrockim. My byliśmy na takie rozmowy otwarci, ale w pewnym momencie te konsultacje, uzgodnienia tych rozmów się zakończyły ze strony Ukrainy. A więc Ukraińcy nie chcieli z nami rozmawiać.
4: A nieobecność Wołodymyra Zełenskiego w Gdańsku rzecznik Karola Nawrockiego komentuje krótko. Na konferencję zapraszał z premierem Tuskiem prezydent Zełenski i to jego decyzja, że nie przyjedzie do Polski.
3: Cała rozmowa Beaty Lubeckiej z Rafałem Leśkiewiczem jest na radioz.pl oraz w naszych mediach społecznościowych. Dziś 10. rocznica referendum w sprawie Brexitu i okazuje się, że większość Brytyjczyków negatywnie ocenia efekty wyjścia swojego kraju z Unii Europejskiej. To był błąd, tak uważa 57% badanych. 30% jest jednak przeciwnego zdania. Z raportu w 10 lat po wynika też, że 2/3 pytanych odczuło negatywne efekty podczas podróży za granicę. 62% łączy Brexit z podwyższonymi kosztami życia, a ponad połowa badanych uważa też, że Brexit źle wpłynął na gospodarkę i utrudnił zapobieganie nielegalnej imigracji. Bezpieczeństwo nad wodą pod lupą kontrolerów. WOPR alarmuje, że komercyjne firmy mogą nie sprostać zadaniu ratowania życia. W Parku Śląskim startuje sezon na kąpielisku Fala, gdzie w tym roku ratownicy będą z prywatnej firmy. Według WOPR-u jej oferta była podejrzanie niska i nie daje gwarancji odpowiedniego przygotowania personelu. Aneta Miller z Parku Śląskiego uspokaja jednak, kąpielisko będzie w pełni bezpieczne.
6: Wyłoniona firma, która spełniła 100% kryteriów, musiała posiadać zdolności do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, posiadać zgodę MSW na wykonywanie ratownictwa wodnego, wpis do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego.
3: Park zapewnia, że ratowników będzie wystarczająco dużo, wszyscy mają wymagane uprawnienia i odpowiednie przeszkolenie. Cały personel będzie mówił po polsku. Fala zaczyna sezon w ten weekend. To jedno z największych kąpielisk w regionie. A w ten weekend upały będą jeszcze większe. Miejscami może być nawet 40 stopni. Jak sobie radzić w takim skwarze? O tym reporter Radia Z Michał Dzienyński rozmawiał w Warszawie z osobami szukającymi ochłody, no i pracującymi przy takich temperaturach.
7: Chłód daje, bo tą woda tak fajnie odpryskuje. Naprawdę rewelacja.
8: Myślę, że cień dużo daje takiego chłodnego wiatru.
9: Tak spojrzałem u pana, pan tu siedzi trochę jak w piekarniku, jak pan daje radę.
10: Tutaj sauna, muszę przyznać, normalnie tryskało ze mnie zupełnie. Niedobrze widzieć minusy, no bo po prostu człowieka to dołuje, nie? Rzeczywiście to taki kurnik jest za gorąco i tak dalej.
3: Lekarze ostrzegają, że najbardziej narażone na upały są dzieci i osoby starsze, a dlatego powinny unikać przebywania na pełnym słońcu. Teraz już wiadomości kulturalne w Radio Z. Zapraszam.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
3: Panny z Wilka w nowej, nietypowej odsłonie. Akademia Muzyczna imienia Bacewiczów w Łodzi zaprasza na musical inspirowany opowiadaniem Jarosława Iwaszkiewicza oraz filmową adaptacją Andrzeja Wajdy z 1979 roku. Widowisko wpisuje się w obchody roku Wajdy. Jego pomysłodawcą i reżyserem jest Jędrzej Gorski. Prapremiera jutro. Także jutro w stołecznym kinie Atlantik premiera dokumentu pod tytułem Co do kury? To opowieść o podlaskim lalkarzu, który na potrzeby lokalnego protestu przeciwko budowie wielkiej fermy drobiu tworzy gigantyczną kurę. Ten pozornie absurdalny pomysł nabiera jednak szerszego sensu, mówi reżyserka Joanna Deja.
1: Tak naprawdę jednak jest to historia o ludziach, o sprawczości, wspólnocie i odwadze, by działać po swojemu.
3: Wkrótce film będzie można oglądać w wybranych kinach w całej Polsce. Wielkie gwiazdy światowego kina przyjadą na jubileuszowy 60. Festiwal Filmowy w Karlowych Warach. To m.in. zdobywca dwóch Oscarów Dustin Hoffman oraz Juliette Binoche, a także Kevin Bacon, Maggie Gyllenhaal i Jesse Eisenberg, a także Harvey Keitel, który gościem tej imprezy będzie już po raz trzeci. Festiwal rusza 3 lipca. W programie jest ponad 130 produkcji.
11: Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
2: No, przepiękny wieczór nam się szykuje, pogodowo. Słoneczko, zero deszczu, idealna pogoda na spacery. Może jeśli ktoś już ma wakacje, tak jak maturzyści, no to można też grillować. Od 15 do nawet 20 stopni, to tak około 21. Fantastico.
11: Sponsorem programu był właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
2: Od razu się przyjemnie te mecze ogląda na Mundialu, tak cieplutko i fajnie. 0-0 Portugalia, Uzbekistan 6. minuta. Mateusz Ptaszyński, dobry wieczór, lista Lubię to, Kajgo na 10.

0: wiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Męski Grani Orkiestra 2026 nareszcie na miejscu 9 i nareszcie Cristiano Ronaldo z bramką na Mundialu. 1-0, Portugalia, Uzbekistan. No i Cristiano, widzę, też być może będzie strzelał za chwilę rzut wolny, bo czterech zawodników tam się do tego przygotowało. Na pewno dowiecie się o tym z Radio Zet, jaki jest wynik. A tymczasem zapraszam do typowania miejsca pierwszego dzisiejszego notowania. 3-2-1, 3-2-1, 3-2-1. Blond włosa wokalistka dzisiaj na pierwszym i płyta niespodzianka do wygrania. Zapraszam. Ale Farben, René Miller, Body Talk na 8.

0: Michał Szpak i Maj. Cały czas propozycja do listy, ale możecie to zmienić głosując. Zapraszamy na radio.pl, tam jest zakładka Radio Lista Luby. A w tym czasie Portugalia już wygrywa 2-0 z Uzbekistanem, ale to nie Ronaldo strzelił tę drugą bramkę. No nie zbliży się chyba do tego wyniku Messiego, ale spokojnie, mundial jeszcze trwa. Jeśli chcecie wiedzieć, jaki rodzaj muzyki ma największe znaczenie dla Michała Szpaka, zapraszam na Instagrama Radio Z, tam możecie sprawdzić, co u nas powiedział. A za chwilę na siódmym Kasia Sienkiewicz. Radio Z
1: i już. Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: Ekstra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Ekstra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karusele i emocje dla całej rodziny.
2: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa. Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
3: Zapraszam do stanowiska.
4: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
3: Pani Ania jest na urlopie.
4: Czyli niczego nie załatwię.
3: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
4: Uff, no i to jest zmiana.
5: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
6: Wy plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
7: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
8: Sędzia sprawdza VAR? To może potrwać długo! Dlatego na długie piłkarskie emocje wybierz Long Chips. Najdłuższe chipsy na świecie. Aż 19 cm chrupania w wyjątkowych smakach. Long Chips. Długie jak analiza VAR.
9: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
13: Po reklamie.
14: Słuchacie listy Lubię to w Radiu Z.

0: Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat, miejsce szóste listy, lubię to w Radiu Z. A teraz potencjalny hit lata, które już oficjalnie mamy i astronomiczne, i kalendarzowe. I tutaj artyści, ma bardzo elektroniczny Shimza, gwiazda festiwalu Audio River, który odbywa się teraz w Łodzi, kiedyś w Płocku. Pozdrowienia dla tych, którzy kiedyś tam byli na tej plaży i się bawili. Raz mi się udało to przeżyć. Shimza, Arko i Kasango, czyli artyści z południowej Afryki. Utwór Fire, Fire, czyli będzie ogień, mówiąc krótko.
1: Premiera w Radiu Z.

0: Poprzesk. Dawid Podsiadło w Radiu Z. Miejsce piąte dzisiejszego notowania. Gratulacje. Nieźle to mu idzie. Gratulacje też dla Cristiano Ronaldo, który z drugą bramką w tym meczu. Jest już 3-0 Portugalia-Uzbekistan i 40 minuta tego spotkania. A dzisiaj po 20 też będziemy podróżować po świecie, jak na mundialu, po prostu obserwując kolejne reprezentacje kolejnych krajów. Tym razem gość, który jest stewardem.
1: Cześć kochani, jestem Milan, możecie mnie kojarzyć z moich filmików o życiu przez tworzak i mam dla was super wiadomość, mianowicie słyszymy się dzisiaj po 20 na antenie Radia Z w programie Lubię To. Będziemy też na żywo na TikToku, więc do zobaczenia i do usłyszenia.
0: Jak słyszycie, jeszcze leci samolotem, ale mam nadzieję, że doleci na 20. Za chwilę Andy Daskaris na 4.
2: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
2: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
2: No.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. Po reklamie.
6: Słuchacie listy Lubię To w Radiu Z.

0: być gdzie.
1: Jasiek Wiwowarczyk, Halo Houston, propozycja do listy, lubię to w Radiu Z. Płyta niespodzianka do wygrania, druga odpowiedź odnośnie miejsca pierwszego. Piosenka zaczyna się od słów daleko stąd. Jeśli słuchacie Radio Z, to już pewnie wiecie. Teddy Swims, Mr. Now It All, czyli gwiazda tegorocznej edycji Openera na trzecim.

Drake i David Guetta, Just The Way You Are. Na miejscu drugim listy Lubię To w Radiu Z. Za chwilę miejsce pierwsze, jeśli wiecie, to dzwońcie. Może jeszcze ostatnia podpowiedź, a może już nie. No, już chyba mamy zwycięzcę. 3-2-1, 3-2-1, 3-2-1. Gdyby ktoś jeszcze chciał zadzwonić, to proszę. A my gramy piosenkę mundialową Andrea Bocelli, David Guetta, AJ i Megan Thee Stallion. A właśnie zakończyła się pierwsza połowa spotkania Portugalii z Uzbekistanem 3-0. Niezły wynik.

0: Tak jest, DNA, czyli kolejny mundialowy utwór Andrea Bocelli i David Guetta, między innymi. Jak to dzisiaj na miejscu pierwszym? Słuchamy.
1: Witam, dziś na miejscu pierwszym Bledka i Dwa dni. Pozdrawiam, Mateusz.
0: To Mateusz Strzewiatowa, który dzisiaj wygrywa płytę Niespodzianka, a Bledka faktycznie na miejscu pierwszym. Pewnie pomogła odpowiedź od tego, że piosenka zaczyna się od słów jakich, Bledka? Daleko.

0: Reklama. Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
1: Dziękujemy za każdą historię, każdy uśmiech, każde marzenie. Poznaj rodziny, którym pomożemy odmienić ich domową codzienność. Już wkrótce ruszamy z remontami pełnymi dobrych emocji. Śledź naszą akcję w mediach społecznościowych i poczuj siłę niezwykłej przemiany.
0: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
2: Materiały do remontu dostarcza Greenplast, polski producent chemii budowlanej.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
3: Przed nami kolejny dzień z mundialem w TVP. A dziś grają Anglia-Gana, Portugalia-Uzbekistan, Panama-Chorwacja. Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
6: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. Po reklamie.
7: Wtorkowy wieczór spędzacie z Radiem Z. Czas na najnowsze wiadomości. Lucyna Płużyczka już w studiu.
8: Są zastrzeżenia do ustawy o zarobkach lekarzy. Chodzi o RODO. Polska szykuje się na ekstremalne upały. Służby w gotowości. I nowe auto Andrzeja Dudy. Były prezydent kupił sobie Porsche 911.
7: 20.
8: Część senatorów i lekarzy zgłasza zastrzeżenia do ustawy o zbieraniu danych o zarobkach medyków po numerze PESEL. Senacka Komisja Zdrowia przyjęła projekt, który powstał w związku z aferą w Szpitalu Południowym w Warszawie. Zatrudniony tam jako koordynator SOR-u, młody lekarz bez specjalizacji zarobił w ciągu roku ponad 1,5 miliona złotych. Ustawa w ekspresowym tempie przeszła przez Sejm. Dzięki przepisom jedna z rządowych agencji ma dokładnie wiedzieć, ile zarabiają medycy. O szczegółach tej sprawy reporter Radia Z Daniel Wrzos.
9: Lekarze chcą wiedzieć, czy ustawa jest zgodna z przepisami o RODO oraz jak ich dane osobowe będą przetwarzane. Projekt nie zawiera opinii prezesa Urzędu Danych Osobowych, mówi lekarz i senator Koalicji Obywatelskiej Tomasz Grodzki.
10: Koledzy poprosili mnie o spotkanie, mówiąc właśnie o kwestiach RODO, bo stajemy się jakby grupą narażoną na turbulencje z RODO, żeby tak dyplomatycznie powiedzieć.
9: Naczelna Rada Lekarska apelowała o odrzucenie ustawy w całości albo wstrzymanie prac do czasu opinii Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8: Senat ma przyjąć ustawę w tym tygodniu. Prokuratura w Jędrzejowie wystąpiła do sądu o przedłużenie tymczasowego aresztu dla byłego policjanta podejrzanego o zabójstwo teścia i usiłowanie zabójstwa teściowej. Mężczyzna został zatrzymany wczoraj po kilku dniach poszukiwań. Dziś został przesłuchany i usłyszał zarzuty, mówi Radiu Z prokurator Daniel Prokopowicz z Prokuratury Okręgowej w Kielcach.
11: Przyznał się częściowo do popełnienia zarzucanych mu przestępstw, nie określając zakresu tego przyznania się. W ramach wyjaśnień złożył krótkie oświadczenie, odnosząc się do treści postanowienia o przedstawieniu zarzutów. Jednakże treści tych wyjaśnień nie ujawniamy.
8: Do tragedii doszło w piątek w Mierzawie koło Jędrzejowa. 49-latek zaatakował nożem swoich teściów. Mimo natychmiastowej próby ratowania życia, 80-letni mężczyzna zmarł na miejscu, a jego 4 lata młodsza żona w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Służby w gotowości przed nadejściem fali jeszcze większych upałów. W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbyła się odprawa z władzami MSWiA. W najbliższych dniach policja będzie zwracać szczególną uwagę na dzieci i seniorów, którzy są szczególnie narażeni na skutki tropikalnych temperatur, a Straż Pożarna będzie monitorować zagrożenie pożarowe, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
12: Pomimo deszczu, który mieliśmy w zeszłym tygodniu, jednak ta ściółka jest wysuszona, będziemy mieli wysokie temperatury, w związku z tym tutaj Straż Pożarna będzie czuwała nad bezpieczeństwem, nad gaszeniem ewentualnych pożarów, oby oczywiście do nich nie dochodziło.
8: Od czwartku upały mają być wręcz ekstremalne. Miejscami termometry mogą pokazywać około 40 stopni. I jeszcze nowy zakup Andrzeja Dudy. Były prezydent został właścicielem Porsche 911, ujawniają autorzy podcastu w związku ze śledztwem. Mariusz Gierszewski z Radia Z i Dominika Długosz z Newsweeka. To sportowe auto, którego cena waha się od 700 tysięcy do 1,5 miliona złotych za nowy egzemplarz. Porsche 911 to ikona, jeden z najbardziej kultowych samochodów sportowych w historii motoryzacji. O tej sprawie czytajcie też na radioz.pl. W studiu jest już Krzysztof Wilanowski.
7: Jestem.
8: Czas więc na sport w Radio Z.
7: Zapraszam.
13: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
7: Cristiano Ronaldo wreszcie z golem na tym mundialu i to nie jednym. 41-latek dwukrotnie trafił do siatki w starciu jego Portugalii z Uzbekistanem. To gole historyczne, bo Ronaldo jest pierwszym piłkarzem, który trafił do siatki na 6 mundialach. Portugalia po pierwszej połowie 3-0 prowadzi z Uzbekistanem. Jedną bramkę z rzutu wolnego dorzucił Nuno Mendes. A u nas w kraju PZPN wybrał stadion na mecze kadry i ten o Superpuchar. Polacy walkę w Lidze Narodów zaczną w Warszawie. 25 września zagrają z Bośnią i Hercegowiną, a 2 października z Rumunią. Oba spotkania oczywiście na Stadionie Narodowym. Mecz o Superpuchar 16 lipca w Poznaniu, czyli na terenie mistrza Polski. Lech zagra ze zdobywcą krajowego pucharu Górnikiem Zabrze. Upadł temat rozegrania tego spotkania na neutralnym terenie we Wrocławiu. I jeszcze tenis. Iga Świątek już wie, z kim zagra na turnieju w niemieckim Bad Homburg. Jej rywalką będzie Emma Navarro. Amerykanka awans do drugiej rundy wywalczyła dzięki wygranej w 2 setach z reprezentantką gospodarzy Ewą Lys. Świątek w pierwszej rundzie miała wolny los z Navarro. Zagra jutro.
14: A co jutro w pogodzie, tak a propos? 32 stopnie, tyle będzie w Zielonej Górze, 30 w Gorzowie Wielkopolskim, Warszawa 28, 25 Gdańsk, 23 Suwałki. Nigdzie nie będzie deszczu, więc to chyba pozytyw, ale za to sporo słońca. 4 minuty po 20, Mateusz Ptaszyński, hej ponownie, za chwilę gość. Pół Polak, pół Serb, będzie wakacyjnie.

0: Offenbach, Ella Henderson, Hurricane w Radiu Z w programie Lubię To. 10 minut po 20. Dzisiaj wyjątkowy przedwakacyjny gość, pół Polak, pół Serb, więc w jego sercu chciałbym się powiedzieć płynie rakija, ale mam nadzieję, że nie. Dzisiaj przynajmniej w trakcie tej audycji. Na pewno jesteś stewardem. Milan Todorić jest razem z nami. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, cześć.
0: Dobrze, powiedziałem Todorić, czy właśnie, bo to się zawsze zastanawiają ludzie, czy na ci bardziej, czy na czy to jest?
1: Na ci. Dokładnie.
0: Todorić. Ale wy macie bardzo podobne do Chorwatów te nazwiska, tak? Modrić?
1: Wręcz praktycznie takie same.
0: Takie same?
1: Tak.
0: A gdybyś miał moje nazwisko, Mateusz Ptaszyński, jakby to było po serbsku?
1: Ptaszyńskić.
0: Ptaszyńskić?
1: Tak.
0: No dobra, to dzisiaj Mateusz Ptaszyński, czyli Milan Todorić razem z wami w Radiu Z. Słuchaj, może zaczniemy tak na rozgrzewkę, bo właśnie zaczęła się druga połowa spotkania Portugalia-Uzbekistan i ani Polaków nie ma na tym turnieju, ani Serbów, niestety. To komu kibicujesz i dlaczego jest to Chorwacja?
1: A dlaczego jest to Chorwacja? Można powiedzieć, że kibicuję Chorwacji, bo najbliżej, jak najbardziej, gdzieś, tak? Najbliżej, pewnie, że tak.
0: Okej, ale przejdźmy do latania, bo po to się tutaj też spotykamy. Będziemy mieli dla was nawet tipy na tanie podróżowanie właśnie od Milana, który myślę, że z pierwszej ręki może nam podpowiedzieć, jak zarezerwować na przykład tani lot. Będziemy też rozpoznawać państwa po zdjęciach i po flagach. Ale w takim razie, jak to się u ciebie zaczęło z tym lataniem? Bo czy to był wybór życiowy, czy po prostu tak się jakoś stało, że zostałeś stewardem?
1: To była pasja od dziecka, ponieważ mam w rodzinie lotników, mechaników lotniczych, pilotów i jakoś tak od dziecka, jak byłem okrążony tymi samolotami, zawsze mi się to podobało i kiedy już byłem na tyle duży i świadomy tego, co to w ogóle znaczy lotnictwo, czym jest steward, to zawsze chciałem być stewardem, nie pilotem, nie jakimś mechanikiem, zawsze stewardem i do tego dążyłem i jestem.
0: No właśnie, bo niektórzy traktują chyba to jako taki przedsionek do bycia pilotem, żeby
1: tak,
0: taki
1: znać. Tak, bardzo dużo osób, dokładnie, ale ja nie planuję być pilotem. Właśnie ta praca tego stewarda to było marzenie, do którego dążyłem zawsze.
0: Czyli jakie kwalifikacje trzeba mieć, żeby zostać pilotem, pilotem stewardem, widzisz? Już myślałem o tym byciu pilotem. No na pewno co, prezencja, języki obce, co jeszcze? Jakieś wykształcenie trzeba mieć wyższe?
1: Nie, wyższego nie trzeba mieć. W większości linii trzeba mieć tylko maturę tak naprawdę, bo każda linia organizuje szkolenie na własne samoloty w własnym zakresie.
0: Okej, ale co ta prezencja? Jakiś wzrost konkretny, waga? No nie wiem, nigdy nie widziałem jakiegoś, przepraszam, nie chcę jakiegoś użyć złego określenia, bo teraz w tych czasach trzeba uważać, no ale kogoś przy kości, kto jest stewardem, no bo jednak trzeba się przemieszczać jakoś tym, wiesz, korytarzykiem.
1: Tak. Waga, wydaje mi się, że nie ma żadnych ograniczeń co do wagi. Wzrost na pewno, tak, na każdej rekrutacji do wszystkich linii lotniczych, oni ten wzrost mierzą.
0: Ile ty masz?
1: 180 mam.
0: No, to wysoki.
1: Wysoki, tak. Trzeba dotknąć jakiegoś tam punktu na ścianie ręką.
0: Naprawdę?
1: Żeby po prostu było wiadomo, że ręką dotkniesz.
0: A, że dosięgniesz do bagaży, tak?
1: Tak, dokładnie.
0: Okej, okay. A gdybyś miał tak powiedzieć, na czym polega ta praca według ciebie, tak tylko zacznij, a za chwilę na TikToku sobie to dokończymy.
1: Polega na ogólnej pomocy pasażerom we wszystkich obszarach, że tak powiem, bo w stresie ludzie zapominają o niektórych rzeczach i trzeba im pomóc na przykład w znalezieniu miejsca, trzeba im pomóc z ustawieniem bagażu i mi się wydaje, że nawet w takich najprostszych rzeczach, odpoczynając od najprostszych do jakichś tam już trudniejszych, typu jakieś choroby i jakieś medyczne sytuacje na pokładzie.
0: Ale powiem ci, że jak tu siedzisz obok mnie, ja już się czuję jakoś spokojniej, mimo że tak. Ja to znam, to studio, przychodzę codziennie, to jakoś wprowadzasz taką atmosferę. Tame Impala, Dracula, tak teraz gramy w Radio Z, a do rozmowy z Milanem za chwilę wracamy, no chyba, że chcecie zajrzeć na TikToka Radio Z, tam jesteśmy cały czas.

0: Kelly Clarkson, Stronger w Radiu Z, w programie Lubię To, w którym dzisiaj pół Polak, pół Serb, Milan Todorić, który jest stewardem, ale który opowiada o swoim życiu w internecie, tak? Czy to się sprawdza w ogóle? Czy to jest popularny temat? Pewnie przed wakacjami trochę bardziej, nie?
1: Absolutnie tak, jasne, że tak.
0: Chciał, żebym mu pomógł, macha tutaj ręką. A myślałem, że stewardzi tacy wygadani są. No ale widzisz, no to jest jednak, każdy ma swoje środowisko naturalne, prawda? Inaczej ty się pewnie czujesz w samolocie, a lubisz mówić do tego
1: do tej słuchawki. Uwielbiam, to jest super.
0: No to fantastycznie. Słuchajcie, zapraszamy na TikToka, tam już mamy pierwszy próg, czyli rozpoznanie państwa po zdjęciu. Zapraszamy TikTok Radia Z. Zaczęliśmy sobie gadać o tym, jak przełamać strach przed lataniem i to zarówno ze strony pasażera, jak i stewarda, więc za chwilę do tego tematu na TikToku wrócimy. Ale teraz chciałem cię spytać, o czym nie wiedzą na przykład pasażerowie, a dla was stewardów jest to oczywiste, dla całej załogi. Może to są jakieś rzeczy, które, nie wiem, mogłyby umilić, ułatwić nam lot, a nie jesteśmy tego świadomi. Coś takiego, wiesz, jakieś kulisy byś zdradził.
1: Czego nie wiedzą pasażerowie, a co mogłoby ułatwić lot? Wydaje mi się, że bardzo dużo pasażerów, nie jest może najprzyjemniejszy temat w tej chwili, ale kiedy trwa boarding pasażerów, pasażerowie mogą skorzystać z toalety, nie muszą czekać do wystartowania, tak naprawdę,
0: do osiągnięcia
1: wysokości przelotowej, to się nazywa. Nie muszą czekać. Jeśli akurat można, to jak najbardziej można sobie skorzystać przed startem.
0: Czyli poczekaj, chcesz powiedzieć, że to nie jest jak w pociągu, że to zlatuje na tory i tam też nie zleci na płytę lotniska,
1: nie? Absolutnie,
0: czyli to jest jakiś pojemnik na to odwrócony.
1: Tak, dokładnie.
0: Kurczę, widzisz, to niektórzy myśleli, że wiesz, to tak jak wierzyli w świętego Mikołaja, ja też wierzyłem w to, że to normalnie spada gdzieś, wiesz, na ludzi z góry.
1: Nie.
0: Okej, no to wszystko jasne w takim razie. Milan jest razem z nami na TikToku Radia Z. Zapraszamy bardzo gorąco, a do was wracamy za chwilę.
2: Reklama.
3: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
7: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
7: Prawda?
8: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.
9: Radio Z. Muzyka numer 1. There's a

0: Posiadło i Sezon w Radiu Z w programie Lubię To. Z nami Milan Todorić, pół Polak, pół Serb. Czego się słucha w Serbii? Jesteś na bieżąco z takimi hitami radiowymi?
1: Oczywiście, że tak. Ja słucham głównie przeważającej takiej muzyki i ta muzyka nazywa się Cajka.
0: Cajka? I na czym to polega?
1: Na tym to polega, że to jest muzyka z mocnym wpływem bliskowschodnim.
0: Biesiadna taka trochę?
1: Można powiedzieć, że tak. Na przykład, to się nazywa też różnie, bo też turbo folk. Bardziej może ta nazwa będzie popularna. Turbo folku się słucha
0: Czyli
1: na Bałkanach.
0: Czyli takie właśnie disco polo, można powiedzieć.
1: Można tak powiedzieć, tylko że dużo więcej osób go tam słucha niż w Polsce disco polo.
0: O, no nie, bo w Polsce ludzie słuchają, ale mówią, że nie słuchają.
1: Tam nikt się tego nie wstydzi.
0: No i fajnie. Milan jest razem z nami, pół Polak, pół Serb, który jest też stewardem i działa w internecie. Zapraszamy na TikToka. Tam mamy kolejny próg osiągnięty, czyli tipy na tanie podróżowanie. No właśnie, są takie teorie, przynajmniej takie słyszałem, że najlepiej rezerwować w środę, jeśli chodzi o dzień tygodnia. Najlepsza cena jest 3 tygodnie przed odlotem. Jak to wygląda z twojej perspektywy? Kiedy zabierać się za rezerwowanie lotów?
1: Najlepiej zabierać się za rezerwowanie lotów na pewno nie pół roku wcześniej, chociaż można znaleźć jakieś takie okazje. I też nie za szybko, chociaż też można znaleźć różne wyjątki od tego. Ale wydaje mi się, że te wszystkie tipy typu kupujcie w środę o 20, to jest troszkę jakiś taki zabobon. Bo wydaje mi się, że nie ma na to jakichś statystyk, które by to potwierdzały rzeczywiście, że jest jakiś konkretny dzień.
0: A te 3 tygodnie? Słyszałeś o tym?
1: Słyszałem o 3 tygodniach i to może się sprawdzić, bo to jest właśnie nie za blisko tej daty wylotu i też nie za daleko, więc 3 tygodnie moim zdaniem okej.
0: A ty jak kupujesz to u pośrednika? Bo są te różne, wiesz, porównywarki, czy bezpośrednio już...
1: U pośrednika wyszukuję loty, ale nigdy ich tam nie kupuję. Już się raz na tym przejechałem i utknąłem w Irlandii.
0: Ale że co, że było overbooking jakiś, oni sprzedali więcej?
1: Nie, po prostu spóźniłem się na samolot i pośrednik odsyłał mnie do linii, a linia odsyłała mnie do pośrednika. Więc u pośrednika się loty wyszukuje, a kupuje się już na aplikacji albo na stronie danego przewoźnika. Chyba, że to jest z przesiadkami, co też jest super, bo da się na tym zaoszczędzić. I nie bójcie się przesiadek, bo na przesiadkach da się zaoszczędzić podróżowanie.
0: No właśnie, czyli nie lecimy bezpośrednio, na przykład jeśli chcemy do Stanów z Warszawy, tylko z międzylądowaniem we Frankfurcie na przykład.
1: Na przykład.
0: Ja tak na przykład sobie zarezerwowałem ostatnio i to jest prawie 2000 taniej. To są
1: na tym się naprawdę
0: dużo
1: zaoszczędzić, ale dużo osób się boi przesiadek.
0: No to właśnie,
1: że
0: tak,
1: nie
0: bo
1: zdążą,
0: musisz coś
1: nie
0: wyrobić.
1: Tam
0: wielkie lotniska, nie wiesz, jak się tam odnajdziesz.
1: Tak.
0: Więc słuchajcie, nie ma się czego bać. A ile ty krajów zwiedziłeś dzięki swojej pracy? Liczyłeś to kiedyś? Zapisujesz sobie?
1: Oj, chyba nie liczyłem tego nigdy, rozdzielając to na pracę, a na prywatnie. W pracy głównie latam takie loty, że lecę i wracam, chociaż dzięki pracy udało mi się również odwiedzić kilka krajów. Ale no, jako załogant mam też zniżki na loty, więc to też mi...
0: Możesz zdradzić ile?
1: Czy mogę zdradzić ile?
0: Ile procent?
1: Nie mamy procent. My mamy odliczone, w zależności od długości lotu, mamy dane stawki na loty o danej długości lotu. Na przykład mogę zdradzić, że już sobie planuję jutro lecieć do Bukaresztu, bo sobie tak postanowiłem,
0: tak,
1: a jutro sobie lecę.
0: Tak,
1: dokładnie.
0: Fajnie. Zazdrościmy. Zapraszamy na TikToka, tam możecie tapować na profilu Radio Z. Jeszcze znajomość flag przed nami na 40 tysięcy. A z nami jest cały czas Milan Todorić.

0: Kombi i Pokolenie w Radiu Z, w programie Lubię To, w którym Milan Todorić, pół Polak, pół Serb, ale też pół steward, pół TikToker, influencer, jakbyś się określił.
1: Nie lubię TikTokera, ale influencer też nie lubię.
0: No tutaj jest jakaś po prostu przestrzeń, którą chcesz się dzielić jakby z ludźmi, ze światem, a internet temu pomaga. Słuchaj, gdyby nie to, jakie masz imię i nazwisko, to ja bym w ogóle nie powiedział, że ty jesteś Serbem, a nie Polakiem. Jak tak szybko się nauczyłeś polskiego? Bo ty masz mamę Polkę, ojca Serba, tak?
1: Dokładnie tak.
0: No i jak to było?
1: Nauczyłem się najlepszą metodą do uczenia języków, czyli rzucenie się na głęboką wodę i po prostu żywa praktyka w środowisku, gdzie nikt nie mówi w twoim ojczystym języku. Po prostu zacząłem chodzić do szkoły do Polski, gdzie nikt nie mówił po serbsku i musiałem sobie po prostu poradzić. Tak się nauczyłem.
0: Okej, okay. A w ogóle język polski jest w Serbii popularny?
1: Nie.
0: W ogóle?
1: Nie, nie, nie, nie. Okay. Też często dostaję pytania, co Serbowie myślą o Polsce. Mało myślą, bo nic o tym kraju praktycznie nie wiedzą, bo tam Polaków nie ma.
0: A jeśli to nie wejdzie za bardzo w twoją prywatność, jak wyglądała historia poznania się twoich rodziców? Bo to jest ciekawe, bo to pewnie były jakieś co, lata 90.
1: To wynikało po prostu z tego, że nie jestem pierwszym polsko-serbskim dzieckiem w rodzinie, więc po prostu mama była w odwiedzinach w Serbii, u rodziny i...
0: Jak słyszycie, warto podróżować po świecie. Nigdy nie wiecie, co was czeka, jak gdzieś się wybierzecie. Mamy pewnie osiągnięty już próg znajomości flag. To może zaczniemy już w takim razie na antenie. Będziemy opisywać te flagi. To jest teatr prawdziwy wyobraźni w radiu. Słuchaj, pierwsza flaga. Ja powiem, że jest po lewej niebieska, w środku żółta, po prawej stronie czerwona i na środku ma jeszcze jakiegoś takiego orła z krzyżem w pyszczku i jakiegoś takiego...
1: Byka.
0: Co to jest za kraj? Proszę, pokazujemy też na TikToku.
1: Mołdawia.
0: No, bardzo dobrze. Zwiedziałeś od razu?
1: Tak.
0: No dobra, to teraz trudniejsze. Tylko nie wiem właśnie, czy dobrze trzymam. Czy czerwony jest na górze, czy...
1: Czerwony jest na górze.
0: Tak? No to co to jest? Czerwony, niebieski, żółty.
1: Armenia. Mieszkałem tam przez miesiąc.
0: Brawo. No idziesz jak burza. To jeszcze dwie zrobimy na antenie. Czerwony, biały po środku. No to jest łatwe, bo to jest napisane. Widziałeś to pewnie. I niebieski na dole, bo to jest kółeczko takie z takim liściem laurowym. Czy jak to nazwać? Nie liść laurowy. Jak to się mówi na to? Na to zielone?
1: Liść laurowy.
0: No dobra, liść laurowy, to się chyba jakoś inaczej mówi, ale... A tutaj takie słoneczko na czerwonym tle. Ja bym powiedział, że trochę jak Chiny, ale to nie Chiny.
1: Kirgistan.
0: Tak jest, bardzo dobrze, no. Widać, że się znasz na robocie. Milan był razem z nami, Milan Todorić, śledźcie go w internecie. My jeszcze przez chwilę jesteśmy na TikToku i odgadujemy pozostałe flagi, a mamy ich tutaj trochę, więc zapraszamy gorąco.
2: Radio Z i już.
3: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Przed nami kolejny dzień z mundialem w TVP. A dziś grają Anglia-Gana, Portugalia-Uzbekistan, Panama-Chorwacja. Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
6: Alter Art prezentuje Open Air Festival Powered by Orange. Od 1 do 4 lipca na lotnisku Gdynia-Kosakowo wystąpią The Cure, Calvin Harris, Nick Cave and the Bad Seeds, Florence and the Machine, DXX, Jenny, Addison Rae, Martin Garrix, Zara Larsson i wielu innych. Partner główny PKO Bank Polski. Patroni Telewizja Polska, Onet, AMS, Cinema City. Poleca Radio Z. Bilety na opener.pl.
3: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
4: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
3: No racja. On lubi w technologię.
4: No lubi, lubi.
7: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy.

0: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. Po reklamie.
1: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze, reporterzy i korespondenci mają dla Ciebie najnowsze, najważniejsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
1: Dym na nas wali. My już swoich domów nie widzieliśmy.
2: Jeden z największych pożarów w ostatnich latach na terenie powiatu słupskiego.
3: No, wybuchało wszystko w 2 minuty w sumie.
0: Pierwsze w eterze, wiarygodne i obiektywne. Wiadomości Radia Z.
4: Mateusz Kasiak, Radio Z.
5: Adam Kaźmierczak, Radio Z.
6: Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
0: Słuchaj przez całą dobę. Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
7: Reklama.
8: Czujesz, że robi się gorąco? Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Po prostu pocisz się. Bardzo i wszędzie. Wyluzuj. Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Medispirant Express działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Użyj i zobacz, jak skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Sprawdź to. Medispirant. Bez potu na dobre. Dostępny w aptekach.
9: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura smart.pl.
10: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
11: To przy okazji zjesz z nami.
10: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
12: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
11: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
10: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
11: Ach, to tylko przy okazji.
10: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
13: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
14: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Lotto Jackpot daje wolność na bogato.
1: Widzę, że Hanie coś gryzie.
2: Komar.
3: Zaraz część posmarujemy.
4: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
5: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
6: Już nie swędzi.
7: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
9: Sędzia sprawdza VAR? To może potrwać długo. Dlatego na długie piłkarskie emocje wybierz Long Chips. Najdłuższe chipsy na świecie. Aż 19 cm chrupania w wyjątkowych smakach. Long Chips. Długie jak analiza VAR.
10: Jeszcze nie śpisz?
11: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
10: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
11: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
12: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Po reklamie.
14: We wtorek, 23 czerwca, słuchacie Radio Z. Czas na wiadomości, które przygotowała i przedstawi Lucyna Półżyczka.
15: Zełenski nie pojedzie do Gdańska, jest komentarz premiera Tuska. Upały dają o sobie znać, miejscami zaczyna brakować wody. Badania mogą uratować życie w Dzień Ojca, lekarze apelują do mężczyzn.
14: Właśnie 21.
15: Bez prezydenta Ukrainy na konferencji odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Może to nawet lepiej, tak tę sprawę komentuje premier Tusk podczas wizyty na Węgrzech. Odbywa się tam pierwszy od 2 lat szczyt Grupy Wyszehradzkiej. Wcześniej tej współpracy nie było właśnie z powodu różnic w podejściu do wsparcia dla Ukrainy. W Godoldo z premierem jest reporterka Radia Z Grażyna Wiatr, z którą teraz się łączymy. Co dokładnie powiedział premier o nieobecności Zełenskiego na kluczowej konferencji?
16: Że jest w kontakcie z premierką Ukrainy, która będzie przewodniczyć delegacji tego kraju, a nieobecność prezydenta Zełenskiego może pomóc uniknąć kolejnych napięć.
17: Więc jeśli chodzi o mnie, nie jestem rozczarowany. Z mojego punktu widzenia oznacza to być może nawet sprawniejsze przeprowadzenie konferencji bez niepotrzebnych napięć.
16: Premier Donald Tusk traktuje to jako gest dalszej nieeskalacji. Godoldo, Grażyna Wiatr, Radio Z.
15: Zamiast prezydenta Zełenskiego ukraińskiej delegacji w Gdańsku ma przewodniczyć premier Julia Sfyrydenko. Wiceprezes PSL-u ostro krytykuje zachowanie koalicjantów. Chodzi o warszawską lewicę, której radni zapowiedzieli, że będą głosować przeciwko udzieleniu absolutorium Rafałowi Trzaskowskiemu. Lewica próbuje wykorzystać moment, żeby uderzyć w przedstawiciela Koalicji Obywatelskiej, grzmiał w Radiu Z Dariusz Klimczak.
18: Niektórzy ostro grają i w ogóle nie liczą się z tym, że jest koalicja rządowa i warto różnego rodzaju nieporozumienia lub uwagi polityczne wyjaśniać w cztery oczy, tylko pod publiczkę uderzyć w koalicjanta. To nie jest styl PSL-u. My raczej nie eskalujemy konfliktów, bardziej staramy się je wyjaśnić.
15: Dariusz Klimczak odniósł się również do afery w Szpitalu Południowym. Koalicja Obywatelska wie, że musi być stanowcza reakcja i że trzeba wyjaśnić tę sprawę. Komentował polityk i zapewniał, rządzący zdają sobie sprawę, że reforma systemu ochrony zdrowia jest konieczna. Cała rozmowa z ministrem jest na radioz.pl. W Polsce zaczyna brakować wody, a pierwsze skutki suszy i upałów widać już lokalnie. W miniony weekend suche krany mieli mieszkańcy Pilchowic koło Gliwic, gdzie produkcja wody nie nadążyła z gwałtownie rosnącym zapotrzebowaniem. Ludzie masowo napełniali baseny, podlewali ogródki, a lokalne drużyny zraszały boiska. Jak ostrzega prezes pilchowickiego przedsiębiorstwa komunalnego Agata Mosiąc-Kramosz, takie sytuacje będą coraz częstsze w całym kraju. I dodaje, musimy zmienić myślenie, zacząć oszczędzać wodę.
19: Inaczej tym gospodarzom
16: gospodarować. Nie mówię nie korzystać. Korzystać, ale wiadomo, wszystko z umiarem i z takim dbaniem o sąsiada. Pomyśleć, że jak ja napełnię ten basen, to może moja starsza sąsiadka nie będzie miała w tym momencie wody w kranie. Po prostu przeczekać, tak?
15: W Pilchowicach zaapelowano do mieszkańców o ograniczenie zużycia wody do celów sanitarnych, a także o napełnianie basenów i podlewanie ogródków w godzinach nocnych. Panowie, badajcie się. Taki apel szczególnie wybrzmiewa dziś w Dzień Ojca, który zbiega się z Ogólnopolskim Dniem Świadomości Raka Prostaty. To dobry moment, żeby zachęcić naszych ojców nie tylko do rozmowy o zdrowiu, ale też do wizyty u lekarza. W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Sosnowcu zorganizowano dziś bezpłatne badania PSA, czyli testy krwi, pomagające wykryć nowotwór. Jak podkreślali panowie, badanie jest szybkie, bezbolesne, no i może uratować życie.
6: Jak mężczyzna jest zdrowy, to ci, co są obok, to też są zdrowi wtedy.
13: Rzeczywiście zdrowie jest najważniejsze. Zdrowie jest najważniejsze w każdym wieku. I trzeba to robić.
19: No po prostu trzeba się badać, no, żeby nie było za późno.
15: Co roku w Polsce z powodu raka prostaty umiera około 5000 mężczyzn. Teraz już sprawdzamy, co dzieje się na Mundialu. Krzysztof Wilanowski, Sport w Radio Z.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Na program zaprasza sponsor firma Sowosz, producent schodów drewnianych do własnego montażu. Sowosz.pl.
20: Portugalia bez litości do Uzbekistanu. Cristiano Ronaldo i spółka w swoim drugim meczu fazy grupowej Mistrzostw Świata odnieśli okazałe zwycięstwo 5-0. Dwie bramki zdobył Ronaldo, po jednej Nuno Mendes, Rafał Leão i Abdulkavit Nematow. To trafienie samobójcze. Za niespełna godzinę zacznie się spotkanie w Bostonie. Anglia zagra z Ganą. Obie ekipy stoją przed szansą zapewnienia sobie awansu do 1/16 finału. Przygotowaliśmy się do tego meczu jak do każdego innego. Zagramy z dobrą drużyną pełną zawodników, którzy potrafią stworzyć zagrożenie. Jeśli nie będziemy gotowi na 100%, możemy zostać za to ukarani. Dlatego zobaczycie Anglię, która znów jest gotowa na walkę. Mówił pomocnik Anglików Declan Rice. Kolejny występ na Mundialu ma też przed sobą Szymon Marciniak. Polski arbiter został wyznaczony przez FIFA do meczu grupy G, w którym Egipt zagra z Iranem. To ważne spotkanie, bo oba zespoły mają szansę na wyjście z grupy. Ten mecz w sobotę. Dzieje się na rynku transferowym w naszej Ekstraklasie. Piast ma nowego bramkarza, a Pogoń trenera i napastnika. Więcej na ten temat w wiadomościach sportowych Radia Z za godzinę.
9: Na program zaprosił sponsor firma Sowosz, producent schodów drewnianych do własnego montażu. Sowosz.pl.
14: Nie no, pięknie się z nami przywitało to lato, proszę Państwa. Za oknem jutro mnóstwo słońca. Aha. Jakieś pojedyncze chmurki, chyba w sumie 4 na całym niebie.
21: Aha. Pewnie wszystkie nad Wałbrzychem.
14: Tak, dokładnie. Nie, dwie nad Sosnowcem. Aha. Od 23 stopni w Suwałkach do 30 w Zielonej Górze. Znasz kogoś z Zielonej Góry?
21: Ja jestem z Zielonej Góry, Cinek.
14: A kogoś fajnego?
21: A to nie. W Zielonej Górze są sami niefajni ludzie. To kiedyś było niemieckie miasto. Wiesz, że to kiedyś był Greenberg?
14: No, w ogóle nie słychać po tobie. Dobrze się maskujesz.
21: Ja.
14: Jamal i Policeman. Przepraszam, Jamal. Jesteśmy w Polsce.
21: Marcin Sonda.
14: I Michał Korosiel, to jest Radio Z.

0: Zawsze mówiłem, że chciałbym tę piosenkę usłyszeć na moim pogrzebie, ale...
1: Ja ci mogę to załatwić.
0: Tylko jest
1: ja
0: problem.
1: Mogę to zaśpiewać na twoim
0: pogrzebie. Może być tak, że nie usłyszę piosenki, która będzie leciała na moim pogrzebie. O to mi chodzi.
1: Tak, ale to ja to zaśpiewam i tak, i tak.
0: To zaśpiewaj mi teraz. Czuję się zdecydowanie gorzej.
1: Widzisz, jak twoja żona płacze przy tym, jak ja to śpiewam?
2: Co za wieczór, co za noc w Radiu Z.
1: All right, proszę państwa, to jest wieczór mundialowy. My tu z Cinkiem będziemy mecze oglądać, już trochę oglądaliśmy. Portugalia dzisiaj wygrała z Uzbekistanem 5-0. Żadna niespodzianka, nie?
0: No, Portugalia tak, a Ronaldo strzelił 2 bramki.
1: No właśnie, bo wszyscy, Messi, 39 lat, strzelił już 5 goli, pobił Miroslava Klose, pobił rekord wszechczasów i podejrzewam, że Ronaldo miał całą noc nieprzespaną, bo on się przez całe życie porównuje do Messiego. Dobrze, znaczy, że strzelił te dwie,
0: powiedzmy. On strzelił te dwie tylko dlatego, że wczoraj Messi strzelił.
1: Dokładnie tak. Gdyby Messi strzelił 3, to też by strzelił 3. Nie miał wyjścia. A dzisiaj jeszcze Anglia gra z Ganą, wiesz?
0: Harry Kane.
1: Komu kibicujesz?
0: Ja Anglikom bardzo zawsze kibicuję, do Euro 96.
1: A dlaczego?
0: Bo jakoś się polubiłem. Wiesz, wtedy grał mój ulubiony piłkarz wszechczasów, czyli Paul Gascoigne.
1: A ten narkoman i ten bawidamek, tak?
0: Tak, ale też on był piłkarzem w wolnych chwilach.
1: Więc z tego też gdzieś tam zasłynął. W każdym razie Anglia, Gana o 22, o tym też będziemy gadać.

0: Blondie i Maria w Radiu Z, 25 minut po godzinie 21. Za chwilę gramy dalej, to będzie Fool's Garden i Lemon Tree.
1: Dobra, w porządku.
0: I będzie jeszcze Kuba i Kuba.
1: Ale nuda, ja miałem dużo ciekawsze.
0: No to powiedz.
1: Że twoja żona jest Maria i wiesz, leci piosenka. Mhm.
0: Dlaczego jest... dla ciebie najciekawsza jest moja żona?
1: Jest ciekawa, jest interesującą kobietą, ale wiesz co, bo leci piosenka Maria, tak jak twoja, nazywa się twoja żona. Twoja żona słucha jakiekolwiek nawiązanie, cokolwiek. Moja żona jest Magdalena. Gdyby leciała piosenka Maria Magdalena, to ja bym pozdrowił i twoją, i swoją żonę. A leci tylko twoja żona, nic. Ani me, ani be, ani nie.
0: Że ja powinienem pozdrowić moją żonę?
1: Nie, ja powinienem pozdrowić. Pozdrawiam cię, Maria.
2: Radio Z i już. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Ale sztosy.
5: Ale co?
4: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
6: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
7: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
6: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
7: Wygodnie i za darmo.
6: No.
8: Teraz w Media Expert nowy sprzęt.

0: Kuba i Kuba, stygnie lato w Radiu Z. Proszę Państwa, przed chwilą na naszej antenie leciała piosenka Blondie Maria. No i Cinek przy tej okazji zapomniał pozdrowić swoją żonę, a jego żona właśnie ma na imię Maria, prawda?
1: Tak, to prawda, Maria.
0: Wiesz co, i słuchacze też się rozzłościli, że ty nie pozdrowili swojej żony, wiesz? No zanowić, no słuchaj.
2: Żona chyba ma na imię Maria, nie Maria. Maria. Coś mi tu nie pasuje, Maria. Nie słyszałem, żeby... Nie wiedziałem takiej osoby, żeby... Nie znam takiej kobiety, żeby miała na imię Maria.
0: Jak ma na imię twoje?
1: Znaczy rzeczywiście Maria.
0: Dlatego jej nie pozdrowiłeś.
1: Tak, bardzo dziękuję za ten telefon. Pogubiłem się.
0: Aha, dobra, pozdrawiam cię Maria w takim razie.
1: Albo Maria. Love Again. To jest Dua i to jest Dua na pewno. Tam nie ma P.

0: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
1: Na mediaexpert.pl.
0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.
2: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
3: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
2: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
3: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
4: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Po reklamie.
6: Cześć, tu Doda. Radio Z, muzyka numer 1.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Vixen. Nie rozumi you w Radiu Z za 11 minut godzina 22. To jest muzyka numer 1.
1: W Radiu Z, kochani, za 11 minut będzie godzina 22. I teraz będzie taka piosenka. Słuchaj tego odcinka. Jak moja córeczka chodziła do przedszkola, to kiedyś odbieram ją z przedszkola i ona mówi, że nauczyliśmy się takiego nowego tańca do piosenki Ogon Tygrysa. Ja mówię, Oko Tygrysa chyba. Ona mówi, nie, tata, Ogon Tygrysa na pewno. Ja mówię, Oko Tygrysa. Ona mówi, nie Ogon. Ja mówię, to weź zanuć. I ona... Proszę Państwa, Oko Tygrysa.
0: Poczekaj, może jest Ogon Tygrysa.
1: Wiesz co, a wierzę, bo to jest Eye of the Tiger. Po polsku ogon, oko podobnie i po angielsku też, bo to masz Eye of the Tiger, a to było Tail of the Tiger.
0: No? Może by trzeba było nagrać wersję nową.
1: Tak jest. No nic, proszę Państwa, Oko Tygrysa.
0: Ogon Tygrysa znalazłem w internecie, ale w sklepie z rzeczami dla dorosłych.
1: No właśnie, i lepiej nie podnosić tego ogona.
0: Wziąć
1: wtedy.
0: Dwa?
1: Weź dwa.
0: Wezmę dwa.
1: Na Twoją odpowiedzialność.

0: Shakira i piosenka Die Die. Co znaczy Die Die, to wiemy, ale ona to śpiewa z jakimś gościem, który się nazywa Burna Boy. Ty go kojarzysz, Cinek?
1: Burna Boy, tak, no? Oczywiście, że nie znasz Burna Boya, to jest...
0: Nie znam. Czy on zakładał Rolling Stonesów z Mickiem Jaggerem?
1: Nie. To jest Burna Boy, to jest chłopak starego Burna Boya.
0: Okej, okay, super, Burna Boy. Co będzie za chwilę, Cinek?
1: Za chwilę będzie coś dla kinomanów.
0: Aha.
2: Badania pokazują, że statystyczny Polak o poranku przeciąga się, pije kawę lub herbatę i włącza radio, żeby zacząć dzień dobry bardzo w Radiu Z. Najświeższe informacje, najważniejsza polityczna rozmowa poranka, najlepsza muzyka na początek dnia i humor, który pozwoli ci wejść w lepszy nastrój od samego rana. Dzień dobry bardzo w Radiu Z. Słuchaj codziennie od 5:30.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
5: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura Smart.pl.
7: Po reklamie.
8: Ogłoszenie płatne.
9: Środy z Radiem Z i kinem Helios.
10: To specjalna akcja dla Was i super opcja na spędzenie czasu w samym środku tygodnia. Zaczynamy od telefonu i ściągnięcia aplikacji Radio Z, z której już jutro wygenerujecie kody zniżkowe do Kin Helios i to w całej Polsce. Macie aplikację, ściągacie kody, to ja sprawdzam repertuar Kin Helios, a tam Backrooms, bez wyjścia, czyli horror, którego akcja zaczyna się w piwnicy salonu meblowego, gdzie pojawia się przejście do

0: przerażającego, równoległego świata. Świata plątaniny niekończących się korytarzy. I kiedy Clark, który do niego trafił, opowiada o tym swojej terapeutce, ta uznaje, że to są jakieś omamy. Sytuacja zmienia się, kiedy Clark przestaje przychodzić na wizyty. Zaniepokojona terapeutka postanawia odkryć, co się z nim stało. Co z tego wyjdzie, przekonacie się w kinie, więc ściągajcie aplikację Radio Z, z której już jutro wygenerujecie kody zniżkowe i idźcie na środy z Radiem Z w kinach Helios.
1: Szczegóły znajdziecie na radioz.pl. Środy z Radiem Z i kinem Helios.
0: Mateusz Ptaszyński, zapraszam.
2: Ogłoszenie płatne.
3: Zbliżamy się do 22. Jesteśmy w Polsce i słuchamy Radia Z. Czas na wiadomości, które ma dla nas Lucyna Płużyczka.
4: NIK kontroluje zarobki lekarzy. Wstępne wyniki szokują. Groźna moda dotarła do Polski, to jazda na dachach pociągów. I przygotowania do wakacji. Sprawdzamy sytuację w Lubelskiem. Potwierdzają się informacje o nieprawidłowościach. Premier Tusk przekazał wstępne wyniki z kontroli NIK-u w polskich szpitalach. To pokłosie afery w warszawskim szpitalu południowym. Informacje w tej sprawie zbierał reporter Radia Z Jan Kielak. To jakie nieprawidłowości do tej pory wykazała ta kontrola?
5: Przede wszystkim dotyczące długości dyżurów, które, jak mówi premier, są imponujące. Lekarz rekordzista miał pracować 120 godzin non-stop, a to nie jedyny taki przypadek, mówi Donald Tusk.
6: Mamy na przykład w jednej z wojewódzkich stacji pogotowia 488 godzin w ciągu miesiąca. Prawie 17 godzin na dobę, każdej doby. No i to jest płacone, jak się domyślamy.
5: W związku z tym premier zapowiada wezwanie na dywanik władz NFZ-u, a także przygotowanie zmian ustawowych. Jan Kielak, Radio Z.
4: Donald Tusk zwrócił się też do ministrów zdrowia i sprawiedliwości o przygotowanie rozwiązań, które ukrócą proceder przyjmowania pacjentów poza kolejką i wprowadzą skuteczne kary za takie praktyki. Śląskie i zagłębiowskie samorządy apelują do prezydenta o podpisanie nowelizacji ustawy metropolitalnej. Projekt przyjęty przez parlament otwiera drogę do powstania nowej metropolii na Pomorzu, ale ma również ogromne znaczenie dla już działającej górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii. Nowe przepisy pozwolą poszerzyć jej kompetencje. Samorządy będą mogły oddać metropolii te obowiązki, z którymi same sobie nie radzą najlepiej, podkreśla rzecznik GTSZ Łukasz Zych.
7: Sygnatariusze podkreślają, że po 9 latach działania GZM udowodniliśmy swoją skuteczność i pokazaliśmy, że tam, gdzie mamy jasno określone kompetencje, tam możemy sprawnie działać na rzecz mieszkańców.
4: GZM to pierwsza metropolia w Polsce, działa od 9 lat. Dotąd jej kompetencje były jednak ograniczone głównie do organizacji transportu publicznego. Nowelizacja ustawy pozwoli jej działać także w obszarach gospodarki odpadami, inwestycji, kultury oraz ochrony zdrowia. Niebezpieczny trend coraz częściej pojawia się w Polsce. Chodzi o train surfing, czyli jazdę na dachach pociągów lub ich zewnętrznych elementach. W zeszłym roku pojedyncze przypadki były głównie na Śląsku. Teraz do incydentów dochodzi też m.in. w rejonie Warszawy. Od początku roku mieliśmy 13 takich zdarzeń. Jeden z nich skończył się upadkiem młodej kobiety. Mówi w rozmowie z reporterem Radia Z Piotrem Gawrońskim Paweł Kuskowski z Warszawskiej Straży Ochrony Kolei.
8: Na szlaku Warszawa-Włochy-Pruszków 18-letnia młoda kobieta, która spadła z dachu pociągu, doznała, prawda, uszczerbku na zdrowiu.
9: Jakie mogą być konsekwencje prawne takiego pasażera, który wchodzi na pociąg?
8: Straż Ochrony Kolei w takich sytuacjach może nakładać grzywny w drodze mandatu karnego do 500 zł. Staramy się uświadamiać też, prawda, podczas prelekcji, pogadanek w szkołach. Uświadamiać, to jest bardzo skrajnie niebezpieczne.
4: Dodatkowym zagrożeniem jest sieć trakcyjna, która znajduje się nad torami. Płynie w niej prąd o napięciu 3000 V. Już w piątek zakończenie roku szkolnego i początek wakacji. Służby kontrolują więc kąpieliska i kurorty. Tak jest m.in. w Lubelskim, gdzie wszystko jest już gotowe. To lato ma być wyjątkowo upalne, stąd apel o ostrożność w czasie wypoczynku, mówi komendant wojewódzki Straży Pożarnej w Lublinie, nadbrygadier Zenon Pisiewicz.
10: W szczególności w miejscach takich jak obszary leśne, teren otwarty, z uwagi na to, że pogoda jest bardzo dynamiczna, niezmieniająca się, śledził prognozy pogody.
11: Do tego całe akcje profilaktyczne związane z głównie młodzieżą i dziećmi odnośnie poprawnych zachowań nad akwenami wodnymi, kwestii dotyczących przepisów związanych ze sprzedażą alkoholu i zakazem takiej sprzedaży. To są te priorytety, które dla nas są najważniejsze, najistotniejsze po to, żeby bezpiecznie te wakacje wszyscy mogli spędzić razem.
4: Dodawał zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie Jacek Deptuś. Na nowy sprzęt WOPR na Lubelszczyźnie dostał prawie 500 000 zł. I jeszcze sport w Radiu Z i Krzysztof Wilanowski.
2: Radio Z.
12: Pierwsze źródło informacji.
13: Na program zaprasza sponsor firma Sowosz. Producent schodów drewnianych do własnego montażu. Sowosz.pl.
14: W Bostonie piłkarze reprezentacji Anglii i Gany zaczęli walkę o miejsce w 1/16 finału Mistrzostw Świata. Wygrany tego pojedynku będzie pewny awansu, przegrany ciągle będzie miał szansę. Minęła czwarta minuta gry, gole jeszcze nie padły, jest 0-0. Aż 5 bramek padło wcześniej w Houston. Wszystkie strzelali Portugalczycy, byli górą w pojedynku z Uzbekistanem. A w piłkarskiej ekstraklasie ruch na rynku transferowym. Dzisiaj aktywna była Pogoń. Portowcy ogłosili, że mają nowego trenera i napastnika. I szkoleniowcem został Oscar Garcia. Hiszpan ma bogate CV. Jego ostatnim klubem był Ajax. W Amsterdamie miał być trenerem rezerw, ale awaryjnie przejął pierwszy zespół. Wcześniej pracował m.in. w Brighton, Stade Rennes i Olympiakosie Pireus. Jeszcze jako piłkarz reprezentował barwy Barcelony. W Pogoni będzie miał do dyspozycji byłego napastnika Legii. Z Warszawy do Szczecina przeniósł się Jean-Pierre Nsame. Jestem podekscytowany i cieszę się, że tutaj jestem. Do zobaczenia na stadionie. Mówił Nsame. Nowego bramkarza ma Piast. Do ekipy z Gliwic dołączył Słoweniec. Domen Grill. 25-latek był ostatnio zawodnikiem Akademiko Viseu, z którym wywalczył awans do portugalskiej ekstraklasy.
12: Na program zaprosił sponsor firma Sowosz. Producent schodów drewnianych do własnego montażu. Sowosz.pl.
3: Proszę Państwa, jutro będą upały jak talala, 30 stopni w Zielonej Górze, najwięcej, 28 będzie w Poznaniu, 25 w Łodzi, a najchłodniej na Suwalszczyźnie, też 23. Nigdzie jutro nie będzie padać, idealna pogoda nad jeziorko. Wybrałbyś się ze mną nad jezioro, odcinek jutro?
15: Czuję jakiś podstęp.
3: Nie, żadnego.
15: Co będziemy robić nad jeziorkiem?
3: Będziemy się chlupać, pluskać.
15: A, chlupać uwielbiam.
3: No to będziemy się pluskać, proszę Ciebie.
15: A teraz będziemy grać w Państwa Miasta, panie i panowie. Zapraszamy serdecznie. 321-321-321 to jest numer do Radia Z. Już można się dotefolonować.
3: Marcin Sońta.
15: Chciałem być pierwszy. Michał Krościel.
3: Witamy serdecznie.
15: Tak się nazywa ta piosenka.

0: Cinek, czy ty zgadzasz się z podmiotem lirycznym, że umiera świat na brak miłości?
1: Nie rozumiem nawet ani słowa z tego zdania.
0: No nic, ja i słuchacze rozumiemy i trochę się martwimy. 16 minut po 22 gramy w Państwa Miasta.
2: Państwa Miasta w Radiu Z.
0: A dzisiaj grają z nami, proszę Państwa, pan Filip z Nadarzyna. Witamy, panie Filipie.
3: Witam, cześć.
0: Cześć, siema. Twoim rywalem jest Sławomir z okolic Rabki Zdrój. Cześć, tu Sławomir, cześć.
3: Cześć, dobry wieczór.
0: Dobry wieczór, Sławomir, dobrze cześć, u ciebie wszystko? Sławomir. Dobrze się czujesz?
3: Tak, dobrze.
0: Aha, no dobra, ty Cinek też chyba się dobrze czujesz.
3: Czwarty gotowy, możemy zaczynać.
0: Okej.
1: No to super, panowie, w takim razie gramy w Państwa Miasta. Dzisiaj literka C, jak witamina C.
0: Ja mam co innego.
1: No, co masz?
0: Cysternę.
1: Tak. Miałeś Cycerona na bank. No nic, kochani. Na odpowiedź macie 3 sekundy. Odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Prawidłowa to punkt, zła lub brak odpowiedzi to punkt dla przeciwnika. Gracie do 3 punktów i odpowiadacie alfabetycznie. Zaczyna więc Filip, a potem będzie Sławek. Grajmy. Filipie, literka C. Twoja...
0: Poczekaj, bo jeszcze nie mam odliczania. O teraz. Dobra. No,
1: przepraszam, czy ty jesteś gotowy do w ogóle kogoś?
0: Teraz już jesteś.
1: Dobrze.
0: Teraz już jestem.
1: Czy panowie też już są gotowi?
4: Gotowi.
3: Tak, jestem.
1: Filipie, literka C, można to ścisnąć.
4: Czapka.
0: Czapkę można.
1: A o czym pomyślałeś?
0: O czopku.
4: Nie mogę powiedzieć.
1: Przechodzimy do Sławka. Sławku, można to rozwalić.
3: Cytrynę?
0: Można, teoretycznie. Można, no.
1: Tak. Wracamy do Filipa. Filipie, coś mniejszego od słonia.
4: Cwaniak.
0: Kto takiego?
4: Cwaniak.
0: Cwaniak, tak. Cwaniak, no chyba, że bardzo duży cwaniak, to wtedy większy, ale generalnie cwaniaki są mniejsze.
4: Cwaniak jest zawsze mały.
1: Tak, mały cwaniak, no zawsze to jest.
0: 2-1.
1: Dobra, Sławku, coś większego od ziarnka grochu.
3: Cebula.
0: Tak.
1: Cebula.
0: 2-2.
1: Niepokoi mnie, że wy nigdy nie widzieliście biustu.
4: Ale to na B.
1: No to prawda. Panowie, kategoria dogrywkowa jest wspólna dla was obydwu. Jeżeli któryś z was zna odpowiedź, to krzyczy swoje imię i od tego momentu ma 3 sekundy na odpowiedź. Literka C, a kategoria dogrywkowa to zawód.
4: Filip.
0: A i nie ma odpowiedzi, cieśla na przykład.
1: Cieśla albo cieć.
0: Tak.
1: Żartobliwie cieć.
0: Oczywiście, cała Polska
4: albo
0: czyta ciecią. Czyli wygrywa Sławomir.
1: Tak, Sławomir. Sławko, możesz wybrać nagrodę. Kubek Radia Z czy butelka Duffy typu Bidon?
3: No to kubek Radia Z, niech będzie.
0: Okej. I w związku z tym, Sławomir, że wygrałeś, to jeszcze musisz teraz zaśpiewać na antenie Radia Z Miłość w Zakopanem. Słuchamy.
3: Polewamy się szampanem.
0: No to się polewajcie.
3: I zakończymy to tak.
0: Macie powód. Trzymajcie się, chłopaki. Wszystkiego dobrego.
3: Trzymajcie się.
1: Hej, pa. Smith & Tell, Radio Z, Swedish Jam Factory. 19 minut po godzinie 22. Dajcie głośniej, bo cicho to nie słuchanie.

0: Ellie Goulding i Burn w Radiu Z, 26 minut po godzinie 22. Gramy muzykę numer 1, a na mundialu grają piłkarze.
1: Tak, ale teraz jest hydration break, czyli przerwa na nawodnienie. Mhm. Amerykanie zupełnie niespodziewanie zrobili sobie z futbolowego meczu mecz złożony z 4 kwart. To jest niesamowite.
0: Hydration break. W ogóle przerwa na nawodnienie jest już żartem. Ja to przewidywałem z tydzień temu czy dwa, że mówiłem, że to będzie najpopularniejszy mem tych wakacji. Już się zaczęło. Już wiesz, już jest hydration break, jest zawsze jak idziesz do ekipy wykończeniowej zobaczyć jak stan prac.
1: Oni mają wtedy hydration break. W każdym razie przerwa na nawodnienie, ale w meczu Anglia-Gana 0-0. Męczą się Anglicy na razie.
2: Reklama. W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Money, money, money!
4: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
3: Wygrałam w Cherry Money!
4: Cherry Money?
3: Nowy Ekspres Los!
4: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
5: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
6: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
5: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
6: Ach, ci panowie z Media Expert.
5: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura smart.pl.
8: I to jest piękna gra!
9: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
8: Tak, wiedziałem!
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Po reklamie.
10: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Mr. Know It All, czyli pan wiem to wszystko. Taka piosenka dla was. Teddy Swims za 25 minut, godzina 23. Słuchacie Radia Z. Dzisiaj, Michale, jest bardzo ważne święto.
1: Jakie?
0: Dużej grupy słuchaczy radiowych, w tym Radia Z. Bo ja zawsze uważałem, że taka najbardziej liczna, wierna grupa to są kierowcy zawodowi. Oni słuchają radia zawsze. Ale też wśród słuchaczy Radia Z jest bardzo dużo wędkarzy.
1: I dzisiaj jest Dzień Wędkarza?
0: Dzisiaj jest Dzień Wędkarza, a jak wiemy, wędkarze sobie siedzą przy wędce i tam radyjko tranzystorowe sobie zawsze pyrka, prawda?
1: Bardzo, bardzo fajnie. Wiesz co, ja trochę zepsuję teraz atmosferę, bo jest bardzo przyjemnie. Bo ja opowiem żart, który zawsze opowiada DJ radiowy przy okazji Dnia Wędkarza. Ten żart jest już tak zgrany, on nie jest śmieszny, a i tak muszę go powiedzieć.
0: Ja mam się śmiać?
1: Nie, ja nawet tego nie oczekuję, to jest żenujące. Ja po prostu powiem, ty zagraj piosenkę i już, nie?
0: Dobra.
1: Ja, jeżeli chodzi o wędkarstwo, to najbardziej lubię duże sumy.
0: Koniec?
1: Tak.
0: No to gramy.
1: No okej.

0: Śpisz, Michał?
1: Nie, po prostu chciałem słuchać do końca piosenki, bo jest bardzo ładna i ta końcówka jest fajna. Hollywood Hills, Sunrise Avenue w Radiu Z. Za 18 minut będzie godzina 23, to jest czas na bezużyteczną ciekawostkę. Dawaj, dźwięk.
2: Bezużyteczna ciekawostka! W Radiu Z.
1: Oto ona. Szacuje się, że praca pszczół warta jest w Polsce ponad 4 miliardy złotych rocznie. To nie jest nic śmiesznego, to nie, są fakty.
3: Znaczy mam żart,
1: twarde dane.
3: Mam żart, tylko niezbyt wysokich lotów. No. Ale tylko, że ty przed chwilą powiedziałeś żart niezbyt wysokich lotów, to może ja też sobie ewentualnie pofolguję, jeżeli pozwolisz. No to jeszcze raz proszę opowiedz.
1: Dobra. Szacuje się, że praca pszczół warta jest w Polsce ponad 4 miliardy złotych rocznie.
3: Aha, czyli jednak bzykanie jest opłacalne.
1: No jest. Taylor Swift w Radiu Z.
3: Wiedziałem, że jednej jedynej osobie w Polsce ten dowcip się spodoba. Dzięki, Michu.
1: Jest ekstra.

0: Wiadomości przed mikrofonem Lucyna Półżyczka.
1: Grupa Wyszehradzka znów współpracuje, spotkała się po długiej przerwie. Spór o order Orła Białego dla Zełenskiego, Pałac Prezydencki ujawnia kulisy rozmów. Zakopane zaprasza w wakacje do siebie i kusi atrakcjami.
0: 23.
1: Po pierwszym, po dłuższej przerwie, szczycie Grupy Wyszehradzkiej jest zapowiedź wspólnego frontu w sprawie zmiany polityki klimatycznej i energetycznej Unii Europejskiej. Liderzy Polski, Czech, Słowacji i Węgier spotkali się w Pałacu Godollo pod Budapesztem. Jest tam reporterka Radia Z Grażyna Wiatr. Co dokładnie ustalili liderzy Grupy Wyszehradzkiej?
2: Że tak jak kiedyś będą działać lojalnie i uzgadniać stanowiska przed unijnymi szczytami. Wtedy Europa Środkowo-Wschodnia ma prawdziwą siłę, mówi premier Donald Tusk.
3: Jeśli zawsze będziemy rozumieli, że to, co łączy, niezależnie od konfliktów czasami politycznych, to, co nas łączy, jest silniejsze niż to, co nas dzieli, to Europa zacznie nas słuchać.
2: A przykłady zmian, których chce grupa, to reforma systemu handlu emisjami ETS, wycofanie się z zakazu produkcji samochodów spalinowych, rozwijanie za to Funduszu Spójności i Polityki Rolnej. Godoldo, Grażyna Wiatr, Radio Z.
1: To był pierwszy szczyt Grupy Wyszehradzkiej od ponad 2 lat. Wcześniej spotkań i współpracy brakowało z powodu m.in. różnic w nastawieniu wobec Rosji i Ukrainy. Głuchy telefon na linii Warszawa-Kijów. Pałac Prezydencki ujawnia w Radiu Z kulisy rozmów z Ukraińcami w sprawie odebrania Zełenskiemu orderu Orła Białego. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz twierdzi, że to strona ukraińska grała na czas, czekając na reakcję Karola Nawrockiego, a na koniec przerwała rozmowy. O szczegółach reporter Radia Z Daniel Wrzos.
4: Pałac Prezydencki dwukrotnie rozmawiał z przedstawicielami Kancelarii Zełenskiego. Planowane było nawet spotkanie obu prezydentów w Warszawie. Ustalona była godzina i data, ale ostatecznie do tego nie doszło, wyjaśnia rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
5: Te rozmowy wywoływali Ukraińcy, byliśmy otwarci. Konsultacje, uzgodnienia tych rozmów się zakończyły ze strony ukraińskiej, a więc Ukraińcy nie chcieli z nami rozmawiać, i zabawili się w głuchy telefon.
4: Według Leśkiewicza nie należy łączyć braku obecności Zełenskiego na konferencji o odbudowie Ukrainy z odebraniem mu orderu Orła Białego.
1: Zełenskiego naruszającej w czwartek konferencji w Gdańsku zastąpi premier Ukrainy Julia Swyrydenko. Naczelna Rada Lekarska zgłasza zastrzeżenia do ustawy o zbieraniu danych o zarobkach medyków na podstawie numeru PESEL. Senacka Komisja Zdrowia przyjęła projekt, który powstał w związku z aferą w Szpitalu Południowym. Zwolniony z tej placówki młody lekarz bez specjalizacji w ciągu roku zarobił 1,5 miliona złotych. Był związany z Koalicją Obywatelską. Dzięki nowej ustawie teraz jedna z agencji rządowych ma wiedzieć, kto, gdzie i ile zarabia. Mamy wątpliwości co do zgodności tej ustawy z przepisami RODO, mówi sekretarz Rady Piotr Mcianus.
6: Niezbędna jest ocena tutaj opinii prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a jak usłyszeliśmy, taka ocena nie została w toku prac legislacyjnych pozyskana.
1: Według przedstawicieli środowiska lekarskiego ustawa może naruszać konstytucję, ponieważ nie było w jej sprawie konsultacji społecznych. Do Polski zbliża się kolejna fala upałów. W weekend na zachodzie może być nawet 40 stopni. Służby alarmują. Taka pogoda może być niebezpieczna dla zdrowia, szczególnie dzieci i seniorów. O swoje bezpieczeństwo powinniśmy jednak zadbać wszyscy, mówi Radiu Z ratownik medyczny z Lublina, Daniel Łuszczak.
7: Na pewno trzeba pamiętać o tym, żeby zakładać nakrycie głowy, zabierać ze sobą butelkę wody, no i unikać tak naprawdę tego otwartego słońca. Gdzieś tam chować się jednak w tym cieniu, nie opalać się na tak zwanej patelni.
1: Według prognoz upały mają się utrzymać co najmniej do połowy przyszłego tygodnia. Górale opanowali dziś Kraków. Muzyką, regionalnymi smakołykami i licznymi wydarzeniami kulturalnymi zachęcali ludzi do przyjazdu do Zakopanego. Na Placu Szczepańskim, tuż obok Rynku Głównego, stanęły regionalne stoiska i scena. Podhalański folklor przyciągnął tłumy turystów i mieszkańców miasta. Na miejscu był też reporter Radia Z, Przemek Taranek.
8: Letnie kino, festiwal literacki, międzynarodowy festiwal folkloru ziem górskich to niektóre atrakcje szykowane na ten sezon. Jest po co przyjechać, zachęca Mateusz Pajek z Urzędu Miasta w Zakopanem.
9: Do Zakopanego przyciągają góry, przyroda. Jest bardzo duży dzisiaj upał, a w Zakopanem bardzo rzeźko. Wszystkim się to podoba. Można tam się przysiedzieć przy potoku, wejść na szlak górski.
8: A wieczorem na przykład degustować góralskie smakołyki.
10: Częstujemy oscypkami prawdziwymi.
11: Mamy przepyszne pyzy z jagnięczyną. Mamy smalec z domowej roboty. Chce pan smalczyk?
8: Po posmakować. Przemek Taranek, Radio Z.
1: Oficjalnym otwarciem sezonu letniego w Zakopanem będzie wielki koncert plenerowy w przyszłą niedzielę. I jeszcze sport bez goli po pierwszej połowie meczu o awans na mundialu. W spotkaniu Anglia-Ghana 0-0, a zwycięzca tego pojedynku zapewni sobie miejsce w 1/16 finału Mistrzostw Świata. To spotkanie obserwuje Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z.
11: Tak jest.
1: Która z tych drużyn wydaje się być bliżej celu?
11: No, Anglicy mają ogromną przewagę, co potwierdzają statystyki. Posiadanie piłki na ich korzyść aż 78%. Strzały 6-0. Brakuje im jednak konkretów. Ani razu nie uderzyli celnie w stronę bramki, a co za tym idzie, nie ma też tego, co najważniejsze, czyli goli. Ghana jak na razie broni się mądrze i czeka na okazję do kontrataków, tyle tylko, że nie miała ich zbyt wiele. Wynik 0-0 jest sprawiedliwy.
1: Przed kibicami kolejna długa mundialowa noc. O pierwszej zacznie się pojedynek Panamy z Chorwacją, a o czwartej Kolumbia zagra z Demokratyczną Republiką Konga. Ja już dziękuję za wspólny wieczór. Na wiadomości Radia Z o północy zapraszam w imieniu Krzysztofa Białkowskiego.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
13: Odcinek jutro będzie lampa jak co?
11: Lampa jak ja nie mogę?
13: Lampa jak nie wiem. 30 stopni w Zielonej Górze, 28 w Gorzowie. Zachód najcieplejszy, ale wschód też niczego sobie. 27 w Lublinie, 29 w Rzeszowie. Najchłodniej na Suwalszczyźnie, 23. Nigdzie nie będzie padać jutro.
11: 5 minut po 23. Słuchacie Radio Z. Gramy Deny. Chciałbym mieć kumpla imieniu Deny. Mogę do ciebie mówić Deny?
13: Możesz.
11: Tu Marcin Sońta i Deny.
13: Hejka.

0: jest piękne.
1: Nic dwa razy to Sanach w Radiu Z, kwadrans po 23. To jest program Co za wieczór, co za noc. Program, który chciałbym, by był troszeczkę programem o charakterze psychologicznym.
2: O,
1: ponieważ to... zacząłem się interesować psychologią ostatnio.
2: Bardzo się cieszę, że masz takie zainteresowania, Cinek.
1: Miałeś na to jakiś tam wpływ.
2: Wiem.
1: I teraz, jeżeli pozwolisz, jeżeli mogę zająć tobie i wam kilka minut, to chciałbym ci zrobić psychotest, psychozabawę.
2: Dobrze, okej, ja się zgadzam. Psychotest pod warunkiem, że to będzie poważny psychotest, po którym będziemy mieli jakieś wnioski, jakieś rezultaty, do czegoś dojdziemy, a nie, że ty będziesz pajacował i ze mnie zrobisz sobie narzędzie do tego pajacowania.
1: To lecimy. Jakim chlebem jesteś?
2: To jest ten psychotest, jakim chlebem
1: czym
2: ja jestem.
1: Czym zajmujesz się na co dzień? Uczę się, studiuję, pracuję, korzystam z życia.
2: Pracuję.
1: Okej. Co jadasz na śniadanie? Kanapki, płatki, jajecznice, naleśniki, owsianka, coś innego?
2: Jajecznice.
1: Jajecznice, codziennie, niezdrowo. No. Dietetykiem też jestem. Mhm. Czy zastanawiałeś się kiedyś nad podjęciem zawodu piekarza? Tak, nie.
2: Nie.
1: Dziwne. Z kim masz najlepsze kontakty? Z rodziną, ze znajomymi, z osobami w internecie, z Marcinem Sońtą z Radia Z?
2: Na pewno nie z Marcinem Sońtą z Radia Z. Wszystkie inne poprawne.
1: Dobra, zaznaczę z rodziną, bo ty jesteś family man. Czy odżywiasz się zdrowo? Tak, żyję modnym, dbam
2: o... Tak, żyję modnym życiem.
1: Zdrowym stylem życia.
2: Tak.
1: Wydaje ci się. Z jakim dodatkiem najbardziej lubisz kanapki? Z warzywami, z serem, z szynką, z czekoladą, z faroszkiem?
2: Z szynką.
1: W którym roku
2: się... Jakim jestem chlebem? Czy ja mogę wiedzieć, jakim jestem chlebem?
1: W którym roku się urodziłeś?
2: 84.
1: Okej. Jak często jadasz chleb?
2: Codziennie.
1: Uwaga, jesteś Graham.
2: Jestem Graham bez gra.

0: Englishman in New York to Sting śpiewał, a na trąbce gra pan Marsalis, ale nigdy nie wiem, który, bo jest ich dwóch.
1: Ten pierwszy.
0: Ten drugi.
1: No trudno. Słuchajcie, kochani, zastanawialiśmy się z Cinkiem, czy można słuchać radia po cichu i zdaje się, że mamy odpowiedź.
2: Witam, panowie redaktorzy. Po cichu nie można słuchać radia. Po cichu to tylko pierdzą myszy. Pozdrawiam, Sylwester.
1: Pozdrawiamy cię, Sylwester. Będziemy dzwonić na Sylwestra, bo jesteś super, naprawdę.
0: Ale to naprawdę, to można było przewidzieć, że to będzie Sylwester akurat. Kung z Radio Z.

0: Bardzo zdolna dziewczyna Kasia Sienkiewicz, czyli kwiat jabłoni. Połowa kwiatu jabłoni.
1: Ale czekaj, przepraszam cię, bo ona śpiewa ciągle były momenty. Jakie tu momenty chodzi? Chodzi o te momenty, które się mówi...
0: że może chodzić o momenty.
1: Na przykład jak się mówi, że jest film i ty pytasz, a czy w tym filmie są momenty, to te momenty chodzi,
0: ona bardziej chyba mówi o życiowych. To sprawdzamy, ile ma lat, nie?
1: No sprawdź.
0: Żeby zobaczyć, o jakie momenty chodzi.
1: No sprawdź.
0: O, niewiarygodne.
1: Kasia Sienkiewicz, ile ma? 25?
0: Niemożliwe, że ma tyle lat.
1: Ile?
0: Nie uwierzysz.
1: Ile?
0: 33.
1: 33 to ma Henryk Sienkiewicz.
0: No, a nie, ona? 133 ma Henryk Sienkiewicz.
1: Alvaro Soler, El Mismo Sol w Radio Z.

0: To 20 minut północ, czyli siedzimy w tym radiu już prawie 3 godziny. Jeszcze nic śmiesznego nie powiedzieliśmy. Czas najwyższy to zmienić.
1: DD, czyli dowcip dnia w Radiu Z.
0: Dzisiaj Michał opowiada dowcip, a ja się śmieję. Słuchamy.
2: Pukanie do drzwi. Kto tam? Policja, proszę otworzyć. Policja? A o co chodzi? Proszę otworzyć, chcemy pogadać. A ilu was tam jest? Dwóch. No to ze sobą sobie pogadajcie.
3: Radio Z i już. Reklama.
4: Ale sztosy.
5: Ale co?
4: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
6: I to jest piękna gra.
7: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
6: Tak, wiedziałem!
7: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Po reklamie.
1: Radio Z. Muzyka numer 1.

Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Na początek Niemcy, w całym kraju wstrzymano ruch pociągów z powodu awarii systemu łączności radiowej. Jak podają niemieckie koleje Deutsche Bahn, ze względu na ogólnokrajowe zakłócenia w cyfrowym systemie łączności kolejowej GSMR, wszystkie pociągi dalekobieżne i regionalne są zatrzymane na stacjach. Trwa naprawa awarii, nie wiadomo jednak, jak długo potrwa. Wielkie miasta przygotowują się na uderzenie gorąca. Na zachodzie kraju temperatura może dziś przekroczyć 30 stopni w cieniu, a w następnych dniach upalnie ma być już w całym kraju.

0: będziemy reagować na wysokie temperatury, mówi Marzena Gawkowska z warszawskiego ratusza.
1: Na ulicach miasta zostaną uruchomione zraszacze wodne. Od jakiegoś czasu można już także korzystać z miejskich poidełek. To są rozwiązania, które pomagają schłodzić się podczas gorących dni, ale też przypominają o potrzebie nawadniania organizmu.
0: W Warszawie działa też kilkadziesiąt miejsc chłodu, czyli klimatyzowanych przestrzeni w instytucjach publicznych, gdzie można schronić się przed żarem z nieba. A ten żar zalał niemal całą Europę. We Francji kilkadziesiąt departamentów opublikowało ostrzeżenia przed piekielnym upałem. Kilkaset szkół zostało zamkniętych. Temperatury wczoraj przekraczały 40 stopni. Upał był także w Hiszpanii i Włoszech, gdzie kilkanaście miast ogłosiło czerwone alerty. Ponadprzeciętnie wysokie temperatury także w Chorwacji. Woda Adriatyku osiągnęła już 27 stopni i wciąż rośnie. Upały docierają też do chłodniejszej, zazwyczaj Wielkiej Brytanii. Pod koniec tygodnia ma być 39 stopni. Zresztą w wielu miejscach Europy w tym tygodniu rekordy wysokich temperatur już zostały pobite, albo tak stanie się w najbliższych dniach. W niedzielę 30 stopni ma być także w Oslo, a to przecież chłodna zazwyczaj Skandynawia. W Paryżu wieża Eiffla i Louvre skróciły godziny zwiedzania z powodu upałów. Czad śmiertelnie niebezpieczny także podczas letnich upałów. Miniony weekend przyniósł rekordową liczbę interwencji strażaków związanych z tlenkiem węgla. Wysokie temperatury mogą powodować cofanie się trującego gazu do mieszkań i łazienek, co zwiększa ryzyko zatrucia. Dlaczego tak się dzieje i kto powinien szczególnie uważać? O tym reporter Radia Z Szymon Kostelik.
2: Z powodu wysokich temperatur w kominach i przewodach wentylacyjnych tworzy się warstwa gorącego powietrza, tak zwana poduszka, która blokuje ciąg. To szczególnie niebezpieczne podczas korzystania z piecyków gazowych.
3: Niebezpieczne jest to w łazienkach i kuchniach, gdzie brak jest właściwej wentylacji.
2: Mówi brygadier Aneta Głębiowska ze Śląskiej Komendy Straży Pożarnej. Kluczowa jest odpowiednia wentylacja. Otwarte drzwi lub uchylone okna mogą zapobiec gromadzeniu się czadu. Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Strażacy ponawiają apel o montowanie czujek tlenku węgla oraz kontrolę wentylacji i piecyków. Ruszają dwa śledztwa w sprawie szpitala południowego w Warszawie. To tam pracował młody lekarz dr Dawid Kacprzyk w trakcie specjalizacji, który w rok zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Czego te dwa śledztwa dotyczą? Plany prokuratury poznał reporter Radia Z Michał Dzienyński.
4: Po pierwsze, śledztwo dotyczy fikcyjnych dyżurów i faktur wystawionych przez lekarza milionera, mówił prokurator Piotr Skiba.
5: Nieprawdziwy czas pracy lekarza, który przedkładał te faktury.
4: Drugie śledztwo dotyczy niegospodarności i braku odpowiedniego nadzoru nad szpitalem, m.in. ze strony władz placówki i miasta. Śledczy sprawdzą też, jak to możliwe, że młody lekarz bez specjalizacji kierował SOR-em.
0: W sprawie afery w szpitalu południowym prokuratura chce przesłuchać ponad 50 osób, w tym prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego. Minister infrastruktury ma nadzieję, że obowiązek badań technicznych dla aut na ukraińskich tablicach rejestracyjnych zostanie wprowadzony od nowego roku. Dariusz Klimczak w audycji Gość Radia Z poinformował, że prace nad projektem odpowiednich przepisów już się w resorcie kończą. A jak mają brzmieć nowe zapisy, o tym reporter Radia Z Marcin Friedrich.
6: Każdy samochód z ukraińską rejestracją będzie mógł na niej jeździć tylko przez rok od momentu wjazdu do Polski. Później będzie musiał przejść badanie techniczne i zostać zarejestrowany tutaj, mówił w Radiu Z minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
7: Aut na ukraińskich tablicach rejestracyjnych jest bardzo wiele, no i typowo ludzkie czasem zachowania, że ktoś się dopytuje, a dlaczego on ma inne obowiązki niż ja.
6: Minister ma nadzieję, że rząd zajmie się tymi przepisami jeszcze latem, by mogły one wejść w życie od nowego roku. Marcin Friedrich, Radio Z.
0: Szacuje się, że po wybuchu wojny z Ukrainy do Polski wjechało około 140 tysięcy samochodów. Minister infrastruktury cięty na hulajnogi elektryczne. Nie popieram, ale jestem liberałem i nie zamierzam regulować państwa. Nie będzie ani prawa jazdy, ani obowiązkowych rejestracji dla hulajnóg czy rowerów, zadeklarował w Radiu Z Dariusz Klimczak, który jednocześnie zaznaczył, że kluczem jest bezpieczeństwo sprzętu.
7: Nie pozwolę na to, żeby do Polski sprowadzać jakieś eksperymenty elektryczne, gdzie to teoretycznie jest hulajnoga, a tak naprawdę to jest motor.
8: O czym pan konkretnie
7: elektryczny? Komisja Europejska pozwala naprawdę na sprowadzanie takiego szajsu do Polski, że ja na pewno na to nie pozwolę.
0: Dlatego minister Klimczak apeluje, wprowadźmy nasze europejskie przepisy, gdzie hulajnoga elektryczna ma odpowiednie parametry. 6 lipca ruszy nowe połączenie promowe między Polską a Szwecją. Polska Żegluga Bałtycka uruchamia rejsy z Gdańska do Karlshamn. Obsługiwać je będą promy, które dotąd kursowały ze Świnoujścia, ale zostały zastąpione przez nowe jednostki. Ze szczegółami Maciej Bąk.
8: Do tej pory promem z Gdańska można było dostać się tylko do położonego nieopodal Sztokholmu portu Nynäshamn. Nowe połączenie otwiera dostęp do południowej części Szwecji. Z Karlshamn niedaleko jest do Malmy czy Kopenhagi. Połączenie będzie obsługiwane przez dwie jednostki, pasażersko-ładunkowy prom MF Scania i wspierający go MF Copernicus. Podróż z Gdańska do Karlshamn ma trwać 13 godzin. To czwarte już połączenie polskiej żeglugi bałtyckiej, która celuje zarówno w ruch towarowy, jak i turystyczny. Trójmiasto, Maciej Bąk, Radio Z.
0: Rejsy mają odbywać się 6 razy w tygodniu. Teraz to już wszystko, a kolejne wiadomości Radia Z za niespełna godzinę.
9: Z. Pierwsze źródło informacji.
10: No i mamy środę, proszę Państwa, i to będzie bardzo ładna środa. Jeżeli macie plany na świeżym powietrzu, to...
11: Ja mam zawsze plany w środę.
10: O, to trafiła, wiem, bo środa, dzień planów. 20 kilka stopni, do 30 nawet na południowym zachodzie. Mnóstwo słońca, niewiele chmur, żadnego deszczu.

Pierwsza. Wiadomości Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. Na początek Iława. Policjant z tamtejszej komendy powiatowej został poszkodowany w wyniku gwałtownego rozstrzelnienia paczki z nieznaną substancją. Paczkę przyniosła na komendę kobieta, która była zaniepokojona tym, że dostała paczkę, której nie zamawiała. Wieczorem do budynku komendy powiatowej w Iławie przyszła kobieta, która przyniosła paczkę oznaczoną symbolami sklepu internetowego. Poinformowała, że dostała przesyłkę, choć jej nie zamawiała. Podczas przekazywania paczki policjantowi i próby obejrzenia doszło do gwałtownego rozszczelnienia i wydobycia się na zewnątrz substancji, która oparzyła policjanta w twarz. Trwają działania służb, wezwano straż pożarną i policyjnych pirotechników, by sprawdzić zawartość paczki i wykluczyć ewentualne zagrożenie biologiczne lub chemiczne. Budynek komendy został ewakuowany. Poszkodowanemu policjantowi udzielono pomocy w karetce. Cztery inni funkcjonariusze, którzy w chwili zdarzenia byli w budynku, zostali tymczasowo odizolowani do czasu wyjaśnienia, co zawierała paczka. Konferencja w sprawie odbudowy Ukrainy bez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Do Gdańska przyjedzie premier Julia Sfyrydenko. Kijów oficjalnie nie komentuje zmiany na stanowisku szefa delegacji. A jak na te

0: zmianę zareagował polski rząd. O tym reporter Radia Z Miłosz Gocłowski.
1: Raczej na chłodno i zgodnie z przewidywaniami bez entuzjazmu. Jak przekazał po posiedzeniu rządu rzecznik gabinetu Donalda Tuska Adam Szłapka, ciężko komentować ukraińską decyzję.
2: To jest decyzja strony ukraińskiej, że będzie reprezentowana na poziomie rządu, na poziomie pani premier. Ważne, duże wydarzenie to jest decyzja strony ukraińskiej. Trudno to oceniać.
1: Strona ukraińska także nie wdaje się w komentarze. Poza komunikatem premier, że to ona będzie reprezentować Ukrainę, oficjalnych informacji, dlaczego prezydent nie przyjeżdża, brak.
0: Jeszcze w zeszłym tygodniu Kijów utrzymywał, że to Zełenski będzie gościem w Gdańsku, to jednak zmieniło się po tym, jak w piątek Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu mu orderu Orła Białego. Polska ma skorzystać na przepisach o mobilności wojskowej w Unii Europejskiej. Komisje Parlamentu Europejskiego przegłosowały projekt nowych rozwiązań. Mają przyspieszyć procedury, chociażby w przypadku transportów wojskowych między krajami wspólnoty. Co dokładnie ma się zmienić? O tym reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
3: Założenie to do 48 godzin na uruchomienie nadzwyczajnej procedury na transport wojskowy, wszystko w systemie elektronicznym. Większość tych specjalnych korytarzy wjedzie właśnie przez i do Polski. Unijne przepisy mają uzupełnić te natowskie, ale też chodzi o pieniądze na inwestycje, by mosty, drogi i cała infrastruktura mogła w szybkim czasie przyjąć duży ruch i transporty wojskowe, a na co dzień służyć wszystkim. Wstępnie mowa o kilkunastu miliardach euro. Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: Teraz czas na negocjacje. Przepisy mają być gotowe w przyszłym roku. Polska negocjuje z Hiszpanią zakup samolotów do transportu i tankowania w powietrzu. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz odwiedził też zakłady Airbus. Nowe maszyny są niezbędne do pełnego wykorzystania możliwości polskich myśliwców F-35, a kontrakt ma zagwarantować inwestycje w naszym kraju. Umowa między rządami zostanie sfinansowana z unijnej pożyczki, a cały zamówiony sprzęt musi trafić do Polski do 2030 roku. Rady nadzorcze warszawskich szpitali odpolitycznione, choć nie do końca. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski przekazał, że w radach miejskich spółek medycznych nie zasiadają już działacze partyjni. Wciąż jednak takie osoby są w placówkach nadzorowanych przez samorząd województwa mazowieckiego, które, jak ustaliło Radio Z, nie planuje żadnego odpolityczniania. Więcej o sprawie nasz reporter Jan Kielak.
4: Chodzi na przykład o mazowiecki szpital brudnowski. Zasiadają tam m.in. lokalni działacze KO, mówi warszawski radny Miasto jest nasze, Jan Mencfel.
5: Radny Miasta Stołecznego Warszawy Michał Matejka z Koalicji Obywatelskiej, radny dzielnicy Ursynów Tomasz Krasowski też z Koalicji Obywatelskiej.
4: W odpowiedzi na moje pytanie zarząd województwa przekazał, że w radach nadzorczych mazowieckich szpitali zasiadają osoby kompetentne i spełniające wymogi ustawowe, a ich aktywność polityczna nie była i nie będzie oceniana. Warszawa, Jan Kielak, Radio Z.
0: Odpolitycznienie rad nadzorczych miejskich szpitali to odpowiedź na aferę w warszawskim Szpitalu Południowym. Kierowcy, uważajcie na pracowników remontujących drogi. Z takim apelem przed wakacjami zwraca się operator autostrady A1. Ruszają z kampanią pod hasłem "To twoi ludzie pracują dla ciebie", bo kolizje i wypadki z udziałem drogowców zdarzają się nagminnie. Jak często? O tym reporter Radia Z Maciej Bąk.
6: Średnio 7 razy do roku. Czasami kończy się tylko na zniszczonym sprzęcie, ale bywa też tak, że pracownicy odnoszą obrażenia. Najczęściej winne są tiry, które jadą w kolumnie prawym pasem i nagle któryś z kierowców zagapie się i jedzie częściowo po pasie awaryjnym, gdy nagle zza pojazdu będącego z przodu wyłania się sprzęt drogowców. Stąd apel, by po remontowanym odcinku jechać wolniej, nie siedzieć innym na zderzaku i nie patrzeć w telefon. Zwłaszcza chodzi o miejsca, gdzie obecnie trwają prace. Chodzi o okolice Torunia i węzeł Lisewo.
0: Od piątku na A1 będą podnoszone bramki, ale tylko wtedy, gdy czas oczekiwania do punktów poboru opłat przekroczy 25 minut. Festiwal Malta w Poznaniu to ponad 100 różnych wydarzeń artystycznych z całego świata, które w większości odbywają się na ulicach miasta. W tym roku odwiedzają nas wyjątkowi muzycy i aktorzy, mówi dyrektorka programowa festiwalu Agata Kowacz.
7: Przed nami wybitne koncerty międzynarodowej sceny z Benjaminem Clementine'em i spektakle Tiago Rodriguez'a. No i 24-godzinny maraton teatralny z Magdaleną Cielecką w roli głównej. Ona i setka mężczyzn, z którymi spotka się w tej samej, ale za każdym razem innej scenie rozstania.
8: Wielka radość dla wielu poznanianek i poznaniaków. Mogą uczestniczyć w wyjątkowych spektaklach, a jednocześnie to też jest inspiracja do przemyśleń dla każdego z nas.
0: Dodaje prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak, festiwal jest opatrzony hasłem "Za miłość", a w jego centrum organizatorzy stawiają tematy związane m.in. z relacjami międzyludzkimi i pozycją kobiet na świecie. Wydarzenie potrwa do niedzieli. Na koniec Wrocław. Lada dzień w ogrodzie botanicznym w stolicy Dolnego Śląska zakwitnie dziwidło. Trwa wielkie oczekiwanie. Nietypowy kwiat kwitnie bowiem bardzo rzadko. Ten we Wrocławiu ma blisko 1,5 metra wysokości. Dziwidło przyciąga tłumy, choć podczas kwitnienia wydziela zapach padliny, mówi dyrektor Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego Zygmunt Kącki.
9: Mamy sensację, z której bardzo się cieszymy. Amorphophallus titanum będzie kwitł. Co jest ciekawe, to właśnie nie jest element kwiatu, tylko jest to przekształcony liść, który stanowi właśnie taką powabnię dla zapylaczy. A właściwie kwiat ten, czy też kwiatostan udaje padlinę.
0: Dziwidło wydziela zapachy specjalnie, by przyciągać owady potrzebne do zapylenia. Teraz to już wszystko, a kolejne wiadomości Radia Z za niespełna godzinę.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Druga. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Na początek Niemcy po przestoju, który objął cały kraj i trwał co najmniej kilkadziesiąt minut, za Odrą ponownie ruszyły pociągi. Spółka Deutsche Bahn ostrzega, że utrudnienia utrzymają się do rana. Jak wiecie z Radia Z, przyczyną odwołania połączeń i zatrzymania składów, które były w trasie, była awaria systemu łączności radiowej. Pociągi zatrzymywano na najbliższych stacjach, tak by podróżni mogli je bezpiecznie opuścić. Potężna fala upałów zbliża się do Polski. Na termometrach może być nawet 40 stopni. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia na razie dla trzech województw: lubuskiego, dolnośląskiego i wielkopolski. Pogoda może być niebezpieczna dla zdrowia. Jak się przygotować i kto powinien uważać? O tym reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
1: To oczywiście bardzo trudny czas dla osób schorowanych, dzieci i seniorów. Spacer tak, ale dopiero wieczorem, kiedy się schłodzi, mówi kardiolog profesor Andrzej Głowniak.
2: Na co dzień zalecamy regularną aktywność fizyczną. Przenieśmy ją na przykład na zmierzch.
1: Jednocześnie kluczowe jest, by w upały nie dopuścić do odwodnienia organizmu, dodaje dr Robert Błaszczyk.
3: Minimum 1,5 do 2 litrów płynów dziennie powinniśmy pić.
1: Ważne jest też, co jemy. Zamiast ciężkiej i przetworzonej żywności wybierajmy lekkie sałatki czy chłodniki. Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: Upały zostaną z nami co najmniej do następnego tygodnia. Policjantki z Wrocławia uratowały małe dziecko zamknięte w samochodzie. 1,5-roczny maluch bawił się kluczykami i sam w środku zamknął się w aucie. Było to już po zaparkowaniu w garażu podziemnym, ale panował ogromny zaduch przez upały.